daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na Facebook.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumie.

zwyczajnie odpocząć. O, jutro znów idziemy na całość. Za to wszystko, co się dawno nie udało. Za dziewczyny, które kiedyś nas nie chciały. Za marzenia, które w chmurach się rozwiały.

0: polsku.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: 8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. To wyjątkowa data przypominająca o zakończeniu II wojny światowej oraz bohaterstwa Polaków, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Tego dnia także jest oddawany hołd wszystkim ofiarom wojny, które straciły życie w imię wolności i pokoju.
1: Spotkaliśmy się, aby uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej, największego historycznego koszmaru współczesnej Europy. 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zawiera w sobie wszystko. Życie, walkę i ofiarę. Jednocześnie w historii Polski triumf nad hitleryzmem ma słodko-gorzki odcień. Choć oznaczał koniec okupacji niemieckiej, stał się początkiem radzieckiej dominacji i utraty pełnej suwerenności na dekady. Dziś pragniemy budować bezpieczną przyszłość bez wojny i śmierci. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by następne pokolenia żyły w dobrej, bezpiecznej Polsce, a ich rodzinne miasto Włocławek było pięknym i wygodnym miejscem. Często powtarzam, że każda rocznica, którą obchodzimy, w tym wszystkie nasze majowe święta państwowe, łączy jedno – ludzie, ich determinacja, poświęcenie, życie oddane walce. Jednym z patronów roku 2026 jest Józef Czapski, pisarz, eseista, świadek historii, major Wojska Polskiego i kawaler Orderu Virtuti Militari. W czasie II wojny światowej zajmował się między innymi bezskutecznym poszukiwaniem zaginionych, jak wtedy sądzono, oficerów polskich z ZSRR. Dopiero w kwietniu 1943 roku Polska i świat dowiedziały się, że nasi żołnierze zginęli śmiercią męczeńską, zamordowani w Katyniu. Wspomnienia te to jedne z najbardziej poruszających zapisków polskiej historii. Słowa, które stały się kluczowym dowodem w walce o prawdę, a dziś stanowią wielkie, niematerialne dziedzictwo. Każda wojna jest haniebna. Nie wolno o tym zapominać. W erze nauki, technologii, w czasach demokracji wciąż padają słowa zniszczyć, unicestwić, zabić. W wojnach giną cywile, dzieci, znikają całe miasta. Czy naprawdę chcemy, by nasze wnuki znały tylko taki świat? To głębokie i bolesne pytanie dotyka fundamentów naszego człowieczeństwa. Jak przekazać następnym pokoleniom tę lekcję, by nie stała się ona tylko suchym opisem faktów z minionych dekad? Dlatego trzeba wołać do młodych, czym dla ciebie jest patriotyzm? Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Budowanie empatii zaczyna się od uświadomienia sobie, że pokój nie jest dany raz na zawsze, lecz jest wynikiem obywatelskiej odpowiedzialności.
0: Podczas wydarzenia odczytano list wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla. Treść zaprezentował wicewojewoda Michał Koniuch.
2: Za wolność, w której dziś żyjemy, płacono krwią naszych rodaków. Nie abstrakcyjnie, nie tylko na kartach podręczników. Płacili za nią konkretni ludzie, żołnierze, cywile, matki, ojcowie, synowie i córki. Ludzie, którzy mieli domy, rodziny, plany i życie. Wojna nie pozwoliła im dokończyć. 8 maja przypomina o klęsce hitlerowskich Niemiec, o końcu wojny w Europie, o chwili, w której miliony ludzi mogły po latach

0: przemocy, uwierz, że noc okupacji, terroru i pogardy dobiega końca. Ale zanim powiemy cokolwiek więcej, pierwszeństwo należy do tych, którzy zapłacili za tę chwilę życiem. Do żołnierzy, którzy szli tam, gdzie prowadził ich rozkaz, sumienie i odpowiedzialność. Do cywilów, którzy wojny nie wybrali, a ponieśli jej najokrutniejsze skutki. Do rodzin, które czekały na powrót bliskich, często bez odpowiedzi. Do dzieci, które zbyt wcześnie zobaczyły, jak bezlitosny potrafi być świat. To nie są ogólne obrazy historii. To były czyjeś matki, czyjeś ojcowie, czyjeś synowie, czyjeś córki. Naród nie składa się z abstrakcji, naród składa się z konkretnych istnień. Dlatego pamięć o wojnie musi zaczynać się od człowieka. Polskie doświadczenie 8 maja nie mieści się jednak w prostym geście zwycięstwa. Tak, tego dnia pokonano niemiecki nazizm, ideologię, która odebrała człowiekowi godność, a z państwa uczyniła narzędzie zbrodni. Tak, Europa miała prawo do ulgi, ale Polska nie mogła wtedy powiedzieć, że wraca do pełnej wolności. Koniec niemieckiej okupacji nie oznaczał końca zniewolenia. Po 1945 roku Polska znalazła się pod sowiecką dominacją, narzuconą przez Związek Radziecki, a suwerenność, o którą walczyły pokolenia Polaków, nie została wtedy przywrócona. Dlatego nasza pamięć musi być uczciwa. Nie po to, by odbierać znaczenie zwycięstw. Przeciwnie, po to, by nie pozwolić, aby ktokolwiek opowiedział ją za nas. Wygodniej, prościej, fałszywiej.
1: W uroczystościach również udział wzięli parlamentarzyści.
2: Bardzo ważny dzień. Przede wszystkim dzień pamięci o ludziach, którzy ponieśli największą ofiarę dla drugiego człowieka. To o osobach, które już nie wróciły do domu, o osobach, które już nie spędziły kolejnego dnia z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi. To pamięć o osobach, które oddały swoje życie w imię czegoś najważniejszego, drugiego człowieka. Bezpieczeństwa, dobra, szczęścia. Bardzo ważny jest dzień i warto też pamiętać, że to może być przestroga dla współczesnego świata, że wojna może zacząć się od skrajnych poglądów, od hejtu, od nienawiści, od tego wszystkiego. To wszystko tworzy atmosferę, która później powoduje, że ludzie wzajemnie się nienawidzą. Oczekują, że należy im się więcej, że jedni są lepsi, inni są gorsi. Dlatego tak bardzo ważny jest ten dzień, żeby pamiętać i żeby młodzi pamiętali, żeby to była też przestroga i jednocześnie pamięć o tym, że warto być dobrym człowiekiem.
3: Świętujemy zakończenie wojny w 1945 roku, koniec pożogi wojennej, ale z drugiej strony pamiętamy o tym, że w Polsce miało to wymiar tak naprawdę szczególny, ponieważ z jednej opresji Polska weszła w kolejną, czyli w Polsce niestety rozpoczął się komunizm i tak naprawdę prymat i dominacja sowiecka. Ale wojna, druga wojna światowa zakończyła się oficjalnie. Ja się bardzo cieszę z tego, że tak dużo młodych ludzi dzisiaj było na tej uroczystości. Poczty sztandarowe wszystkich włocławskich szkół. To jest ważne. To jest ważne, byśmy pokazywali młodym ludziom, że pamięć historyczna jest niezwykle istotna. Nie pamięć tylko na zasadzie nauczenia się, znajomości, dat historycznych, ale pamięć ta tożsamościowa, czyli to, aby młodzi ludzie wiedzieli, bo przecież dzisiejsi młodzi ludzie już wiedzą tylko o tej wojnie na szczęście z książek. Ci świadkowie, którzy czasem jeszcze żyją, mają naprawdę wiele lat, ale czas biegnie i ci młodzi ludzie, młodzi Polacy, młodzi włocławianie muszą mieć tę wiedzę gruntowną, głęboką, pamiętać o tym, że wojna jest złem, pamiętać o tym, jak wielkie straty poniosło także nasze miasto, niepowetowane straty przede wszystkim w ludziach, choć nie tylko, bo również straty materialne. I pamiętamy, jesteśmy tutaj dlatego, że pamiętamy i swoją postawą również pokazujemy kolejnym pokoleniom, że tę pamięć kultywować jest naszym obowiązkiem.
4: To jest swego rodzaju nasza pamięć, nasz hołd wobec tych wszystkich, którzy oddali najwyższą cenę za naszą wolność. bo my dzisiaj oczywiście pamiętamy, kiedy wojna się zakończyła, ale tak naprawdę co niesie ta rocznica,

0: To jest najistotniejsza. Właśnie niesie w konieczność oddania życia za ojczyznę, konieczność oddania życia za to, że dzisiaj spotykamy się tutaj w wolnym, niepodległym państwie, w państwie, które jest częścią Europy Zachodniej. I dziękujemy naszym przodkom za to, że to życie w obronie naszego kraju poświęcili. Ale widzimy, że choć skończył się nazizm w tym wydaniu niemieckim, to jednak imperializm i te nacjonalistyczne, skrajnie nacjonalistyczne ruchy, one mają się dobrze i w Europie i niestety konflikt całkowicie z globu nie zniknął. Więc szczególnie ze względu na to, że w Europie pojawiło się widmo wojny, musimy szczególnie pamiętać przypominać, czym jest wojna. A wojna to śmierć, to zniszczenie, to nigdy nic nie jest chwalebnego.
1: Integralnym elementem obchodów było uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Wiązanki złożyły delegacje władz miasta, przedstawiciele samorządów oraz poczty organizacji kombatanckich. Ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. W wydarzeniu wzięło udział około 30 włocławskich szkół. Uczniowie swoimi strojami reprezentowali kraje europejskie. W tym roku trasa przemarszu była nieco inna. Parada rozpoczęła się przy pomniku Ludziom Pracy. Przeszła bulwarami na Stary Rynek.
2: Włocławska tradycja to na pewno, ale też dzień radosny, dlatego że dzisiaj świętujemy wspólną Europę. To, że jesteśmy w jednej europejskiej rodzinie, oczywiście różni, oczywiście z różnymi tradycjami i nasza włocławska młodzież właśnie te różnice dzisiaj pokazuje, ale jednak pamiętając, że tworzymy wspólnotę europejską.
1: Robert Schuman jest jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Francuski polityk we współpracy z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem doprowadził do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przerodziła się w Unię Europejską. Polska jest jej członkiem od 1 maja 2004 roku.
2: Korzyści jest całe mnóstwo, od bezpieczeństwa zaczynając i od tego, że Unia Europejska jest podmiotem, który na tym globalnym rynku, w globalnym świecie liczy się. Pojedyncze państwa, takie jak Polska, Czechy, Słowacja, nawet Niemcy, Francja, w konfrontacji z Chinami, Indiami, czy nawet Stanami Zjednoczonymi, czy nawet Rosją, no tak naprawdę przepadają, a tylko wspólnota, tylko to, że mamy ponad 450 milionów obywateli, że właśnie jesteśmy silni swoją różnorodnością, to gwarantuje nam bezpieczeństwo i liczę na to, że to bezpieczeństwo jeszcze w ramach Unii Europejskiej będzie wzmacniane też, mówię o tym bezpieczeństwie militarnym, ale dla samego miasta to jest ogromny rozwój, bo właśnie na każdym kroku korzystamy ze środków z Unii Europejskiej, a nasi młodzi obywatele, mieszkańcy szczególnie, bo to są na przykład dobrze wyposażone pracownie, ale też Erasmus.
1: W paradzie wzięli udział parlamentarzyści z Włocławka. Zgodnie podkreślali rolę wspólnot lokalnych w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej.
0: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że Europa to nie jest Bruksela, to nie jest tylko to, co tam się dzieje, to nie jest to, co widzimy na ekranach naszych telewizorów, smartfonów. Europa jest tutaj, na naszych ulicach i to trzeba uświadamiać, szczególnie ludziom młodym. Ludzie, którzy dzisiaj tutaj będą brać udział w tej paradzie, mówię o uczniach szkół podstawowych, szkół średnich, oni przyzwyczaili się do tego, że my jesteśmy częścią tej europejskiej wspólnoty. Natomiast to nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze, to nie jest tak, że zawsze było i trzeba uświadamiać, że kiedyś nie było tak, że można było bez obaw i bez problemu studiować za granicą, że można było tam pracować, że nasze miasta tak się rozwijały, więc to wszystko każdego w roku trzeba przypominać. Ale wartości, o których pan wspomniał, czyli w coś, co dzisiaj czasami jest obśmiewane, ale czyli w pewne tego rodzaju solidaryzm, dobroć, normalność, współpraca, niezależnie od tego, kto jakiej jest narodowości. To są te wartości, które staramy się młodym ludziom wpajać i dzisiaj Parada Szumana jest jest na to dobrą okazją. Przy okazji poznanie kultur innych krajów, ale które są częścią tej wspólnoty. To też jest dobry przyczynek do tego, żeby o tym na paradzie rozmawiać. No i dużo dobrej zabawy, bo jest okazja, żeby odegrać pewne role. Mówię tutaj o ludziach młodych, a my mamy okazję, żeby właśnie o tych ważnych rzeczach porozmawiać.
3: Kochani, Parada Szumana to przede wszystkim dowód na to, że wspólnota europejska zaczyna się tutaj, lokalnie, we Włocławku, w szkołach, w rozmowach, w zaangażowaniu młodzieży, wspólnie. I to jest najważniejsze. Należy pamiętać o tym, że ta współpraca, zaangażowanie, pomysły, realizacja marzeń

0: to jest wszystko to, co buduje przyszłość. Dlatego jest to tak ważne, żeby ci młodzi ludzie, którzy są tutaj dzisiaj, żeby oni potrafili się zaangażować, żeby potrafili zmieniać świat, przede wszystkim, żeby chcieli zmieniać go na lepszy. I to jest dowód na to, że wspólnota europejska bez nas, bez lokalnej inicjatywy, bez lokalnej działalności nie mogłaby istnieć. Edukacja przy tym wszystkim jest niezmiernie ważna, bo to, że się jednoczymy, to, że wspólnie coś robimy, to, że chcemy coś zrobić, ale jednocześnie poznajemy świat, to jest ważne. Poznawanie świata, bo to jest coś, co nas inspiruje. Każda inna kultura, dziedzictwo, które te państwa posiadają, to są rzeczy niezmiernie ciekawe, rzeczy, które budują, które poszerzają nasze postrzeganie świata. Inspirują przede wszystkim, ale też i łączą. I to w tym wszystkim jest bardzo ważne.
1: Parada jak zawsze była radosna, głośna i kolorowa. Zadaniem uczniów było pokazanie kultury, mody i tradycji danych krajów. W przypadku młodzieży z Kopernika były to Włochy, co wyróżnia Italię.
2: Definitywnie kuchnia włoska, jest znana na całym świecie w sumie. Też muzyka, zabawa, słońce.
3: Co ciebie zainteresowało w historii, właśnie w kulturze? Jakieś może smaczki?
2: No głównie właśnie ta liczba potraw i tak dalej. A tak z historii, no to po prostu już ta długa obecność Włoch i tej tradycji włoskiej.
3: Macie Hiszpanię, wylosowałyście Hiszpanię. Powiedzcie mi coś właśnie o tym kraju. Co w nim jest ciekawego, co dzisiaj przygotowałyście?
4: No, przede wszystkim pokazujemy kolory flagi, czyli czerwony i żółty. Też Hiszpania ma ciekawą kulturę, dobre jedzenie, też muzykę fajną, flamenco na przykład. I myślę, że to będziemy chcieli pokazać.
3: Co twoim zdaniem jest najciekawsze w Hiszpanii?
5: Na pewno kultura, otwartość ludzi i myślę, że właśnie te aspekty.
3: Co przygotowałyście na dzisiejszą paradę? Jak to będzie wyglądało z waszej strony?
4: Mamy tancerki, które będą tutaj tańczyć dla nas ładnie i też głośną muzykę. Będziemy mieć też gitarzystów, żeby właśnie oddać tą kulturę jak najbardziej.
3: Luksemburg, kraj nieduży. Co możecie o nim powiedzieć?
6: No właśnie to jest najmniejszy kraj w Europie. Mają darmową komunikację miejską oraz jest to bardzo bogaty kraj.
3: Co przygotowaliście na dzisiejszą paradę Schumana?
6: Jakie pompony właśnie mamy, kwiatki.
7: W których flagi Luksemburgu. Mamy banery z nazwą kraju i mamy rowery, które symbolizują, że miasto właśnie ma czystą i tanią komunikację miejską.
1: Finał parady miał miejsce na Starym Rynku. Tam jury oceniało pomysłowość, kreatywność i wiedzę uczniów o krajach, które reprezentowali. Sezon rowerowy rozpoczął się w marcu. Trudno jednak powiedzieć, aby pogoda szczególnie zachęcała do używania tego środka lokomocji. Mimo to włosławianie chętnie sięgają po rowery miejskie.
8: Bardzo się z tego cieszymy, że włower jest bardzo popularnym środkiem transportu, mimo właśnie tej pogody, która no widzimy, że nie jest jeszcze nie jest najlepsza na rower. No ale statystyki pokazują, że użytkownicy się gremialnie, można powiedzieć, rejestrują, bardzo dużo kilometrów zrobili na włowerze, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. To jest tak, teraz w tej chwili to jest prawie 7 tysięcy zarejestrowanych już użytkowników Wowera i przejechanych jest od rozpoczęcia sezonu. Około 23 tysięcy kilometrów już na Wowerze.
1: Wower można zostawić w dowolnym bezpiecznym miejscu na terenie Wrocławka. Jednak najkorzystniej zrobić to na stacjach miejskiego jednośladu. Baza uruchomiła kolejne takie punkty koło wzorcowni Szkoły Muzycznej na pętli na ulicy Dębowej oraz dwie na Alei Jana Pawła II, na ulicy Szkolnej i koło skateparku.
8: Obiecaliśmy to w zeszłym roku wszystkim użytkownikom, że po pierwsze zwiększymy liczbę rowerów, które są na mieście do dyspozycji mieszkańców, a także, że zwiększymy ilość stacji i wywiązujemy się z tego po prostu. Więc teraz już do połowy maja na pewno w mieście będzie 220 rowerów. W tej chwili jest ich około 180 sztuk. No i zwiększamy liczbę stacji, tak? Ruszyliśmy 35 stacji na początku sezonu. Do 15 maja będzie ich 50, w tej chwili jest 45, więc jeszcze 5 stacji w mieście się pojawi. To bardzo oczywiście poprawia to, że użytkownicy chętnie korzystają z woweru, tak? Chcę powiedzieć, że zostawianie poza stacją roweru jest... No i jest kosztowne, bo co prawda to jest 5 zł, no ale wiadomo, że przy cenie też wypożyczenia i tak dalej, to jest znaczna suma. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby zostawić.

0: jeżeli jednak te rowery na stacjach.
1: W połowie maja zostanie zmieniony cennik rowerów. Dla posiadaczy karty mieszkańca wszystko zostanie po staremu.
0: Od 15 maja przy uruchamianiu, przy korzystaniu z roweru będzie można korzystać także z karty mieszkańca. Jest o tyle, będzie to o tyle korzystne, że ci, którzy będą przy wypożyczeniu wbijać numer karty mieszkańca, będą mogli korzystać z cennika, który jest do tej pory. Ci, którzy nie będą wbijać karty mieszkańca przy wypożyczeniach, będą troszkę więcej musieli za to zapłacić. To znaczy, dzisiaj mamy 25 groszy za wyciągnięcie roweru ze stacji, wypożyczenie, tak, uruchomienie go. Będzie bez karty mieszkańca, będzie to 40 groszy. I jeżeli chodzi o każdą minutę przejechaną na rowerze, to jest do tej pory jest 3 grosze i tak zostanie, jeżeli ktoś wypożyczy na kartę wraz z kartą mieszkańca, którą zaznaczam, numer trzeba wbić przy wypożyczeniu. A jeżeli nie będzie tej karty, będzie to 5 groszy za minutę, każdą przejechaną. I jeszcze za pozostawienie roweru poza stacją dzisiaj dla wszystkich jest to 5 zł, ale kara dla wszystkich, już bez względu, czy mają kartę, czy nie mają karty, wzrośnie do 10 zł, jeżeli pozostawią rower poza stacją, których zaznaczam, ilość się zwiększyła.
2: Z czego wynika ta zmiana kosztów?
0: Przede wszystkim chcemy nagradzać mieszkańców Włocławka, tych, którzy płacą tu podatki i którzy tutaj po prostu żyją, mieszkają. Druga sprawa, no, że te ceny i tak przy wzroście bez karty mieszkańca i tak będą naprawdę na poziomie bardzo, bardzo niskim.
2: Przejdźmy na zakończenie do mniej przyjemnego tematu. Mianowicie niestety zdarzają się też dewastacje i uszkodzenia miejskich rowerów. Rozumiem, że baza miała sygnały na ten temat.
0: Znaczy tak, no widzimy to, bo jesteśmy też odpowiedzialni za serwis, za naprawę tych rowerów, za relokację, więc ta skala jest nam po prostu znana, tej dewastacji, zniszczeń, uszkodzeń, usterek, no bo to znowu trzeba by było tą skalę tak rozciągnąć, tak, od usterki, która jest nieumyślna, która jest po prostu spowodowana pewnymi jakimiś takimi technicznymi sprawami, do bezmyślnej dewastacji i to też mamy takich przykładów kilka niestety już w tym sezonie. Bardzo też właśnie proszę, w związku z tym dbajmy o dobro wspólne, dbajmy o rowery, będą nas służyć jeszcze wiele lat, bo one są nowe fabrycznie także, więc mają szansę pojeździć bardzo długo w naszym mieście. Z tego co wiem, to średnio rowery zmienia się, flota tych rowerów mniej więcej po 6-7 latach.
1: Każda celowa dewastacja jest ścigana i karana. Baza zgłasza takie przypadki.

0: We Włocławku rozpoczyna się muzyczne wydarzenie, które ma przyciągnąć miłośników organowego brzmienia z całego regionu. Już w niedzielę w Bazylice Katedralnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Wydarzenie organizowane jest w ramach 35. Katedralnych Koncertów Organowych.
1: Po raz 35. pragniemy zaprosić Was na koncerty organowe do naszej Bazyliki Katedralnej. W tym roku wyjątkowo, ponieważ w ramach już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Kiedy ruszamy? Już teraz, w niedzielę, 10 maja o godzinie 19. Później przez kolejne niedziele będziemy spotykali się z muzyką klasyczną, aż do 7 czerwca. 7 czerwca o godzinie 19 w naszej Bazylice koncert finałowy, gdzie wiele niespodzianek.
0: Przed mieszkańcami i gośćmi 5 koncertów, podczas których wystąpią uznani artyści z Polski i zagranicy. Na scenie pojawią się m.in. profesor Julian Gębalski, profesor Andrzej Białko czy profesor Bartosz Jakubczak. Wielki finał zaplanowano na 7 czerwca.

Podczas festiwalu wystąpią najwybitniejsi profesorowie z Polski, a także z zagranicy. Na tym ponad 130-letnim instrumencie, organach romantycznych, usłyszymy dzieła od baroku poprzez muzykę współczesną. A już

0: 7 czerwca po raz pierwszy w historii z orkiestrą symfoniczną.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także promocja wyjątkowych ponad 130-letnich organów Włocławskiej Katedry oraz samego miasta. Wszystkie koncerty odbywać się będą w niedzielę wieczorem i mają tworzyć niepowtarzalny klimat spotkań z muzyką organową. Maturzyści zmagają się z egzaminem dojrzałości. Za nami część pisemna podstawowa z języka polskiego, matematyki i języka obcego. A już po weekendzie do egzaminów zasiądą ósmoklasiści.
2: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Podobnie jak w przypadku maturzystów, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęli przygotowania do egzaminów dużo wcześniej. Powtarzali z nauczycielami materiał, rozwiązywali testy, wracali do szkolnych lektur.
2: Mam nadzieję, że wszyscy włocławscy uczniowie świetnie zdają ten egzamin. Statystyki związane ze zdawalnością tych egzaminów oczywiście też wpływają na ocenę szkoły, więc zawsze pod koniec już tego roku szkolnego wiemy, kto jest w tej czołówce. Dzisiaj nie wspominamy to, co było w zeszłym roku. Nie przytaczamy tych zwycięstw, bo też nie chcemy zapeszyć, bo być może ta pierwsza trójka się zmieni, dlatego każdy ma szansę, żeby być w tej czołówce najlepszych.
1: Ósmoklasistom życzymy połamania piór. Od połowy kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich. Zmiany obejmują sytuacje, w których pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za niewłaściwe wykorzystywanie L4.
3: Do tej pory, czyli do 13 kwietnia, ubezpieczony tracił prawo do zasiłku w dwóch przypadkach. W sytuacji, gdy wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo gdy pracował w trakcie zwolnienia lekarskiego i to się tak naprawdę nie zmieniło. Zasada pozostała niezmienna, nadal w trakcie zwolnienia lekarskiego nie możemy pracować, nie możemy wykonywać czynności, które będą wydłużać nasz powrót do zdrowia. Nowelizacja przepisów tak naprawdę tylko doprecyzowała pojęcie pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem tego zwolnienia, natomiast to, co się nowego pojawiło, to możliwość wykonywania czynności incydentalnych wynikających z ważnych okoliczności. Taką okolicznością nie może być oczywiście polecenie przełożonego, ale może być na przykład podpisanie ważnych dokumentów w sytuacji, gdy inna osoba nie była upoważniona do podpisania takich dokumentów. Może być to udział w pogrzebie bliskiej osoby, czy ważne sprawy urzędowe do załatwienia, których nie można przełożyć na inny termin. To mogą być właśnie takie czynności incydentalne, wynikające z ważnych okoliczności. One nie mogą być powtarzalne, czyli nie możemy za każdym razem podpisywać tych dokumentów. Natomiast czas zwolnienia lekarskiego jest to czas na leczenie, na rekonwalescencję, na powrót do zdrowia.
1: Nowe przepisy wprowadzają również inne zasady przeprowadzania kontroli lekarskich.
3: Taką kontrolę przeprowadzają nie tylko pracownicy ZUS-u, także pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników. Natomiast mamy tutaj większe teraz kompetencje, ponieważ osoba kontrolująca może wylegitymować osobę kontrolowaną, może wejść do miejsca przeprowadzenia kontroli, a także może uzyskać dodatkowe informacje, czy to właśnie od osoby kontrolowanej, od pracodawcy, jak i również od lekarza leczącego.
1: Zmiany dotyczą także samego funkcjonowania ZUS-u. Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania związane z zatrudnieniem kadry medycznej.
3: Do tej pory ZUS zatrudniał głównie lekarzy, orzeczników, specjalistów,

0: ekspertów, którzy orzekali na przykład w sprawie renty, czy też w sprawie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS-u. W tej chwili w sprawach na przykład rehabilitacji leczniczej orzekać mogą fizjoterapeuci z tytułem specjalisty, a w sprawach o niezdolności do samodzielnej egzystencji pielęgniarki i pielęgniarze z tytułem specjalisty. Także zatrudniamy lekarzy niekoniecznie z tytułem specjalisty w trakcie specjalizacji bądź z 5-letnim doświadczeniem zawodowym, nie tylko na umowę o pracę. Także serdecznie zachęcamy kadrę medyczną, która jest zainteresowana pracą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
1: Nowe regulacje mogą uszczelnić system i ograniczyć nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog jest dziś z nami. Dzień dobry, witam
1: Dzień
0: Cię,
1: dobry.
0: Ewo. Czy Ty pamiętasz, jaki prezent dostałaś na Komunię Świętą?
1: Chyba był to rower, a rolki i medalik. To pamiętam. Tak, to
0: Cieszyłaś się
1: właśnie.
0: wtedy z tego prezentu? Czekałaś?
1: Tak, bardzo.
0: O komuniach, jak się Państwo domyślacie, dziś rozmawiać będziemy. Cała uroczystość Komunii Świętej na przestrzeni lat bardzo się zmieniała i w dzisiejszych czasach często mówi się, że to nie jest jakieś takie przeżycie duchowe, a taki komercyjna impreza z nastawieniem, jak dzieci pytane są o Komunię Świętą, to mówią, o prezenty, ciekawe co dostanę, to jest jakby to pierwsze, co
1: Pierwsza rzecz,
0: wysuwa się,
1: dzisiejsza.
0: no właśnie. No opowiedz troszeczkę o tym, jak to się zmieniało i jak to też wpływa na to, jakim przeżyciem duchowym, co się zmienia i jak dziecko to postrzega.
1: Tak, na pewno to jest coś zupełnie innego. Te 20 mniej więcej lat temu, kiedy ja tę komunię miałam, na pewno wyglądało to zupełnie inaczej. Te prezenty były dodatkiem, prezenty były czymś, na co się aż tak nie czekało i nie liczyło. Właśnie dlatego też w momencie, kiedy pojawiały się takie rzeczy, to ta radość była ogromna, ale też człowiek nie wiedział wcześniej, co dostanie, a
0: Mógł tylko
1: więc
0: przypuszczać, prawda,
1: tak,
0: że może to rower,
1: ewentualnie,
0: bo tak
1: tak,
0: marzy.
1: dokładnie, bo najczęściej w tamtych czasach rower był chyba najczęstszym, co się dostawało, i w związku z tym też właśnie inaczej to wyglądało.

0: bo nie myślało się o tym prezencie tak bardzo, nie czekało się tylko na to, tylko przeżywało się coś zupełnie innego. Właśnie bardziej na pewno było to przeżyciem takim duchowym. Teraz też wygląda to zupełnie inaczej. Ewoluowało na pewno przez lata i jest duży nacisk na to, co dziecko dostanie, ale przede wszystkim też na to, jak zostanie zorganizowana ta cała uroczystość. Tak, już zresztą rzadko się mówi o uroczystości, najczęściej po prostu mówi się o tym, że to jest impreza, tak? I
1: Tak.
0: zupełnie inaczej to wygląda. Coraz rzadziej jest to po prostu obiad dla rodziny, a coraz częściej jest to jakaś taka prawdziwa impreza, dużo dłuższa. Niejednokrotnie słyszę, że są tam i DJ-e i co gorsze, myślę też
1: Tańce,
0: często tańce
1: alkohol.
0: i alkohol też się pojawia, co często, no, zawsze tak naprawdę jest nieadekwatne do sytuacji, tak? Bo jednak to jest święto dziecka, więc o tym też powinniśmy pamiętać.
1: Kogo byś obwiniała za takie zmiany? W sumie niekorzystne przede wszystkim dla dziecka, no bo to jest jeszcze jednak małe dziecko i to gdzieś mu zostaje, tak? Ta komunia święta jako impreza, na której się wszyscy bawili, a ja dostałam nowy komputer, prawda?
0: Dokładnie.
1: Takie tam i tyle, co
0: Tak,
1: pamięta
0: tak.
1: z tej uroczystości.
0: Tak, dokładnie. Ja myślę, że to przede wszystkim jest kwestia przemian, jakie dzieją się przez cały czas w naszym społeczeństwie, a z każdym rokiem one są coraz prędsze, więc coraz więcej po prostu się zmienia już nie tylko z roku na rok, ale i z miesiąca na miesiąc i z tygodnia na tydzień, więc co roku tak naprawdę te komunie też wyglądają zupełnie inaczej. I myślę, że wynika to przede wszystkim też z podejścia, więc też ta uroczystość jeszcze bardziej idzie w takim kierunku tradycji, która jest
1: Tak,
0: często też
1: Ewa,
0: jako.
1: no właśnie, ale jeżeli coraz mniej osób, to generalnie dzieci przystępujących do komunii powinno być mniej, a tych dzieci wcale aż tak drastycznie nie ubywa, czyli te osoby, które nie do końca z wiarą mają po kolei, jednak chcą, żeby ich dziecko uczestniczyło w Komunii Świętej, żeby przyjęło tą Komunię Świętą, jednocześnie, no tak. Troszkę zakłamują dziecku rzeczywistość, prawda? Podają dwie sprzeczne informacje. Nie ma to dla nas znaczenia, ale ty tu musisz być, bo właśnie ta
0: Tak,
1: impreza i
0: tak,
1: tak
0: tak.
1: dalej.
0: Dokładnie. Czyli to tak naprawdę bardzo często nie chodzi o samo przyjęcie komunii, tylko właśnie o cały ogląd sprawy, sytuacji, która dzieje się wokół tego wszystkiego, co się będzie działo dookoła, bo bardzo często słyszę właśnie, a co powie rodzina, jeżeli my nie zrobimy komunii. Przecież wszyscy wiedzą, że teraz są komunie, teraz przypada rok komunii naszego dziecka, więc jak to? Tak będą pytali o tę imprezę i tak dalej, tak? Więc właśnie o imprezę, nie o samą komunię, więc na pewno jest to też taka duża sprzeczność dla dziecka, które na co dzień do tego kościoła nie chodzi, nie jest z rodzicami gdzieś tam w tej tradycji mocno osadzone, a jednocześnie, kiedy przychodzi ten rok komunii, to nagle wszyscy się zrywają, ty musisz co tydzień do kościoła, bo książeczkę trzeba podpisać, bo co ksiądz powie, a kolęda będzie, to będzie sprawdzał, czy byłeś, czy nie byłeś, ja nie chcę się nasłuchać i tak dalej, tak? Więc też buduje się wokół tego taka bardzo napięta atmosfera często.
1: Mówimy o tym takim powrocie do tradycji, że my już przez to właśnie ten natłok tych wszystkich rozwiązań nowoczesnych i ten cały szum dezinformacji, chcemy wrócić do tego, co było wartościami. Coraz głośniej się o tym mówi, ale jakby tego w realu jeszcze nie idzie zauważyć, prawda? Przykładem może być właśnie komunia.
0: Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że też jesteśmy bardzo pogubieni po prostu w tym, co na chwilę obecną moglibyśmy zrobić, aby rzeczywiście wrócić do takiej prawdziwej duchowości. Jednocześnie obserwując ten świat związany z religią, jesteśmy coraz bardziej krytyczni. Wiele rzeczy nam się nie podoba. Często też one nie są w żaden sposób zmieniane przez Kościół, w związku z czym później też rodzą się różne niesnaski i dyskusje na przykład właśnie rodzinnej. Często ta komunia staje się też takim pretekstem do tego, że główną rozmową jest właśnie to, że to dobrze, że już teraz będzie spokój, tak? Bo teraz już po komunii, no to już tylko, a jeszcze tam do bierzmowania, ale to jeszcze trochę czasu i już. I często takie właśnie rozmowy się gdzieś tam toczą, więc
1: Toczą
0: rzeczywiście
1: się w
0: jest tam trudno.
1: obecności
0: W
1: dzieci.
0: dzieci,
1: Co
0: tak, w
1: im
0: obecności
1: zostaje
0: dzieci.
1: na przyszłość
0: Dokładnie.
1: z tych
0: No,
1: rozmów, powiedz.
0: przede wszystkim

0: zostaje im w głowie takie przekonanie, że mimo, że nie godzę się z jakimiś wartościami, to muszę robić to, co wskazują stereotypy, tak? I muszę ciągnąć te tradycje, powielać ją, nieważne, czy ja się z tym zgadzam, czy ja się z tym nie zgadzam, po prostu muszę to robić. To tak jak taki wzór w kontekście mam, tak? Że matka najlepsza to jest ta, która cierpi, poświęca się i z tym idziemy przez życie i później dziewczynki, obserwując to również, są przekonane, że takimi właśnie mamami w przyszłości muszą być. I tak samo dzieje się tutaj, jeżeli obserwujemy jako dzieci, że to trzeba zrobić, że to trzeba właśnie pokazać rodzinie, zaprosić ją i ugościć wszystkich, mimo że tak naprawdę będziemy przy stole rozmawiać o tym, jak to nie lubimy księży i jak nam się Kościół nie podoba, to i tak trzeba to odbyć, no to jest to na pewno szkodliwe, bo jest to takim zaburzeniem tej wizji, takiej zgodności tego całego obrazu i rozumienia siebie i bycia szczerym i fair wobec samego siebie i wobec wszystkich wokół.
1: Później jesteśmy zaskoczeni, skąd wszechobecne w domach dulszczyzna, prawda? Skąd się to wzięło? Przecież w innych czasach wychowane, a dalej jakby podtrzymują to zakłamanie, taki fałsz. No właśnie początkiem może być takie podejście do Komunii Świętej. Ale wróćmy, bo od zawsze komunia jednak kojarzyła się też dzieciom, co prawda w drugiej kolejności było to zaskakujące, zupełnie inaczej to przeżywały, ale jednak z prezentami. To był ten dzień, kiedy każdy dostawał jakiś upominek, każde dziecko, mniejszy, większy medalik, który często pozostaje z nami do końca życia. No w tej chwili te prezenty są przeróżne. Gdyby, myślę sobie, takie dzieci w tym wieku mogły już poruszać się samodzielnie autami, to pewnie zdarzałyby się i samochody, ale no mają na przykład kłady. Tak. Powiedz, no właśnie, powiedz o prezentach, taką, no to nie jest przestroga, bo i tak oczywiście rodzice i wszyscy, którzy będą obecni na Komunii Świętej, zrobią to, co uważają za słuszne, ale z czego wynika to prześciganie się? Ja dam więcej, mój prezent musi być lepszy. I czy dzieci tak naprawdę się z tego później cieszą?
0: Najczęściej wynika to właśnie z naszych przekonań i z tego, co my sami przeżyliśmy. Jeżeli my żyliśmy w czasach, kiedy nie było na to pieniędzy, kiedy była trudna sytuacja i ogólnokrajowa, i rodzinna, to teraz mamy takie poczucie, że ja teraz jakby dam dziecku coś lepszego. Ono będzie miało lepiej, ono będzie miało więcej. I często zatracamy się w tym i zapominamy, że to wcale nie jest takie dobre dla dziecka i że dziecko potrzebuje umiaru. Okej, może wtedy, kiedy było tak mało, nie było dobrze, ale kiedy my zalewamy dziecko tymi wszystkimi prezentami, to wcale nie jest lepiej. A z drugiej strony warto też na pewno zaznaczyć, że króluje przede wszystkim w chwili obecnej elektronika, jeżeli chodzi o prezenty. I musimy pamiętać o tym, że ta elektronika jako prezent daje też dziecku właśnie takie przyzwolenie, takie przekonanie, że ta elektronika jest czymś bardzo ważnym, bardzo istotnym w naszym życiu, czymś, czego trzeba koniecznie używać, w czym trzeba się prześcigać, kto ma lepsze, porównywać, w związku z czym później też dajemy takie przyzwolenie właśnie na używanie tego, no bo skoro już dostałem, dziecko będzie używało argumentu, to po co mi kupiliście, jak ja
1: dokładnie
0: teraz nie mogę?
1: A później
0: tak?
1: mówimy, masz ty 10 minut zrobić przerwę, jeszcze pół godziny i zabieramy tablet, bo za długo dzisiaj na nim siedzieć. Znów sprzeczna informacja.
0: Mówi, ale to mój tablet, prawda. To ja go dostałem, prawda? Więc też sami sobie robimy pod górkę. Musimy naprawdę dobrze przemyśleć te prezenty, bo często jest tak, że też zalewani w dzisiejszych czasach wszelkimi reklamami, mnóstwem billboardów, informacji, po prostu no, sklepy w tej chwili się reklamują, tak, żeby kupować właśnie tę elektronikę, bo ona będzie najdroższym prezentem. Natomiast warto, abyśmy my dokonywali tych zakupów rozsądnie, zwracając też uwagę na to, jakie to będzie miało właśnie konsekwencje dla nas, bo jeżeli ma się okazać, że później my będziemy się z tym męczyć i walczyć każdego dnia i nie będziemy mieli argumentów, no to warto zapobiegać, a nie leczyć.
1: To też jest chyba ważny taki element przy tym wybieraniu prezentu, wiek dziecka. Przecież dziecko idące do komunii, no to jest etapy rozwojowe, dokładnie. Omówiliśmy, że to tak. Jest jeszcze cały czas dziecko.
0: 9, 10 latek mniej
1: więcej. Tak, mam wrażenie, że te prezenty są jakby nie

0: adekwatne do wieku rozwojowego dzieci.
1: Tak, zdecydowanie. No już, jeśli pojawiają się właśnie jakieś takie quady, często jest takie minicrossy i tak dalej, też różnego rodzaju te motocykle, które są teraz też dostosowane do mniejszych gabarytów, no rzeczywiście one stają się też taką ogromną radością,

0: ekscytacją dla dziecka i często też dla rodzica, który w tej ekscytacji zapomina o bezpieczeństwie, bo dziecko dostanie kłada, dziecko dostanie motocykl, ale nikt nie pomyśli o ochraniaczach, o kasku, o tym, żeby jeździło tylko w miejscu, które będzie dla niego bezpieczne, a najlepiej jeszcze z rodzicem, tak? Jeśli już w ogóle musi, zaczynając od tego, tak? Ale właśnie zatracamy się po prostu w tym i zapominamy o tym, co jest najważniejsze, więc warto wrócić do tych podstaw, zadać sobie takie pytanie, czy ja rzeczywiście chcę, aby moje dziecko robiło coś takiego, czy ja będę czuć się spokojny, bezpieczny, kiedy ono będzie coś takiego robiło, czy ja teraz kupuję pod wpływem chwili, reklam, dopytywania innych, co dostają, a potem będę siedzieć i się zamartwiać, no tak, bo on wyszedł na tego kłada, ja za nim nie pojechałem, nie jestem pewien, co się dzieje, potem często jest jeżdżenie po jakichś wiejskich drogach i tak dalej, tak, i nie bez przyczyny, potem następnego dnia i tego samego, kiedy wydarzają się komunie, słyszymy w wszelkich programach informacyjnych, że zdarzył się wypadek na kładzie, na motocyklu, że dziecko prowadziło auto na przykład, tak, bo wszyscy się dobrze bawili, a dzieci postanowiły zobaczyć, jak to jest, tak więc zwracajmy przede wszystkim uwagę na to bezpieczeństwo i na to, aby zachować zdrowy rozsądek.
1: Mówiłaś o tym, że my chcemy wynagrodzić jakby to, że kiedyś było inaczej, że my tego nie mieliśmy. Możemy z tym poczekać i dostosować te wszystkie prezenty do wieku, kiedy dziecko dorośnie. I przecież nikt tutaj nie mówi, nie mówimy o tym, żeby nie zapewniać, jeśli mamy na to środki dziecku tego, co najlepsze, bo też o to chodzi, ale no właśnie, z rozsądkiem, tak jak powiedziałaś. A z czego wynika taka rywalizacja wśród zaproszonych gości? Ja będę lepszy, ode mnie dostanie coś lepszego.
0: Często właśnie z jakichś takich też niesnasek rodzinnych, jakichś takich trudności i jeśli jest jakaś kuzynka, która zawsze czuła się gorsza, bo ta druga była ładniejsza, mądrzejsza i tak dalej, tak, no to teraz chcę to wyrównać, chcę zrobić więcej, nadrobić, lepiej, pokazać, tak, to często staje się też takim festiwalem mody dla tych właśnie wszystkich ludzi, gości, a jeśli jeszcze okazuje się, że mamy dzieci w jednym wieku, no to staje się jeszcze kwestia tego, że rywalizujemy ubiorem, tak? Kiedyś można było iść w sukience, teraz z tego, co się orientuję, to raczej są tylko alby, ale już też gdzieś tam jest to przemycane, że to alba taka,
1: ale
0: a to taka,
1: albą jest
0: a pod albą sukienka,
1: którą zdejmuje
0: na
1: przyjęciu.
0: Dokładnie, i która jest lepsza niż ślubna z brylancikami i trenem, tak? Niejednokrotnie, naprawdę, więc to wszystko warto też przyjrzeć się sobie i zapytać siebie, czy ja to robię dla dziecka, czy ja to robię z jakichś moich braków, z jakichś moich potrzeb, które mogę zaspokoić w zupełnie inny sposób, opiekując to swoje wewnętrzne dziecko, które kiedyś nie zostało zaopiekowane, ale niekoniecznie uderzając właśnie w to, co wydarza się dzisiaj, no bo jeżeli ta dziewczynka jedna będzie ubrana, powiedzmy, no subiektywne jest to, ale w jakiś sposób lepiej niż ta druga, możemy stworzyć konflikt między tymi dziećmi też jeszcze dodatkowo, tak? I okaże się, że kuzynki, które się dotychczas kochały, no teraz jedna miała komunię na początku maja, druga w połowie i okazuje się, że na koniec maja to one już się nie znają, bo ty wyglądałaś lepiej, bo mama powiedziała, że dostałaś lepszy prezent i tak dalej, tak? Więc też zwracajmy uwagę na to, że ten przykład, jak od zawsze mówiliśmy, idzie z góry i to jest prawda. Jeżeli my pokażemy dzieciom, że ważna jest relacja, przeżycie tego, spędzenie razem czasu, to dla nich też będzie to ważne, a nie porównanie ubioru, prezentu i tego, która impreza była większa.
1: No właśnie, i poniekąd odpowiedziałaś na moje ostatnie pytanie, które chciałam ci zadać, gdzie w tym całym zamieszaniu, ferworze, prześcigania się w sukienkach, kreacjach, prezentach jest dziecko.
0: Mam wrażenie, że często bardzo, bardzo daleko, prawda? Bardzo daleko na końcu, gdzie powinno być. Trochę jak panna młoda, tak? W samym centrum uwagi, najważniejsze i to ono powinno skupiać naszą koncentrację całą i uwagę przez cały czas, a często tak nie jest. Więc pamiętajmy, że dzieci i tak Tak naprawdę, bez względu na to, jaka będzie radość z tabletu, składa i wszystkich innych rzeczy, na koniec, po latach, docenią obecność, docenią to, że z nimi byliśmy, to, że spędziliśmy z nimi ten czas, że kiedy skończyła się ta wielka impreza, to zamiast pójść do domu i trzeba spać, no bo jestem już wykończony

0: i w różnym stanie też, niestety, tak, to zamiast tego poszliśmy na spacer, na lody, do lasu, poczytaliśmy wieczorem bajkę albo obejrzeliśmy zdjęcia z tej imprezy i to niech dziecko może zapamiętać, a nie to, że rodzic był zmęczony, wykończony i nie mógł po prostu poświęcić mi tego czasu tak, jakbym tego chciał.
1: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za to dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
0: Do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
2: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
3: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
4: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.

0: 2000 roku ogłaszamy konkurs na nagrody marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
1: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Są artyści, wobec których nie można przejść obojętnie i właśnie taka atmosfera towarzyszyła na spotkaniu autorskim z Marią Peszek we Wrocławku. Rzeczywistość bez cenzury. Nie była tylko tytułem spotkania, ale również zaproszeniem do świata bez filtrów, w którym liczy się szczerość, odwaga i konfrontacja z tym, co niewygodne.
2: Spotykamy się we Wrocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy pani chce dzisiaj poruszyć?
3: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
2: A co daje pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
3: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
2: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie panią lubiła i zmieniła pani zdanie?
3: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Miasto stawia na spotkania z ludźmi, którzy nie tylko inspirują, ale też zmuszają do refleksji. To właśnie takie rozmowy kształtują naszą tożsamość oraz poszerzają horyzonty.
4: Czekaliśmy na to spotkanie długo. Czekaliśmy dlatego, że jednym z głównych zadań naszej placówki jest upowszechnianie dobrych praktyk, a także organizowanie spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi. I też z niepokojem albo z tęsknotą wręcz oczekujemy na tego rodzaju spotkania.

0: ponieważ wiemy, że są one zwykle bardzo kreujące osobowość. Szukamy inspiracji, szukamy tego, co możemy wykorzystać, żeby coś nowego, lepszego wymyślić samodzielnie. Kreujemy swoją osobowość dzięki takim spotkaniom. One są dla nas inspiracją do podejmowania działań różnych, różnorodnych. Świat jest bardzo otwarty na ludzi, którzy mają pomysły, są kreatywni i chcą je realizować, te pomysły. Także z przyjemnością zapraszamy ciekawych ludzi właśnie do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
1: Dłuższa rozmowa z Marią Peszek niebawem w studiu telewizji Kujawy. Sezon grzewczy dobiegł końca, ale jego bilans jest wyjątkowo tragiczny. Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nie pozostawiają złudzeń. W ciągu kilku miesięcy doszło do setek niebezpiecznych zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Od 1 października do 12 stycznia strażacy interweniowali aż 1735 razy. W wyniku zatrucia czadem poszkodowanych zostało 669 osób. Najbardziej dramatyczne są jednak statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych. W całym sezonie grzewczym życie straciło 69 osób, z czego aż 44 zmarły na początku tego roku. Czad, nazwany też cichym zabójcą, jest niewidoczny i bezwonny, dlatego tak trudno go wykryć bez odpowiedniego sprzętu. Właśnie dlatego samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zdecydował się na konkretne działania profilaktyczne. Mieszkańcy regionu mogą otrzymać bezpłatne czujniki dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie.
2: Jesteśmy właściwie po okresie grzewczym i z roku na rok umiera wiele osób, które zostają zaczadzone czadem. W tym roku olbrzymia tragedia w naszym województwie. Zginęła 4-osobowa rodzina, matka z 3 dzieci w Chełmnie. Ale to nie jedyny taki przypadek, bo również odnotowaliśmy śmiertelne te przypadki w powiecie włocławskim, w samym mieście Włocławek. Rocznie w okresie grzewczym w Polsce umiera między 50 a 100 osób, więc postanowiliśmy wyjść naprzeciw i uruchomić na początek taki pilotaż, jeżeli chodzi o rozdawanie i najpierw zakup, a później rozdawanie właśnie tych czujek czadu. Dzisiaj trafiamy z 2000 czadek zakupionymi za 200 tysięcy złotych ze środków budżetu województwa do seniorów, którzy są podopiecznymi dziennych domów pomocy, które od wielu lat już finansujemy ze środków unijnych. Dzisiaj te czujki rozdajemy. Rozdajemy je w porozumieniu z samorządowcami, bo przecież to oni najlepiej wiedzą i którym mieszkańcom one są najbardziej potrzebne, ale również do współpracy zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, bo tutaj prosimy o to, żeby one zostały właściwie zamontowane.
1: Program ma na razie charakter pilotażowy, ale jak zapowiadają władze regionu, to dopiero początek. Samorząd chce rozszerzyć działania i stara się o dodatkowe środki, także z funduszy europejskich, by jeszcze więcej mieszkańców mogło zabezpieczyć swoje domy.
2: 200 tysięcy i 2000 czujek to jest tylko pilotaż, ponieważ jesteśmy na etapie tworzenia i pozyskiwania środków unijnych, żeby za kwotę 2 milionów zakupić 20 tysięcy czujek. Do kogo one będą trafiały? Będą trafiały do osób samotnych, będą trafiały do właśnie seniorów, będą trafiały do osób z niepełnosprawnościami, będą trafiały do rodzin wielodzietnych, będą trafiały do osób, które są na stałe unieruchomione w swoich domach. Więc i tutaj też również będzie ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, ale również z ochotniczymi strażami. Mamy nadzieję, że te czujki zapewnią naszym mieszkańcom bezpieczeństwo. Oprócz tego będzie taka szeroko zakrojona kampania informacyjna, która ma nam przypominać, która ma nas uświadamiać o tym, jak czad jest niebezpieczny, jak jest, pojawia się właściwie znikąd i zabija bardzo szybko.
1: Warto przypomnieć, że czujnik czadu to niewielki koszt, a może zrobić ogromną różnicę. Regularne przeglądy instalacji grzewczych, sprawna wentylacja i podstawowa ostrożność to rzeczy, które realnie mogą zapobiec tragedii. Włocławski szpital doczeka się w końcu parkingu z prawdziwego zdarzenia. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki informuje, że rozpoczął starania o jego wybudowanie. Dotychczas mieszkańcy w większości parkowali na terenach leśnych. Nowy parking ma być wielopoziomowy.
3: Powiem przewrotnie, że takich wiadomości jest bardzo wiele i coraz lepsze, bo oprócz

0: tego, że szpital się rozbudowuje, co już wizualnie nawet widać. Jak ktoś z Państwa przyjeżdża, to zapraszam, żeby rzucić okiem na ten główny blok operacyjny, który powstaje i który nabiera już kształtów i barw, bo on rzeczywiście bardzo atrakcyjnie wygląda. Dodam do tego oczywiście zakup wyposażenia czy doposażenia szpitala. Ogromne środki z Krajowego Planu Odbudowy, które trafiają do Wrocławka, no tylko napawają dumą chociażby robot Da Vinci. Ale wracając do sedna, rzeczywiście no jest ogromna potrzeba. No, ci, którzy przyjeżdżają czy korzystają ze szpitala, doskonale wiedzą, że w tej chwili można rzec, jest taka troszeczkę wolna amerykanka, bo ludzie parkują gdzie tylko można. I ja to rozumiem oczywiście, że rzeczywiście trzeba sobie szukać tych miejsc parkingowych, czy to przy ulicy Wienieckiej, czy nawet wjeżdżając w jedną, w drugą stronę w las. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, komunikowaliśmy już wcześniej, że na terenie szpitala zostanie wybudowany parking wielopoziomowy. W tej chwili już zleciliśmy dokumentację projektową na ten cel. To ma być parking na 472 miejsca.
1: Nowy obiekt będzie miał 6 kondygnacji pod dachem, co oznacza koniec z szukaniem miejsca w błocie czy na poboczu. Dodatkowo powstaną stacje ładowania dla samochodów elektrycznych oraz pełna infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo.
0: Mamy na to przeznaczone 30 milionów złotych, zapewnione jest finansowanie. No i myślę, że wszystkie warunki zostały spełnione, bo gdy zostanie zrealizowany projekt, ogłosimy przetarg na budowę parkingu i wstępnie już mogę zadeklarować, że wykonawca będzie miał rok czasu na realizację tej inwestycji. Zakładam, że rozpoczniemy w drugim kwartale 2027 roku, kiedy, no wiadomo, jest potrzebny czas. No przede wszystkim ja też nie wspomniałem o różnego rodzaju zgodach, czyli postępowaniu administracyjnym, którego trzeba dopilnować. W tej chwili realizują to Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, czyli nasz inwestor zastępczy, że się tak wyrażę. No i myślę, że w drugim kwartale 2028 roku takiż parking powstanie, co będzie też zbieżne z oddaniem właściwie do użytku głównego serca szpitala, czyli bloku operacyjnego, który już zostanie wybudowany i doposażony, bo ta inwestycja, mówię w tym względzie budowlanym, ma być skończona dokładnie za rok, czyli kwiecień 2027 roku.
1: To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Wrocławka oraz całego regionu. W minionych latach z powodu braku parkingu trzeba było zostawiać pojazd daleko od szpitala, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zazwyczaj kończyło się to mandatem.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu, inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
4: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
4: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
3: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
5: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny.

0: 8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. To wyjątkowa data przypominająca o zakończeniu II wojny światowej oraz bohaterstwa Polaków, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Tego dnia także jest oddawany hołd wszystkim ofiarom wojny, które straciły życie w imię wolności i pokoju.
1: Spotkaliśmy się, aby uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej, największego historycznego koszmaru współczesnej Europy. 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zawiera w sobie wszystko. Życie, walkę i ofiarę. Jednocześnie w historii Polski triumf nad hitleryzmem ma słodko-gorzki odcień. Choć oznaczał koniec okupacji niemieckiej, stał się początkiem radzieckiej dominacji i utraty pełnej suwerenności na dekady. Dziś pragniemy budować bezpieczną przyszłość bez wojny i śmierci. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by następne pokolenia żyły w dobrej, bezpiecznej Polsce, a ich rodzinne miasto Włocławek było pięknym i wygodnym miejscem. Często powtarzam, że każda rocznica, którą obchodzimy, w tym wszystkie nasze majowe święta państwowe, łączy jedno – ludzie, ich determinacja, poświęcenie, życie oddane walce. Jednym z patronów roku 2026 jest Józef Czapski, pisarz, eseista, świadek historii, major Wojska Polskiego i kawaler Orderu Virtuti Militari. W czasie II wojny światowej zajmował się między innymi bezskutecznym poszukiwaniem zaginionych, jak wtedy sądzono, oficerów polskich z ZSRR. Dopiero w kwietniu 1943 roku Polska i świat dowiedziały się, że nasi żołnierze zginęli śmiercią męczeńską, zamordowani w Katyniu. Wspomnienia te to jedne z najbardziej poruszających zapisków polskiej historii. Słowa, które stały się kluczowym dowodem w walce o prawdę, a dziś stanowią wielkie, niematerialne dziedzictwo. Każda wojna jest haniebna. Nie wolno o tym zapominać. W erze nauki, technologii, w czasach demokracji wciąż padają słowa zniszczyć, unicestwić, zabić. W wojnach giną cywile, dzieci, znikają całe miasta. Czy naprawdę chcemy, by nasze wnuki znały tylko taki świat? To głębokie i bolesne pytanie dotyka fundamentów naszego człowieczeństwa. Jak przekazać następnym pokoleniom tę lekcję, by nie stała się ona tylko suchym opisem faktów z minionych dekad? Dlatego trzeba wołać do młodych, czym dla ciebie jest patriotyzm? Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Budowanie empatii zaczyna się od uświadomienia sobie, że pokój nie jest dany raz na zawsze, lecz jest wynikiem obywatelskiej odpowiedzialności.
0: Podczas wydarzenia odczytano list wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla. Treść zaprezentował wicewojewoda Michał Koniuch.
2: Za wolność, w której dziś żyjemy, płacono krwią naszych rodaków. Nie abstrakcyjnie, nie tylko na kartach podręczników. Płacili za nią konkretni ludzie, żołnierze, cywile, matki, ojcowie, synowie i córki. Ludzie, którzy mieli domy, rodziny, plany i życie. Wojna nie pozwoliła im dokończyć. 8 maja przypomina o klęsce hitlerowskich Niemiec, o końcu wojny w Europie, o chwili, w której miliony ludzi mogły po latach przemocy uwierzyć, że noc

0: okupacji, terroru i pogardy dobiega końca. Ale zanim powiemy cokolwiek więcej, pierwszeństwo należy do tych, którzy zapłacili za tę chwilę życiem. Do żołnierzy, którzy szli tam, gdzie prowadził ich rozkaz, sumienie i odpowiedzialność. Do cywilów, którzy wojny nie wybrali, a ponieśli jej najokrutniejsze skutki. Do rodzin, które czekały na powrót bliskich, często bez odpowiedzi. Do dzieci, które zbyt wcześnie zobaczyły, jak bezlitosny potrafi być świat. To nie są ogólne obrazy historii. To były czyjeś matki, czyjś ojcowie, czyjś synowie, czyjeś córki. Naród nie składa się z abstrakcji, naród składa się z konkretnych istnień. Dlatego pamięć o wojnie musi zaczynać się od człowieka. Polskie doświadczenie 8 maja nie mieści się jednak w prostym geście zwycięstwa. Tak, tego dnia pokonano niemiecki nazizm, ideologię, która odebrała człowiekowi godność, a z państwa uczyniła narzędzie zbrodni. Tak, Europa miała prawo do ulgi, ale Polska nie mogła wtedy powiedzieć, że wraca do pełnej wolności. Koniec niemieckiej okupacji nie oznaczał końca zniewolenia. Po 1945 roku Polska znalazła się pod sowiecką dominacją, narzuconą przez Związek Radziecki, a suwerenność, o którą walczyły pokolenia Polaków, nie została wtedy przywrócona. Dlatego nasza pamięć musi być uczciwa. Nie po to, by odbierać znaczenie zwycięstw. Przeciwnie, po to, by nie pozwolić, aby ktokolwiek opowiedział ją za nas. Wygodniej, prościej, fałszywiej.
1: W uroczystościach również udział wzięli parlamentarzyści.
2: Bardzo ważny dzień. Przede wszystkim dzień pamięci o ludziach, którzy ponieśli największą ofiarę dla drugiego człowieka. To o osobach, które już nie wróciły do domu, o osobach, które już nie spędziły kolejnego dnia z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi. To pamięć o osobach, które oddały swoje życie w imię czegoś najważniejszego, drugiego człowieka. Bezpieczeństwa, dobra, szczęścia. Bardzo ważny jest dzień i warto też pamiętać, że to może być przestroga dla współczesnego świata, że wojna może zacząć się od skrajnych poglądów, od hejtu, od nienawiści, od tego wszystkiego. To wszystko tworzy atmosferę, która później powoduje, że ludzie wzajemnie się nienawidzą. Oczekują, że należy im się więcej, że jedni są lepsi, inni są gorsi. Dlatego tak bardzo ważny jest ten dzień, żeby pamiętać i żeby młodzi pamiętali, żeby to była też przestroga i jednocześnie pamięć o tym, że warto być dobrym człowiekiem.
3: Świętujemy zakończenie wojny w 1945 roku, koniec pożogi wojennej, ale z drugiej strony pamiętamy o tym, że w Polsce miało to wymiar tak naprawdę szczególny, ponieważ z jednej opresji Polska weszła w kolejną, czyli w Polsce niestety rozpoczął się komunizm i tak naprawdę prymat i dominacja sowiecka. Ale wojna, II wojna światowa zakończyła się oficjalnie. Ja się bardzo cieszę z tego, że tak dużo młodych ludzi dzisiaj było na tej uroczystości. Poczty sztandarowe wszystkich włocławskich szkół. To jest ważne. To jest ważne, byśmy pokazywali młodym ludziom, że pamięć historyczna jest niezwykle istotna. Nie pamięć tylko na zasadzie nauczenia się, znajomości, dat historycznych, ale pamięć ta tożsamościowa, czyli to, aby młodzi ludzie wiedzieli, bo przecież dzisiejsi młodzi ludzie już wiedzą tylko o tej wojnie, na szczęście, z książek. Ci świadkowie, którzy no, mają naprawdę wiele lat, ale czas biegnie i ci młodzi ludzie, młodzi Polacy, młodzi włocławianie muszą mieć tę wiedzę gruntowną, głęboką, pamiętać o tym, że wojna jest złem, pamiętać o tym, jak wielkie straty poniosło także nasze miasto, niepowetowane straty przede wszystkim w ludziach, choć nie tylko, bo również straty materialne. I pamiętamy, jesteśmy tutaj dlatego, że pamiętamy i swoją postawą również pokazujemy kolejnym pokoleniom, że tę pamięć kultywować jest naszym obowiązkiem.
4: To jest swego rodzaju nasza pamięć, nasz hołd wobec tych wszystkich, którzy oddali najwyższą cenę za naszą wolność, bo my dzisiaj oczywiście pamiętamy, kiedy wojna się zakończyła, ale tak naprawdę co niesie ta rocznica, to jest najistotniejsza.

0: właśnie niesie w konieczność oddania życia za ojczyznę, konieczność oddania życia za to, że dzisiaj spotykamy się tutaj w wolnym, niepodległym państwie, w państwie, które jest częścią Europy Zachodniej. I dziękujemy naszym przodkom za to, że to życie w obronie naszego kraju poświęcili. Ale widzimy, że choć skończył się nazizm w tym wydaniu niemieckim, to jednak imperializm i te nacjonalistyczne, skrajnie nacjonalistyczne ruchy, one mają się dobrze i w Europie i niestety konflikt całkowicie z globu nie zniknął. Więc szczególnie ze względu na to, że w Europie pojawiła się ponownie pojawiło się widmo wojny, musimy szczególnie pamiętać o takich przypominać, czym jest wojna. A wojna to śmierć, to zniszczenie, to nigdy nic nie jest chwalebnego.
1: Integralnym elementem obchodów było uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Wiązanki złożyły delegacje władz miasta, przedstawiciele samorządów oraz poczty organizacji kombatanckich. Ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. W wydarzeniu wzięło udział około 30 włocławskich szkół. Uczniowie swoimi strojami reprezentowali kraje europejskie. W tym roku trasa przemarszu była nieco inna. Parada rozpoczęła się przy pomniku Ludziom Pracy. Przeszła bulwarami na Stary Rynek.
2: Włocławska tradycja to na pewno, ale też dzień radosny, dlatego że dzisiaj świętujemy wspólną Europę. To, że jesteśmy w jednej europejskiej rodzinie, oczywiście różni, oczywiście z różnymi tradycjami i nasza włocławska młodzież właśnie te różnice dzisiaj pokazuje, ale jednak pamiętając, że tworzymy wspólnotę europejską.
1: Robert Schuman jest jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Francuski polityk we współpracy z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem doprowadził do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przerodziła się w Unię Europejską. Polska jest jej członkiem od 1 maja 2004 roku.
2: Korzyści jest całe mnóstwo, od bezpieczeństwa zaczynając i od tego, że Unia Europejska jest podmiotem, który na tym globalnym rynku, w globalnym świecie liczy się. Pojedyncze państwa, takie jak Polska, Czechy, Słowacja, nawet Niemcy, Francja, w konfrontacji z Chinami, Indiami, czy nawet Stanami Zjednoczonymi, czy nawet Rosją, no tak naprawdę przepadają, a tylko wspólnota, tylko to, że mamy ponad 450 milionów obywateli, że właśnie jesteśmy silni swoją różnorodnością, to gwarantuje nam bezpieczeństwo i liczę na to, że to bezpieczeństwo jeszcze w ramach Unii Europejskiej będzie wzmacniane też, mówię o tym bezpieczeństwie militarnym, ale dla samego miasta to jest ogromny rozwój, bo właśnie na każdym kroku korzystamy ze środków z Unii Europejskiej, a nasi młodzi obywatele, mieszkańcy szczególnie, bo to są na przykład dobrze wyposażone pracownie, ale też Erasmus.
1: W paradzie wzięli udział parlamentarzyści z Włocławka. Zgodnie podkreślali rolę wspólnot lokalnych w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej.
0: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że Europa to nie jest Bruksela, to nie jest tylko to, co tam się dzieje, to nie jest to, co widzimy na ekranach naszych telewizorów, smartfonów. Europa jest tutaj, na naszych ulicach i to trzeba uświadamiać, szczególnie ludziom młodym. Ludzie, którzy dzisiaj tutaj będą brać udział w tej paradzie, mówię o uczniach w szkół podstawowych, szkół średnich, oni przyzwyczaili się do tego, że my jesteśmy częścią tej europejskiej wspólnoty. Natomiast to nie jest tak, że to jest dane razem zawsze, to nie jest tak, że zawsze było i trzeba uświadamiać, że kiedyś nie było tak, że można było bez obaw i bez problemu studiować za granicą, że można było tam pracować, że nasze miasta tak się rozwijały, więc to wszystko każdego w roku trzeba przypominać. Ale wartości, o których Pan wspomniał, czyli w coś, co dzisiaj czasami jest obśmiewane, ale czyli w pewne tego rodzaju solidaryzm, dobroć, normalność, współpraca, niezależnie od tego, kto jakiej jest narodowości. To są te wartości, które staramy się młodym ludziom wpajać i dzisiaj Parada Szumana jest jest na to dobrą okazją. Przy okazji poznanie kultur innych krajów, ale które są częścią tej wspólnoty, to też jest dobry przyczynek do tego, żeby o tym na paradzie rozmawiać. No i dużo dobrej zabawy, bo jest okazja, żeby odegrać pewne role. Mówię tutaj o ludziach młodych, a my mamy okazję, żeby właśnie o tych ważnych rzeczach porozmawiać.
3: Kochani, Parada Szumana to przede wszystkim dowód na to, że wspólnota europejska zaczyna się tutaj, lokalnie, we Włocławku, w szkołach, w rozmowach, w zaangażowaniu młodzieży, wspólnie. I to jest najważniejsze. Należy pamiętać o tym, że ta współpraca, zaangażowanie, pomysły, realizacja marzeń To jest wszystko.

0: o to, co buduje przyszłość. Dlatego jest to tak ważne, żeby ci młodzi ludzie, którzy są tutaj dzisiaj, żeby oni potrafili się zaangażować, żeby potrafili zmieniać świat, przede wszystkim, żeby chcieli zmieniać go na lepszy. I to jest dowód na to, że wspólnota europejska bez nas, bez lokalnej inicjatywy, bez lokalnej działalności nie mogłaby istnieć. Edukacja przy tym wszystkim jest niezmiernie ważna, bo to, że się jednoczymy, to, że wspólnie coś robimy, to, że chcemy coś zrobić, ale jednocześnie poznajemy świat. To jest ważne. Poznawanie świata, bo to jest coś, co nas inspiruje. Każda inna kultura, dziedzictwo, które te państwa posiadają, to są rzeczy niezmiernie ciekawe, rzeczy, które budują, które poszerzają nasze postrzeganie świata. Inspirują przede wszystkim, ale też i łączą. I to w tym wszystkim jest bardzo ważne.
1: Parada jak zawsze była radosna, głośna i kolorowa. Zadaniem uczniów było pokazanie kultury, mody i tradycji danych krajów. W przypadku młodzieży z Kopernika były to Włochy, co wyróżnia Italię.
2: Definitywnie kuchnia włoska jest znana na całym świecie w sumie. Też muzyka, zabawa, słońce.
3: Co ciebie zainteresowało w historii, właśnie w kulturze? Jakieś może smaczki?
2: No, głównie właśnie ta liczba potraw i tak dalej. A tak z historii, no to po prostu już ta długa obecność Włoch i tej tradycji włoskiej.
3: Macie Hiszpanię, wylosowałyście Hiszpanię. Powiedzcie mi coś właśnie o tym kraju. Co w nim jest ciekawego, co dzisiaj przygotowałyście?
4: No, przede wszystkim pokazujemy kolory flagi, czyli czerwony i żółty. Też Hiszpania ma ciekawą kulturę, dobre jedzenie, też muzykę fajną, flamenco na przykład. I myślę, że to będziemy chcieli pokazać.
3: Co twoim zdaniem jest najciekawsze w Hiszpanii?
5: Na pewno kultura, otwartość ludzi i myślę, że właśnie te aspekty.
3: Co przygotowałyście na dzisiejszą paradę? Jak to będzie wyglądało z waszej strony?
4: Mamy tancerki, które będą tutaj tańczyć dla nas ładnie i też głośną muzykę. Będziemy mieć też gitarzystów, żeby właśnie oddać tą kulturę jak najbardziej.
3: Luksemburg, kraj nieduży. Co możecie o nim powiedzieć?
6: No właśnie to jest najmniejszy kraj w Europie. Mają darmową komunikację miejską oraz jest to bardzo bogaty kraj.
3: Co przygotowaliście na dzisiejszą paradę Schumana?
6: Takie pompony właśnie mamy, kwiatki.
7: W kolorach flagi Luksemburgu. Mamy banery z nazwą kraju i mamy rowery, które symbolizują, że miasto właśnie ma czystą i tanią komunikację miejską.
1: Finał parady miał miejsce na Starym Rynku. Tam jury oceniało pomysłowość, kreatywność i wiedzę uczniów o krajach, które reprezentowali. Sezon rowerowy rozpoczął się w marcu. Trudno jednak powiedzieć, aby pogoda szczególnie zachęcała do używania tego środka lokomocji. Mimo to włosławianie chętnie sięgają po rowery miejskie.
8: Bardzo się z tego cieszymy, że Włower jest bardzo popularnym środkiem transportu, mimo właśnie tej pogody, która no, widzimy, że nie jest jeszcze nie jest najlepsza na rower. No, ale statystyki pokazują, że użytkownicy się gremialnie, można powiedzieć, rejestrują. Bardzo dużo kilometrów zrobili na Włowerze, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. To jest tak, teraz w tej chwili to jest prawie 7 tysięcy zarejestrowanych już użytkowników Włowera i przejechanych jest od rozpoczęcia sezonu około 23 tysięcy kilometrów już na Włowerze.
1: Włower można zostawić w dowolnym bezpiecznym miejscu na terenie Włocławka. Jednak najkorzystniej zrobić to na stacjach miejskiego jednośladu. Baza uruchomiła kolejne takie punkty: koło wzorcowni szkoły muzycznej na pętli na ulicy Dębowej oraz dwie na Alei Jana Pawła II, na ulicy Szkolnej i koło skateparku.
8: Obiecaliśmy to w zeszłym roku wszystkim użytkownikom, że po pierwsze zwiększymy liczbę rowerów, które są na mieście do dyspozycji mieszkańców, a także, że zwiększymy ilość stacji i wywiązujemy się z tego po prostu. Więc teraz już do połowy maja na pewno w mieście będzie 220 rowerów. W tej chwili jest ich około 180 sztuk. No i zwiększamy liczbę stacji, tak? Ruszyliśmy 35 stacji na początku sezonu. Do 15 maja będzie ich 50, w tej chwili jest 45, więc jeszcze 5 stacji w mieście się pojawi. To bardzo oczywiście poprawia to, że użytkownicy chętnie korzystają z roweru, tak? Chcę powiedzieć, że zostawianie poza stacją roweru jest No jest, kosztuje, jest kosztowne, bo co prawda to jest 5 zł, no ale wiadomo, że przy cenie też wypożyczenia i tak dalej, to jest znaczna suma. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby zostawiali jednak te

0: rowery na stacjach.
1: W połowie maja zostanie zmieniony cennik rowerów. Dla posiadaczy karty mieszkańca wszystko zostanie po staremu.
0: Od 15 maja przy uruchamianiu, przy korzystaniu z roweru będzie można korzystać także z karty mieszkańca. Jest o tyle, będzie to o tyle korzystne, że ci, którzy będą przy wypożyczeniu wbijać numer karty mieszkańca, będą mogli korzystać z cennika, który jest do tej pory. Ci, którzy nie będą wbijać karty mieszkańca przy wypożyczeniach, będą troszkę więcej musieli za to zapłacić. To znaczy, dzisiaj mamy 25 groszy za wyciągnięcie roweru ze stacji, wypożyczenie, tak, uruchomienie go. Będzie bez karty mieszkańca, będzie to 40 groszy. I jeżeli chodzi o o każdą minutę przejechaną na rowerze, to jest do tej pory jest 3 grosze i tak zostanie, jeżeli ktoś wypożyczy na kartę wraz z kartą mieszkańca, którą zaznaczam, numer trzeba wbić przy wypożyczeniu. A jeżeli nie będzie tej karty, będzie to 5 groszy za minutę, każdą przejechaną. I jeszcze za pozostawienie roweru poza stacją dzisiaj dla wszystkich jest to 5 zł, ale kara dla wszystkich, już bez względu, czy mają kartę, czy nie mają karty, wzrośnie do 10 zł, jeżeli pozostawią rower poza stacją, których zaznaczam, ilość się zwiększyła.
2: Z czego wynika ta zmiana kosztów?
0: Przede wszystkim chcemy nagradzać mieszkańców Włocławka, tych, którzy płacą tu podatki i którzy tutaj po prostu żyją, mieszkają. Druga sprawa, no, że te ceny i tak przy wzroście, bez karty mieszkańca, i tak będą naprawdę na poziomie bardzo, bardzo niskim.
2: Przejdźmy na zakończenie do mniej przyjemnego tematu. Mianowicie, niestety zdarzają się też dewastacje i uszkodzenia miejskich rowerów. Rozumiem, że baza miała sygnały na ten temat.
0: Znaczy tak, no widzimy to, bo jesteśmy też odpowiedzialni za serwis, za naprawę tych rowerów, za relokację, więc ta skala jest nam po prostu znana, tej dewastacji, czy zniszczeń, uszkodzeń, usterek, no bo to znowu trzeba by było tą skalę tak rozciągnąć, tak, od usterki, która jest nieumyślna, która jest po prostu spowodowana pewnymi jakimiś takimi technicznymi sprawami, do bezmyślnej dewastacji i to też mamy takich przykładów kilka niestety już w tym sezonie. Bardzo też właśnie proszę, w związku z tym dbajmy o dobro wspólne, dbajmy o rowery, będą nas służyć jeszcze wiele lat, bo one są nowe fabrycznie także, więc mają szansę pojeździć bardzo długo w naszym mieście. Z tego co wiem, to średnio rowery zmienia się, flota tych rowerów mniej więcej po 6-7 latach.
1: Każda celowa dewastacja jest ścigana i karana. Baza zgłasza takie przypadki.

0: We Wrocławku rozpoczyna się muzyczne wydarzenie, które ma przyciągnąć miłośników organowego brzmienia z całego regionu. Już w niedzielę w Bazylice Katedralnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Wydarzenie organizowane jest w ramach 35. Katedralnych Koncertów Organowych.
1: Po raz 35. pragniemy zaprosić Was na koncerty organowe do naszej Bazyliki Katedralnej. W tym roku wyjątkowo, ponieważ w ramach już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Kiedy ruszamy? Już teraz, w niedzielę, 10 maja o godzinie 19. Później przez kolejne niedziele będziemy spotykali się z muzyką klasyczną aż do 7 czerwca. 7 czerwca o godzinie 19 w naszej Bazylice koncert finałowy, gdzie wiele niespodzianek.
0: Przed mieszkańcami i gośćmi 5 koncertów, podczas których wystąpią uznani artyści z Polski i zagranicy. Na scenie pojawią się m.in. profesor Julian Gębalski, profesor Andrzej Białko czy profesor Bartosz Jakubczak. Wielki finał zaplanowano na 7 czerwca.

Podczas festiwalu wystąpią najwybitniejsi profesorowie z Polski, a także z zagranicy. Na tym ponad 130-letnim instrumencie, organach romantycznych, usłyszymy dzieła od baroku poprzez muzykę współczesną. A już 7 czerwca po raz

0: pierwszy w historii organy zagrają z orkiestrą symfoniczną.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także promocja wyjątkowych ponad 130-letnich organów Włocławskiej Katedry oraz samego miasta. Wszystkie koncerty odbywać się będą w niedzielę wieczorem i mają tworzyć niepowtarzalny klimat spotkań z muzyką organową. Maturzyści zmagają się z egzaminem dojrzałości. Za nami część pisemna podstawowa z języka polskiego, matematyki i języka obcego. A już po weekendzie do egzaminów zasiądą ósmoklasiści.
2: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową. Bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Podobnie jak w przypadku maturzystów, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęli przygotowania do egzaminów dużo wcześniej. Powtarzali z nauczycielami materiał, rozwiązywali testy, wracali do szkolnych lektur.
2: Mam nadzieję, że wszyscy włocławscy uczniowie świetnie zdają ten egzamin. Statystyki związane ze zdawalnością tych egzaminów oczywiście też wpływają na ocenę szkoły, więc zawsze pod koniec już tego roku szkolnego wiemy, kto jest w tej czołówce. Dzisiaj nie wspominamy to, co było w zeszłym roku, nie przytaczamy tych zwycięstw, bo też nie chcemy zapeszyć, bo być może ta pierwsza trójka się zmieni, dlatego każdy ma szansę, żeby być w tej czołówce najlepszych.
1: Ósmoklasistom życzymy połamania piór. Od połowy kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich. Zmiany obejmują sytuacje, w których pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za niewłaściwe wykorzystywanie L4.
3: Do tej pory, czyli do 13 kwietnia, ubezpieczony tracił prawo do zasiłku w dwóch przypadkach. W sytuacji, gdy wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo gdy pracował w trakcie zwolnienia lekarskiego i to się tak naprawdę nie zmieniło. Zasada pozostała niezmienna, nadal w trakcie zwolnienia lekarskiego nie możemy pracować, nie możemy wykonywać czynności, które będą wydłużać nasz powrót do zdrowia. Nowelizacja przepisów tak naprawdę tylko doprecyzowała pojęcie pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem tego zwolnienia, natomiast to, co się nowego pojawiło, to możliwość wykonywania czynności incydentalnych wynikających z ważnych okoliczności. Taką okolicznością nie może być oczywiście polecenie przełożonego, ale może być na przykład podpisanie ważnych dokumentów w sytuacji, gdy inna osoba nie była upoważniona do podpisania takich dokumentów. Może być to udział w pogrzebie bliskiej osoby, czy ważne sprawy urzędowe do załatwienia, których nie można przełożyć na inny termin. To mogą być właśnie takie czynności incydentalne, wynikające z ważnych okoliczności. One nie mogą być powtarzalne, czyli nie możemy za każdym razem podpisywać tych dokumentów. Natomiast czas zwolnienia lekarskiego jest to czas na leczenie, na rekonwalescencję, na powrót do zdrowia.
1: Nowe przepisy wprowadzają również inne zasady przeprowadzenia kontroli lekarskich.
3: Taką kontrolę przeprowadzają nie tylko pracownicy ZUS-u, także pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników. Natomiast mamy tutaj większe teraz kompetencje, ponieważ osoba kontrolująca może wylegitymować osobę kontrolowaną, może wejść do miejsca przeprowadzania kontroli, a także może uzyskać dodatkowe informacje, czy to właśnie od osoby kontrolowanej, od pracodawcy, jak i również od lekarza leczącego.
1: Zmiany dotyczą także samego funkcjonowania ZUS-u. Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania związane z zatrudnieniem kadry medycznej.
3: Do tej pory ZUS zatrudniał głównie lekarzy, orzeczników, specjalistów, którzy orzekali na przykład

0: w sprawie renty, czy też w sprawie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS-u. W tej chwili w sprawach na przykład rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS orzekać mogą fizjoterapeuci z tytułem specjalisty, a w sprawach o niezdolności do samodzielnej egzystencji pielęgniarki i pielęgniarze z tytułem specjalisty. Także zatrudniamy lekarzy niekoniecznie z tytułem specjalisty w trakcie specjalizacji bądź z 5-letnim doświadczeniem zawodowym, nie tylko na umowę o pracę, także serdecznie zachęcamy kadrę medyczną, która jest zainteresowana pracą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
1: Nowe regulacje mogą uszczelnić system i ograniczyć nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: 161 milionów złotych na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli trafiło w 2025 roku do województwa podlaskiego. Pulę rozdysponowano pomiędzy samorządy, a te dokonały zakupów.
1: Taki sprzęt jak

0: Bilna stacja uzdatniania wody, chlorator do dezynfekcji sieci.
1: Agregat na potrzeby hydroforni i przeprowadziliśmy szkolenia.
2: Duże wsparcie otrzymała Państwowa Straż Pożarna. Do hajnowskich strażaków trafił sprzęt za ponad 2,5 miliona złotych.
3: Ten sprzęt, który widzicie Państwo za mną, to jest część tego, który udało się pozyskać, czyli UTV

0: tym roku podlaskie samorządy mają do zagospodarowania 172 miliony złotych.
1: W tym roku skupiamy się przede wszystkim na przystosowaniu terenu, przygotowaniu terenu do składowania. Pozyskujemy w tej chwili działkę z Kowru, no i będziemy ją uzbrajać, a więc grodzenie, wymiana gruntu, oczywiście ułożenie płyt betonowych, z zamiarem również postawienia hali. Jeżeli czas pozwoli, to oczywiście to zrealizujemy, a jeżeli nie, no to po prostu niektóre zadania przerzucimy na następny rok, a następny rok to już będą zadania w okresie nawet wykonania pięcioletnim.
0: Taką możliwość dała nowelizacja ustawy i zmienione przepisy.
2: Nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej i wprowadzenie pięcioletniego okresu realizowania zadań już od roku 2027. To jest o tyle ważne, że był to postulat rekomendowany przez stronę samorządową właśnie.
0: W 2025 roku samorządy z powiatu hajnowskiego wykorzystały na zadania łącznie ponad 3,5 miliona złotych. W tym roku będą miały ponad 5 milionów 600 tysięcy. Priorytetami będą budowle ochronne, edukacja i szkolenie, magazyny ochrony ludności, łączność i alarmowanie, a także ewakuacja.
3: No, podział tych środków wynika tutaj ze względu na ilość mieszkańców danej gminy. W mieście Hajnówka to jest ponad 1 000 000 złotych takich funduszy rocznie mamy do wykorzystania na ten cel. Uważam, że tego się nie da zrobić w jeden rok czy dwa, tych wszystkich rzeczy, które byśmy chcieli.
0: Mówiąc o bezpieczeństwie, wojewoda poruszył także obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy.
2: Od 1 stycznia do 27 kwietnia ilość przekroczeń jest zerowa, to znaczy w pełni panujemy i kontrolujemy sytuację na granicy, ale żeby było to możliwe, trzeba było wydać wiele miliardów złotych, żeby stworzyć nowoczesny system ochrony granicy państwowej. Mamy najnowocześniejszy system granicy państwowej. Tutaj służy na granicy polsko-białoruskiej w województwie podlaskim i lubelskim przeszło 5 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, ale w odwodach jest oczywiście policja. No i do tego system antydronowy, który budujemy na granicy polsko-białoruskiej. Jeden moduł już działa, będą budowane kolejne. To jest także 60 milionów złotych.
0: 290 milionów złotych kosztowała droga, która powstała wzdłuż całej zapory.
4: Dzięki ostatniej dostawie flota miejskiego przewoźnika znacznie odmłodniała i liczy średnio 4,5 roku. Jest też bardziej przyjazna środowisku. Wymiana ponad 40 autobusów na przestrzeni ostatnich lat kosztowała około 120 milionów złotych, z czego 18 milionów stanowił wkład własny miasta.
5: 50% to jest zupełnie zeroemisyjny transport, drugie 50% to jest niskoemisyjny. W zeroemisyjnym mamy elektryczny i elektryczny z napędem wodorowym, a w niskoemisyjnym to mamy autobusy hybrydowe i najnowsze pojazdy z silnikiem diesla Euro 6.
4: Taka dywersyfikacja floty, jak dodaje prezes Majewski, pozwala utrzymać ceny biletów na tym samym poziomie, mimo rosnących drastycznie cen paliw. Miejski Zakład Komunikacji kupił 5 autobusów hybrydowych od podpoznańskiego Solarisa za ponad 15 milionów złotych.
6: Nie ma nic nowocześniejszego niż autobusy wodorowe. Z zewnątrz państwo w stosunku na przykład do autobusów elektrycznych dostrzeżecie jedynie różnicę, że te autobusy wydzielają parę wodną, gdyż produktem ubocznym użytkowania wodoru, bo to nie jest proces spalania, jest jedynie para wodna i ciepło, które jest ciepło odzyskiwane i wykorzystywane na potrzeby komfortu termicznego autobusu.
4: Tankowanie odbywa się raz dziennie i trwa około 15 minut. Daje to znacznie lepszy zasięg w porównaniu do elektryków. Nowe autobusy będą jeździły na różnych liniach. Na ulicach Piły będzie je można zobaczyć już za 2 tygodnie. W zajezdni powstała także nowoczesna hala przeznaczona do obsługi autobusów wodorowych. Jej koszt to ponad 3,5 miliona złotych, a jeszcze w maju do Piły trafią 2 nowe autobusy elektryczne.
7: Na wodach Zatoki Puckiej pojawił się nowy środek transportu. Tramwaj wodny będzie zasilany elektrycznie, na pokładzie pomieści 50 osób i połączy Puck, Swarzewo i Chałupy.
8: Tak prezentuje się tramwaj wodny, który już 16 maja wyruszy na wody Zatoki Puckiej.
9: O tym, żeby biała flota pojawiła się na Zatoce Puckiej, rozmawiamy od lat. Ciągle brakowało czegoś, żeby móc to zrealizować. Na szczęście mogliśmy się dogadać, porozumieć w Związku Powiatowo-Gminnym Zatoki Puckiej. I wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie, otrzymaliśmy bardzo duże dofinansowanie w wysokości 90% na to, żeby kupić taki tramwaj wodny. Tramwaj wodny, który łączy 3 gminy.

0: które są w tym związku, czyli gminę Władysławową, gminę Puck i miasto Puck. Do tego jest powiat, więc powiat też się oczywiście dokłada, bo zdaję sobie sprawę, jak to jest istotne.
1: Pierwszy sezon funkcjonowania tramwaju będzie miał charakter pilotażowy.
0: To, na czym nam zależało, to, żeby jednostka była elektryczna, żeby miała też fotowoltaikę, żeby miała miejsce na rowery, żeby była komfortowa dla mieszkańców i dla naszych gości. Więc będzie tam 50 miejsc dla gości, będzie co najmniej 10 miejsc dla rowerów, będzie dobra cena. Mamy miejsce już do ładowania w naszej marynie, ona będzie stacjonowała, ta jednostka będzie stacjonowała w naszej marynie, potem ją budowaliśmy, żeby takie jednostki też przyjmować.
1: Tramwaj wodny kursować będzie najprawdopodobniej do połowy września. Nowa atrakcja ma nie tylko poprawić komunikację, ale również przyciągnąć turystów.
0: Już nie chodzi tylko o to, że odciążymy ruch na drogach czy w pociągach, ale jest to wielka przygoda. Osoby tu mieszkające może tego nie czują, ale jak ktoś przyjeżdża do nas nad morze, kocha bycie na tej wodzie, czy to kąpiąc się, czy właśnie płynąc sobie jakąś jednostką i to też jest taka dodatkowa atrakcja, bo przygoda morska to jest coś, czego się tutaj też spodziewają.
1: Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej ogłosił konkurs na nazwę wodnego tramwaju. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie widocznej na ekranie. Propozycje można zgłaszać do 12 maja.
2: Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
3: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to osoby z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
2: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
3: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027. Wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni, w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku. Będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku.

0: roku. Tu też chciałem zdementować, że jak my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę.
2: Przypomnijmy, że na marcowej sesji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku o zmianę granic administracyjnych Tczewa, polegającą na powiększeniu miasta, między innymi o sołectwa Rokitki i Bałdowo. Zgodnie z procedurą wniosek ten został przekazany wojewodzie pomorskiej, która sporządziła na ten temat opinię. Okazała się ona negatywna, co jest spowodowane między innymi niekorzystnymi dla miasta wynikami konsultacji społecznych. W komunikacie prasowym wojewody czytamy, że po analizie wniosku i załączonej dokumentacji stwierdzono, że proponowana zmiana granic administracyjnych miasta Tczewa nie została wystarczająco uzasadniona. Uwzględniając skalę planowanego poszerzenia miasta, wyniki konsultacji społecznych, możliwe skutki finansowe i organizacyjne dla gminy Tczew oraz brak dostatecznego wykazania powiązań funkcjonalnych, wniosek Rady Miejskiej w Tczewie został zaopiniowany negatywnie. Prezydent Tczewa nie kryje zaskoczenia.
3: Na pewno czuję lekki niedosyt, lekkie rozczarowanie tą opinią pani wojewody. Wydaje się, jakby nie brała pod uwagę w ogóle tego, co przygotowało miasto, tych naszych zestawień, naszych wniosków i naszych ekspertyz. Natomiast oczywiście my oczekujemy na pełną opinię, żebyśmy się mogli do niej odnieść i te nasze uwagi do opinii wojewody na pewno zawędrują do Rady Ministrów. Opinia wojewody nie jest wierząca, ona nie przerywa nam tego procesu, więc do lipca będziemy twardo walczyli o to, żeby miasto Tczew się powiększyło. W jakim zakresie, w jakiej wielkości? Oczywiście ciężko nam teraz o tym powiedzieć, ale na pewno uważamy, że Tczew musi się powiększać wzorem innych miast. Najbardziej martwi mnie to, że jednak widać w tej opinii zupełnie inne podejście niż do trzech pomorskich miast, które występowały o poszerzenie w zeszłym roku. Tam na przykład konsultacje społeczne na terenie gminy, które zakończyły się podobnym wynikiem jak na terenie gminy wiejskiej Tczew, nie były brane pod uwagę, a one zostały przedstawione jako jeden z koronnych argumentów. Więc to też pokazuje, że cała ta procedura oczywiście wymaga dużego dopracowania i dlatego Tczew będzie aktywnie dalej działał nad utworzeniem Związku czy Stowarzyszenia Miast Wewnętrznych.
2: Wójt gminy Tczew Krzysztof Augustyniak z satysfakcją przyjął negatywną opinię wojewody pomorskiej. W jego imieniu głos zabrała wicewójt Katarzyna Beringer-Kusio.
4: Dzięki mieszkańcom gminy Tczew osiągnęliśmy ten sukces. Pani wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie oceniła wniosek Rady Miejskiej w Tczewie. Podzieliła naszą argumentację, którą wielokrotnie na zebraniach wiejskich naszym mieszkańcom przedstawialiśmy. Uszczuplenie budżetu, tak społeczne, ekonomiczne, gospodarcze aspekty życiowe gminy uległyby po prostu zmianie. Jestem bardzo wdzięczna, że mieszkańcy wzięli liczny udział w Marszu Jedności 7 lutego bieżącego roku oraz wzięli udział w konsultacjach społecznych też w bardzo licznym takim gronie.
2: Opinia wojewody pomorskiej nie oznacza, że decyzja rządu także będzie negatywna. Rada Ministrów ma teraz czas do końca lipca, aby wydać ostateczną decyzję. Może być ona tożsama z opinią wojewody, ale może się różnić.
5: Ulica Spółdzielcza w Końskich jest w remoncie od dłuższego czasu. Mieszkańcy i przedsiębiorcy już zdążyli się przyzwyczaić do utrudnień związanych z przebudową. Prace wykonywane przez kielecką firmę Trakt zbliżają się wielkimi krokami do końca. Jak informuje burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański, nie obyło się bez opóźnień.
6: Mimo że ta zima była wyjątkowo mroźna, ostra i spowodowała zejście z placów budowy większości tych wykonawców, którzy albo budowali drogi, albo kubaturę, to w przypadku przebudowy ulic w centrum Końskiej, ulicy Spółdzielczej, Starowarszawskiej, Targowej, To opóźnienie, wydaje się, zostało nadrobione przez wykonawcę.
5: Obecnie utrudnienia w

0: W obrębie placu budowy nie są zbyt duże. Ruch odbywa się płynnie, trzeba jednak uważać na wystające z jezdni studzienki.
1: W najbliższych tygodniach, tak jak powiedziałem, będzie rozkładana warstwa ścieralna asfaltu, czyli te prace wykończeniowe. Jeżeli ktoś przejeżdża tamtędy, to pewnie widzi, że już zostały uregulowane pod względem wysokościowym wszystkie studzienki i włazy kanalizacyjne, czyli jest to przygotowanie do tego, żeby położyć ostatnią warstwę, tą wierzchnią warstwę ścieralną.
0: Po wylaniu drugiej warstwy asfaltu wykonawca będzie musiał już tylko zająć się sprawami kosmetycznymi, jak malowanie pasów czy dokończenie chodników. Duża część traktów pieszych już jest ukończona. Wartość przebudowy opiewa na kwotę 7 373 448 zł i 43 grosze. Gmina Końskie uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% tych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: To jest duża inwestycja. Przypominam, że ona zaczęła się w ubiegłym roku i mimo, że trwała dosyć długo, była skomplikowana, dotyczyła nie tylko wymiany nawierzchni, ale przede wszystkim przebudowy instalacji podziemnych, to udało się tutaj tak zorganizować plac budowy, żeby w zasadzie przez plac budowy można było ciągle utrzymać ruch. I mimo rozległości zadań, to jednak nie wpływało to jakoś bardzo ograniczająco na ten ruch miejski, na dostępność, mimo że przecież te drogi prowadzą obok tak strategicznych miejsc jak Targowica Miejska czy Komenda Powiatowa Policji.
0: Firma Trakt poinformowała, że prace powinny zostać ukończone do 30 czerwca bieżącego roku. Jeśli nie pojawią się żadne utrudnienia, to wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany.
2: Konflikt w Jeżowie Sudeckim. Wójt gminy planuje nową drogę, która ma przeciąć prywatne posesje mieszkańców. Aby zrealizować cel, gmina sięgnęła po kontrowersyjną procedurę ZRID, czyli specustawę drogową pozwalającą na szybkie wywłaszczenia. Mieszkańcy czują się oszukani.
3: 21 kwietnia została wysłana ze starostwa informacja. To jest oburzające, że nie dość, że rzeczywiście droga ma prowadzić do działek rolnych pana wójta, ma być wywłaszczone, ma dostać za to pieniądze, to do tego jeszcze właśnie nie robi konsultacji z nami, po prostu ignoruje mieszkańców. Uważam, że to jest oburzające, ja się na to nie zgadzam. Z tego, co mi wiadomo, ta część drogi, czyli jeżeli chodzi o zadrzewienie, ma być wycięte.
2: Specustawa stworzona pierwotnie do budowy autostrad nagle trafia na osiedle domków jednorodzinnych. Sytuacja oburza tym bardziej, że inwestycji nie chcą sami zainteresowani, a o pełnej skali planów wójta nie wiedzieli nawet radni.
4: Na sesji rady gminy, jak przyszedłem jako mieszkaniec zapytać, o co chodzi, jaka budowa, co ma to na celu, czy to rzeczywiście jest prawdziwy projekt, to zacząłem od tego, żeby pokazać ten projekt. I co ciekawe, żaden z radnych powiedział, że nigdy w życiu nie widział tego projektu. Wójt i pani wicewójt mówili wielokrotnie, że jeżeli chodzi o przebieg tej drogi, to on jest w tym miejscu, gdzie nie da się nic zbudować, jest za blisko torów kolejowych. I teraz jesteśmy w sytuacji, w której są dwie inwestycje tutaj realizowane, zgodnie z potwierdzeniem ze starostwa, także tutaj można absolutnie coś wybudować. Zaraz po tym, jak się dowiedzieliśmy, się zorganizowaliśmy, złożyliśmy petycję mieszkańców, podpisało ją ponad 30 osób z tej okolicy, w której tutaj jesteśmy. Wszyscy mieszkańcy powiedzieli, że nie chcą tutaj tego typu inwestycji. Mogą Państwo zauważyć tą dużą oczyszczalnię ścieków, tam jest taka budka, więc najpierw stawia się przepompownie w kontrowersyjnym miejscu, żeby później mieć wymówkę, żeby poprowadzić tam drogę gminną.
5: Okazuje się, że przebudowa ulicy Bocznej to jest tylko mała część zadania pod nazwą przebudowa ulicy Bocznej, bo tak naprawdę głównym elementem tego, dominującym elementem tego zadania to jest rozbudowa ulicy Dworcowej. Argumentuje się to jako rozwiązanie problemu komunikacyjnego, odciążenie ulicy Długiej, ponieważ bałagan urbanistyczny, który został do tej pory narobiony, wiąże się z tym, że należy realizować inwestycje przy pomocy tak zwanego ZRID-u, co umożliwia pozbawianie ludzi ich własności tak naprawdę, czyli wywłaszczanie, ci płacąc im później odszkodowania, które stanowią czasem bardzo dużą część całego projektu.
2: Władze gminy odpierają zarzuty. Twierdzą, że działają w oparciu o wizję projektantów, a nowa droga ma być początkiem szerszych zmian na osiedlu.
6: Rozumiem tutaj rozgoryczenie pewnej grupy mieszkańców, ponieważ idziemy tą procedurą tak zwaną bezlitosną i bezduszną, czyli procedurą zridowską, która jest oparta na specustawie i przewiduje wywłaszczenia terenów prywatnych. Może zabrakło trochę takiego też zainteresowania ze strony mieszkańców, którzy wprost składali pisma tutaj o przebudowę drogi bocznej i zmianę konstrukcji nawierzchni. I to jest tak naprawdę pierwszy jakby etap, zapewnienie komunikacji pieszo-rowerowej i drogowej dla tych osiedli. Po części jest to również dojazd do nowo budowanej przepompowni ścieków, która musi mieć zapewnioną obsługę i dojazd służb technicznych.
2: Sprawa ostatecznie trafiła na biurka urzędników powiatowych, którzy wydają pozwolenia. Dla właścicieli działek zegar już tyka.
7: 21 kwietnia Wydział Architektury i Budownictwa, który zajmuje się tymi sprawami, wysłał zawiadomienie.

0: powiadomienia o wszczęciu procedury i mieszkańcy mają prawo zgłaszania swoich uwag w okresie 14 dni od momentu odebrania tej informacji. Także ja zapraszam serdecznie do Wydziału Architektury na Podchorążych i tam można swoje uwagi zgłosić pani dyrektor wydziału. Jak zostaną złożone te uwagi, to wtedy my prosimy inwestora o naniesienie tych uwag i zapada decyzja w uzgodnieniu wtedy z projektantem, czy jest to możliwe, czy nie jest to możliwe.
1: Urzędnicy zapraszają do rozmów, jednak dla wielu mieszkańców te odbywają się o wiele za późno. Sprawa z Jeżowa Sudeckiego pozostawia fundamentalne pytanie, czy w takich przypadkach dobro publiczne faktycznie powinno stać ponad prawem własności, szczególnie wtedy, gdy inwestycja nie rozwiązuje palących problemów, a lokalna społeczność mówi jej stanowcze nie.
2: Stadion jest w kiepskim stanie technicznym. Zniszczone trybuny, zarośnięta bieżnia, czy dająca sporo do życzenia murawa boiska piłkarskiego. Aby zupełnie nie popadł w ruinę, prowadzone są tam tylko doraźne remonty.
3: Jesteśmy w takich czasach, gdzie ta logistyka odgrywa bardzo duże znaczenie i nasz stadion tak naprawdę w samym centrum miasta, jego usytuowanie jest bardzo trudne i problematyczne.
2: To dodatkowy problem związany z parkowaniem autobusów drużyn przyjeżdżających do Wałcza na mecze ligowe czy pucharowe, rozgrywane z miejscowym Orłem. Powstaje pytanie, co dalej ze stadionem? Kompleksowo wyremontować, zbudować w innym miejscu, a obecny teren zagospodarować w inny sposób lub sprzedać? Przed takim dylematem stoją władze miasta. Mieszkańcy raczej optują za pozostawieniem stadionu w centrum.
4: Uważam, że ta lokalizacja jest bardzo dobra, blisko szkoły, praktycznie w centrum miasta, dostępne dla każdego.
5: Wiem, że jest tyle lat, że szkoda, żeby go tutaj stąd zabrali.
6: Wydaje mi się, że jak już coś jest w jednym miejscu, to najlepiej, żeby tego za bardzo nie zmieniać.
7: Jakby gdzieś jeszcze przenieśli, to już w Wałczu nic nie byłoby. Kompletnie.
2: Zmiana lokalizacji stadionu wydaje się być jednak przesądzona. Władze miasta prowadzą rozmowy z wojskiem w sprawie możliwości przejęcia terenów na zatorzu. Z kolei radni opozycji mają wątpliwości w kwestii nie samej zmiany lokalizacji, lecz co do zasadności ponoszenia kosztów całej inwestycji.
8: Czy koszty tego nowego obiektu nie będą przypadkiem większe niż remont tego starego? My, co prawda, mamy fajnych piłkarzy, świetny klub, ale to jest bardzo odległa liga. My nie musimy mieć stadionu rangi naprawdę dużo większej.
2: Co więcej, rozmowy z wojskiem się nie zakończyły, a burmistrz rozstrzygnął już przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nowego stadionu. Adam Biernacki nie widzi w tym żadnego problemu.
3: Dokumentacja projektowa nie jest bezpośrednio związana z lokalizacją. Taką dokumentację projektową można adaptować tak naprawdę do każdej lokalizacji.
2: Odmiennego zdania jest radna Bogusława Towalewska. Jej zdaniem nie można projektować nowego obiektu na nieswoim gruncie oraz nie mając wiedzy, gdzie konkretnie stanie.
8: To nie jest tak, że dokumentację można przenosić z miejsca na miejsce i lokować w różnych miejscach. Dokumentacja to są przełącza, to jest cała infrastruktura, która jest dostosowana do konkretnej działki, do konkretnej gleby.
2: Jeśli miasto nie otrzyma terenu od wojska, będzie szukać lokalizacji stadionu na swoim terenie. Koncepcja projektowa ratusza zakłada, że prócz boiska piłkarskiego z zapleczem i trybunami ma być również bieżnia lekkoatletyczna. Już wiadomo, że budżet Wałcza nie udźwignie takiej inwestycji. Potrzebne będzie zewnętrzne finansowanie.
9: W tym roku w pierwszym roczniku zdaje 175 absolwentów egzaminy maturalne. Zaczynamy dziś językiem polskim w zakresie podstawowym. Jutro matematyka w zakresie podstawowym, później język angielski w zakresie podstawowym. Następnie uczniowie będą zdawać przedmioty rozszerzone, wybrane przez siebie. Oraz egzaminy ustne, które u nas będą trwały od 8 do 15 maja.
10: I żeby zdać maturę, to co trzeba zrobić, jaki musi być wynik?
9: W tym roku należy zdać egzaminy obowiązkowe na minimum 30% punktów, czyli to są obowiązkowe, to jest język polski, zakres podstawowy, matematyka, zakres podstawowy, język obcy nowożytny w zakresie podstawowym oraz egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Oraz należy przystąpić do egzaminu rozszerzonego z jednego wybranego przedmiotu. W tym roku jest szczególnie wyzwanie, bo jest bardzo dużo absolwentów liceum ze względu na reformę edukacji i to powoduje to, że organizacyjnie jest to trochę trudniejsze, aczkolwiek jesteśmy przygotowani i jak do tej pory wszystko przebiega spokojnie.
11: To jest dobra reforma. To jest reforma, która jest dostosowana
12: do naszych uczniów.

0: do potrzeb przyszłości.
1: Tak o zbliżającej się reformie edukacji mówiła dolnośląska kurator oświaty na spotkaniu z dyrektorami samorządowcami ziemi jeleniogórskiej. Wzięła w nim udział ministra Barbara Nowacka, która podkreślała, że polska szkoła będzie praktyczna, wspierająca i wymagająca, a uczniowie będą chcieli się w niej uczyć.
2: Dzięki reformie, która nie jest rewolucją, ale jest ewolucyjną zmianą, będą wiedzieli, po co się uczą i jak tę wiedzę wykorzystać w życiu codziennym. Czyli nie tylko poznać budowę liścia, ale wyjść do parku i zobaczyć, jak te drzewa rosną.
3: W szkole będzie więcej doświadczeń, więcej projektów. Na pewno do szkół podstawowych, w szkołach podstawowych pojawi się tydzień projektowy, czyli tydzień przeznaczony na to, żeby można było wykonywać i realizować projekty lub prezentować ich wnioski. To są spotkania na przykład z przedstawicielami zawodów, czy to prawniczych, czy medycznych, czy na przykład wyjście do teatru, czy obejrzenie spektaklu w teatrze, telewizji i dyskusja na ten temat, czy przeprowadzenie debaty w klasie.
1: Od nowego roku szkolnego reforma obejmie uczniów klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych. Zmiany w szkołach ponadpodstawowych zaplanowano na 2027 rok, a w 2031 przeprowadzone zostaną nowe egzaminy maturalne. Od najmłodszych lat rozwijane będą kompetencje przyszłości.
2: Kompetencje takie jak sprawczość, czyli wiem, że umiem coś zrobić, wiem, że mogę coś zrobić. Kompetencje komunikacyjne, umiejętności praktyczne, umiejętność krytycznego i logicznego myślenia.
1: Po spotkaniu z dyrektorami szkół ministra Nowacka odwiedziła Uniwersytet Liderów, oddolną pozasystemową inicjatywę edukacyjną, która od 3 lat działa przy jeleniogórskiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego.
4: To jest właśnie ciekawy pomysł na rozwój młodzieży. Nie stacjonarny, nie w szkole, tylko właśnie tego działania jak gdyby pozasystemowego. I to jest doskonały przykład być może do powielenia w innych częściach kraju. Do tego pani minister zgodziła się odwiedzić Szkołę Liderów Jeleniogórską.
5: Patriotyzm, służba, dbanie o wspólną przestrzeń to elementy charakteryzujące zuchy i harcerzy z bartoszyckiego chówca ZHP, dla których pierwsze dni maja mają ogromne znaczenie w metodyce wychowania młodego pokolenia. Ale tegoroczna majówka miała dodatkowy akcent związany z powitaniem nowej, choć symbolicznej harcerki z ławki przy stanicy.
6: Bartoszycki Chówiec ZHP to silna i skupiająca wiele zuchów i harcerzy organizacja. Obecna tam, gdzie coś się dzieje, szczególnie gdy dzieje się w patriotycznym charakterze, gdzie trzeba podać pomocną dłoń, ale też potrafiąca sama zadbać o to, co wokół, czego dowodem jest z inicjatywy chówca zagospodarowanie terenu przy stanicy miejskiej, która bezpośrednio sąsiaduje z jego siedzibą.
7: Cieszymy się zakrzaczonego, zacienionego miejsca gdzieś skrytego koło rzeki Łyny, służącego niekoniecznie temu, co się powinno, coraz bardziej nabiera tego kształtu wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, no i też przede wszystkim zbiórek harcerzy, które się tu odbywają.
6: A ta majowa była szczególna, podkreśliła znaczenie budowania patriotyzmu, zachowania tradycji i powitania nowej harcerki.
7: Postanowiliśmy te dwa święta połączyć ze sobą, nie robić dwóch oddzielnych wydarzeń, bo myślimy, że te uroczyste takie odsłonięcie harcerki to jest też troszeczkę rzecz patriotyzmu, tego czuwania właśnie tutaj nad naszym miejscem, nad naszym miastem i symbol harcerstwa w naszym mieście, który pozostanie z nami tutaj na zawsze. Więc połączyliśmy te święta, rozpoczynamy patriotycznie, uczymy nasze najmłodsze zuchy, że ten patriotyzm teraz też może być i może mieć inną troszeczkę rolę i funkcję niż kilkadziesiąt lat temu, ale przejawiać się właśnie w tym, że jesteśmy razem, że nosimy symbole Polski i budujemy tutaj naszą wspólnotę.
6: Sprzyjała pogoda, atmosfera i dzielona radość. Nowa harcerka, choć symboliczna, od teraz oficjalnie strzeże całego terenu. Towarzyszy w zbiórkach i tak zwyczajnie jest też ozdobą. I kto wie, czy nie stanie się tak sławna, jak inne postacie z ławeczek w innych częściach Polski. Na to liczymy, a póki co zapraszamy, by osobiście zająć przy niej miejsce i spędzić czas w bardzo sprzyjających relaksowi warunkach.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog jest dziś z nami. Dzień dobry, witam
1: Dzień
0: Cię,
1: dobry.
0: Ewo. Czy Ty pamiętasz, jaki prezent dostałaś na Komunię Świętą?
1: Chyba był to rower, rolki i medalik. To pamiętam. Tak, to
0: Cieszyłaś się
1: będzie.
0: wtedy z tego prezentu? Czekałaś?
1: Tak, bardzo.
0: O komuniach, jak się Państwo domyślacie, dziś rozmawiać będziemy. Cała uroczystość Komunii Świętej na przestrzeni lat bardzo się zmieniała i w dzisiejszych czasach często mówi się, że to nie jest jakieś takie przeżycie duchowe, a taki komercyjna impreza z nastawieniem, jak dzieci pytane są o to, o Komunię Świętą, to mówią, o prezenty, ciekawe, co dostanę, to jest jakby to pierwsze, co
1: Pierwsza
0: wysuwa
1: rzecz
0: się,
1: dziś.
0: no właśnie. No opowiedz troszeczkę o tym, jak to się zmieniało i jak to też wpływa na to, jakim przeżyciem duchowym, co się zmienia i jak dziecko to postrzega.
1: Tak, na pewno to jest coś zupełnie innego. Te 20 mniej więcej lat temu, kiedy ja tę komunię miałam, na pewno wyglądało to zupełnie inaczej. Te prezenty były dodatkiem, prezenty były czymś, na co się aż tak nie czekało i nie liczyło. Właśnie dlatego też w momencie, kiedy pojawiały się takie rzeczy, to ta radość była ogromna, ale też człowiek nie wiedział wcześniej, co dostanie, a
0: Mógł tylko
1: więc
0: przypuszczać, prawda,
1: tak,
0: że może to rower,
1: ewentualnie,
0: bo tak
1: tak,
0: marzy.
1: dokładnie. Bo najczęściej w tamtych czasach rower był chyba najczęstszym, co się dostawało. I w związku z tym też właśnie inaczej to wyglądało, bo nie myślało się o tym prezencie tak bardzo, nie czekało się tylko na to, tylko przeżywało się coś zupełnie innego. Właśnie bardziej na pewno było to przeżyciem takim duchowym. Teraz też wygląda to zupełnie inaczej. Ewoluowało na pewno przez lata i jest duży nacisk na to, co dziecko dostanie, ale przede wszystkim też na to, jak zostanie zorganizowana ta cała uroczystość, tak? Już zresztą rzadko się mówi o uroczystości, najczęściej po prostu mówi się o tym, że to jest impreza, tak? I
0: Tak.
1: zupełnie inaczej to wygląda. Coraz rzadziej jest to po prostu obiad dla rodziny, a coraz częściej jest to jakaś taka prawdziwa impreza, dużo dłuższa. Niejednokrotnie słyszę, że są tam i DJ-e i co gorsze, myślę też
0: Tańce,
1: często tańce
0: alkohol.
1: i alkohol też się pojawia, co często, no, zawsze tak naprawdę jest nieadekwatne do sytuacji, tak, bo jednak to jest święto dziecka, więc o tym też powinniśmy pamiętać.
0: Kogo byś obwiniała za takie zmiany? W sumie niekorzystne przede wszystkim dla dziecka, no bo to jest jeszcze jednak małe dziecko i

0: gdzieś mu zostaje, tak? Ta komunia święta jako impreza, na której się wszyscy bawili, a ja dostałam nowy komputer, prawda?
1: Dokładnie.
0: Takie tam i tyle, co
1: Tak,
0: pamięta
1: tak.
0: z tej uroczystości.
1: Tak, dokładnie. Ja myślę, że to przede wszystkim jest kwestia przemian, jakie dzieją się przez cały czas w naszym społeczeństwie, a z każdym rokiem one są coraz prędsze, więc coraz więcej po prostu się zmienia już nie tylko z roku na rok, ale i z miesiąca na miesiąc i z tygodnia na tydzień, więc co roku tak naprawdę te komunie też wyglądają zupełnie inaczej. I myślę, że wynika to przede wszystkim też z podejścia do wiary, jaka jest obecnie i jaka była kiedyś. Jednak same statystyki mówią, że do kościoła chodzi coraz mniej osób, a więc też ta uroczystość jeszcze bardziej idzie w takim kierunku tradycji, która jest
0: Tak,
1: często też
0: Ewa,
1: jako.
0: no właśnie, ale jeżeli coraz mniej osób, to generalnie dzieci przystępujących do komunii powinno być mniej, a tych dzieci wcale aż tak drastycznie nie ubywa, czyli te osoby, które nie do końca z wiarą mają po kolei, jednak chcą, żeby ich dziecko uczestniczyło w komunii świętej, żeby przyjęło tą komunię świętą, jednocześnie, no tak. Troszkę zakłamują dziecku rzeczywistość, prawda? Podają dwie sprzeczne informacje. Nie ma to dla nas znaczenia, ale ty tu musisz być, bo właśnie ta
1: Tak,
0: impreza i
1: tak,
0: tak
1: tak.
0: dalej.
1: Dokładnie. Czyli to tak naprawdę bardzo często nie chodzi o samo przyjęcie komunii, tylko właśnie o cały ogląd sprawy, sytuacji, która dzieje się wokół tego wszystkiego, co się będzie działo dookoła, bo bardzo często słyszę właśnie, a co powie rodzina, jeżeli my nie zrobimy komunii. Przecież wszyscy wiedzą, że teraz są komunie, teraz przypada rok komunii naszego dziecka, więc jak to? Tak będą pytali o tę imprezę i tak dalej, tak? Więc właśnie o imprezę, nie o nie o samą komunię, więc na pewno jest to też taka duża sprzeczność dla dziecka, które na co dzień do tego kościoła nie chodzi, nie jest z rodzicami gdzieś tam w tej tradycji mocno osadzone, a jednocześnie, kiedy przychodzi ten rok komunii, to nagle wszyscy się zrywają, ty musisz co tydzień do kościoła, bo książeczkę trzeba podpisać, bo co ksiądz powie, a kolęda będzie, to będzie sprawdzał, czy byłeś, czy nie byłeś, ja nie chcę się nasłuchać i tak dalej, tak? Więc też buduje się wokół tego taka bardzo napięta atmosfera często.
0: Mówimy o tym takim powrocie do tradycji, że my już przez to właśnie ten natłok tych wszystkich rozwiązań nowoczesnych i ten cały szum dezinformacji, chcemy wrócić do tego, co było wartościami. Coraz głośniej się o tym mówi, ale jakby tego w realu jeszcze nie idzie zauważyć, prawda? Przykładem może być właśnie komunia.
1: Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że też jesteśmy bardzo pogubieni po prostu w tym, co na chwilę obecną moglibyśmy zrobić, aby rzeczywiście wrócić do takiej prawdziwej duchowości. Jednocześnie obserwując ten świat związany z religią, jesteśmy coraz bardziej krytyczni. Wiele rzeczy nam się nie podoba. Często też one nie są w żaden sposób zmieniane przez Kościół, w związku z czym później też rodzą się różne niesnaski i dyskusje na przykład właśnie rodzinnej. Często ta komunia staje się też takim pretekstem do tego, że główną rozmową jest właśnie to, że to dobrze, że już teraz będzie spokój, tak? Bo teraz już po komunii, no to już tylko, a jeszcze tam do bierzmowania, ale to jeszcze trochę czasu i już. I często takie właśnie rozmowy się gdzieś tam toczą, więc
0: Toczą
1: rzeczywiście
0: się w
1: jest tam trudno.
0: obecności
1: W
0: dzieci.
1: dzieci,
0: Co
1: tak, w
0: im
1: obecności dzieci.
0: zostaje na przyszłość
1: Dokładnie.
0: z tych
1: No,
0: rozmów, powiedz?
1: przede wszystkim zostaje im w głowie takie przekonanie, że mimo że nie godzę się z jakimiś wartościami, to muszę robić to, co wskazują stereotypy, tak? I muszę ciągnąć te tradycje, powielać ją, nieważne, czy ja się z tym zgadzam, czy ja się z tym nie zgadzam, po prostu muszę to robić. To tak jak taki wzór w kontekście mam, tak? Że matka najlepsza to jest ta, która cierpi, poświęca się i z tym idziemy przez życie i później dziewczynki obserwując to również są przekonane, że takimi właśnie mamami w przyszłości muszą być. I tak samo dzieje się tutaj, jeżeli obserwujemy jako dzieci, że to trzeba zrobić, że to trzeba właśnie pokazać rodzinie, zaprosić ją i ugościć wszystkich, mimo że tak naprawdę będziemy przy stole rozmawiać o tym, jak to nie lubimy księży i jak nam się Kościół nie podoba, to i tak trzeba to odbyć, no to jest to na pewno szkodliwe, bo jest to takim zaburzeniem tej wizji, takiej zgodności tego całego obrazu i rozumienia siebie i bycia szczerym i fair wobec samego siebie i wobec wszystkich wokół.
0: Później jesteśmy za

0: zaskoczeni, skąd wszechobecna w domach dulszczyzna, prawda? Skąd się to wzięło? Przecież w innych czasach wychowane, a dalej jakby podtrzymują to zakłamanie, taki fałsz. No właśnie, początkiem może być takie podejście do Komunii Świętej. Ale wróćmy, bo od zawsze komunia jednak kojarzyła się też dzieciom, co prawda w drugiej kolejności było to zaskakujące, zupełnie inaczej to przeżywały, ale jednak z prezentami. To był ten dzień, kiedy każdy dostawał jakiś upominek, każde dziecko, mniejszy, większy, medalik, który często pozostaje z nami do końca życia. No w tej chwili te prezenty są przeróżne. Gdyby, myślę sobie, takie dzieci w tym wieku mogły już poruszać się samodzielnie autami, to pewnie zdarzałyby się i samochody, ale no mają na przykład kłady. Tak. Powiedz, no właśnie, powiedz o prezentach, taką, no to nie jest przestroga, bo i tak oczywiście rodzice i wszyscy, którzy będą obecni na Komunii Świętej, zrobią to, co uważają za słuszne, ale z czego wynika to prześciganie się? Ja dam więcej, mój prezent musi być lepszy. I czy dzieci tak naprawdę się z tego później cieszą?
1: Najczęściej wynika to właśnie z naszych przekonań i z tego, co my sami przeżyliśmy. Jeżeli my żyliśmy w czasach, kiedy nie było na to pieniędzy, kiedy była trudna sytuacja i ogólnokrajowa, i rodzinna, to teraz mamy takie poczucie, że ja teraz jakby dam dziecku coś lepszego, ono będzie miało lepiej, ono będzie miało więcej. I często zatracamy się w tym i zapominamy, że to wcale nie jest takie dobre dla dziecka i że dziecko potrzebuje umiaru. Okej, może wtedy, kiedy było tak mało, nie było dobrze, ale kiedy my zalewamy dziecko tymi wszystkimi prezentami, to wcale nie jest lepiej. A z drugiej strony warto też na pewno zaznaczyć, że króluje przede wszystkim w chwili obecnej elektronika, jeżeli chodzi o prezenty. I musimy pamiętać o tym, że ta elektronika jako prezent daje też dziecku właśnie takie przyzwolenie, takie przekonanie, że ta elektronika jest czymś bardzo ważnym, bardzo istotnym w naszym życiu, czymś, czego trzeba koniecznie używać, w czym trzeba się prześcigać, kto ma lepsze, porównywać, w związku z czym później też dajemy takie przyzwolenie właśnie na używanie tego, no bo skoro już dostałem, dziecko będzie używało argumentu, to po co mi kupiliście, jak ja
0: dokładnie
1: teraz nie mogę?
0: A później
1: tak?
0: mówimy, masz ty 10 minut zrobić przerwę, jeszcze pół godziny i zabieramy tablet, bo za długo dzisiaj na nim
1: dokładnie
0: siedziałeś. Znów sprzeczna informacja.
1: Mówi, ale to mój tablet, prawda? To ja go dostałem, prawda? Więc też sami sobie robimy pod górkę. Musimy naprawdę dobrze przemyśleć te prezenty, bo często jest tak, że też zalewani w dzisiejszych czasach wszelkimi reklamami, mnóstwem billboardów, informacji, po prostu no, sklepy w tej chwili się reklamują, tak, żeby kupować właśnie tę elektronikę, bo ona będzie najdroższym prezentem. Natomiast warto, abyśmy my dokonywali tych zakupów rozsądnie, zwracając też uwagę na to, jakie to będzie miało właśnie konsekwencje dla nas, bo jeżeli ma się okazać, że później my będziemy się z tym męczyć i walczyć każdego dnia i nie będziemy mieli argumentów, no to warto zapobiegać, a nie leczyć.
0: To też jest chyba ważny taki element przy tym wybieraniu prezentu, wiek dziecka. Przecież dziecko idące do komunii, no to jest etapy rozwojowe, dokładnie, omówiliśmy, że to tak jest jeszcze cały czas dziecko.
1: 10-latek mniej więcej.
0: Tak, mam wrażenie, że te prezenty są jakby nieadekwatne do wieku rozwojowego dzieci.
1: Tak, zdecydowanie. No już, jeśli pojawiają się właśnie jakieś takie kłady, często jest takie minikrosy i tak dalej, też różnego rodzaju te motocykle, które są teraz też dostosowane do mniejszej. No rzeczywiście one stają się też taką ogromną radością, ekscytacją dla dziecka i często też dla rodzica, który w tej ekscytacji zapomina o bezpieczeństwie, bo dziecko dostanie kłada, dziecko dostanie motocykl, ale nikt nie pomyśli o ochraniaczach, o kasku, o tym, żeby jeździło tylko w miejscu, które będzie dla niego bezpieczne, a najlepiej jeszcze z rodzicem, tak? Jeśli już w ogóle musi, zaczynając od tego, tak? Ale właśnie zatracamy się po prostu w tym i zapominamy o tym, co jest najważniejsze, więc warto wrócić do tych podstaw, zadać sobie takie pytanie, czy ja rzeczywiście chcę, aby moje dziecko robiło coś takiego, czy ja będę czuć się spokojny, bezpieczny, kiedy ono będzie coś takiego robiło, czy ja teraz kupuję pod wpływem chwili, reklam, dopytywania innych, co dostają, a potem będę siedzieć i się zamartwiać, no tak, bo on

0: wyszedł na tego quada, ja za nim nie pojechałem, nie jestem pewien, co się dzieje. Potem często jest jeżdżenie po jakichś wiejskich drogach i tak dalej, tak? I nie bez przyczyny. Potem następnego dnia i tego samego, kiedy wydarzają się komunie, słyszymy w wszelkich programach informacyjnych, że zdarzył się wypadek na quadzie, na motocyklu, że dziecko prowadziło auto na przykład, tak? Bo wszyscy się dobrze bawili, a dzieci postanowiły zobaczyć, jak to jest. Tak więc zwracam przede wszystkim uwagę na to bezpieczeństwo i na to, aby zachować zdrowy rozsądek.
1: Mówiłaś o tym, że my chcemy wynagrodzić jakby to, że kiedyś było inaczej, że my tego nie mieliśmy. Możemy z tym poczekać i dostosować te wszystkie prezenty do wieku, kiedy dziecko dorośnie. I przecież nikt tutaj nie mówi, nie mówimy o tym, żeby nie zapewniać, jeśli mamy na to środki, dziecku tego, co najlepsze, bo też o to chodzi, ale no właśnie, z rozsądkiem, tak jak powiedziałaś. A z czego wynika taka rywalizacja wśród zaproszonych gości? Ja będę lepszy, ode mnie dostanie coś lepszego.
0: Często właśnie z jakichś takich też niesnastek rodzinnych, jakichś takich trudności i jeśli jest jakaś kuzynka, która zawsze czuła się gorsza, bo ta druga była ładniejsza, mądrzejsza i tak dalej, tak, no to teraz chce to wyrównać, chce zrobić więcej,
1: Nadrobić.
0: lepiej, pokazać, tak, to często staje się też takim festiwalem mody dla tych właśnie wszystkich ludzi, gości, a jeśli jeszcze okazuje się, że mamy dzieci w jednym wieku, no to staje się jeszcze kwestia tego, że rywalizujemy ubiorem, tak? Kiedyś można było iść w sukience, teraz z tego, co się orientuję, to raczej są tylko alby, ale już też gdzieś tam jest to przemycane, że to alba taka,
1: Ale
0: a to
1: pod albą
0: taka,
1: jest
0: a pod albą
1: sukieneczka, którą się
0: sukienka, którą
1: zdejmuje na
0: później, dokładnie,
1: przyjęciu.
0: i która jest lepsza niż ślubna z brylancikami i trenem, tak? Niejednokrotnie, naprawdę, więc to wszystko warto też przyjrzeć się sobie i zapytać siebie, czy ja to robię dla dziecka, czy ja to robię z jakichś moich braków, z jakichś moich potrzeb, które mogę zaspokoić w zupełnie inny sposób, opiekując to swoje wewnętrzne dziecko, które kiedyś nie zostało zaopiekowane, ale niekoniecznie uderzając właśnie w to, co wydarza się dzisiaj. No bo jeżeli ta dziewczynka jedna będzie ubrana, powiedzmy, no subiektywne jest to, ale w jakiś sposób lepiej niż ta druga, możemy stworzyć konflikt między tymi dziećmi też jeszcze dodatkowo, tak? I okaże się, że kuzynki, które się dotychczas kochały, no teraz jedna miała komunię na początku maja, druga w połowie i okazuje się, że na koniec maja to one już się nie znają, bo ty wyglądałaś lepiej, bo mama powiedziała, że dostałaś lepszy prezent i tak dalej, tak? Więc też zwracajmy uwagę na to, że ten przykład, jak od zawsze mówiliśmy, idzie z góry i to jest prawda. Jeżeli my pokażemy dzieciom, że ważna jest relacja, przeżycie tego, spędzenie razem czasu, to dla nich też będzie to ważne, a nie porównanie ubioru, prezentu i tego, która impreza była większa.
1: No właśnie, i poniekąd odpowiedziałaś na moje ostatnie pytanie, które chciałam ci zadać, gdzie w tym całym zamieszaniu, ferworze, prześcigania się w sukienkach, kreacjach, prezentach jest dziecko?
0: Mam wrażenie, że często bardzo, bardzo daleko, prawda? Bardzo daleko na końcu, gdzie powinno być. Trochę jak panna młoda, tak? W samym centrum uwagi, najważniejsze i to ono powinno skupiać naszą koncentrację całą i uwagę przez cały czas, a często tak nie jest. Więc pamiętajmy, że dzieci i tak. Tak naprawdę, bez względu na to, jaka będzie radość z tabletu, składa i wszystkich innych rzeczy, na koniec, po latach, docenią obecność, docenią to, że z nimi byliśmy, to, że spędziliśmy z nimi ten czas, że kiedy skończyła się ta wielka impreza, to zamiast pójść do domu i trzeba spać, no bo jestem już wykończony i w różnym stanie też niestety, tak, to zamiast tego poszliśmy na spacer, na lody, do lasu, poczytaliśmy wieczorem bajkę albo obejrzeliśmy zdjęcia z tej imprezy i to niech dziecko może zapamiętać, a nie to, że rodzic był zmęczony, wykończony i nie mógł po prostu poświęcić mi tego czasu tak, jakbym tego chciał.
1: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za to dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
0: Do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
2: Cześć!
3: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
2: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
1: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
2: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
4: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
1: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi

0: o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
1: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Są artyści, wobec których nie można przejść obojętnie i właśnie taka atmosfera towarzyszyła na spotkaniu autorskim z Marią Peszek we Wrocławku. Rzeczywistość bez cenzury nie była tylko tytułem spotkania, ale również zaproszeniem do świata bez filtrów, w którym liczy się szczerość, odwaga i konfrontacja z tym, co niewygodne.
2: Spotykamy się we Wrocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy pani chce dzisiaj poruszyć?
3: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie no, coś zupełnie wyjątkowego.
2: A co daje pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
3: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
2: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie panią lubiła i zmieniła pani zdanie?
3: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Miasto stawia na spotkania z ludźmi, którzy nie tylko inspirują, ale też zmuszają do refleksji. To właśnie takie rozmowy kształtują naszą tożsamość oraz poszerzają horyzonty.
4: Czekaliśmy na to spotkanie długo. Czekaliśmy dlatego, że jednym z głównych zadań naszej placówki jest upowszechnianie dobrych praktyk, a także organizowanie spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi. I też z niepokojem albo z tęsknotą wręcz oczekujemy na tego rodzaju spotkania, ponieważ wiemy, że są one zwykle bardzo kreujące osobowość. Szukamy inspiracji, szukamy tego, co możemy wykorzystać, żeby coś nowego, lepszego wymyślić samodzielnie. Kreujemy swoją osobowość dzięki takim spotkaniom. One są dla nas inspiracją do podejmowania działań różnych, różnorodnych. Świat jest bardzo otwarty na ludzi, którzy mają pomysły, są kreatywni i chcą je realizować, te pomysły. Także z przyjemnością Zapraszamy Cię

0: ciekawych ludzi właśnie do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
1: Dłuższa rozmowa z Marią Peszek niebawem w studiu Telewizji Kujawy. Sezon grzewczy dobiegł końca, ale jego bilans jest wyjątkowo tragiczny. Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nie pozostawiają złudzeń. W ciągu kilku miesięcy doszło do setek niebezpiecznych zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Od 1 października do 12 stycznia strażacy interweniowali aż 1735 razy. W wyniku zatrucia czadem poszkodowanych zostało 669 osób.

0: jest niewidoczny i bezwonny, dlatego tak trudno go wykryć bez odpowiedniego sprzętu. Właśnie dlatego samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zdecydował się na konkretne działania profilaktyczne. Mieszkańcy regionu mogą otrzymać bezpłatne czujniki dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie.
1: Jesteśmy właściwie po okresie grzewczym i z roku na rok umiera wiele osób, które zostają zaczadzone czadem. W tym roku olbrzymia tragedia w naszym województwie. Zginęła 4-osobowa rodzina, matka z 3 dzieci w Chełmnie. Ale to nie jedyny taki przypadek, bo również odnotowaliśmy śmiertelne przypadki w powiecie włocławskim, w samym mieście Włocławek. Rocznie w okresie grzewczym w Polsce umiera między 50 a 100 osób, więc postanowiliśmy wyjść naprzeciw i uruchomić na początek taki pilotaż, jeżeli chodzi o rozdawanie i najpierw zakup, a później rozdawanie właśnie tych czujek czadu. Dzisiaj trafiamy z 2000 czadek do zakupionymi za 200 000 zł ze środków budżetu województwa do seniorów, którzy są podopiecznymi dziennych domów pomocy, które od wielu lat już finansujemy ze środków unijnych. Dzisiaj te czujki rozdajemy. Rozdajemy je w porozumieniu z samorządowcami, bo przecież to oni najlepiej wiedzą im, którym mieszkańcom one są najbardziej potrzebne. Ale również do współpracy zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, bo tutaj prosimy o to, żeby one zostały właściwie zamontowane.
0: Program ma na razie charakter pilotażowy, ale jak zapowiadają władze regionu, to dopiero początek. Samorząd chce rozszerzyć działania i stara się o dodatkowe środki, także z funduszy europejskich, by jeszcze więcej mieszkańców mogło zabezpieczyć swoje domy.
1: 200 tysięcy i 2000 czujek to jest tylko pilotaż, ponieważ jesteśmy na etapie tworzenia i pozyskiwania środków unijnych, żeby za kwotę 2 milionów zakupić 20 tysięcy czujek. Do kogo one będą trafiały? Będą trafiały do osób samotnych, będą trafiały do właśnie seniorów, będą trafiały do osób z niepełnosprawnościami, będą trafiały do rodzin wielodzietnych, będą trafiały do osób, które są na stałe unieruchomione w swoich domach. Więc i tutaj też również będzie ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, ale również z ochotniczymi strażami. Mamy nadzieję, że te czujki zapewnią naszym mieszkańcom bezpieczeństwo. Oprócz tego będzie taka szeroko zakrojona kampania informacyjna, która ma nam przypominać, która ma nas uświadamiać o tym, jak czad jest niebezpieczny, jak jest, pojawia się właściwie znikąd i zabija bardzo szybko.
0: Warto przypomnieć, że czujnik czadu to niewielki koszt, a może zrobić ogromną różnicę. Regularne przeglądy instalacji grzewczych, sprawna wentylacja i podstawowa ostrożność to rzeczy, które realnie mogą zapobiec tragedii. Włocławski szpital doczeka się w końcu parkingu z prawdziwego zdarzenia. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki informuje, że rozpoczął starania o jego wybudowanie. Dotychczas mieszkańcy w większości parkowali na terenach leśnych. Nowy parking ma być wielopoziomowy.
2: Powiem przewrotnie, że takich wiadomości jest bardzo wiele i coraz lepsze, bo oprócz tego, że szpital się rozbudowuje, co już wizualnie nawet widać, jak ktoś z Państwa przyjeżdża, to zapraszam, żeby rzucić okiem na ten główny blok operacyjny, który powstaje i który nabiera już kształtów i barw, bo on rzeczywiście bardzo atrakcyjnie wygląda. Dodam do tego oczywiście zakup wyposażenia czy doposażenia szpitala. Ogromne środki z Krajowego Planu Odbudowy, które trafiają do Włocławka, no tylko napawają dumą chociażby robot Da Vinci. Ale wracając do sedna, rzeczywiście no jest ogromna potrzeba. No, ci, którzy przyjeżdżają czy korzystają ze szpitala, doskonale wiedzą, że w tej chwili można rzec, jest taka troszeczkę wolna amerykanka, bo ludzie parkują gdzie tylko można i ja to rozumiem oczywiście, że rzeczywiście trzeba sobie szukać tych miejsc parkingowych, czy to przy ulicy Wienieckiej, czy nawet wjeżdżając w jedną, w drugą stronę w las. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, komunikowaliśmy już wcześniej, że na terenie szpitala zostanie wybudowany parking wielopoziomowy. W tej chwili już zleciliśmy dokumentację projektową na ten cel. To ma być parking na 472 miejsca.
0: Nowy obiekt będzie miał 6 kondygnacji pod dachem, co oznacza koniec z szukaniem miejsca w błocie czy na poboczu. Dodatkowo powstaną stacje ładowania dla samochodów elektrycznych,

0: kompletnych oraz pełna infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo.
1: Mamy na to przeznaczone 30 milionów złotych, zapewnione jest finansowanie. No i myślę, że wszystkie warunki zostały spełnione, bo gdy zostanie zrealizowany projekt, ogłosimy przetarg na budowę parkingu i wstępnie już mogę zadeklarować, że wykonawca będzie miał rok czasu na realizację tej inwestycji. Zakładam, że rozpoczniemy w drugim kwartale 2027 roku, kiedy, no wiadomo, jest potrzebny czas. No przede wszystkim ja też nie wspomniałem o różnego rodzaju zgodach, czyli postępowaniu administracyjnym, którego trzeba dopilnować. W tej chwili realizują to Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, czyli nasz inwestor zastępczy, że się tak wyrażę. No i myślę, że w drugim kwartale 2028 roku takiż parking powstanie, co będzie też zbieżne z oddaniem właściwie do użytku głównego serca szpitala, czyli bloku operacyjnego, który już zostanie wybudowany i doposażony, bo ta inwestycja, mówię w tym względzie budowlanym, ma być skończona dokładnie za rok, czyli kwiecień 2027 roku.
0: To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka oraz całego regionu. W minionych latach z powodu braku parkingu trzeba było zostawiać pojazd daleko od szpitala, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zazwyczaj kończyło się to mandatem.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu, inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
4: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
5: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe.
3: Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
5: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
3: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
6: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: 8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. To wyjątkowa data przypominająca o zakończeniu II wojny światowej oraz bohaterstwa Polaków, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Tego dnia także jest oddawany hołd wszystkim ofiarom wojny, które straciły życie w imię wolności i pokoju.
1: Spotkaliśmy się, aby uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej, największego historycznego koszmaru współczesnej Europy. 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zawiera w sobie wszystko. Życie, walkę i ofiarę. Jednocześnie w historii Polski

0: Polski triumf nad hitleryzmem ma słodko-gorzki odcień. Choć oznaczał koniec okupacji niemieckiej, stał się początkiem radzieckiej dominacji i utraty pełnej suwerenności na dekady. Dziś pragniemy budować bezpieczną przyszłość bez wojny i śmierci. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by następne pokolenia żyły w dobrej, bezpiecznej Polsce, a ich rodzinne miasto Włocławek było pięknym i wygodnym miejscem. Często powtarzam, że każda rocznica, którą obchodzimy, w tym wszystkie nasze majowe święta państwowe, łączy jedno – ludzie, ich determinacja, poświęcenie, życie oddane walce. Jednym z patronów roku 2026 jest Józef Czapski, pisarz, eseista, świadek historii, major Wojska Polskiego i kawaler Orderu Virtuti Militari. W czasie II wojny światowej zajmował się między innymi bezskutecznym poszukiwaniem zaginionych, jak wtedy sądzono, oficerów polskich z ZSRR. Dopiero w kwietniu 1943 roku Polska i świat dowiedziały się, że nasi żołnierze zginęli śmiercią męczeńską, zamordowani w Katyniu. Wspomnienia te poruszających zapisków polskiej historii. Słowa, które stały się kluczowym dowodem w walce o prawdę, a dziś stanowią wielkie, niematerialne dziedzictwo. Każda wojna jest haniebna. Nie wolno o tym zapominać. W erze nauki, technologii, w czasach demokracji wciąż padają słowa zniszczyć, unicestwić, zabić. W wojnach giną cywile, dzieci, znikają całe miasta. Czy naprawdę chcemy, by nasze wnuki znały tylko taki świat? To głębokie i bolesne pytanie dotyka fundamentów naszego człowieczeństwa. Jak przekazać następnym pokoleniom tę lekcję, by nie stała się ona tylko suchym opisem faktów z minionych dekad? Dlatego trzeba wołać do młodych, czym dla ciebie jest patriotyzm? Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Budowanie empatii zaczyna się od uświadomienia sobie, że pokój nie jest dany raz na zawsze, lecz jest wynikiem obywatelskiej odpowiedzialności.
1: Podczas wydarzenia odczytano list wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla. Treść zaprezentował wicewojewoda Michał Koniuch.
2: Za wolność, w której dziś żyjemy, płacono krwią naszych rodaków. Nie abstrakcyjnie, nie tylko na kartach podręczników. Płacili za nią konkretni ludzie, żołnierze, cywile, matki, ojcowie, synowie i córki. Ludzie, którzy mieli domy, rodziny, plany i życie. Wojna nie pozwoliła im dokończyć. 8 maja przypomina o klęsce hitlerowskich Niemiec, o końcu wojny w Europie, o chwili, w której miliony ludzi mogły po latach przemocy uwierzyć, że noc okupacji, terroru i pogardy dobiega końca. Ale zanim powiemy cokolwiek więcej, pierwszeństwo należy do tych, którzy zapłacili za tę chwilę życiem. Do żołnierzy, którzy szli tam, gdzie prowadził ich rozkaz, sumienie i odpowiedzialność. Do cywilów, którzy wojny nie wybrali, a ponieśli jej najokrutniejsze. Do rodzin, które czekały na powrót bliskich, często bez odpowiedzi. Do dzieci, które zbyt wcześnie zobaczyły, jak bezlitosny potrafi być świat. To nie są ogólne obrazy historii. To były czyjeś matki, czyjeś ojcowie, czyjeś synowie, czyjeś córki. Naród nie składa się z abstrakcji, naród składa się z konkretnych istnień. Dlatego pamięć o wojnie musi zaczynać się od człowieka. Polskie doświadczenie 8 maja nie mieści się jednak w prostym geście zwycięstwa. Tak, tego dnia pokonano niemiecki nazizm, ideologię, która odebrała człowiekowi godność, a z państwa uczyniła narzędzie zbrodni. Tak, Europa miała prawo do ulgi, ale Polska nie mogła wtedy powiedzieć, że wraca do pełnej wolności. koniec niemieckiej okupacji nie oznaczał końca

0: zniewolenia. Po 1945 roku Polska znalazła się pod sowiecką dominacją, narzuconą przez Związek Radziecki, a suwerenność, o którą walczyły pokolenia Polaków, nie została wtedy przywrócona. Dlatego nasza pamięć musi być uczciwa. Nie po to, by odbierać znaczenie zwycięstw. Przeciwnie, po to, by nie pozwolić, aby ktokolwiek opowiedział ją za nas. Wygodniej, prościej, fałszywiej.
1: W uroczystościach również udział wzięli parlamentarzyści.
2: Bardzo ważny dzień. Przede wszystkim dzień pamięci o ludziach, którzy ponieśli największą ofiarę dla drugiego człowieka. To o osobach, które już nie wróciły do domu, o osobach, które już nie spędziły kolejnego dnia z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi. To pamięć o osobach, które oddały swoje życie w imię czegoś najważniejszego, drugiego człowieka. Bezpieczeństwa, dobra, szczęścia. Bardzo ważny jest dzień i warto też pamiętać, że to może być przestroga dla współczesnego świata, że wojna może zacząć się od skrajnych poglądów, od hejtu, od nienawiści, od tego wszystkiego. To wszystko tworzy atmosferę, która później powoduje, że ludzie wzajemnie się nienawidzą. Oczekują, że należy im się więcej, że jedni są lepsi, inni są gorsi. Dlatego tak bardzo ważny jest ten dzień, żeby pamiętać i żeby młodzi pamiętali, żeby to była też przestroga i jednocześnie pamięć o tym, że warto być dobrym człowiekiem.
3: Świętujemy zakończenie wojny w 1945 roku, koniec pożogi wojennej, ale z drugiej strony pamiętamy o tym, że w Polsce miało to wymiar tak naprawdę szczególny, ponieważ z jednej opresji Polska weszła w kolejną, czyli w Polsce niestety rozpoczął się komunizm i tak naprawdę prymat i dominacja sowiecka. Ale wojna, II wojna światowa zakończyła się oficjalnie. Ja się bardzo cieszę z tego, że tak dużo młodych ludzi dzisiaj było na tej uroczystości. Poczty sztandarowe wszystkich włocławskich szkół. To jest ważne. To jest ważne, byśmy pokazywali młodym ludziom, że pamięć historyczna jest niezwykle istotna. Nie pamięć tylko na zasadzie nauczenia się, znajomości, dat historycznych, ale pamięć ta tożsamościowa, czyli to, aby młodzi ludzie wiedzieli, bo przecież dzisiejsi młodzi ludzie już wiedzą tylko o tej wojnie, na szczęście, z książek. Ci świadkowie, którzy czasem jeszcze żyją, mają naprawdę wiele lat, ale czas biegnie i ci młodzi ludzie, młodzi Polacy, młodzi włocławianie muszą mieć tę wiedzę gruntowną, głęboką, pamiętać o tym, że wojna jest złem, pamiętać o tym, jak wielkie straty poniosło także nasze miasto, niepowetowane straty przede wszystkim w ludziach, choć nie tylko, bo również straty materialne. I pamiętamy, jesteśmy tutaj dlatego, że pamiętamy i swoją postawą również pokazujemy kolejnym pokoleniom, że tę pamięć kultywować jest naszym obowiązkiem.
4: To jest swego rodzaju nasza pamięć, nasz hołd wobec tych wszystkich, którzy oddali najwyższą cenę za naszą wolność, bo my dzisiaj oczywiście pamiętamy, kiedy wojna się zakończyła, ale tak naprawdę co niesie ta rocznica, to jest najistotniejsza. Właśnie niesie w konieczność oddania życia za ojczyznę, konieczność dania życia za to, że dzisiaj spotykamy się tutaj w wolnym, niepodległym państwie, w państwie, które jest częścią Europy Zachodniej. I dziękujemy naszym przodkom za to, że to życie w obronie naszego kraju poświęcili. Ale widzimy, że choć skończył się nazizm w tym wydaniu niemieckim, to jednak imperializm i te nacjonalistyczne, skrajnie nacjonalistyczne ruchy, one mają się dobrze i w Europie i niestety konflikt całkowicie z globu nie zniknął. Więc szczególnie ze względu na to, że w Europie pojawiło się widmo wojny, musimy szczególnie pamiętać, przypominać, czym jest wojna. A wojna to śmierć, to zniszczenie, to nigdy nic nie jest chwalebnego.
1: Integralnym elementem obchodów było uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Wiązanki złożyły delegacje władz miasta, przedstawiciele samorządów oraz poczty organizacji kombatanckich. Ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. W wydarzeniu wzięło udział około 30 włocławskich szkół. Uczniowie swoimi strojami reprezentowali kraje europejskie. W tym roku trasa przemarszu była nieco inna. Parada rozpoczęła się przy pomniku Ludziom Pracy. Przeszła bulwarami na Stary Rynek.
5: Włocławska tradycja to na pewno, ale też dzień radosny, dlatego że

0: dzisiaj świętujemy wspólną Europę. To, że jesteśmy w jednej europejskiej rodzinie, oczywiście różni, oczywiście z różnymi tradycjami i nasza włocławska młodzież właśnie te różnice dzisiaj pokazuje, ale jednak pamiętając, że tworzymy wspólnotę europejską.
1: Robert Schuman jest jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Francuski polityk we współpracy z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem doprowadził do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przerodziła się w Unię Europejską. Polska jest jej członkiem od 1 maja 2004 roku.
0: Korzyści jest całe mnóstwo, od bezpieczeństwa zaczynając i od tego, że Unia Europejska jest podmiotem, który na tym globalnym rynku, w globalnym świecie liczy się. Pojedyncze państwa, takie jak Polska, Czechy, Słowacja, nawet Niemcy, Francja, w konfrontacji z Chinami, Indiami, czy nawet Stanami Zjednoczonymi, czy nawet Rosją, no tak naprawdę przepadają, a tylko wspólnota, tylko to, że mamy ponad 450 milionów obywateli, że właśnie jesteśmy silni swoją różnorodnością, to gwarantuje nam bezpieczeństwo i liczę na to, że to bezpieczeństwo jeszcze w ramach Unii Europejskiej będzie wzmacniane też, mówię o tym bezpieczeństwie militarnym, ale dla samego miasta to jest ogromny rozwój, bo właśnie na każdym kroku korzystamy ze środków z Unii Europejskiej, a nasi młodzi obywatele, mieszkańcy szczególnie, bo to są na przykład dobrze wyposażone pracownie, ale też Erasmus.
1: W paradzie wzięli udział parlamentarzyści z Włocławka. Zgodnie podkreślali rolę wspólnot lokalnych w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej.
2: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że Europa to nie jest Bruksela, to nie jest tylko to, co tam się dzieje, to nie jest to, co widzimy na ekranach naszych telewizorów, smartfonów. Europa jest tutaj, na naszych ulicach i to trzeba uświadamiać, szczególnie ludziom młodym. Ludzie, którzy dzisiaj tutaj będą brać udział w tej paradzie, mówię o uczniach w szkół podstawowych, szkół średnich, oni przyzwyczaili się do tego, że my jesteśmy częścią tej europejskiej wspólnoty. Natomiast to nie jest tak, że to jest dane razem zawsze, to nie jest tak, że zawsze było i trzeba uświadamiać, że kiedyś nie było tak, że można było bez obaw i bez problemu studiować za granicą, że można było tam pracować, że nasze miasta tak się rozwijały, więc to wszystko każdego w roku trzeba przypominać. Ale wartości, o których Pan wspomniał, czyli w coś, co dzisiaj czasami jest obśmiewane, ale czyli w pewnego rodzaju solidaryzm, dobroć, normalność, współpraca, niezależnie od tego, kto jakiej jest narodowości. To są te wartości, które staramy się młodym ludziom wpajać i dzisiaj Parada Schumana jest jest na to dobrą okazją. Przy okazji poznanie kultur innych krajów, ale które są częścią tej wspólnoty. To też jest dobry przyczynek do tego, żeby o tym na paradzie rozmawiać. No i dużo dobrej zabawy, bo jest okazja, żeby odegrać pewne role. Mówię tutaj o ludziach młodych, a my mamy okazję, żeby właśnie o tych ważnych rzeczach porozmawiać.
3: Kochani, Parada Schumana to przede wszystkim dowód na to, że wspólnota europejska zaczyna się tutaj, lokalnie, we Włocławku, w szkołach, w rozmowach, w zaangażowaniu młodzieży, wspólnie. I to jest najważniejsze. Należy pamiętać o tym, że ta współpraca, zaangażowanie, pomysły, realizacja marzeń, to jest wszystko to, co buduje przyszłość. Dlatego jest to tak ważne, żeby ci młodzi ludzie, którzy są tutaj dzisiaj, żeby oni potrafili się zaangażować, żeby potrafili zmieniać świat. Przede wszystkim, żeby chcieli zmieniać go na lepszy. I to jest dowód na to, że wspólnota europejska bez nas, bez lokalnej inicjatywy, bez lokalnej działalności nie mogłaby istnieć. Edukacja przy tym wszystkim jest niezmiernie ważna, bo to, że się jednoczymy, to, że wspólnie coś robimy, to, że chcemy coś zrobić, ale jednocześnie poznajemy świat. To jest ważne. Poznawanie świata, bo to jest coś, co nas inspiruje. Każda inna kultura, dziedzictwo, które te państwa posiadają, to są rzeczy niezmiernie ciekawe, rzeczy, które budują, które poszerzają nasze postrzeganie świata. Inspirują przede wszystkim, ale też i łączą. I to w tym wszystkim jest bardzo ważne.
1: Parada jak zawsze była radosna, głośna i kolorowa. Zadaniem uczniów było pokazanie kultury, mody i tradycji danych krajów. W przypadku młodzieży z Kopernika były to Włochy, co wyróżnia Italię.
4: Definitywnie kuchnia włoska, jest znana na całym świecie w sumie. Też muzyka, zabawa, słońce.
5: Co ciebie zainteresowało w historii, właśnie w kulturze? Jakieś może smaczki?
4: No głównie właśnie ta liczba potraw i tak dalej, a tak z historii, no to po prostu

0: ta długa obecność Włoch i tej tradycji włoskiej.
1: Macie Hiszpanię, wylosowałyście Hiszpanię. Powiedzcie mi coś właśnie o tym kraju. Co w nim jest ciekawego, co dzisiaj przygotowałyście?
2: No, przede wszystkim pokazujemy kolory flagi, czyli czerwony i żółty. Też Hiszpania ma ciekawą kulturę, dobre jedzenie, też muzykę fajną, flamenco na przykład. I myślę, że to będziemy chcieli pokazać.
1: Co twoim zdaniem jest najciekawsze w Hiszpanii?
3: Na pewno kultura, otwartość ludzi i myślę, że właśnie te aspekty.
1: Co przygotowałyście na dzisiejszą paradę? Jak to będzie wyglądało z waszej strony?
2: Mamy tancerki, które będą tutaj tańczyć dla nas ładnie i też głośną muzykę. Będziemy mieć też gitarzystów, żeby właśnie oddać tą kulturę jak najbardziej.
1: Luksemburg, kraj nieduży. Co możecie o nim powiedzieć?
4: No właśnie, to jest najmniejszy kraj w Europie. Mają darmową komunikację miejską oraz jest to bardzo bogaty kraj.
1: Co przygotowaliście na dzisiejszą paradę Szumana?
4: Takie pompony właśnie mamy, kwiatki.
5: W kolorach flagi Luksemburgu. Mamy banery z nazwą kraju i mamy rowery, które symbolizują, że miasto właśnie ma czystą i tanią komunikację miejską.
6: Finał parady miał miejsce na Starym Rynku. Tam jury oceniało pomysłowość, kreatywność i wiedzę uczniów o krajach, które reprezentowali. Sezon rowerowy rozpoczął się w marcu. Trudno jednak powiedzieć, aby pogoda szczególnie zachęcała do używania tego środka lokomocji. Mimo to włosławianie chętnie sięgają po rowery miejskie.
7: Bardzo się z tego cieszymy, że Włower jest bardzo popularnym środkiem transportu, mimo właśnie tej pogody, która no, widzimy, że nie jest jeszcze nie jest najlepsza na rower. No ale statystyki pokazują, że użytkownicy się gremialnie, można powiedzieć, rejestrują. Bardzo dużo kilometrów zrobili na Włowerze, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. To jest tak, teraz w tej chwili to jest prawie 7 tysięcy zarejestrowanych już użytkowników Włowera i przejechanych jest od rozpoczęcia sezonu. Około 23 tysięcy kilometrów już na Włowerze.
6: Włower można zostawić w dowolnym, bezpiecznym miejscu na terenie Włocławka. Jednak najkorzystniej zrobić to na stacjach miejskiego jednośladu. Baza uruchomiła kolejne takie punkty koło wzorcowni, szkoły muzycznej, na pętli na ulicy Dębowej oraz dwie na Alei Jana Pawła II, na ulicy Szkolnej i koło skateparku.
7: Obiecaliśmy to w zeszłym roku wszystkim użytkownikom, że po pierwsze zwiększymy liczbę rowerów, które są na mieście do dyspozycji mieszkańców, a także, że zwiększymy ilość stacji i wywiązujemy się z tego po prostu. Więc teraz już do połowy maja na pewno w mieście będzie 220 rowerów. W tej chwili jest ich około 180 sztuk. No i zwiększamy liczbę stacji, tak? Ruszyliśmy 35 stacji na początku sezonu. Do 15 maja będzie ich 50, w tej chwili jest 45, więc jeszcze 5 stacji w mieście się pojawi. To bardzo oczywiście poprawia to, że użytkownicy chętnie korzystają z Woweru, tak? Chcę powiedzieć, że zostawianie poza stacją roweru jest kosztowne, bo co prawda to jest 5 zł, no ale wiadomo, że przy cenie też wypożyczenia i tak dalej, to jest znaczna suma. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby zostawiali jednak te rowery na stacjach.
6: W połowie maja zostanie zmieniony cennik Włowerów. Dla posiadaczy karty mieszkańca wszystko zostanie po staremu.
7: Od 15 maja przy uruchamianiu, przy korzystaniu z Włoweru będzie można korzystać także z karty mieszkańca. Jest o tyle... Będzie to o tyle korzystne, że ci, którzy będą przy wypożyczeniu wbijać numer karty mieszkańca, będą mogli korzystać z cennika, który jest do tej pory. Ci, którzy nie będą wbijać karty mieszkańca przy wypożyczeniach, będą troszkę więcej musieli za to zapłacić. To znaczy, dzisiaj mamy 25 groszy za wyciągnięcie roweru ze stacji, wypożyczenie, tak? Uruchomienie go. Będzie bez karty mieszkańca będzie to 40 groszy. I jeżeli chodzi o każdą minutę przejechaną na rowerze, to jest do tej pory jest 3 grosze i tak zostanie, jeżeli ktoś wypożyczy na kartę wraz z kartą mieszkańca, którą zaznaczam, numer trzeba wbić przy wypożyczeniu. A jeżeli nie będzie tej karty, będzie to 5 groszy za minutę, każdą przejechaną. I jeszcze za pozostawienie roweru poza stacją dzisiaj dla wszystkich jest to 5 zł, ale kara dla wszystkich, już bez względu, czy mają kartę, czy nie mają karty, wzrośnie do 10 zł, jeżeli pozostawią rower poza stacją.

0: akcją, których zaznaczam, ilość się zwiększyła.
1: Z czego wynika ta zmiana kosztów?
0: Przede wszystkim chcemy nagradzać mieszkańców Włocławka, tych, którzy płacą tu podatki i którzy tutaj po prostu żyją, mieszkają. Druga sprawa, no, że te ceny i tak przy wzroście, bez karty mieszkańca, i tak będą naprawdę na poziomie bardzo, bardzo niskim.
1: Przejdźmy na zakończenie do mniej przyjemnego tematu. Mianowicie, niestety zdarzają się też dewastacje i uszkodzenia miejskich włowerów. Rozumiem, że baza miała sygnały na ten temat.
0: To znaczy tak, no widzimy to, bo jesteśmy też odpowiedzialni za serwis, za naprawę tych rowerów, za relokację, więc ta skala jest nam po prostu znana, tej dewastacji, czy zniszczeń, uszkodzeń, usterek, no bo to znowu trzeba by było tą skalę tak rozciągnąć, tak, od usterki, która jest nieumyślna, która jest po prostu spowodowana pewnymi jakimiś takimi technicznymi sprawami, do bezmyślnej dewastacji, i to też mamy takich przykładów kilka niestety już w tym sezonie. Bardzo też właśnie proszę, w związku z tym dbajmy o dobro wspólne, dbajmy o włowery, będą nas służyć jeszcze wiele lat, bo one są nowe fabrycznie także, więc mają szansę pojeździć bardzo długo w naszym mieście. Z tego co wiem, to średnio rowery zmienia się, flota tych rowerów, mniej więcej po 6-7 latach.
2: Każda celowa dewastacja jest ścigana i karana. Baza zgłasza takie przypadki.

0: We Wrocławku rozpoczyna się muzyczne wydarzenie, które ma przyciągnąć miłośników organowego brzmienia z całego regionu. Już w niedzielę w Bazylice Katedralnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Wydarzenie organizowane jest w ramach 35. Katedralnych Koncertów Organowych.
1: Po raz 35. pragniemy zaprosić Was na koncerty organowe do naszej Bazyliki Katedralnej. W tym roku wyjątkowo, ponieważ w ramach już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Kiedy ruszamy? Już teraz, w niedzielę, 10 maja o godzinie 19. Później przez kolejne niedziele będziemy spotykali się z muzyką klasyczną, aż do 7 czerwca. 7 czerwca o godzinie 19 w naszej Bazylice koncert finałowy, gdzie wiele niespodzianek.
0: Przed mieszkańcami i gośćmi 5 koncertów, podczas których wystąpią uznani artyści z Polski i zagranicy. Na scenie pojawią się m.in. profesor Julian Gębalski, profesor Andrzej Białko czy profesor Bartosz Jakubczak. Wielki finał zaplanowano na 7 czerwca.

0: Podczas festiwalu wystąpią najwybitniejsi profesorowie z Polski, a także z zagranicy. Na tym ponad 130-letnim instrumencie, organach romantycznych, usłyszymy dzieła od baroku poprzez muzykę współczesną. A już 7 czerwca, po raz pierwszy w historii, organy zagrają z orkiestrą symfoniczną.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także promocja wyjątkowych ponad 130-letnich organów włocławskiej katedry oraz samego miasta. Wszystkie koncerty odbywać się będą w niedzielę wieczorem i mają tworzyć niepowtarzalny klimat spotkań z muzyką organową. Maturzyści zmagają się z egzaminem dojrzałości. Za nami część pisemna podstawowa z języka polskiego, matematyki i języka obcego. A już po weekendzie do egzaminów zasiądą ósmoklasiści.
2: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin.

0: kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Podobnie jak w przypadku maturzystów, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęli przygotowania do egzaminów dużo wcześniej. Powtarzali z nauczycielami materiał, rozwiązywali testy, wracali do szkolnych lektur.
0: Mam nadzieję, że wszyscy włocławscy uczniowie świetnie zdają ten egzamin. Statystyki związane ze zdawalnością tych egzaminów oczywiście też wpływają na ocenę szkoły, więc zawsze pod koniec już tego roku szkolnego wiemy, kto jest w tej czołówce. Dzisiaj nie wspominamy to, co było w zeszłym roku, nie przytaczamy tych zwycięstw, bo też nie chcemy zapeszyć, bo być może ta pierwsza trójka się zmieni, dlatego każdy ma szansę, żeby być w tej czołówce najlepszych.
1: Ósmoklasistom życzymy połamania piór. Od połowy kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich. Zmiany obejmują sytuacje, w których pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za niewłaściwe wykorzystywanie L4.
2: Do tej pory, czyli do 13 kwietnia, ubezpieczony tracił prawo do zasiłku w dwóch przypadkach. W sytuacji, gdy wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo gdy pracował w trakcie zwolnienia lekarskiego i to się tak naprawdę nie zmieniło. Zasada pozostała niezmienna, nadal w trakcie zwolnienia lekarskiego nie możemy pracować, nie możemy wykonywać czynności, które będą wydłużać nasz powrót do zdrowia. Nowelizacja przepisów tak naprawdę tylko doprecyzowała pojęcie pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem tego zwolnienia, natomiast to, co się nowego pojawiło, to możliwość wykonywania czynności incydentalnych wynikających z ważnych okoliczności. Taką okolicznością nie może być oczywiście polecenie przełożonego, ale może być na przykład podpisanie ważnych dokumentów w sytuacji, gdy inna osoba nie była upoważniona do podpisania takich dokumentów. Może być to udział w pogrzebie bliskiej osoby, czy ważne sprawy urzędowe do załatwienia, których nie można przełożyć na inny termin. To mogą być właśnie takie czynności incydentalne, wynikające z ważnych okoliczności. One nie mogą być powtarzalne, czyli nie możemy za każdym razem podpisywać tych dokumentów. Natomiast czas zwolnienia lekarskiego jest to czas na leczenie, na rekonwalescencję, na powrót do zdrowia.
1: Nowe przepisy wprowadzają również inne zasady przeprowadzenia kontroli lekarskich.
2: Taką kontrolę przeprowadzają nie tylko pracownicy ZUS-u, także pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników. Natomiast mamy tutaj większe teraz kompetencje, ponieważ osoba kontrolująca może wylegitymować osobę kontrolowaną, może wejść do miejsca przeprowadzania kontroli, a także może uzyskać dodatkowe informacje, czy to właśnie od osoby kontrolowanej, od pracodawcy, jak i również od lekarza leczącego.
1: Zmiany dotyczą także samego funkcjonowania ZUS-u. Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania związane z zatrudnieniem kadry medycznej.
2: Do tej pory ZUS zatrudniał głównie lekarzy, orzeczników, specjalistów, którzy orzekali na przykład w sprawie renty, czy też w sprawie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS-u. W tej chwili w sprawach na przykład rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS orzekać mogą fizjoterapeuci z tytułem specjalisty, a w sprawach o niezdolności do samodzielnej egzystencji pielęgniarki i pielęgniarze z tytułem specjalisty. Także zatrudniamy lekarzy niekoniecznie z tytułem specjalisty w trakcie specjalizacji bądź z 5-letnim doświadczeniem zawodowym, nie tylko na umowę o pracę. Także serdecznie zachęcamy kadrę medyczną, która jest zainteresowana pracą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
1: Nowe regulacje mogą uszczelnić system i ograniczyć nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o

0: siebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: 161 milionów złotych na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli trafiło w 2025 roku do województwa podlaskiego. Pulę rozdysponowano pomiędzy samorządy, a te dokonały zakupów.
1: Taki sprzęt jak mobilna stacja uzdatniania wody, chlorator do dezynfekcji sieci.
2: Agregat na potrzeby hydroforni i przeprowadziliśmy szkolenia.
0: Duże wsparcie otrzymała Państwowa Straż Pożarna. Do hajnowskich strażaków trafił sprzęt za ponad 2,5 miliona złotych.
3: Ten sprzęt, który widzicie Państwo za mną, to jest część tego, który udało się pozyskać, czyli UTV, czyli wielozadaniowy pojazd terenowy, łódź hybrydowa, urządzenie wielofunkcyjne inżynieryjne, czyli podnośnik Manitou.
0: W tym roku podlaskie samorządy mają do zagospodarowania 172 miliony złotych.
4: W tym roku skupiamy się przede wszystkim na przystosowaniu terenu, przygotowaniu terenu do składowania. Pozyskujemy w tej chwili działkę z Kowru, no i będziemy ją uzbrajać, a więc grodzenie, wymiana gruntu, oczywiście ułożenie płyt betonowych z zamiarem również postawienia hali. Jeżeli czas pozwoli, to oczywiście to zrealizujemy, a jeżeli nie, no to po prostu niektóre zadania przerzucimy na następny rok, a następny rok to już będą zadania w okresie nawet wykonania pięcioletnim.
0: Taką możliwość dała nowelizacja ustawy i zmienione przepisy.
5: Nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej i wprowadzenie pięcioletniego okresu realizowania zadań już od roku

0: 2027. To jest o tyle ważne, że był to postulat rekomendowany przez stronę samorządową właśnie.
1: W 2025 roku samorządy z powiatu hajnowskiego wykorzystały na zadania łącznie ponad 3,5 miliona złotych. W tym roku będą miały ponad 5 milionów 600 tysięcy. Priorytetami będą budowle ochronne, edukacja i szkolenie, magazyny ochrony ludności, łączność i alarmowanie, a także ewakuacja.
2: No, podział tych środków wynika tutaj ze względu na ilość mieszkańców danej gminy. W mieście Hajnówka to jest ponad 1 000 000 złotych takich funduszy rocznie mamy do wykorzystania na ten cel. Uważam, że tego się nie da zrobić w jeden rok czy dwa, tych wszystkich rzeczy, które byśmy chcieli.
1: Mówiąc o bezpieczeństwie, wojewoda poruszył także obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy.
0: Od 1 stycznia do 27 kwietnia ilość przekroczeń jest zerowa, to znaczy w pełni panujemy i kontrolujemy sytuację na granicy, ale żeby było to możliwe, trzeba było wydać wiele miliardów złotych, żeby stworzyć nowoczesny system ochrony granicy państwowej. Mamy najnowocześniejszy system granicy państwowej. Tutaj służy na granicy polsko-białoruskiej w województwie podlaskim i lubelskim przeszło 5 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, ale w odwodach jest oczywiście policja. No i do tego system antydronowy, który budujemy na granicy polsko-białoruskiej. Jeden moduł już działa, będą budowane kolejne. To jest także 60 milionów złotych.
1: 290 milionów złotych kosztowała droga, która powstała wzdłuż całej zapory.
3: Dzięki ostatniej dostawie flota miejskiego przewoźnika znacznie odmłodniała i liczy średnio 4,5 roku. Jest też bardziej przyjazna środowisku. Wymiana ponad 40 autobusów na przestrzeni ostatnich lat kosztowała około 120 milionów złotych, z czego 18 milionów stanowił wkład własny miasta.
4: 50% to jest zupełnie zeroemisyjny transport, drugie 50% to jest niskoemisyjny. W zeroemisyjnym mamy elektryczny i elektryczny z napędem wodorowym, a w niskoemisyjnym to mamy autobusy hybrydowe i najnowsze pojazdy z silnikiem diesla Euro 6.
3: Taka dywersyfikacja floty, jak dodaje prezes Majewski, pozwala utrzymać ceny biletów na tym samym poziomie, mimo rosnących drastycznie cen paliw. Miejski Zakład Komunikacji kupił 5 autobusów hybrydowych od podpoznańskiego Solarisa za ponad 15 milionów złotych.
5: Nie ma nic nowocześniejszego niż autobusy wodorowe. Z zewnątrz państwo w stosunku na przykład do autobusów elektrycznych dostrzeżecie jedynie różnicę, że te autobusy wydzielają parę wodną. Gdyż produktem ubocznym użytkowania wodoru, bo to nie jest proces spalania, jest jedynie para wodna i ciepło, które jest ciepło odzyskiwane i wykorzystywane na potrzeby komfortu termicznego autobusu.
3: Tankowanie odbywa się raz dziennie i trwa około 15 minut. Daje to znacznie lepszy zasięg w porównaniu do elektryków. Nowe autobusy będą jeździły na różnych liniach. Na ulicach Piły będzie je można zobaczyć już za 2 tygodnie. W zajezdni powstała także nowoczesna hala przeznaczona do obsługi autobusów wodorowych. Jej koszt to ponad 3,5 miliona złotych, a jeszcze w maju do Piły trafią 2 nowe autobusy elektryczne.
6: Na wodach Zatoki Puckiej pojawił się nowy środek transportu. Tramwaj wodny będzie zasilany elektrycznie, na pokładzie pomieści 50 osób i połączy Puck, Swarzewo i Chałupy.
7: Tak prezentuje się tramwaj wodny, który już 16 maja wyruszy na wody Zatoki Puckiej.
8: O tym, żeby biała flota pojawiła się na Zatoce Puckiej, rozmawiamy od lat. Ciągle brakowało czegoś, żeby móc to zrealizować. Na szczęście mogliśmy się dogadać, porozumieć w Związku Powiatowo-Gminnym Zatoki Puckiej. I wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie, otrzymaliśmy bardzo duże dofinansowanie w wysokości 90% na to, żeby kupić taki tramwaj wodny. Tramwaj wodny, który łączy 3 gminy, które są w tym związku, czyli gminę Władysławową, gminę Puck i miasto Puck. Do tego jest powiat, więc powiat też się oczywiście dokłada, bo zdaję sobie sprawę, jak to jest istotne.
7: Pierwszy sezon funkcjonowania tramwaju będzie miał charakter pilotażowy.
8: To, na czym nam zależało, to żeby jednostka była elektryczna, żeby miała też fotowoltaikę, żeby miała miejsce na rowery, żeby była komfortowa dla mieszkańców i dla naszych gości. Więc będzie tam 50 miejsc dla gości, będzie co najmniej 10 miejsc dla rowerów, będzie dobra cena. Mamy miejsce już do ładowania w naszej marynie, ona będzie stacjonowała, ta jednostka będzie stacjonowała w naszej marynie, po to ją budowaliśmy, żeby takie jednostki też przyjmować.
7: Tramwaj wodny kursować będzie najprawdopodobniej do połowy września. Nowa atrakcja ma nie tylko poprawić komunikację, ale również przyciągnąć turystów.
8: Już nie chodzi tylko o to, że

0: Ciążymy ruch na drogach czy w pociągach, ale jest to wielka przygoda. Osoby tu mieszkające może tego nie czują, ale jak ktoś przyjeżdża do nas nad morze, kocha bycie na tej wodzie, czy to kąpiąc się, czy właśnie płynąc sobie jakąś jednostką, i to też jest taka dodatkowa atrakcja, bo przygoda morska to jest coś, czego się tutaj też spodziewają.
1: Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej ogłosił konkurs na nazwę wodnego tramwaju. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie widocznej na ekranie. Pozycje można zgłaszać do 12 maja.
2: Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. Poprawę jakości życia mieszkańców.
3: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
2: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
3: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
2: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę.
4: Przypomnijmy, że na marcowej sesji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku o zmianę granic administracyjnych Tczewa, polegającą na powiększeniu miasta, między innymi o Sołec.

0: województwa Rokitki i Bałdowo. Zgodnie z procedurą wniosek ten został przekazany wojewodzie pomorskiej, która sporządziła na ten temat opinię. Okazała się ona negatywna, co jest spowodowane m.in. niekorzystnymi dla miasta wynikami konsultacji społecznych. W komunikacie prasowym wojewody czytamy, że po analizie wniosku i załączonej dokumentacji stwierdzono, że proponowana zmiana granic administracyjnych miasta Tczewa nie została wystarczająco uzasadniona. Uwzględniając skalę planowanego poszerzenia miasta, wyniki konsultacji społecznych, możliwe skutki finansowe i organizacyjne dla gminy Tczew oraz brak dostatecznego wykazania powiązań funkcjonalnych, wniosek Rady Miejskiej w Tczewie został zaopiniowany negatywnie. Prezydent Tczewa nie kryje zaskoczenia.
1: Na pewno czuję lekki niedosyt, lekkie rozczarowanie tą opinią pani wojewody. Wydaje się, jakby nie brała pod uwagę w ogóle tego, co przygotowało miasto, tych naszych zestawień, naszych wniosków i naszych ekspertyz. Natomiast oczywiście my oczekujemy na pełną opinię, żebyśmy się mogli do niej odnieść i te nasze uwagi do opinii wojewody na pewno zawędrują do Rady Ministrów. Opinia wojewody nie jest wiążąca, ona nie przerywa nam tego procesu, więc do lipca będziemy twardo walczyli o to, żeby miasto Tczew się powiększyło. W jakim zakresie, w jakiej wielkości, oczywiście ciężko nam teraz o tym powiedzieć, ale na pewno uważamy, że Tczew musi się powiększać wzorem innych miast. Najbardziej martwi mnie to, że jednak widać w tej opinii zupełnie inne podejście niż do trzech pomorskich miast, które występowały o poszerzenie w zeszłym roku. Tam na przykład konsultacje społeczne na terenie gminy, które zakończyły się podobnym wynikiem jak na terenie gminy wiejskiej Tczew, nie były brane pod uwagę, a one zostały przedstawione jako jeden z koronnych argumentów. Więc to też pokazuje, że cała ta procedura oczywiście wymaga dużego dopracowania i dlatego Tczew będzie aktywnie dalej działał nad utworzeniem Związku czy Stowarzyszenia Miast Wewnętrznych.
0: Wójt gminy Tczew Krzysztof Augustyniak z satysfakcją przyjął negatywną opinię wojewody pomorskiej. W jego imieniu głos zabrała wicewójt Katarzyna Beringer-Kusio.
2: Dzięki mieszkańcom gminy Tczew osiągnęliśmy ten sukces. Pani wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie oceniła wniosek Rady Miejskiej w Tczewie. Podzieliła naszą argumentację, którą wielokrotnie na zebraniach wiejskich naszym mieszkańcom przedstawialiśmy. Uszczuplenie budżetu, tak społeczne, ekonomiczne, gospodarcze aspekty życiowe gminy uległyby po prostu zmianie. Jestem bardzo wdzięczna, że mieszkańcy wzięli liczny udział w Marszu Jedności 7 lutego bieżącego roku oraz wzięli udział w konsultacjach społecznych też w bardzo licznym takim gronie.
0: Opinia wojewody pomorskiej nie oznacza, że decyzja rządu także będzie negatywna. Rada Ministrów ma teraz czas do końca lipca, aby wydać ostateczną decyzję. Może być ona tożsama z opinią wojewody, ale może się różnić.
3: Ulica Spółdzielcza w Końskich jest w remoncie od dłuższego czasu. Mieszkańcy i przedsiębiorcy już zdążyli się przyzwyczaić do utrudnień związanych z przebudową. Prace wykonywane przez kielecką firmę Trakt zbliżają się wielkimi krokami do końca. Jak informuje burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański, nie obyło się bez opóźnień.
4: Mimo że ta zima była wyjątkowo mroźna, ostra i spowodowała zejście z placów budowy większości tych wykonawców, którzy albo budowali drogi, albo kubaturę, to w przypadku przebudowy ulic w centrum Końskiej, ulicy Spółdzielczej, Starowarszawskiej, Targowej, to opóźnienie, wydaje się, zostało nadrobione przez wykonawcę.
3: Obecnie utrudnienia w obrębie placu budowy nie są zbyt duże. Ruch odbywa się płynnie, trzeba jednak uważać na wystające z jezdni studzienki.
4: W najbliższych tygodniach, tak jak powiedziałem, będzie rozkładana warstwa ścieralna asfaltu. Czyli te prace wykończeniowe, jeżeli ktoś przejeżdża tamtędy, to pewnie widzi, że już zostały uregulowane pod względem wysokościowym wszystkie studzienki i włazy kanalizacyjne. Czyli jest to przygotowanie do tego, żeby położyć ostatnią warstwę, tą wierzchnią warstwę ścieralną.
3: Po wylaniu drugiej warstwy asfaltu wykonawca będzie musiał już tylko zająć się sprawami kosmetycznymi, jak malowanie pasów czy dokończanie chodników. Duża część traktów pieszych już jest ukończona. Wartość przebudowy opiewa na kwotę 7 373 448 zł i 43 grosze. Gmina Końskie uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% tych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4: To jest duża inwestycja. Przypominam, że ona zaczęła się w ubiegłym roku i mimo że trwała dosyć długo, była skomplikowana, dotyczyła nie tylko wymiany nawierzchni, ale przede wszystkim przebudowy instalacji podziemnych.

To udało się tutaj tak zorganizować plac budowy, żeby w zasadzie przez plac budowy można było ciągle utrzymać ruch. I mimo rozległości zadań, to jednak nie wpływało to jakoś bardzo ograniczająco na ten ruch miejski, na dostępność, mimo że przecież

0: dziecko robiło coś takiego, czy ja będę czuć się spokojny, bezpieczny, kiedy ono będzie coś takiego robiło, czy ja teraz kupuję pod wpływem chwili, reklam, dopytywania innych, co dostają, a potem będę siedzieć i się zamartwiać, no tak, bo on wyszedł na tego quada, ja za nim nie pojechałem, nie jestem pewien, co się dzieje, potem często jest jeżdżenie po jakichś wiejskich drogach i tak dalej, tak, i nie bez przyczyny, potem następnego dnia i tego samego kiedy wydarzają się komunie, słyszymy w wszelkich programach informacyjnych, że zdarzył się wypadek na quadzie, na motocyklu, że dziecko prowadziło auto na przykład, tak, bo wszyscy się dobrze bawili, a dzieci postanowiły zobaczyć, jak to jest. Tak więc zwracajmy przede wszystkim uwagę na to bezpieczeństwo i na to, aby zachować zdrowy rozsądek.
1: Mówiłaś o tym, że my chcemy wynagrodzić jakby to, że kiedyś było inaczej, że my tego nie mieliśmy. Możemy z tym poczekać i dostosować te wszystkie prezenty do wieku, kiedy dziecko dorośnie. I przecież nikt tutaj nie mówi, nie mówimy o tym, żeby nie zapewniać, jeśli mamy na to środki, dziecku tego, co najlepsze, bo też o to chodzi, ale no właśnie, z rozsądkiem, tak jak powiedziałaś. A z czego wynika taka rywalizacja wśród zaproszonych gości? Ja będę lepszy, ode mnie dostanie coś lepszego.
0: Często właśnie z jakichś takich też niesnasek rodzinnych, jakichś takich trudności i jeśli jest jakaś kuzynka, która zawsze czuła się gorsza, bo ta druga była ładniejsza, mądrzejsza i tak dalej, tak, no to teraz chce to wyrównać, chce zrobić więcej,
1: Nadrobić.
0: lepiej, pokazać, tak, to często staje się też takim festiwalem mody dla tych właśnie wszystkich ludzi, gości, a jeśli jeszcze okazuje się, że mamy dzieci w jednym wieku, no to staje się jeszcze kwestia tego, że rywalizujemy ubiorem, tak? Kiedyś można było iść w sukience, teraz z tego, co się orientuję, to raczej są tylko alby, ale już też gdzieś tam jest to przemycane, że to alba taka,
1: Ale
0: a
1: pod
0: to
1: albą
0: taka,
1: jest
0: a pod albą
1: sukieneczka, którą się
0: sukienka, którą
1: zdejmuje na
0: później dokładnie
1: przyjęciu.
0: i która jest lepsza niż ślubna z brylancikami i trenem, tak? Niejednokrotnie naprawdę, więc to wszystko warto też przyjrzeć się sobie i zapytać siebie, czy ja to robię dla dziecka, czy ja to robię z jakichś moich braków, z jakichś moich potrzeb, które mogę zaspokoić w zupełnie inny sposób, opiekując to swoje wewnętrzne dziecko, które kiedyś nie zostało zaopiekowane, ale niekoniecznie uderzając właśnie w to, co wydarza się dzisiaj. No bo jeżeli ta dziewczynka jedna będzie ubrana, powiedzmy, no subiektywne jest to, ale w jakiś sposób lepiej niż ta druga, możemy stworzyć konflikt między tymi dziećmi też jeszcze dodatkowo, tak? I okaże się, że kuzynki, które się dotychczas kochały, no teraz jedna miała komunię na początku maja, druga w połowie i okazuje się, że na koniec maja to one już się nie znają, bo ty wyglądałaś lepiej, bo mama powiedziała, że dostałaś lepszy prezent i tak dalej, tak? Więc też zwracajmy uwagę na to, że ten przykład, jak od zawsze mówiliśmy, idzie z góry i to jest prawda. Jeżeli my pokażemy dzieciom, że ważna jest relacja, przeżycie tego, spędzenie razem czasu, to dla nich też będzie to ważne, a nie porównanie ubioru, prezentu i tego, która impreza była większa.
1: No właśnie, i poniekąd odpowiedziałaś na moje ostatnie pytanie, które chciałam ci zadać, gdzie w tym całym zamieszaniu, ferworze, prześcigania się w sukienkach, kreacjach, prezentach jest dziecko.
0: Mam wrażenie, że często bardzo, bardzo daleko, prawda? Bardzo daleko na końcu, gdzie powinno być, trochę jak panna młoda, tak? W samym centrum uwagi, najważniejsze i to ono powinno skupiać naszą koncentrację całą i uwagę przez cały czas, a często tak nie jest. Więc pamiętajmy, że dzieci i tak. Tak naprawdę, bez względu na to, jaka będzie radość z tabletu, z quada i wszystkich innych rzeczy, na koniec, po latach, docenią obecność, docenią to, że z nimi byliśmy, to, że spędziliśmy z nimi ten czas, że kiedy skończyła się ta wielka impreza, to zamiast pójść do domu i trzeba spać, no bo jestem już wykończony i w różnym stanie też niestety, tak, to zamiast tego poszliśmy na spacer, na lody, do lasu, poczytaliśmy wieczorem bajkę albo obejrzeliśmy zdjęcia z tej imprezy i to niech dziecko może zapamiętać, a nie to, że rodzic był zmęczony. zmęczony, wykończony i nie mógł po prostu poświęcić mi tego czasu tak, jakbym tego chciał.
1: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za to dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
0: Do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
2: Cześć!
3: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
2: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
4: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
1: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych

0: dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
1: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Są artyści, wobec których nie można przejść obojętnie i właśnie taka atmosfera towarzyszyła na spotkaniu autorskim z Marią Peszek we Wrocławku. Rzeczywistość bez cenzury. Nie była tylko tytułem spotkania, ale również zaproszeniem do świata bez filtrów, w którym liczy się szczerość, odwaga i konfrontacja z tym, co niewygodne.
2: Spotykamy się we Wrocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy pani chce dzisiaj poruszyć?
3: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
2: A co daje pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
3: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
2: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie panią lubiła i zmieniła pani zdanie?
3: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Miasto stawia na spotkania z ludźmi, którzy nie tylko inspirują, ale też zmuszają do refleksji. To właśnie takie rozmowy kształtują naszą tożsamość oraz poszerzają horyzonty.
4: Czekaliśmy na to spotkanie długo. Czekaliśmy dlatego, że jednym z głównych zadań naszej placówki jest upowszechnianie dobrych praktyk, a także organizowanie spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi. I też z niepokojem albo z tęsknotą wręcz oczekujemy na tego rodzaju spotkania, ponieważ wiemy, że są one zwykle bardzo kreujące osobowość. Szukamy inspiracji, szukamy tego, co możemy wykorzystać, żeby coś nowego, lepszego wymyślić samodzielnie. Kreujemy swoją osobowość dzięki takim spotkaniom. One są dla nas inspiracją do podejmowania działań różnych, różnorodnych. Świat jest bardzo otwarty na ludzi, którzy mają po

0: pomysły, są kreatywni i chcą je realizować, te pomysły. Także z przyjemnością zapraszamy ciekawych ludzi właśnie do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
1: Dłuższa rozmowa z Marią Peszek niebawem w studiu Telewizji Kujawy. Sezon grzewczy dobiegł końca, ale jego bilans jest wyjątkowo tragiczny. Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nie pozostawiają złudzeń. W ciągu kilku miesięcy doszło do setek niebezpiecznych zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Od 1 października do 12 stycznia strażacy interweniowali aż 1735 razy. W wyniku zatrucia czadem poszkodowanych zostało 669 osób. Najbardziej dramatyczne są jednak statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych. W całym sezonie grzewczym życie straciło 69 osób, z czego aż 44 zmarły na początku tego roku. Czad, nazwany też cichym zabójcą, jest niewidoczny i bezwonny, dlatego tak trudno go wykryć bez odpowiedniego sprzętu. Właśnie dlatego samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zdecydował się na konkretne działania profilaktyczne. Mieszkańcy regionu mogą otrzymać bezpłatne czujniki dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie.
2: Jesteśmy właściwie po okresie grzewczym i z roku na rok umiera wiele osób, które zostają zaczadzone czadem. W tym roku olbrzymia tragedia w naszym województwie. Zginęła 4-osobowa rodzina, matka z trójką dzieci w Chełmnie. Ale to nie jedyny taki przypadek, bo również odnotowaliśmy śmiertelne te przypadki w powiecie włocławskim, w samym mieście Włocławek. Rocznie w okresie grzewczym w Polsce umiera między 50 a 100 osób, więc postanowiliśmy wyjść naprzeciw i uruchomić na początek taki pilotaż, jeżeli chodzi o rozdawanie i najpierw zakup, a później rozdawanie właśnie tych czujek czadu. Dzisiaj trafiamy z 2000 czadek zakupionymi za 200 000 złotych ze środków budżetu województwa do seniorów, którzy są podopiecznymi dziennych domów pomocy, które od wielu lat już finansujemy ze środków unijnych. Dzisiaj te czujki rozdajemy. Rozdajemy je w porozumieniu z samorządowcami, bo przecież to oni najlepiej wiedzą którym mieszkańcom one są najbardziej potrzebne. Ale również do współpracy zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, bo tutaj prosimy o to, żeby one zostały właściwie zamontowane.
1: Program ma na razie charakter pilotażowy, ale jak zapowiadają władze regionu, to dopiero początek. Samorząd chce rozszerzyć działania i stara się o dodatkowe środki, także z funduszy europejskich, by jeszcze więcej mieszkańców mogło zabezpieczyć swoje domy.
2: 200 000 i 2000 czujek to jest tylko pilotaż, ponieważ jesteśmy na etapie tworzenia i pozyskiwania środków unijnych, żeby za kwotę 2 000 000 zakupić 20 000 czujek. Do kogo one będą trafiały? Będą trafiały do osób samotnych, będą trafiały do właśnie seniorów, będą trafiały do osób z niepełnosprawnościami, będą trafiały do rodzin wielodzietnych, będą trafiały do osób, które są na stałe unieruchomione w swoich domach. Więc i tutaj też również będzie ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, z gminnymi miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, ale również z ochotniczymi strażami. Mamy nadzieję, że te czujki zapewnią naszym mieszkańcom bezpieczeństwo. Oprócz tego będzie taka szeroko zakrojona kampania informacyjna, która ma nam przypominać, która ma nas uświadamiać o tym, jak czad jest niebezpieczny, jak jest, pojawia się właściwie znikąd i zabija bardzo szybko.
1: Warto przypomnieć, że czujnik czadu to niewielki koszt, a może zrobić ogromną różnicę. Regularne przeglądy instalacji grzewczych, sprawna wentylacja i podstawowa ostrożność to rzeczy, które realnie mogą zapobiec tragedii. Włocławski szpital doczeka się w końcu parkingu z prawdziwego zdarzenia. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki informuje, że rozpoczął starania o jego wybudowanie. Dotychczas mieszkańcy w większości parkowali na terenach leśnych. Nowy parking ma być wielopoziomowy.
3: Powiem przewrotnie, że takich wiadomości jest bardzo wiele i coraz lepsze, bo oprócz tego, że szpital się rozbudowuje, co już wizualnie nawet widać, jak ktoś z Państwa przyjeżdża, to zapraszam, żeby rzucić okiem na ten główny blok operacyjny, który powstaje i który nabiera już kształtów i barw, bo on rzeczywiście bardzo atrakcyjnie wygląda. Dodam do tego oczywiście zakup wyposażenia czy doposażenia szpitala. Ogromne środki z Krajowego Planu Odbudowy, które trafiają do Wrocławka, no tylko napawają dumą chociażby robot Da Vinci. Ale wracając do sedna, rzeczywiście no jest ogromna potrzeba. No, ci, którzy przyjeżdżają,

0: czy korzystają ze szpitala, doskonale wiedzą, że w tej chwili można rzec, jest taka troszeczkę wolna amerykanka, bo ludzie parkują gdzie tylko można. I ja to rozumiem oczywiście, że rzeczywiście trzeba sobie szukać tych miejsc parkingowych, czy to przy ulicy Wienieckiej, czy nawet wjeżdżając w jedną, w drugą stronę w las. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, komunikowaliśmy już wcześniej, że na terenie szpitala zostanie wybudowany parking wielopoziomowy. W tej chwili już zleciliśmy dokumentację projektową na ten cel. To ma być parking na 472 miejsca.
1: Nowy obiekt będzie miał 6 kondygnacji pod dachem, co oznacza koniec z szukaniem miejsca w błocie czy na poboczu. Dodatkowo powstaną stacje ładowania dla samochodów elektrycznych oraz pełna infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo.
0: Mamy na to przeznaczone 30 milionów złotych, zapewnione jest finansowanie. No i myślę, że wszystkie warunki zostały spełnione, bo gdy zostanie zrealizowany projekt, ogłosimy przetarg na budowę parkingu i wstępnie już mogę zadeklarować, że wykonawca będzie miał rok czasu na realizację tej inwestycji. Zakładam, że rozpoczniemy w drugim kwartale 2020 2027 roku, kiedy, no wiadomo, jest potrzebny czas. No przede wszystkim ja też nie wspomniałem o różnego rodzaju zgodach, czyli postępowaniu administracyjnym, którego trzeba dopilnować. W tej chwili realizują to Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, czyli nasz inwestor zastępczy, że się tak wyrażę. No i myślę, że w drugim kwartale 2028 roku takiż parking powstanie, co będzie też zbieżne z oddaniem właściwie do użytku głównego serca szpitala, czyli bloku operacyjnego, który już zostanie wybudowany i doposażony, bo ta inwestycja, mówię w tym względzie budowlanym, ma być skończona dokładnie za rok, czyli kwiecień, marzec, kwiecień 2027 roku.
1: To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka oraz całego regionu. W minionych latach z powodu braku parkingu trzeba było zostawiać pojazd daleko od szpitala, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zazwyczaj kończyło się to mandatem.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu, inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
4: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
4: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
3: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
5: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: 8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. To wyjątkowa data przypominająca o zakończeniu II wojny światowej oraz bohaterstwa Polaków, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Tego dnia także jest oddawany hołd wszystkim ofiarom wojny, które straciły życie w imię wolności i pokoju.
1: Spotkaliśmy się, aby uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej, największego historycznego koszmaru współczesnej Europy. 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zawiera w sobie wszystko. Życie, walkę i ofiarę. Jednocześnie w historii Polski triumf nad hitleryzmem ma słodko-gorzki odcień. Choć oznaczał koniec okupacji niemieckiej, stał się początkiem radzieckiej dominacji i utraty pełnej suwerenności na dekady. Dziś pragniemy budować bezpieczną przyszłość bez wojny i śmierci. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by następne pokolenia żyły w dobrej, bezpiecznej Polsce, a ich rodzinne miasto Włocławek było pięknym i wygodnym miejscem. Często powtarzam, że każda rocznica, którą obchodzimy, w tym wszystkie nasze majowe święta państwowe, łączy jedno – ludzie, ich determinacja, poświęcenie, życie oddane walce. Jednym z patronów roku 2026 jest Józef Czapski, pisarz, eseista, świadek historii, major Wojska Polskiego i kawaler Orderu Virtuti Militari. W czasie II wojny światowej zajmował się między innymi bezskutecznym poszukiwaniem zaginionych, jak wtedy sądzono, oficerów polskich z ZSRR. Dopiero w kwietniu 1943 roku Polska i świat dowiedziały się, że nasi żołnierze zginęli śmiercią męczeńską, zamordowani w Katyniu. Wspomnienia te to jedne z najbardziej poruszających zapisków polskiej historii. Słowa, które stały się kluczowym dowodem w walce o prawdę, a dziś stanowią wielkie, niematerialne dziedzictwo. Każda wojna jest haniebna. Nie wolno o tym zapominać. W erze nauki, technologii, w czasach demokracji wciąż padają słowa zniszczyć, unicestwić, zabić. W wojnach giną cywile, dzieci, znikają całe miasta. Czy naprawdę chcemy, by nasze wnuki znały tylko taki świat? To głębokie i bolesne pytanie dotyka fundamentów naszego człowieczeństwa. Jak przekazać następnym pokoleniom tę lekcję, by nie stała się ona tylko suchym opisem faktów z minionych dekad? Dlatego trzeba wołać do młodych, czym dla ciebie jest patriotyzm? Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Budowanie empatii zaczyna się od uświadomienia sobie, że pokój nie jest dany raz na zawsze, lecz jest wynikiem obywatelskiej odpowiedzialności.
0: Podczas wydarzenia odczytano list wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla. Treść zaprezentował wicewojewoda Michał Koniuch.
2: Za wolność, w której dziś żyjemy, płacono krwią naszych rodaków. Nie abstrakcyjnie, nie tylko na kartach podręczników. Płacili za nią konkretni ludzie, żołnierze, cywile, matki, ojcowie, synowie i córki. Ludzie, którzy mieli domy, rodziny, plany i życie. Wojna nie pozwoliła im dokończyć. 8 maja przypomina o klęsce hitlerowskich Niemiec, o końcu wojny w Europie, o chwili, w której miliony ludzi mogły po latach przemocy uwierzyć, że noc okupacji, terroru i pogardy dobiega końca. Ale zanim powiemy cokolwiek więcej, pierwszeństwo należy do tych, którzy zapłacili za tę chwilę życiem. Do żołnierzy, którzy szli tam, gdzie prowadził ich rozkaz, sumienie i odpowiedzialność. Do cywilów, którzy wojny nie wybrali, a ponieśli jej najokrutniejsze skutki. Do rodzin, które czekały na powrót bliskich, często bez odpowiedzi. Do dzieci, które zbyt wcześnie zobaczyły, jak bezlitosny potrafił

0: potrafi być świat. To nie są ogólne obrazy historii. To były czyjeś matki, czyjś ojcowie, czyjś synowie, czyjeś córki. Naród nie składa się z abstrakcji, naród składa się z konkretnych istnień. Dlatego pamięć o wojnie musi zaczynać się od człowieka. Polskie doświadczenie 8 maja nie mieści się jednak w prostym geście zwycięstwa. Tak, tego dnia pokonano niemiecki nazizm, ideologię, która odebrała człowiekowi godność, a z państwa uczyniła narzędzie zbrodni. Tak, Europa miała prawo do ulgi, ale Polska nie mogła wtedy powiedzieć, że wraca do pełnej wolności. Koniec niemieckiej okupacji nie oznaczał końca zniewolenia. Po 1945 roku Polska znalazła się pod sowiecką dominacją, narzuconą przez Związek Radziecki, a suwerenność, o którą walczyły pokolenia Polaków, nie została wtedy przywrócona. Dlatego nasza pamięć musi być uczciwa. Nie po to, by odbierać znaczenie zwycięstw. Przeciwnie, po to, by nie pozwolić, aby ktokolwiek opowiedział ją za nas. Wygodniej, prościej, fałszywiej.
1: W uroczystościach również udział wzięli parlamentarzyści.
2: Bardzo ważny dzień. Przede wszystkim dzień pamięci o ludziach, którzy ponieśli największą ofiarę dla drugiego człowieka. To o osobach, które już nie wróciły do domu, o osobach, które już nie spędziły kolejnego dnia z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi. To pamięć o osobach, które oddały swoje życie w imię czegoś najważniejszego, drugiego człowieka. Bezpieczeństwa, dobra, szczęścia. Bardzo ważny jest dzień i warto też pamiętać, że to może być przestroga dla współczesnego świata, że wojna może zacząć się od skrajnych poglądów, od hejtu, od nienawiści, od tego wszystkiego. To wszystko tworzy atmosferę, która później powoduje, że ludzie wzajemnie się nienawidzą. Oczekują, że należy im się więcej, że jedni są lepsi, inni są gorsi. Dlatego tak bardzo ważny jest ten dzień, żeby pamiętać i żeby młodzi pamiętali, żeby to była też przestroga i jednocześnie pamięć o tym, że warto być dobrym człowiekiem.
3: Świętujemy zakończenie wojny w 1945 roku, koniec pożogi wojennej, ale z drugiej strony pamiętamy o tym, że w Polsce miało to wymiar tak naprawdę szczególny, ponieważ z jednej opresji Polska weszła w kolejną, czyli w Polsce niestety rozpoczął się komunizm i tak naprawdę prymat i dominacja sowiecka. Ale wojna, II wojna światowa zakończyła się oficjalnie. Ja się bardzo cieszę z tego, że tak dużo młodych ludzi dzisiaj było na tej uroczystości. Poczty sztandarowe wszystkich włocławskich szkół. To jest ważne. To jest ważne, byśmy pokazywali młodym ludziom, że pamięć historyczna jest niezwykle istotna. Nie pamięć tylko na zasadzie nauczenia się, znajomości, dat historycznych, ale pamięć ta tożsamościowa, czyli to, aby młodzi ludzie wiedzieli, bo przecież dzisiejsi młodzi ludzie już wiedzą tylko o tej wojnie, na szczęście, z książek. Ci świadkowie, którzy no, czasem jeszcze żyją, mają naprawdę wiele lat, ale czas biegnie i ci młodzi ludzie, młodzi Polacy, młodzi włocławianie muszą mieć tę wiedzę gruntowną, głęboką, pamiętać o tym, że wojna jest złem, pamiętać o tym, jak wielkie straty poniosło także nasze miasto, niepowetowane straty przede wszystkim w ludziach. Choć nie tylko, bo również straty materialne. I pamiętamy, jesteśmy tutaj dlatego, że pamiętamy i swoją postawą również pokazujemy kolejnym pokoleniom, że tę pamięć kultywować jest naszym obowiązkiem.
4: To jest swego rodzaju nasza pamięć, nasz hołd wobec tych wszystkich, którzy oddali najwyższą cenę za naszą wolność. Bo my dzisiaj oczywiście pamiętamy, kiedy wojna się zakończyła, ale tak naprawdę co niesie ta rocznica, to jest najistotniejsza. Właśnie niesie w konieczność oddania życia za ojczyznę, konieczność oddania życia za to, że dzisiaj spotykamy się tutaj w wolnym, niepodległym państwie, w państwie, które jest częścią Europy Zachodniej. i dziękujemy naszym przodkom za to, że to życie w obronie naszego kraju poświęcili. Ale widzimy, że choć skończył się nazizm w tym wydaniu niemieckim, to jednak imperializm i te nacjonalistyczne, skrajnie nacjonalistyczne ruchy, one mają się dobrze i w Europie, i niestety konflikt całkowicie

0: z globu nie zniknął. Więc szczególnie ze względu na to, że w Europie pojawiła się ponownie, pojawiło się widmo wojny, musimy szczególnie pamiętać o takich datach i przypominać, czym jest wojna. A wojna to śmierć, to zniszczenie, to nigdy nic nie jest chwalebnego.
1: Integralnym elementem obchodów było uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Wiązanki złożyły delegacje władz miasta, przedstawiciele samorządów oraz poczty organizacji kombatanckich. Ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. W wydarzeniu wzięło udział około 30 włocławskich szkół. Uczniowie swoimi strojami reprezentowali kraje europejskie. W tym roku trasa przemarszu była nieco inna. Parada rozpoczęła się przy pomniku Ludziom Pracy. Przeszła bulwarami na Stary Rynek.
2: Włocławska tradycja to na pewno, ale też dzień radosny, dlatego że dzisiaj świętujemy wspólną Europę. To, że jesteśmy w jednej europejskiej rodzinie, oczywiście różni, oczywiście z różnymi tradycjami i nasza włocławska młodzież właśnie te różnice dzisiaj pokazuje, ale jednak pamiętając, że tworzymy wspólnotę europejską.
1: Robert Schuman jest jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Francuski polityk we współpracy z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem doprowadził do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przerodziła się w Unię Europejską. Polska jest jej członkiem od 1 maja 2004 roku.
2: Korzyści jest całe mnóstwo, od bezpieczeństwa zaczynając i od tego, że Unia Europejska jest podmiotem, który na tym globalnym rynku, w globalnym świecie liczy się. Pojedyncze państwa, takie jak Polska, Czechy, Słowacja, nawet Niemcy, Francja, w konfrontacji z Chinami, Indiami, czy nawet Stanami Zjednoczonymi, czy nawet Rosją, no tak naprawdę przepadają, a tylko wspólnota, tylko to, że mamy ponad 450 milionów obywateli, że właśnie jesteśmy silni swoją różnorodnością, to gwarantuje nam bezpieczeństwo i liczę na to, że to bezpieczeństwo jeszcze w ramach Unii Europejskiej będzie wzmacniane też, mówię o tym bezpieczeństwie militarnym, ale dla samego miasta to jest ogromny rozwój, bo właśnie na każdym kroku korzystamy ze środków z Unii Europejskiej, a nasi młodzi obywatele, mieszkańcy szczególnie, bo to są na przykład dobrze wyposażone pracownie, ale też Erasmus.
1: W paradzie wzięli udział parlamentarzyści z Włocławka. Zgodnie podkreślali rolę wspólnot lokalnych w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej.
3: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że Europa to nie jest Bruksela, to nie jest tylko to, co tam się dzieje, to nie jest to, co widzimy na ekranach naszych telewizorów, smartfonów. Europa jest tutaj, na naszych ulicach i to trzeba uświadamiać, szczególnie ludziom młodym. Ludzie, którzy dzisiaj tutaj będą brać udział w tej paradzie, mówię o uczniach szkół podstawowych, szkół średnich, oni przyzwyczaili się do tego, że my jesteśmy częścią tej europejskiej wspólnoty. Natomiast to nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze, to nie jest tak, że zawsze było i trzeba uświadamiać, że kiedyś nie było tak, że można było bez obaw i bez problemu studiować za granicą, że można było tam pracować, że nasze miasta tak się rozwijały, więc to wszystko każdego roku trzeba przypominać. Ale wartości, o których Pan wspomniał, czyli w coś, co dzisiaj czasami jest obśmiewane, ale czyli w pewne tego rodzaju solidaryzm, dobroć, normalność, współpraca, niezależnie od tego, kto jakiej jest narodowości. To są te wartości, które staramy się młodym ludziom wpajać i dzisiaj Parada Szumana jest jest na to dobrą okazją. Przy okazji poznanie kultur innych krajów, ale które są częścią tej wspólnoty. To też jest dobry przyczynek do tego, żeby o tym na paradzie rozmawiać. No i dużo dobrej zabawy, bo jest okazja, żeby odegrać pewne role. Mówię tutaj o ludziach młodych, a my mamy okazję, żeby właśnie o tych ważnych rzeczach porozmawiać.
4: Kochani, Parada Szumana to przede wszystkim dowód na to, że wspólnota europejska zaczyna się tutaj, lokalnie, we Włocławku, w szkołach, w rozmowach, w zaangażowaniu młodzieży, wspólnie. I to jest najważniejsze. Należy pamiętać o tym, że ta współpraca, zaangażowanie, pomysły, realizacja marzeń, to jest wszystko to, co buduje przyszłość. Dlatego jest to tak ważne, żeby ci młodzi ludzie, którzy są tutaj dzisiaj, żeby oni potrafili się zaangażować, żeby potrafili zmieniać świat, przede wszystkim, żeby chcieli zmieniać go na lepszy. I to jest dowód na to, że wspólnota europejska bez nas, bez lokalnej inicjatywy, bez lokalnej działalności nie mogłaby istnieć. Edukacja przy tym wszystkim jest niezmiernie ważna, bo to, że się jednoczymy, to, że wspólnie coś robimy, to, że chcemy coś zrobić, ale jednocześnie poznajemy świat, to jest ważne. Poznawanie świata, bo to jest

0: coś, co nas inspiruje. Każda inna kultura, dziedzictwo, które te państwa posiadają, to są rzeczy niezmiernie ciekawe, rzeczy, które budują, które poszerzają nasze postrzeganie świata. Inspirują przede wszystkim, ale też i łączą. I to w tym wszystkim jest bardzo ważne.
1: Parada jak zawsze była radosna, głośna i kolorowa. Zadaniem uczniów było pokazanie kultury, mody i tradycji danych krajów. W przypadku młodzieży z Kopernika były to Włochy, co wyróżnia Italię.
2: Definitywnie kuchnia włoska. Jest znana na całym świecie w sumie. Też muzyka, zabawa, słońce.
3: Co ciebie zainteresowało w historii, właśnie w kulturze? Jakieś może smaczki?
2: No głównie właśnie ta liczba potraw i tak dalej. A tak z historii, no to po prostu już ta długa obecność Włoch i tej tradycji włoskiej.
3: Macie Hiszpanię, wylosowałyście Hiszpanię. Powiedzcie mi coś właśnie o tym kraju. Co w nim jest ciekawego, co dzisiaj przygotowałyście?
4: No, przede wszystkim pokazujemy kolory flagi, czyli czerwony i żółty. Też Hiszpania ma ciekawą kulturę, dobre jedzenie, też muzykę fajną, flamenco na przykład. I myślę, że to będziemy chcieli pokazać.
3: Co twoim zdaniem jest najciekawsze w Hiszpanii?
5: Na pewno kultura, otwartość ludzi i myślę, że właśnie te aspekty.
3: Co przygotowałyście na dzisiejszą paradę? Jak to będzie wyglądało z waszej strony?
4: Mamy tancerki, które będą tutaj tańczyć dla nas ładnie i też głośną muzykę. Będziemy mieć też gitarzystów, żeby właśnie oddać tą kulturę jak najbardziej.
3: Luksemburg, kraj nieduży. Co możecie o nim powiedzieć?
6: No właśnie to jest najmniejszy kraj w Europie. Mają darmową komunikację miejską oraz jest to bardzo bogaty kraj.
3: Co przygotowaliście na dzisiejszą paradę Schumana?
6: Takie pompony właśnie mamy, kwiatki.
7: W kolorach flagi Luksemburgu. Mamy banery z nazwą kraju i mamy rowery, które symbolizują, że miasto właśnie ma czystą i tanią komunikację miejską.
1: Finał parady miał miejsce na Starym Rynku. Tam jury oceniało pomysłowość, kreatywność i wiedzę uczniów o krajach, które reprezentowali. Sezon rowerowy rozpoczął się w marcu. Trudno jednak powiedzieć, aby pogoda szczególnie zachęcała do używania tego środka lokomocji. Mimo to włosławianie chętnie sięgają po rowery miejskie.
8: Bardzo się z tego cieszymy, że włower jest bardzo popularnym środkiem transportu, mimo właśnie tej pogody, która no, widzimy, że nie jest jeszcze nie jest najlepsza na rower. No ale statystyki pokazują, że użytkownicy się gremialnie, można powiedzieć, rejestrują. Bardzo dużo kilometrów zrobili na włowerze, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. To jest tak, teraz w tej chwili to jest prawie 7 tysięcy zarejestrowanych już użytkowników włowera i przejechanych jest od rozpoczęcia sezonu. Około 23 tysięcy kilometrów. Już na włowerze.
1: Włower można zostawić w dowolnym, bezpiecznym miejscu na terenie Włocławka. Jednak najkorzystniej zrobić to na stacjach miejskiego jednośladu. Baza uruchomiła kolejne takie punkty koło wzorcowni Szkoły Muzycznej na pętli na ulicy Dębowej oraz dwie na Alei Jana Pawła II, na ulicy Szkolnej i koło skateparku.
8: Obiecaliśmy to w zeszłym roku wszystkim użytkownikom, że po pierwsze zwiększymy liczbę rowerów, które są na mieście do dyspozycji mieszkańców, a także, że zwiększymy ilość stacji i wywiązujemy się z tego po prostu. Więc teraz już do połowy maja na pewno w mieście będzie 220 rowerów. W tej chwili jest ich około 180 sztuk. No i zwiększamy liczbę stacji, tak? Ruszyliśmy 35 stacji na początku sezonu. Do 15 maja będzie ich 50, w tej chwili jest 45, więc jeszcze 5 stacji w mieście się pojawi. To bardzo oczywiście poprawia to, że użytkownicy chętnie korzystają z woweru, tak? Chcę powiedzieć, że zostawianie poza stacją roweru jest... No i jest kosztowne, bo co prawda to jest 5 zł, no ale wiadomo, że przy cenie też wypożyczenia i tak dalej, to jest znaczna suma. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby zostawiali jednak te rowery na stacjach.
1: W połowie maja zostanie zmieniony cennik włowerów. Dla posiadaczy karty mieszkańca wszystko zostanie po staremu.
8: Od 15 maja przy uruchamianiu, przy korzystaniu z włoweru będzie można korzystać także z karty mieszkańca. Jest będzie to o tyle korzystne, że ci, którzy będą przy wypożyczeniu wbijać numer karty mieszkańca, będą mogli korzystać z cennika, który jest do tej pory. Ci, którzy nie będą wbijać karty mieszkańca przy wypożyczeniach, będą troszkę

0: więcej musieli za to zapłacić. To znaczy, dzisiaj mamy 25 groszy za wyciągnięcie roweru ze stacji, wypożyczenie, tak, uruchomienie go. Będzie bez karty mieszkańca, będzie to 40 groszy. I jeżeli chodzi o o każdą minutę przejechaną na rowerze, to jest do tej pory jest 3 grosze i tak zostanie, jeżeli ktoś wypożyczy na kartę wraz z kartą mieszkańca, którą zaznaczam, numer trzeba wbić przy wypożyczeniu. A jeżeli nie będzie tej karty, będzie to 5 groszy za minutę, każdą przejechaną. I jeszcze za pozostawienie roweru poza stacją dzisiaj dla wszystkich jest to 5 zł, ale kara dla wszystkich, już bez względu, czy mają kartę, czy nie mają karty, wzrośnie do 10 zł, jeżeli pozostawią rower poza stacją, których zaznaczam, ilość się zwiększyła.
1: Z czego wynika ta zmiana kosztów?
0: Przede wszystkim chcemy nagradzać mieszkańców Włocławka, tych, którzy płacą tu podatki i którzy tutaj po prostu żyją, mieszkają. Druga sprawa, no, że te ceny i tak przy wzroście, bez karty mieszkańca, i tak będą naprawdę na poziomie bardzo, bardzo niskim.
1: Przejdźmy na zakończenie do mniej przyjemnego tematu. Mianowicie, niestety zdarzają się też dewastacje i uszkodzenia miejskich rowerów. Rozumiem, że baza miała sygnały na ten temat.
0: To znaczy tak, no widzimy to, bo jesteśmy też odpowiedzialni za serwis, za naprawę tych rowerów, za relokację, więc ta skala jest nam po prostu znana, tej dewastacji, czy zniszczeń, uszkodzeń, usterek, no bo to znowu trzeba by było tą skalę tak rozciągnąć, tak, od usterki, która jest nieumyślna, która jest po prostu spowodowana pewnymi jakimiś takimi technicznymi sprawami, do bezmyślnej dewastacji i to też mamy takich przykładów kilka niestety już w tym sezonie. Bardzo też właśnie proszę, w związku z tym dbajmy o dobro wspólne, dbajmy o rowery, będą nas służyć jeszcze wiele lat, bo one są nowe fabrycznie także, więc mają szansę pojeździć bardzo długo w naszym mieście. Z tego co wiem, to średnio rowery zmienia się, flota tych rowerów mniej więcej po 6-7 latach.
2: Każda celowa dewastacja jest ścigana i karana. Baza zgłasza takie przypadki.

0: We Wrocławku rozpoczyna się muzyczne wydarzenie, które ma przyciągnąć miłośników organowego brzmienia z całego regionu. Już w niedzielę w Bazylice Katedralnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Wydarzenie organizowane jest w ramach 35. Katedralnych Koncertów Organowych.
1: Po raz 35. pragniemy zaprosić Was na koncerty organowe do naszej Bazyliki Katedralnej. W tym roku wyjątkowo, ponieważ w ramach już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Kiedy ruszamy? Już teraz, w niedzielę, 10 maja o godzinie 19. Później przez kolejne niedziele będziemy spotykali się z muzyką klasyczną aż do 7 czerwca. 7 czerwca o godzinie 19 w naszej Bazylice koncert finałowy, gdzie wiele niespodzianek.
0: Przed mieszkańcami i gośćmi 5 koncertów, podczas których wystąpią uznani artyści z Polski i zagranicy. Na scenie pojawią się m.in. profesor Julian Gębalski, profesor Andrzej Białko czy profesor Bartosz Jakubczak. Wielki finał zaplanowano na 7 czerwca.

0: Podczas festiwalu wystąpią najwybitniejsi profesorowie z Polski, a także z zagranicy. Na tym ponad 130-letnim instrumencie, organach romantycznych, usłyszymy dzieła od baroku poprzez muzykę współczesną. A już 7 czerwca, po raz pierwszy w historii, organy zagrają z orkiestrą symfoniczną.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także promocja wyjątkowych ponad 130-letnich organów włocławskiej katedry oraz samego miasta. Wszystkie koncerty odbywać się będą w niedzielę wieczorem i mają tworzyć niepowtarzalny klimat spotkań z muzyką organową. Maturzyści zmagają się z egzaminem dojrzałości. Za nami część pisemna podstawowa z języka polskiego, matematyki i języka obcego. A już po weekendzie do egzaminów zasiądą ósmoklasiści.

0: 12 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka. A trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Podobnie jak w przypadku maturzystów, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęli przygotowania do egzaminów dużo wcześniej. Powtarzali z nauczycielami materiał, rozwiązywali testy, wracali do szkolnych lektur.
0: Mam nadzieję, że wszyscy wrocławscy uczniowie świetnie zdają ten egzamin. Statystyki związane ze zdawalnością tych egzaminów oczywiście też wpływają na ocenę szkoły, więc zawsze pod koniec już tego roku szkolnego wiemy, kto jest w tej czołówce. Dzisiaj nie wspominamy to, co było w zeszłym roku, nie przytaczamy tych zwycięstw, bo też nie chcemy zapeszyć, bo być może ta pierwsza trójka się zmieni, dlatego każdy ma szansę, żeby być w tej czołówce najlepszych.
1: Ósmoklasistom życzymy połamania piór. Od połowy kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich. Zmiany obejmują sytuacje, w których pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za niewłaściwe wykorzystywanie L4.
2: Do tej pory, czyli do 13 kwietnia, ubezpieczony tracił prawo do zasiłku w dwóch przypadkach. W sytuacji, gdy wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo gdy pracował w trakcie zwolnienia lekarskiego i to się tak naprawdę nie zmieniło. Zasada pozostała niezmienna, nadal w trakcie zwolnienia lekarskiego nie możemy pracować, nie możemy wykonywać czynności, które będą wydłużać nasz powrót do zdrowia. Nowelizacja przepisów tak naprawdę tylko doprecyzowała pojęcie pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem tego zwolnienia, natomiast to, co się nowego pojawiło, to możliwość wykonywania czynności incydentalnych wynikających z ważnych okoliczności. Taką okolicznością nie może być oczywiście polecenie przełożonego, ale może być na przykład podpisanie ważnych dokumentów w sytuacji, gdy inna osoba nie była upoważniona do podpisania takich dokumentów. Może być to udział w pogrzebie bliskiej osoby, czy ważne sprawy urzędowe do załatwienia, których nie można przełożyć na inny termin. To mogą być właśnie takie czynności incydentalne, wynikające z ważnych okoliczności. One nie mogą być powtarzalne, czyli nie możemy za każdym razem podpisywać tych dokumentów. Natomiast czas zwolnienia lekarskiego jest to czas na leczenie, na rekonwalescencję, na powrót do zdrowia.
1: Nowe przepisy wprowadzają również inne zasady przeprowadzania kontroli lekarskich.
2: Taką kontrolę przeprowadzają nie tylko pracownicy ZUS-u, także pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników. Natomiast mamy tutaj większe teraz kompetencje, ponieważ osoba kontrolująca może wylegitymować osobę kontrolowaną, może wejść do miejsca przeprowadzania kontroli, a także może uzyskać dodatkowe informacje, czy to właśnie od osoby kontrolowanej, od pracodawcy, jak i również od lekarza leczącego.
1: Zmiany dotyczą także samego funkcjonowania ZUS-u. Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania związane z zatrudnieniem kadry medycznej.
2: Do tej pory ZUS zatrudniał głównie lekarzy, orzeczników, specjalistów, którzy orzekali na przykład w sprawie renty, czy też w sprawie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS-u. W tej chwili w sprawie sprawach na przykład rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS orzekać mogą fizjoterapeuci z tytułem specjalisty, a w sprawach o niezdolności do samodzielnej egzystencji pielęgniarki i pielęgniarze z tytułem specjalisty. Także zatrudniamy lekarzy niekoniecznie z tytułem specjalisty w trakcie specjalizacji bądź z 5-letnim doświadczeniem zawodowym, nie tylko na umowę o pracę, także serdecznie zachęcamy kadry

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: 161 milionów złotych na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli trafiło w 2025 roku do województwa podlaskiego. Pulę rozdysponowano pomiędzy samorządy, a te dokonały zakupów.
1: Taki sprzęt jak mobilna stacja uzdatniania wody, chlorator do dezynfekcji sieci.
2: Agregat na potrzeby hydroforni i przeprowadziliśmy szkolenia.
0: Duże wsparcie otrzymała Państwowa Straż Pożarna. Do hajnowskich strażaków trafił sprzęt za ponad 2,5 miliona złotych.
3: Ten sprzęt, który widzicie Państwo za mną, to jest część tego, który udało się pozyskać, czyli UTV, czyli wielozadaniowy pojazd terenowy, łódź hybrydowa, urządzenie wielofunkcyjne inżynieryjne, czyli podnośnik Manitou.
0: W tym roku podlaskie samorządy mają do zagospodarowania

0: 172 miliony złotych.
1: W tym roku skupiamy się przede wszystkim na przystosowaniu terenu, przygotowaniu terenu do składowania. Pozyskujemy w tej chwili działkę z Kowru, no i będziemy ją uzbrajać, a więc grodzenie, wymiana gruntu, oczywiście ułożenie płyt betonowych, zamiar.

0: a następny rok to już będą zadania w okresie nawet wykonania 5-letnim.
1: Taką możliwość dała nowelizacja ustawy i zmienione przepisy.
2: Nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej i wprowadzenie 5-letniego okresu realizowania zadań już od roku 2027. To jest o tyle ważne, że był to postulat rekomendowany przez stronę samorządową właśnie.
1: W 2025 roku samorządy z powiatu hajnowskiego wykorzystały na zadania łącznie ponad 3,5 miliona złotych. W tym roku będą miały ponad 5 milionów 600 tysięcy. Priorytetami będą budowle ochronne, edukacja i szkolenie, magazyny ochrony ludności, łączność i alarmowanie, a także ewakuacja.
3: No, podział tych środków wynika tutaj ze względu na ilość mieszkańców danej gminy. W mieście Hajnówka to jest ponad 1 000 000 złotych takich funduszy rocznie mamy do wykorzystania na ten cel. Uważam, że tego się nie da zrobić w jeden rok czy dwa, tych wszystkich rzeczy, które byśmy chcieli.
1: Mówiąc o bezpieczeństwie, wojewoda poruszył także obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy.
2: Od 1 stycznia do 27 kwietnia ilość przekroczeń jest zerowa, to znaczy w pełni panujemy i kontrolujemy sytuację na granicy, ale żeby było to możliwe, trzeba było wydać wiele miliardów złotych, żeby stworzyć nowoczesny system ochrony granicy państwowej. Mamy najnowocześniejszy system granicy państwowej. Tutaj służy na granicy polsko-białoruskiej w województwie podlaskim i lubelskim przeszło 5 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, ale w odwodach jest oczywiście policja. No i do tego system antydronowy, który budujemy na granicy polsko-białoruskiej. Jeden moduł już działa, będą budowane kolejne. To jest także 60 milionów złotych.
1: 290 milionów złotych kosztowała droga, która powstała wzdłuż całej zapory.
4: Dzięki ostatniej dostawie flota miejskiego przewoźnika znacznie odmłodniała i liczy średnio 4,5 roku. Jest też bardziej przyjazna środowisku. Wymiana ponad 40 autobusów na przestrzeni ostatnich lat kosztowała około 120 milionów złotych, z czego 18 milionów stanowił wkład własny miasta.
5: 50% to jest zupełnie zeroemisyjny transport, drugie 50% to jest niskoemisyjny. W zeroemisyjnym mamy elektryczny i elektryczny z napędem wodorowym, a w niskoemisyjnym to mamy autobusy hybrydowe i najnowsze pojazdy z silnikiem diesla Euro 6.
4: Taka dywersyfikacja floty, jak dodaje prezes Majewski, pozwala utrzymać ceny biletów na tym samym poziomie, mimo rosnących drastycznie cen paliw. Miejski Zakład Komunikacji kupił 5 autobusów hybrydowych od podpoznańskiego Solarisa za ponad 15 milionów złotych.
6: Nie ma nic nowocześniejszego niż autobusy wodorowe. Z zewnątrz państwo w stosunku na przykład do autobusów elektrycznych dostrzeżecie jedynie różnicę, że te autobusy wydzielają parę wodną, gdyż produktem ubocznym użytkowania wodoru, bo to nie jest proces spalania, jest jedynie para wodna i ciepło, które jest ciepło odzyskiwane i wykorzystywane na potrzeby komfortu termicznego autobusu.
4: Tankowanie odbywa się raz dziennie i trwa około 15 minut. Daje to znacznie lepszy zasięg w porównaniu do elektryków. Nowe autobusy będą jeździły na różnych liniach. Na ulicach Piły będzie je można zobaczyć już za 2 tygodnie. W zajezdni powstała także nowoczesna hala przeznaczona do obsługi autobusów wodorowych. Jej koszt to ponad 3,5 miliona złotych, a jeszcze w maju do Piły trafią 2 nowe autobusy elektryczne.
1: Na wodach Zatoki Puckiej pojawił się nowy środek transportu. Tramwaj wodny będzie zasilany elektrycznie, na pokładzie pomieści 50 osób i połączy Puck, Swarzewo i Chałupy.
7: Tak prezentuje się tramwaj wodny, który już 16 maja wyruszy na wody Zatoki Puckiej.
8: O tym, żeby biała flota pojawiła się na Zatoce Puckiej, rozmawiamy od lat. Ciągle brakowało czegoś, żeby móc to zrealizować. Na szczęście mogliśmy się dogadać, porozumieć w Związku Powiatowo-Gminnym Zatoki Puckiej. I wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie, otrzymaliśmy bardzo duże dofinansowanie w wysokości 90% na to, żeby kupić taki tramwaj wodny. Tramwaj wodny, który łączy 3 gminy, które są w tym związku, czyli gminę Władysławową, gminę Puck i miasto Puck. Do tego jest powiat, więc powiat też się oczywiście dokłada, bo zdaję sobie sprawę, jak to jest istotne.
7: Pierwszy sezon funkcjonowania tramwaju będzie miał charakter pilotażowy.
8: To, na czym nam zależało, to żeby jednostka była elektryczna, żeby miała też fotowoltaikę, żeby miała miejsce na rowery, żeby była komfortowa dla mieszkańców i dla naszych gości. Więc będzie tam 50 miejsc dla gości, będzie co najmniej 10 miejsc dla rowerów, będzie dobra cena. Mamy

0: miejsce już do ładowania w naszej marynie. Ona będzie stacjonowała, ta jednostka będzie stacjonowała w naszej marynie. Po to ją budowaliśmy, żeby takie jednostki też przyjmować.
1: Tramwaj wodny kursować będzie najprawdopodobniej do połowy września. Nowa atrakcja ma nie tylko poprawić komunikację, ale również przyciągnąć turystów.
0: Już nie chodzi tylko o to, że odciążymy ruch na drogach czy w pociągach, ale jest to wielka przygoda. Osoby tu mieszkające może tego nie czuły, ale jak ktoś przyjeżdża do nas nad morze, kocha bycie na tej wodzie, czy to kąpiąc się, czy właśnie płynąc sobie jakąś jednostką, i to też jest taka dodatkowa atrakcja, bo przygoda morska to jest coś, czego się tutaj też spodziewają.
1: Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej ogłosił konkurs na nazwę wodnego tramwaju. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie widocznej na ekranie. Propozycje można zgłaszać do 12 maja.
2: Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
3: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to osobom z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
2: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
3: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027. Wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy.

0: władcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę.
2: Przypomnijmy, że na marcowej sesji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku o zmianę granic administracyjnych Tczewa, polegającą na powiększeniu miasta, między innymi o sołectwa Rokitki i Bałdowo. Zgodnie z procedurą wniosek ten został przekazany wojewodzie pomorskiej, która sporządziła na ten temat opinię. Okazała się ona negatywna, co jest spowodowane między innymi niekorzystnymi dla miasta wynikami konsultacji społecznych. W komunikacie prasowym wojewody czytamy, że po analizie wniosku i załączonej dokumentacji stwierdzono, że proponowana zmiana granic administracyjnych miasta Tczewa nie została wystarczająco uzasadniona. Uwzględniając skalę planowanego poszerzenia miasta, wyniki konsultacji społecznych, możliwe skutki finansowe i organizacyjne dla gminy Tczew oraz brak dostatecznego wykazania powiązań funkcjonalnych, wniosek Rady Miejskiej w Tczewie został zaopiniowany negatywnie. Prezydent Tczewa nie kryje zaskoczenia.
3: Na pewno czuję lekki niedosyt, lekkie rozczarowanie tą opinią pani wojewody. Wydaje się, jakby nie brała pod uwagę w ogóle tego, co przygotowało miasto, tych naszych zestawień, naszych wniosków i naszych ekspertyz. Natomiast oczywiście my oczekujemy na pełną opinię, żebyśmy się mogli do niej odnieść i te nasze uwagi do opinii wojewody na pewno zawędrują do Rady Ministrów. Opinia wojewody nie jest wiążąca, ona nie przerywa nam tego procesu, więc do lipca będziemy twardo walczyli o to, żeby miasto Tczew się powiększyło. W jakim zakresie, w jakiej wielkości? Oczywiście ciężko nam teraz o tym powiedzieć, ale na pewno uważamy, że Tczew musi się powiększać wzorem innych miast. Najbardziej martwi mnie to, że jednak widać w tej opinii zupełnie inne podejście niż do trzech pomorskich miast, które występowały o poszerzenie w zeszłym roku. Tam na przykład konsultacje społeczne na terenie gminy, które zakończyły się podobnym wynikiem jak na terenie gminy wiejskiej Tczew, nie były brane pod uwagę, a one zostały przedstawione jako jeden z koronnych argumentów. Więc to też pokazuje, że cała ta procedura oczywiście wymaga dużego dopracowania i dlatego Tczew będzie aktywnie dalej działał nad utworzeniem Związku czy Stowarzyszenia Miast Wewnętrznych.
2: Wójt gminy Tczew Krzysztof Augustyniak z satysfakcją przyjął negatywną opinię wojewody pomorskiej. W jego imieniu głos zabrała wicewójt Katarzyna Beringer-Kusio.
4: Dzięki mieszkańcom gminy Tczew osiągnęliśmy ten sukces. Pani wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie oceniła wniosek Rady Miejskiej w Tczewie. Podzieliła naszą argumentację, którą wielokrotnie na zebraniach wiejskich naszym mieszkańcom przedstawialiśmy. Uszczuplenie budżetu, tak społeczne, ekonomiczne, gospodarcze aspekty życiowe gminy uległyby po prostu zmianie. Jestem bardzo wdzięczna, że mieszkańcy wzięli liczny udział w Marszu Jedności 7 lutego bieżącego roku oraz wzięli udział w konsultacjach społecznych też w bardzo licznym takim gronie.
2: Opinia wojewody pomorskiej nie oznacza, że decyzja rządu także będzie negatywna. Rada Ministrów ma teraz czas do końca lipca, aby wydać ostateczną decyzję. Może być ona tożsama z opinią wojewody, ale może się różnić.
5: Ulica Spółdzielcza w Końskich jest w remoncie od dłuższego czasu. Mieszkańcy i przedsiębiorcy już zdążyli się przyzwyczaić do utrudnień związanych z przebudową. Prace wykonywane przez kielecką firmę Trakt zbliżają się wielkimi krokami do końca. Jak informuje burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański, nie obyło się bez opóźnień.
6: Mimo że ta zima była wyjątkowo mroźna, ostra i spowodowała zejście z placów budowy większości tych wykonawców, którzy albo budowali drogi, albo kubaturę, to w przypadku przebudowy ulic w centrum Końskiej, ulicy Spółdzielczej, Starowarszawskiej, Targowej, to opóźnienie, wydaje się, zostało nadrobione przez wykonawcę.
5: Obecnie utrudnienia w obrębie placu budowy nie są zbyt duże. Ruch odbywa się płynnie, trzeba jednak uważać na wystające z jezdni studzienki.
6: W najbliższych tygodniach, tak jak powiedziałem, będzie rozkładana warstwa ścieralna asfaltu. Czyli te prace wykończeniowe, jeżeli ktoś przejeżdża tamtędy, to pewnie widzi, że już zostały uregulowane pod względem wysokościowym wszystkie studzienki i włazy kanalizacyjne. Czyli jest to przygotowanie do tego, żeby położyć ostatnią warstwę, tą wierzchnią warstwę ścieralną.
5: Po wylaniu drugiej warstwy asfaltu wykonawca będzie musiał już tylko zająć się sprawami kosmetycznymi, jak malowanie pasów czy dokończanie chodników.

0: pomników. Duża część traktów pieszych już jest ukończona. Wartość przebudowy opiewa na kwotę 7 373 448 zł i 43 grosze. Gmina Końskie uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% tych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: To jest duża inwestycja. Przypominam, że ona zaczęła się w ubiegłym roku i mimo, że trwała dosyć długo, była skomplikowana, dotyczyła nie tylko wymiany nawierzchni, ale przede wszystkim przebudowy instalacji podziemnych, to udało się tutaj tak zorganizować plac budowy, żeby w zasadzie przez plac budowy można było ciągle utrzymać ruch. I mimo rozległości zadań, to jednak nie wpływało to jakoś bardzo ograniczająco na ten ruch miejski, na dostępność, mimo że przecież te drogi prowadzą obok tak strategicznych miejsc jak Targowica Miejska czy Komenda Powiatowa Policji.
0: Firma Trakt poinformowała, że prace powinny zostać ukończone do 30 czerwca bieżącego roku. Jeśli nie pojawią się żadne utrudnienia, to wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany.
2: Konflikt w Jeżowie Sudeckim. Wójt gminy planuje nową drogę, która ma przeciąć prywatne posesje mieszkańców. Aby zrealizować cel, gmina sięgnęła po kontrowersyjną procedurę ZRID, czyli specustawę drogową pozwalającą na szybkie wywłaszczenia. Mieszkańcy czują się oszukani.
3: 21 kwietnia została wysłana ze starostwa informacja. To jest oburzające, że nie dość, że rzeczywiście droga ma prowadzić do działek rolnych pana wójta, ma być wywłaszczone, ma dostać za to pieniądze, to do tego jeszcze właśnie nie robi konsultacji z nami, po prostu ignoruje mieszkańców. Uważam, że to jest oburzające, ja się na to nie zgadzam. Z tego, co mi wiadomo, ta część drogi, czyli jeżeli chodzi o zadrzewienie, ma być wycięte.
2: Specustawa stworzona pierwotnie do budowy autostrad nagle trafia na osiedle domków jednorodzinnych. Sytuacja oburza tym bardziej, że inwestycji nie chcą sami zainteresowani, a o pełnej skali planów wójta nie wiedzieli nawet radni.
4: Na sesji rady gminy, jak przyszedłem jako mieszkaniec zapytać, o co chodzi, jaka budowa, co ma to na celu, czy to rzeczywiście jest prawdziwy projekt, to zacząłem od tego, żeby pokazać ten projekt. I co ciekawe, żaden z radnych powiedział, że nigdy w życiu nie widział tego projektu. Wójt i pani wicewójt mówili wielokrotnie, że jeżeli chodzi o przebieg tej drogi, to on jest w tym miejscu, gdzie nie da się nic zbudować, jest za blisko torów kolejowych. Teraz jesteśmy w sytuacji, w której są dwie inwestycje tutaj realizowane, zgodnie z potwierdzeniem ze starostwa, także tutaj można absolutnie coś wybudować. Zaraz po tym, jak się dowiedzieliśmy, się zorganizowaliśmy, złożyliśmy petycję mieszkańców, podpisało ją ponad 30 osób z tej okolicy, w której tutaj jesteśmy. Wszyscy mieszkańcy powiedzieli, że nie chcą tutaj tego typu inwestycji. Mogą Państwo zauważyć tą dużą oczyszczalnię ścieków, tam jest taka budka, więc najpierw stawia się przepompownie w kontrowersyjnym miejscu, żeby później mieć wymówkę, żeby poprowadzić tam drogę gminną.
5: Okazuje się, że przebudowa ulicy Bocznej to jest tylko mała część zadania pod nazwą przebudowa ulicy Bocznej, bo tak naprawdę głównym elementem tego, dominującym elementem tego zadania to jest rozbudowa ulicy Dworcowej. Argumentuje się to jako rozwiązanie problemu komunikacyjnego, odciążenie ulicy Długiej, ponieważ bałagan urbanistyczny, który został do tej pory narobiony, wiąże się z tym, że należy realizować inwestycje przy pomocy tak zwanego ZRID-u, co umożliwia pozbawianie ludzi ich własności tak naprawdę, czyli wywłaszczanie, ci płacąc im później odszkodowania, które stanowią czasem bardzo dużą część całego projektu.
2: Władze gminy odpierają zarzuty. Twierdzą, że działają w oparciu o wizję projektantów, a nowa droga ma być początkiem szerszych zmian na osiedlu.
6: Rozumiem tutaj rozgoryczenie pewnej grupy mieszkańców, ponieważ idziemy tą procedurą tak zwaną bezlitosną i bezduszną, czyli procedurą zridowską, która jest oparta na specustawie i przewiduje wywłaszczenia terenów prywatnych. Może zabrakło trochę takiego też zainteresowania ze strony mieszkańców, którzy wprost składali pisma tutaj o przebudowę drogi bocznej i zmianę konstrukcji nawierzchni. I to jest tak naprawdę pierwszy jakby etap zapewnienia komunikacji pieszo-rowerowej i drogowej dla tych osiedli. Po części jest to również dojazd do nowo budowanej przepompowni ścieków, która musi mieć zapewnioną obsługę i dojazd służb technicznych.
2: Sprawa ostatecznie trafiła na biurka urzędników powiatowych, którzy wydają pozwolenia. Dla właścicieli działek zegar już tyka.
7: 21 kwietnia Wydział Architektury i Budownictwa, który zajmuje się tymi sprawami, wysłał zawiadomienia o wszczęciu procedury i mieszkańcy mają prawo zgłaszania swoich uwag w okresie 14 dni od momentu odebrania tej informacji. Także ja zapraszam serdecznie do Wydziału Architektury na Podchorążych i tam można swoje uwagi zgłosić pani dyrektor wydziału. Jak zostaną złożone te uwagi, to wtedy my prosimy inwestora o naniesienie tych uwag i zapada decyzja w uzgodnieniu wtedy z projektantem, czy jest to możliwe, czy nie jest to możliwe.
2: Urzędnicy zapraszają do rozmów, jednak dla wielu mieszkańców te odbywają się o wiele za późno. Sprawa z Jeżowa Sudeckiego.

0: Kaczyńskiego pozostawia fundamentalne pytanie, czy w takich przypadkach dobro publiczne faktycznie powinno stać ponad prawem własności, szczególnie wtedy, gdy inwestycja nie rozwiązuje palących problemów, a lokalna społeczność mówi jej stanowcze nie.
1: Stadion jest w kiepskim stanie technicznym. Zniszczone trybuny, zarośnięta bieżnia, czy dająca sporo do życzenia murawa boiska piłkarskiego. Aby zupełnie nie popadł w ruinę, prowadzone są tam tylko doraźne remonty.
2: Jesteśmy w takich czasach, gdzie ta logistyka odgrywa bardzo duże znaczenie i nasz stadion tak naprawdę w samym centrum miasta, jego usytuowanie jest bardzo trudne i problematyczne.
1: To dodatkowy problem związany z parkowaniem autobusów drużyn przyjeżdżających do Wałcza na mecze ligowe czy pucharowe, rozgrywane z miejscowym Orłem. Powstaje pytanie, co dalej ze stadionem? Kompleksowo wyremontować, zbudować w innym miejscu, a obecny teren zagospodarować w inny sposób lub sprzedać? Przed takim dylematem stoją władze miasta. Mieszkańcy raczej optują za pozostawieniem stadionu w centrum.
3: Uważam, że ta lokalizacja jest bardzo dobra, blisko szkoły, praktycznie w centrum miasta, dostępne dla każdego.
4: Wiem, że jest tyle lat, że szkoda, żeby go tutaj stąd zabrali.
5: Wydaje mi się, że jak już coś jest w jednym miejscu, to najlepiej, żeby tego za bardzo nie zmieniać.
6: Jakby gdzieś jeszcze przenieśli, to już w Wałczu nic nie byłoby. Kompletnie.
1: Zmiana lokalizacji stadionu wydaje się być jednak przesądzona. Władze miasta prowadzą rozmowy z wojskiem w sprawie możliwości przejęcia terenów na Zatorzu. Z kolei radni opozycji mają wątpliwości w kwestii nie samej zmiany lokalizacji, lecz co do zasadności ponoszenia kosztów całej inwestycji.
7: Czy koszty tego nowego obiektu nie będą przypadkiem większe niż remont tego starego? My, co prawda, mamy fajnych piłkarzy, świetny klub, ale to jest bardzo odległa liga. My nie musimy mieć stadionu rangi naprawdę dużo większej.
1: Co więcej, rozmowy z wojskiem się nie zakończyły, a burmistrz rozstrzygnął już przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nowego stadionu. Adam Biernacki nie widzi w tym żadnego problemu.
2: Dokumentacja projektowa nie jest bezpośrednio związana z lokalizacją. Taką dokumentację projektową można adaptować tak naprawdę do każdej lokalizacji.
1: Odmiennego zdania jest radna Bogusława Towalewska. Jej zdaniem nie można projektować nowego obiektu na nieswoim gruncie oraz nie mając wiedzy, gdzie konkretnie stanie.
7: To nie jest tak, że dokumentację można przenosić z miejsca na miejsce i lokować w różnych miejscach. Dokumentacja to są przełącza, to jest cała infrastruktura, która jest dostosowana do konkretnej działki, do konkretnej gleby.
1: Jeśli miasto nie otrzyma terenu od wojska, będzie szukać lokalizacji stadionu na swoim terenie. Koncepcja projektowa ratusza zakłada, że prócz boiska piłkarskiego z zapleczem i trybunami ma być również bieżnia lekkoatletyczna. Już wiadomo, że budżet Wałcza nie udźwignie takiej inwestycji. Potrzebne będzie zewnętrzne finansowanie.
8: W tym roku w pierwszym roczniku zdaje 175 absolwentów egzaminy maturalne. Zaczynamy dziś językiem polskim w zakresie podstawowym. Jutro matematyka w zakresie podstawowym, później język angielski w zakresie podstawowym. Następnie uczniowie będą zdawać przedmioty rozszerzone, wybrane przez siebie. Oraz egzaminy ustne, które u nas będą trwały od 8 do 15 maja.
9: I żeby zdać maturę, to co trzeba zrobić, jaki musi być wynik?
8: W tym roku należy zdać egzaminy obowiązkowe na minimum 30% punktów, czyli to są obowiązkowe, to jest język polski, zakres podstawowy, matematyka, zakres podstawowy, język obcy nowożytny w zakresie podstawowym oraz egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Oraz należy przystąpić do egzaminu rozszerzonego z jednego wybranego przedmiotu. W tym roku jest szczególnie wyzwanie, bo jest bardzo dużo absolwentów liceum ze względu na reformę edukacji i to powoduje to, że organizacyjnie jest to trochę trudniejsze, aczkolwiek jesteśmy przygotowani i jak do tej pory wszystko przebiega spokojnie.
10: To jest dobra reforma. To jest reforma, która jest dostosowana do naszych uczniów, do potrzeb przyszłości.
11: Tak o zbliżającej się reformie edukacji mówiła dolnośląska kurator oświaty na spotkaniu z dyrektorami samorządowcami ziemi jeleniogórskiej. Wzięła w nim udział ministra Barbara Nowacka, która podkreślała, że polska szkoła będzie praktyczna, wspierająca i wymagająca, a uczniowie będą chcieli się w niej uczyć.
12: Dzięki reformie, która nie jest rewolucją, ale jest ewolucyjną zmianą, będą wiedzieli, po co się uczą i jak tę wiedzę wykorzystać w życiu codziennym. Czyli nie tylko poznać budowę liścia, ale wyjść do parku i zobaczyć, jak te drzewa

0: rosną.
1: W szkole będzie więcej doświadczeń, więcej projektów. Na pewno do szkół podstawowych, w szkołach podstawowych pojawi się tydzień projektowy, czyli tydzień przeznaczony na to, żeby można było wykonywać i realizować projekty lub prezentować ich wnioski. To są spotkania na przykład z przedstawicielami zawodów, czy to prawniczych, czy medycznych, czy na przykład wyjście do teatru, czy obejrzenie spektaklu w teatrze, telewizji i dyskusja na ten temat, czy przeprowadzenie debaty w klasie.
2: Od nowego roku szkolnego reforma obejmie uczniów klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych. Zmiany w szkołach ponadpodstawowych zaplanowano na 2027 rok, a w 2031 przeprowadzone zostaną nowe egzaminy maturalne. Od najmłodszych lat rozwijane będą kompetencje przyszłości.
0: Kompetencje takie jak sprawczość, czyli wiem, że umiem coś zrobić, wiem, że mogę coś zrobić. Kompetencje komunikacyjne, umiejętności praktyczne, umiejętność krytycznego i logicznego myślenia.
2: Po spotkaniu z dyrektorami szkół ministra Nowacka odwiedziła Uniwersytet Liderów, oddolną pozasystemową inicjatywę edukacyjną, która od 3 lat działa przy Jeleniogórskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego.
3: To jest właśnie ciekawy pomysł na rozwój młodzieży. Nie stacjonarny, nie w szkole, tylko właśnie tego działania jak gdyby pozasystemowego. I to jest doskonały przykład być może do powielenia w innych częściach kraju. Dlatego pani minister zgodziła się odwiedzić Szkołę Liderów Jeleniogórską.
4: Patriotyzm, służba, dbanie o wspólną przestrzeń to elementy charakteryzujące zuchy i harcerzy z bartoszyckiego chówca ZHP, dla których pierwsze dni maja mają ogromne znaczenie w metodyce wychowania młodego pokolenia. Ale tegoroczna majówka miała dodatkowy akcent związany z powitaniem nowej, choć symbolicznej harcerki z ławki przy stanicy.
5: Bartoszycki Chówiec ZHP to silna i skupiająca wiele zuchów i harcerzy organizacja. Obecna tam, gdzie coś się dzieje, szczególnie gdy dzieje się w patriotycznym charakterze, gdzie trzeba podać pomocną dłoń, ale też potrafiąca sama zadbać o to, co wokół, czego dowodem jest z inicjatywy chówca zagospodarowanie terenu przy stanicy miejskiej, która bezpośrednio sąsiaduje z jego siedzibą.
6: Cieszymy się, że to miejsce troszeczkę z takiego zakrzaczonego, zacienionego miejsca, gdzieś skrytego koło rzeki Łyny, służącego niekoniecznie temu, co się powinno, coraz bardziej nabiera tego kształtu wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, no i też przede wszystkim zbiórek harcerzy, które się tu odbywają.
5: A ta majowa była szczególna, podkreśliła znaczenie budowania patriotyzmu, zachowania tradycji i powitania nowej harcerki.
6: Postanowiliśmy te dwa święta połączyć ze sobą, nie robić dwóch oddzielnych wydarzeń, bo myślimy, że te uroczyste takie odsłonięcie harcerki to jest też troszeczkę rzecz patriotyzmu, tego czuwania właśnie tutaj nad naszym miejscem, nad naszym miastem i symbol harcerstwa w naszym mieście, który pozostanie z nami tutaj na zawsze. Więc połączyliśmy te święta, rozpoczynamy patriotycznie, uczymy nasze najmłodsze zuchy, że ten patriotyzm teraz też może być i może mieć inną troszeczkę rolę i funkcję niż kilkadziesiąt lat temu. Ale przejawiać się właśnie w tym, że jesteśmy razem, że nosimy symbole Polski i budujemy tutaj naszą wspólnotę.
5: Sprzyjała pogoda, atmosfera i dzielona radość. Nowa harcerka, choć symboliczna, od teraz oficjalnie strzeże całego terenu. Towarzyszy w zbiórkach i tak zwyczajnie jest też ozdobą. I kto wie, czy nie stanie się tak sławna jak inne postacie z ławeczek w innych częściach Polski. Na to liczymy, a póki co zapraszamy, by osobiście zająć przy niej miejsce i spędzić czas w bardzo sprzyjających relaksowi warunkach.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z

pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog jest dziś z nami. Dzień dobry, witam
1: Dzień
0: Cię,
1: dobry.
0: Ewo. Czy Ty pamiętasz, jaki prezent dostałaś na Komunię Świętą?
1: Chyba był to rower, rolki i medalik. To pamiętam. Tak, to były
0: Cieszyłaś się
1: takie.
0: wtedy z tego prezentu? Czekałaś?
1: Tak, bardzo.
0: O komuniach, jak się Państwo domyślacie, dziś rozmawiać będziemy. Cała uroczystość Komunii Świętej na przestrzeni lat bardzo się zmieniała i w dzisiejszych czasach często mówi się, że to nie jest jakieś takie przeżycie duchowe, a taki komercyjna impreza z nastawieniem, jak dzieci pytane są o to, o Komunię Świętą, to mówią, o prezenty, ciekawe, co dostanę, to jest jakby to pierwsze, co
1: Pierwsza rzecz
0: wysuwa się,
1: dziś.
0: no właśnie. No opowiedz troszeczkę o tym, jak to się zmieniało i jak to też wpływa na to, jakim przeżyciem duchowym, co się zmienia i jak dziecko to postrzega.
1: Tak, na pewno to jest coś zupełnie innego. Te 20 mniej więcej lat temu, kiedy ja tę komunię miałam, na pewno wyglądało to zupełnie inaczej. Te prezenty były dodatkiem, prezenty były czymś, na co się aż tak nie czekało i nie liczyło. Właśnie dlatego też w momencie, kiedy pojawiały się takie rzeczy, to ta radość była ogromna, ale też człowiek nie wiedział wcześniej, co dostanie, a
0: Mógł tylko
1: więc
0: przypuszczać, prawda,
1: tak,
0: że może to rower, bo
1: ewentualnie,
0: tak
1: tak,
0: marzy.
1: dokładnie. Bo najczęściej w tamtych czasach rower był chyba najczęstszym, co się dostawało. I w związku z tym też właśnie inaczej to wyglądało, bo nie myślało się o tym prezencie tak bardzo, nie czekało się tylko na to, tylko przeżywało się coś zupełnie innego. Właśnie bardziej na pewno było to przeżyciem takim duchowym. Teraz też wygląda to zupełnie inaczej. Ewoluowało na pewno przez lata i jest duży nacisk na to, co dziecko dostanie, ale przede wszystkim też na to, jak zostanie zorganizowana ta cała uroczystość, tak? Już zresztą rzadko się mówi o uroczystości, najczęściej po prostu mówi się o tym, że to jest impreza, tak? I
0: Tak.
1: zupełnie inaczej to wygląda. Coraz rzadziej jest to po prostu obiad dla rodziny, a coraz częściej jest to jakaś taka prawdziwa impreza, dużo dłuższa. Niejednokrotnie słyszę, że są tam i DJ-e i co gorsze, myślę też
0: Tańce,
1: często tańce
0: alkohol.
1: i alkohol też się pojawia, co często, no, zawsze tak naprawdę jest nieadekwatne do sytuacji, tak, bo jednak to jest święto dziecka, więc o tym też powinniśmy pamiętać.
0: Kogo byś obwiniała za takie zmiany? W sumie niekorzystne przede wszystkim dla dziecka, no bo to jest jeszcze jednak małe dziecko i to gdzieś mu zostaje, tak? Ta Komunia Święta jako impreza, na której się wszyscy bawili, a ja dostałam nowy komputer, prawda?
1: Dokładnie.
0: Takie tam i tyle, co
1: Tak,
0: pamięta
1: tak.
0: z tej uroczystości.
1: Tak, dokładnie. Ja myślę, że to przede wszystkim jest kwestia przemian, jakie dzieją się przez cały czas w naszym społeczeństwie, a z każdym rokiem one są coraz prędsze, więc coraz więcej po prostu się zmienia już nie tylko z roku na rok, ale i z miesiąca na miesiąc i z tygodnia na tydzień, więc co roku tak naprawdę te komunie też wyglądają zupełnie inaczej.

0: I myślę, że wynika to przede wszystkim też z podejścia do wiary, jaka jest obecnie, jaka była kiedyś. Jednak same statystyki mówią, że do kościoła chodzi coraz mniej osób, a więc też ta uroczystość jeszcze bardziej idzie w takim kierunku tradycji, która jest
1: Tak,
0: często też
1: Ewa,
0: jako.
1: no właśnie, ale jeżeli coraz mniej osób, to generalnie dzieci przystępujących do komunii powinno być mniej, a tych dzieci wcale aż tak drastycznie nie ubywa, czyli te osoby, które nie do końca z wiarą mają po kolei, jednak chcą, żeby ich dziecko uczestniczyło w Komunii Świętej, żeby przyjęło tą Komunię Świętą, jednocześnie, no tak. Troszkę zakłamują dziecku rzeczywistość, prawda? Podają dwie sprzeczne informacje. Nie ma to dla nas znaczenia, ale ty tu musisz być, bo właśnie ta
0: Tak,
1: impreza i
0: tak,
1: tak
0: tak.
1: dalej.
0: Dokładnie. Czyli to tak naprawdę bardzo często nie chodzi o samo przyjęcie komunii, tylko właśnie o cały ogląd sprawy, sytuacji, która dzieje się wokół tego wszystkiego, co się będzie działo dookoła, bo bardzo często słyszę właśnie, a co powie rodzina, jeżeli my nie zrobimy komunii. Przecież wszyscy wiedzą, że teraz są komunie, teraz przypada rok komunii naszego dziecka, więc jak to? Tak będą pytali o tę imprezę i tak dalej, tak? Więc właśnie o imprezę, nie o nie o samą komunię, więc na pewno jest to też taka duża sprzeczność dla dziecka, które na co dzień do tego kościoła nie chodzi, nie jest z rodzicami gdzieś tam w tej tradycji mocno osadzone, a jednocześnie, kiedy przychodzi ten rok komunii, to nagle wszyscy się zrywają, ty musisz co tydzień do kościoła, bo książeczkę trzeba podpisać, bo co ksiądz powie, a kolęda będzie, to będzie sprawdzał, czy byłeś, czy nie byłeś, ja nie chcę się nasłuchać i tak dalej, tak? Więc też buduje się wokół tego taka bardzo napięta atmosfera często.
1: Mówimy o tym takim powrocie do tradycji, że my już przez to właśnie ten natłok tych wszystkich rozwiązań nowoczesnych i ten cały szum dezinformacji, chcemy wrócić do tego, co było wartościami. Coraz głośniej się o tym mówi, ale jakby tego w realu jeszcze nie idzie zauważyć, prawda? Przykładem może być właśnie komunia.
0: Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że też jesteśmy bardzo pogubieni po prostu w tym, co na chwilę obecną moglibyśmy zrobić, aby rzeczywiście wrócić do takiej prawdziwej duchowości. Jednocześnie obserwując ten świat związany z religią, jesteśmy coraz bardziej krytyczni. Wiele rzeczy nam się nie podoba. Często też one nie są w żaden sposób zmieniane przez Kościół, w związku z czym później też rodzą się różne niesnaski i dyskusje na przykład właśnie rodzinnej. Często ta komunia staje się też takim pretekstem do tego, że główną rozmową jest właśnie to, że to dobrze, że już teraz będzie spokój, tak? Bo teraz już po komunii, no to już tylko a jeszcze tam do bierzmowania, ale to jeszcze trochę czasu i już. I często takie właśnie rozmowy się gdzieś tam toczą, więc
1: Toczą
0: rzeczywiście
1: się w
0: jest tam trudno.
1: obecności
0: W
1: dzieci.
0: dzieci,
1: Co
0: tak, w
1: im
0: obecności dzieci.
1: zostaje na przyszłość
0: Dokładnie.
1: z tych
0: No,
1: rozmów, powiedz?
0: przede wszystkim zostaje im w głowie takie przekonanie, że mimo że nie godzę się z jakimiś wartościami, to muszę robić to, co wskazują stereotypy, tak? I muszę ciągnąć te tradycje, powielać ją, nieważne, czy ja się z tym zgadzam, czy ja się z tym nie zgadzam, po prostu muszę to robić. To tak jak taki wzór w kontekście mam, tak? Że matka najlepsza to jest ta, która cierpi, poświęca się i z tym idziemy przez życie i później dziewczynki obserwując to również są przekonane, że takimi właśnie mamami w przyszłości muszą być. I tak samo dzieje się tutaj, jeżeli obserwujemy jako dzieci, że to trzeba zrobić, że to trzeba właśnie pokazać rodzinie, zaprosić ją i ugościć wszystkich, mimo że tak naprawdę będziemy przy stole rozmawiać o tym, jak to nie lubimy księży i jak nam się Kościół nie podoba, to i tak trzeba to odbyć, no to jest to na pewno szkodliwe, bo jest to takim zaburzeniem tej wizji takiej zgodności tego całego obrazu i rozumienia siebie i bycia szczerym i fair wobec samego siebie i wobec wszystkich wokół.
1: Później jesteśmy zaskoczeni, skąd wszechobecna w domach dulszczyzna, prawda? Skąd się to wzięło? Przecież w innych czasach wychowane, a dalej jakby podtrzymują to zakłamanie, taki fałsz. No właśnie, początkiem może być takie podejście do Komunii
0: Dokładnie.
1: Świętej. Ale wróćmy, bo od zawsze komunia jednak kojarzyła się też dzieciom, co prawda w drugiej kolejności było to zaskakujące, zupełnie inaczej to przeżywały, ale jednak z prezentami. To był ten dzień, kiedy każdy dostawał jakiś
0: Tak.

0: pominę każde dziecko, mniejszy, większy medalik, który często pozostaje z nami do końca życia. No, w tej chwili te prezenty są przeróżne. Gdyby, myślę sobie, takie dzieci w tym wieku mogły już poruszać się samodzielnie autami, to
1: Oj, tak.
0: pewnie zdarzałyby się i samochody, ale no, mają na przykład kłady. Powiedz, no właśnie. Powiedz o prezentach, taką, no to nie jest przestroga, bo i tak oczywiście rodzice i wszyscy, którzy będą obecni na Komunii Świętej, zrobią to, co uważają za słuszne, ale z czego wynika to prześciganie się? Ja dam więcej, mój prezent musi być lepszy. I czy dzieci tak naprawdę się z tego później cieszą?
1: Najczęściej wynika to właśnie z naszych przekonań i z tego, co my sami przeżyliśmy. Jeżeli my żyliśmy w czasach, kiedy nie było na to pieniędzy, kiedy była trudna sytuacja i ogólnokrajowa, i rodzinna, to teraz mamy takie poczucie, że ja teraz jakby dam dziecku coś lepszego, ono będzie miało lepiej, ono będzie miało więcej. I często zatracamy się w tym i zapominamy, że to wcale nie jest takie dobre dla dziecka i że dziecko potrzebuje umiaru. Okej, może wtedy, kiedy było tak mało, nie było dobrze, ale kiedy my zalewamy dziecko tymi wszystkimi prezentami, to wcale nie jest lepiej. A z drugiej strony warto też na pewno zaznaczyć, że króluje przede wszystkim w chwili obecnej elektronika, jeżeli chodzi o prezenty. I musimy pamiętać o tym, że ta elektronika jako prezent daje też dziecku właśnie takie przyzwolenie, takie przekonanie, że ta elektronika jest czymś bardzo ważnym, bardzo istotnym w naszym życiu, czymś, czego trzeba koniecznie używać, w czym trzeba się prześcigać, kto ma lepsze, porównywać, w związku z czym później też dajemy takie przyzwolenie właśnie na używanie tego, no bo skoro już dostałem, dziecko będzie używało argumentu, to po co mi kupiliście, jak ja teraz nie
0: Dokładnie, a
1: mogę,
0: później
1: tak?
0: mówimy, masz ty 10 minut zrobić przerwę, jeszcze pół godziny i zabieramy tablet, bo za długo dzisiaj na nim siedziałeś.
1: Dokładnie.
0: Znów sprzeczna
1: I dziecko mówi,
0: informacja.
1: ale to mój tablet, to
0: Prawda?
1: ja go dostałem, prawda? Więc też sami sobie robimy pod górkę. Musimy naprawdę dobrze przemyśleć te prezenty, bo często jest tak, że też zalewani w dzisiejszych czasach wszelkimi reklamami, mnóstwem billboardów, informacji, po prostu no, sklepy w tej chwili się reklamują, tak, żeby kupować właśnie tę elektronikę, bo ona będzie najdroższym prezentem. Natomiast warto, abyśmy my dokonywali tych zakupów rozsądnie, zwracając też uwagę na to, jakie to będzie miało właśnie konsekwencje dla nas, bo jeżeli ma się okazać, że później my będziemy się z tym męczyć i walczyć każdego dnia i nie będziemy mieli argumentów, no to warto zapobiegać, a nie leczyć.
0: To też jest chyba ważny taki element przy tym wybieraniu prezentu, wiek dziecka. Przecież dziecko idące do komunii, no to jest etapy rozwojowe,
1: Dokładnie,
0: omówiliśmy, że to jest
1: tak.
0: jeszcze cały czas dziecko. Mam wrażenie.
1: Dziesięciolatek mniej
0: Tak,
1: więcej.
0: mam wrażenie, że te prezenty są jakby nieadekwatne do wieku rozwojowego dzieci.
1: Tak, zdecydowanie. No już, jeśli pojawiają się właśnie jakieś takie quady, często jest takie minicrossy i tak dalej, też różnego rodzaju te motocykle, które są teraz też dostosowane do mniejszych gabarytów, no rzeczywiście one stają się też taką ogromną radością, ekscytacją dla dziecka i często też dla rodzica, który w tej ekscytacji zapomina o bezpieczeństwie, bo dziecko dostanie quada, dziecko dostanie motocykl, ale nikt nie pomyśli o ochraniaczach, o kasku, o tym, żeby jeździło tylko w miejscu, które będzie dla niego bezpieczne, a najlepiej jeszcze z rodzicem, tak? Jeśli już w ogóle musi, zaczynając od tego, tak? Ale właśnie zatracamy się po prostu w tym i zapominamy o tym, co jest najważniejsze, więc warto wrócić do tych podstaw, zadać sobie takie pytanie, czy ja rzeczywiście chcę, aby moje dziecko robiło coś takiego, czy ja będę czuć się spokojny, bezpieczny, kiedy ono będzie coś takiego robiło, czy ja teraz kupuję pod wpływem chwili, reklam, dopytywania innych, co dostają, a potem będę siedzieć i się zamartwiać, no tak, bo on wyszedł na tego quada, ja za nim nie pojechałem, nie jestem pewien, co się dzieje, potem często jest jeżdżenie po jakichś wiejskich drogach i tak dalej, tak, i nie bez przyczyny, potem następnego dnia i tego samego, kiedy wydarzają się komunie, słyszymy w wszelkich programach informacyjnych, że zdarzył się wypadek na quadzie, na motocyklu, że dziecko prowadziło auto na przykład, tak, bo wszyscy się dobrze bawili, a dzieci postanowiły zobaczyć, jak to jest. Tak więc zwracajmy przede wszystkim uwagę na to bezpieczeństwo i

0: I na to, aby zachować zdrowy rozsądek.
1: Mówiłaś o tym, że my chcemy wynagrodzić jakby to, że kiedyś było inaczej, że my tego nie mieliśmy. Możemy z tym poczekać i dostosować te wszystkie prezenty do wieku, kiedy dziecko dorośnie. I przecież nikt tutaj nie mówi, nie mówimy o tym, żeby nie zapewniać, jeśli mamy na to środki, dziecku tego, co najlepsze, bo też o to chodzi. Ale no właśnie,
0: Tak.
1: z rozsądkiem, tak jak powiedziałaś. A z czego wynika taka rywalizacja wśród zaproszonych gości? Ja będę lepszy, ode mnie dostanie coś lepszego.
0: Często właśnie z jakichś takich też niesnastek rodzinnych, jakichś takich trudności i jeśli jest jakaś kuzynka, która zawsze czuła się gorsza, bo ta druga była ładniejsza, mądrzejsza i tak dalej, tak, no to teraz chcę to wyrównać, chcę zrobić więcej,
1: Nadrobić.
0: lepiej, pokazać. Tak, to często staje się też takim festiwalem mody dla tych właśnie wszystkich ludzi, gości. A jeśli jeszcze okazuje się, że mamy dzieci w jednym wieku, no to staje się jeszcze kwestia tego, że rywalizujemy ubiorem, tak? Kiedyś można było iść w sukience, teraz z tego, co się orientuję, to raczej są tylko alby, ale już też gdzieś tam jest to przemycane, że to alba taka,
1: Ale
0: a to
1: pod albą
0: taka,
1: jest
0: a pod albą
1: sukieneczka, którą się
0: sukienka, którą
1: zdejmuje na
0: później, dokładnie,
1: przyjęciu.
0: i która jest lepsza niż ślubna z brylancikami i trenem, tak? Niejednokrotnie, naprawdę, więc to wszystko warto też przyjrzeć się sobie i zapytać siebie, czy ja to robię dla dziecka, czy ja to robię z jakichś moich braków, z jakichś moich potrzeb, które mogę zaspokoić w zupełnie inny sposób, opiekując to swoje wewnętrzne dziecko, które kiedyś nie zostało zaopiekowane, ale niekoniecznie uderzając właśnie w to, co wydarza się dzisiaj. No bo jeżeli ta dziewczynka jedna będzie ubrana, powiedzmy, no subiektywne jest to, ale w jakiś sposób lepiej niż ta druga, możemy stworzyć konflikt między tymi dziećmi też jeszcze dodatkowo, tak? I okaże się, że kuzynki, które się dotychczas kochały, no teraz jedna miała komunię na początku maja, druga w połowie i okazuje się, że na koniec maja to one już się nie znają, bo ty wyglądałaś lepiej, bo mama powiedziała, że dostałaś lepszy prezent i tak dalej, tak? Więc też zwracajmy uwagę na to, że ten przykład, jak od zawsze mówiliśmy, idzie z góry i to jest prawda. Jeżeli my pokażemy dzieciom, że ważna jest relacja, przeżycie tego, spędzenie razem czasu, to dla nich też będzie to ważne, a nie porównanie ubioru, prezentu i tego, która impreza była większa.
1: No właśnie, i poniekąd odpowiedziałaś na moje ostatnie pytanie, które chciałam ci zadać, gdzie w tym całym zamieszaniu, ferworze, prześcigania się w sukienkach, kreacjach, prezentach jest dziecko.
0: Mam wrażenie, że często bardzo, bardzo daleko, prawda? Bardzo daleko na końcu, gdzie powinno być, trochę jak panna młoda, tak? W samym centrum uwagi, najważniejsze i to ono powinno skupiać naszą koncentrację całą i uwagę przez cały czas, a często tak nie jest. Więc pamiętajmy, że dzieci i tak. Tak naprawdę, bez względu na to, jaka będzie radość z tabletu, składa i wszystkich innych rzeczy, na koniec, po latach, docenią obecność, docenią to, że z nimi byliśmy, to, że spędziliśmy z nimi ten czas, że kiedy skończyła się ta wielka impreza, to zamiast pójść do domu i trzeba spać, no bo jestem już wykończony i w różnym stanie też niestety, tak, to zamiast tego poszliśmy na spacer, na lody, do lasu, poczytaliśmy wieczorem bajkę albo obejrzeliśmy zdjęcia z tej imprezy i to niech dziecko może zapamiętać, a nie to, że rodzic był zmęczony, wykończony i nie mógł po prostu poświęcić mi tego czasu tak, jakbym tego chciał.
1: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za to dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
0: Do zobaczenia.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz, od czego zacząć, jak skompletować sprzęt.

0: wędkarski. Dokąd pojechać na ryby? Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany, że pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
2: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co? Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat. Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
3: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
1: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
0: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania.

0: są artyści, wobec których nie można przejść obojętnie i właśnie taka atmosfera towarzyszyła na spotkaniu autorskim z Marią Peszek we Wrocławku. Rzeczywistość bez cenzury. Nie była tylko tytułem spotkania, ale również zaproszeniem do świata bez filtrów, w którym liczy się szczerość, odwaga i konfrontacja z tym, co niewygodne.
1: Spotykamy się we Wrocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy pani chce dzisiaj poruszyć?
2: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
1: A co daje pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
2: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
1: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie panią lubiła i zmieniła pani zdanie?
2: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy niedość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Miasto stawia na spotkania z ludźmi, którzy nie tylko inspirują, ale też zmuszają do refleksji. To właśnie takie rozmowy kształtują naszą tożsamość oraz poszerzają horyzonty.
3: Czekaliśmy na to spotkanie długo. Czekaliśmy dlatego, że jednym z głównych zadań naszej placówki jest upowszechnianie dobrych praktyk, a także organizowanie spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi. I też z niepokojem albo z tęsknotą wręcz oczekujemy na tego rodzaju spotkania, ponieważ wiemy, że są one zwykle bardzo kreujące osobowość. Szukamy inspiracji, szukamy tego, co możemy wykorzystać, żeby coś nowego, lepszego wymyślić samodzielnie. Kreujemy swoją osobowość dzięki takim spotkaniom. One są dla nas inspiracją do podejmowania działań różnych, różnorodnych. Świat jest bardzo otwarty na ludzi, którzy mają pomysły, są kreatywni i chcą je realizować, te pomysły. Także z przyjemnością zapraszamy ciekawych ludzi właśnie do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
0: Dłuższa rozmowa z Marią Peszek niebawem w studiu Telewizji Kujawy. Sezon grzewczy dobiegł końca, ale jego bilans jest wyjątkowo tragiczny. Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nie pozostawiają złudzeń. W ciągu kilku miesięcy doszło do setek niebezpiecznych zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Od 1 października do 12 stycznia strażacy interweniowali aż 1735 razy. W wyniku zatrucia czadem poszkodowanych zostało 669 osób. Najbardziej dramatyczne są jednak statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych. W całym sezonie grzewczy

0: czym życie straciło 69 osób, z czego aż 44 zmarły na początku tego roku. Czad, nazwany też cichym zabójcą, jest niewidoczny i bezwonny, dlatego tak trudno go wykryć bez odpowiedniego sprzętu. Właśnie dlatego samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zdecydował się na konkretne działania profilaktyczne. Mieszkańcy regionu mogą otrzymać bezpłatne czujniki dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie.
1: Jesteśmy właściwie po okresie grzewczym i z roku na rok umiera wiele osób, które zostają zaczadzone.

0: odnotowaliśmy śmiertelne te przypadki w powiecie włocławskim, w samym mieście Włocławek. Rocznie w okresie grzewczym w Polsce umiera między 50 a 100 osób, więc postanowiliśmy wyjść naprzeciw i uruchomić na początek taki pilotaż, jeżeli chodzi o rozdawanie i najpierw zakup, a później rozdawanie właśnie tych czujek czadu. Dzisiaj trafiamy z 2000 czadek zakupionymi za 200 000 zł ze środków budżetu województwa do seniorów, którzy są podopiecznymi dziennych domów pomocy, które od wielu lat już finansujemy ze środków unijnych. Dzisiaj te czujki rozdajemy. Rozdajemy je w porozumieniu z samorządowcami, bo przecież to oni najlepiej wiedzą im, którym mieszkańcom one są najbardziej potrzebne. Ale również do współpracy zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, bo tutaj prosimy o to, żeby one zostały właściwie zamontowane.
1: Program ma na razie charakter pilotażowy, ale jak zapowiadają władze regionu, to dopiero początek. Samorząd chce rozszerzyć działania i stara się o dodatkowe środki, także z funduszy europejskich, by jeszcze więcej mieszkańców mogło zabezpieczyć swoje domy.
0: 200 tysięcy i 2000 czujek to jest tylko pilotaż, ponieważ jesteśmy na etapie tworzenia i pozyskiwania środków unijnych, żeby za kwotę 2 milionów zakupić 20 tysięcy czujek. Do kogo one będą trafiały? Będą trafiały do osób samotnych, będą trafiały do właśnie seniorów, będą trafiały do osób z niepełnosprawnościami, będą trafiały do rodzin wielodzietnych, będą trafiały do osób, które są na stałe unieruchomione w swoich domach, więc i tutaj też również będzie ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, ale również z ochotniczymi strażami. Mamy nadzieję, że te czujki zapewnią naszym mieszkańcom bezpieczeństwo. Oprócz tego będzie taka szeroko zakrojona kampania informacyjna, która ma nam przypominać, która ma nas uświadamiać o tym, jak czad jest niebezpieczny, jak jest, pojawia się właściwie znikąd i zabija bardzo szybko.
1: Warto przypomnieć, że czujnik czadu to niewielki koszt, a może zrobić ogromną różnicę. Regularne przeglądy instalacji grzewczych, sprawna wentylacja i podstawowa ostrożność to rzeczy, które realnie mogą zapobiec tragedii. Włocławski szpital doczeka się w końcu parkingu z prawdziwego zdarzenia. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki informuje, że rozpoczął starania o jego wybudowanie. Dotychczas mieszkańcy w większości parkowali na terenach leśnych. Nowy parking ma być wielopoziomowy.
2: Powiem przewrotnie, że takich wiadomości jest bardzo wiele i coraz lepsze, bo oprócz tego, że szpital się rozbudowuje, co już wizualnie nawet widać, jak ktoś z Państwa przyjeżdża, to zapraszam, żeby rzucić okiem na ten główny blok operacyjny, który powstaje i który nabiera już kształtów i barw, bo on rzeczywiście bardzo atrakcyjnie wygląda. Dodam do tego oczywiście zakup wyposażenia czy doposażenia szpitala. Ogromne środki z Krajowego Planu Odbudowy, które trafiają do Włocławka, no tylko napawają dumą chociażby robot Da Vinci. Ale wracając do sedna, rzeczywiście no jest ogromna potrzeba. No, ci, którzy przyjeżdżają czy korzystają ze szpitala, doskonale wiedzą, że w tej chwili można rzec, jest taka troszeczkę wolna amerykanka, bo ludzie parkują gdzie tylko można i ja to rozumiem oczywiście, że rzeczywiście trzeba sobie szukać tych miejsc parkingowych, czy to przy ulicy Wienieckiej, czy nawet wjeżdżając w jedną, w drugą stronę w las. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, komunikowaliśmy już wcześniej, że na terenie szpitala zostanie wybudowany parking wielopoziomowy. W tej chwili już zleciliśmy dokumentację projektową na ten cel. To ma być parking na 472 miejsca.
1: Nowy obiekt będzie miał 6 kondygnacji pod dachem, co oznacza koniec z szukaniem miejsca w błocie czy na poboczu. Dodatkowo powstaną stacje ładowania dla samochodów elektrycznych oraz pełna infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo.
2: Mamy na to przeznaczone 30 milionów złotych, zapewnione jest finansowanie. No i myślę, że wszystkie warunki zostały spełnione, bo gdy zostanie zrealizowany projekt, ogłosimy przetarg na budowę parkingu i wstępnie już mogę zadeklarować, że wykonawca będzie miał rok czasu na realizację tej inwestycji. Zakładam, że rozpoczniemy w drugim kwartale 2020 1937 roku.

0: roku, kiedy, no wiadomo, jest potrzebny czas. No przede wszystkim ja też nie wspomniałem o różnego rodzaju zgodach, czyli postępowaniu administracyjnym, którego trzeba dopilnować. W tej chwili realizują to Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, czyli nasz inwestor zastępczy, że się tak wyrażę. No i myślę, że w drugim kwartale 2028 roku takiż parking powstanie, co będzie też zbieżne z oddaniem właściwie do użytku głównego serca szpitala, czyli bloku operacyjnego, który już zostanie wybudowany i doposażony, bo ta inwestycja, mówię w tym względzie budowlanym, ma być skończona dokładnie za rok, czyli kwiecień, marzec, kwiecień 2027 roku.
1: To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka oraz całego regionu. W minionych latach z powodu braku parkingu trzeba było zostawiać pojazd daleko od szpitala, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zazwyczaj kończyło się to mandatem.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu, inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
4: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
4: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
3: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
5: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: 8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. To wyjątkowa data przypominająca o zakończeniu II wojny światowej oraz bohaterstwa Polaków, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Tego dnia także jest oddawany hołd wszystkim ofiarom wojny, które straciły życie w imię wolności i pokoju.
1: Spotkaliśmy się, aby uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej, największego historycznego koszmaru współczesnej Europy. 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zawiera w sobie wszystko. Życie, walkę i ofiarę. Jednocześnie w historii Polski triumf nad hitleryzmem ma słodko-gorzki odcień. Choć oznaczał koniec okupacji niemieckiej, stał się początkiem radzieckiej dominacji i utraty pełnej suwerenności na dekady. Dziś pragniemy budować bezpieczną przyszłość bez wojny i śmierci. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by następne pokolenia żyły w dobrej, bezpiecznej Polsce, a ich rodzinne miasto Włocławek –

0: było pięknym i wygodnym miejscem. Często powtarzam, że każda rocznica, którą obchodzimy, w tym wszystkie nasze majowe święta państwowe, łączy jedno – ludzie, ich determinacja, poświęcenie, życie oddane walce. Jednym z patronów roku 2026 jest Józef Czapski, pisarz, eseista, świadek historii, major Wojska Polskiego i kawaler Orderu Virtuti Militari. W czasie II wojny światowej zajmował się między innymi bezskutecznym poszukiwaniem zaginionych, jak wtedy sądzono, oficerów polskich z ZSRR. Dopiero w kwietniu 1943 roku Polska i świat dowiedziały się, że nasi żołnierze zginęli śmiercią męczeńską, zamordowani w Katyniu. Wspomnienia te to jedne z najbardziej poruszających zapisków polskiej historii. Słowa, które stały się kluczowym dowodem w walce o prawdę, a dziś stanowią wielkie, niematerialne dziedzictwo. Każda wojna jest haniebna. Nie wolno o tym zapominać. W erze nauki, technologii, w czasach demokracji wciąż padają słowa zniszczyć, unicestwić, zabić. W wojnach giną cywile, dzieci, znikają całe miasta. Czy naprawdę chcemy, by nasze wnuki znały tylko taki świat? To głębokie i bolesne pytanie dotyka fundamentów naszego człowieczeństwa. Jak przekazać następnym pokoleniom tę lekcję, by nie stała się ona tylko suchym opisem faktów z minionych dekad? Dlatego trzeba wołać do młodych, czym dla ciebie jest patriotyzm? Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Budowanie empatii zaczyna się od uświadomienia sobie, że pokój nie jest dany raz na zawsze, lecz jest wynikiem obywatelskiej odpowiedzialności.
1: Podczas wydarzenia odczytano list wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla. Treść zaprezentował wicewojewoda Michał Koniuch.
2: Za wolność, w której dziś żyjemy, płacono krwią naszych rodaków. Nie abstrakcyjnie, nie tylko na kartach podręczników. Płacili za nią konkretni ludzie, żołnierze, cywile, matki, ojcowie, synowie i córki. Ludzie, którzy mieli domy, rodziny, plany i życie. Wojna nie pozwoliła im dokończyć. 8 maja przypomina o klęsce hitlerowskich Niemiec, o końcu wojny w Europie, o chwili, w której miliony ludzi mogły po latach przemocy uwierzyć, że noc okupacji, terroru i pogardy dobiega końca. Ale zanim powiemy cokolwiek więcej, pierwszeństwo należy do tych, którzy zapłacili za tę chwilę życiem. Do żołnierzy, którzy szli tam, gdzie prowadził ich rozkaz, sumienie i odpowiedzialność. Do cywilów, którzy wojny nie wybrali, a ponieśli jej najokrutniejsze skutki. Do rodzin, które czekały na powrót bliskich, często bez odpowiedzi. Do dzieci, które zbyt wcześnie zobaczyły, jak bezlitosny potrafi być świat. To nie są ogólne obrazy historii. To były czyjeś matki, czyjeś ojcowie, czyjeś synowie, czyjeś córki. Naród nie składa się z abstrakcji, naród składa się z konkretnych istnień. Dlatego pamięć o wojnie musi zaczynać się od człowieka. Polskie doświadczenie 8 maja nie mieści się jednak w prostym geście zwycięstwa. Tak, tego dnia pokonano niemiecki nazizm, ideologię, która odebrała człowiekowi godność, a z państwa uczyniła narzędzie zbrodni. Tak, Europa miała prawo do ulgi, ale Polska nie mogła wtedy powiedzieć, że wraca do pełnej wolności. Koniec niemieckiej okupacji nie oznaczał końca zniewolenia. Po 1945 roku Polska znalazła się pod sowiecką dominacją, narzuconą przez Związek Radziecki, a suwerenność, o którą walczyły pokolenia Polaków, nie została wtedy przywrócona. Dlatego nasza pamięć musi być uczciwa. Nie po to, by odbierać znaczenie zwycięstwa. Przeciwnie, po to, by nie pozwolić, aby ktokolwiek opowiedział ją za nas. Wygodniej, prościej, fałszywiej.
1: W uroczystościach również udział wzięli parlamentarzyści.
3: Bardzo ważny dzień. Przede

0: wszystkim Dzień Pamięci o ludziach, którzy ponieśli największą ofiarę dla drugiego człowieka. To o osobach, które już nie wróciły do domu, o osobach, które już nie spędziły kolejnego dnia z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi. To pamięć o osobach, które oddały swoje życie w imię czegoś najważniejszego, drugiego człowieka. Bezpieczeństwa, dobra, szczęścia. Bardzo ważny jest dzień i warto też pamiętać, że to może być przestroga dla współczesnego świata, że wojna może zacząć się od skrajnych poglądów, od hejtu, od nienawiści, od tego wszystkiego. To wszystko tworzy atmosferę, która później powoduje, że ludzie wzajemnie się nienawidzą. Oczekują, że należy im się więcej, że jedni są lepsi, inni są gorsi. Dlatego tak bardzo ważny jest ten dzień, żeby pamiętać i żeby młodzi pamiętali, żeby to była też przestroga i jednocześnie pamięć o tym, że warto być dobrym człowiekiem.
1: Świętujemy zakończenie wojny w 1945 roku, koniec pożogi wojennej, ale z drugiej strony pamiętamy o tym, że w Polsce miało to wymiar tak naprawdę szczególny, ponieważ z jednej opresji Polska weszła w kolejną, czyli w Polsce niestety rozpoczął się komunizm i tak naprawdę prymat i dominacja sowiecka. Ale wojna, II wojna światowa zakończyła się oficjalnie. Ja się bardzo cieszę z tego, że tak dużo młodych ludzi dzisiaj było na tej uroczystości. Poczty sztandarowe wszystkich włocławskich szkół. To jest ważne. To jest ważne, byśmy pokazywali młodym ludziom, że pamięć historyczna jest niezwykle istotna. Nie pamięć tylko na zasadzie nauczenia się, znajomości, dat historycznych, ale pamięć ta tożsamościowa, czyli to, aby młodzi ludzie wiedzieli, bo przecież dzisiejsi młodzi ludzie już wiedzą tylko o tej wojnie, na szczęście, z książek. Ci świadkowie, którzy czasem jeszcze żyją, mają naprawdę wiele lat, ale czas biegnie i ci młodzi ludzie, młodzi Polacy, młodzi włocławianie muszą mieć tę wiedzę gruntowną, głęboką, pamiętać o tym, że wojna jest złem, pamiętać o tym, jak wielkie straty poniosło także nasze miasto, niepowetowane straty przede wszystkim w ludziach, choć nie tylko, bo również straty materialne. I pamiętamy, jesteśmy tutaj dlatego, że pamiętamy i swoją postawą również pokazujemy kolejnym pokoleniom, że tę pamięć kultywować jest naszym obowiązkiem.
2: To jest swego rodzaju nasza pamięć, nasz hołd wobec tych wszystkich, którzy oddali najwyższą cenę za naszą wolność. Bo my dzisiaj oczywiście pamiętamy, kiedy wojna się zakończyła, ale tak naprawdę co niesie ta rocznica, to jest najistotniejsza. Właśnie niesie w konieczność oddania życia za ojczyznę, konieczność oddania życia za to, że dzisiaj spotykamy się tutaj w wolnym, niepodległym państwie, w państwie, które jest częścią Europy Zachodniej. I dziękujemy naszym przodkom za to, że to życie w obronie naszego kraju poświęcili. Ale widzimy, że choć skończył się nazizm w tym wydaniu niemieckim, to jednak imperializm i te nacjonalistyczne, skrajnie nacjonalistyczne ruchy, one mają się dobrze i w Europie i niestety konflikt całkowicie z globu nie zniknął. Więc szczególnie ze względu na to, że w Europie pojawiło się widmo wojny, musimy szczególnie pamiętać do takich przypominać, czym jest wojna. A wojna to śmierć, to zniszczenie, to nigdy nic nie jest chwalebnego.
3: Integralnym elementem obchodów było uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Wiązanki złożyły delegacje władz miasta, przedstawiciele samorządów oraz poczty organizacji kombatanckich. Ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. W wydarzeniu wzięło udział około 30 włocławskich szkół. Uczniowie swoimi strojami reprezentowali kraje europejskie. W tym roku trasa przemarszu była nieco inna. Parada rozpoczęła się przy pomniku Ludziom Pracy. Przeszła bulwarami na Stary Rynek.
4: Włocławska tradycja to na pewno, ale też dzień radosny, dlatego że dzisiaj świętujemy wspólną Europę. To, że jesteśmy w jednej europejskiej rodzinie, oczywiście różni, oczywiście z różnymi tradycjami i nasza włocławska młodzież właśnie te różnice dzisiaj pokazuje, ale jednak pamiętając, że tworzymy wspólnotę europejską.
3: Robert Schuman jest jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Francuski polityk we współpracy z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem doprowadził do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przerodziła się w Unię Europejską. Polska jest jej członkiem od 1 maja 2004 roku.
4: Korzyści

0: Całe mnóstwo od bezpieczeństwa zaczynając i od tego, że Unia Europejska jest podmiotem, który na tym globalnym rynku, w globalnym świecie liczy się. Pojedyncze państwa, takie jak Polska, Czechy, Słowacja, nawet Niemcy, Francja, w konfrontacji z Chinami, Indiami, czy nawet Stanami Zjednoczonymi, czy nawet Rosją, no tak naprawdę przepadają, a tylko wspólnota, tylko to, że mamy ponad 450 milionów obywateli, że właśnie jesteśmy silni swoją różnorodnością, to gwarantuje nam bezpieczeństwo i liczę na to, że to bezpieczeństwo jeszcze w ramach Unii Europejskiej będzie wzmacniane też, mówię o tym bezpieczeństwie militarnym, ale dla samego miasta to jest ogromny rozwój, bo właśnie na każdym kroku korzystamy ze środków z Unii Europejskiej, a nasi młodzi obywatele, mieszkańcy szczególnie, bo to są na przykład dobrze wyposażone pracownie, ale też Erasmus.
1: W paradzie wzięli udział parlamentarzyści z Włocławka. Zgodnie podkreślali rolę wspólnot lokalnych w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej.
2: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że Europa to nie jest Bruksela. To nie jest tylko to, co tam się dzieje, to nie jest to, co widzimy na ekranach naszych telewizorów, smartfonów. Europa jest tutaj, na naszych ulicach i to trzeba uświadamiać, szczególnie ludziom młodym. Ludzie, którzy dzisiaj tutaj będą brać udział w tej paradzie, mówię o uczniach szkół podstawowych, szkół średnich, oni przyzwyczaili się do tego, że my jesteśmy częścią tej europejskiej wspólnoty. Natomiast to nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze, to nie jest tak, że zawsze było i trzeba uświadamiać, że kiedyś nie było tak, że można było bez obaw i bez problemu studiować za granicą, że można było tam pracować, że nasze miasta tak się rozwijały, więc to wszystko każdego roku trzeba przypominać. Ale wartości, o których Pan wspomniał, czyli coś, co dzisiaj czasami jest obśmiewane, ale czyli pewne tego rodzaju solidaryzm, dobroć, normalność, współpraca, niezależnie od tego, kto jakiej jest narodowości. To są te wartości, które staramy się młodym ludziom wpajać i dzisiaj Parada Szumana jest na to dobrą okazją. Przy okazji poznanie kultur innych krajów, ale które są częścią tej wspólnoty, to też jest dobry przyczynek do tego, żeby o tym na paradzie rozmawiać. No i dużo dobrej zabawy, bo jest okazja, żeby odegrać pewne role. Mówię tutaj o ludziach młodych, a my mamy okazję, żeby właśnie o tych ważnych rzeczach porozmawiać.
3: Kochani, Parada Szumana to przede wszystkim dowód na to, że wspólnota europejska zaczyna się tutaj, lokalnie, we Włocławku, w szkołach, w rozmowach, w zaangażowaniu młodzieży. Wspólnie. I to jest najważniejsze. Należy pamiętać o tym, że ta współpraca, zaangażowanie, pomysły, realizacja marzeń, to jest wszystko to, co buduje przyszłość. Dlatego jest to tak ważne, żeby ci młodzi ludzie, którzy są tutaj dzisiaj, żeby oni potrafili się zaangażować, żeby potrafili zmieniać świat, przede wszystkim, żeby chcieli zmieniać go na lepszy. I to jest dowód na to, że wspólnota europejska bez nas, bez lokalnej inicjatywy, bez lokalnej działalności nie mogłaby istnieć. Edukacja przy tym wszystkim jest niezmiernie ważna, bo to, że się jednoczymy, to, że wspólnie coś robimy, to, że chcemy coś zrobić, ale jednocześnie poznajemy świat, to jest ważne. Poznawanie świata, bo to jest coś, co nas inspiruje. Każda inna kultura, dziedzictwo, które te państwa posiadają, to są rzeczy niezmiernie ciekawe, rzeczy, które budują, które poszerzają nasze postrzeganie świata. Inspirują przede wszystkim, ale też i łączą. I to w tym wszystkim jest bardzo ważne.
1: Parada jak zawsze była radosna, głośna i kolorowa. Zadaniem uczniów było pokazanie kultury, mody i tradycji danych krajów. W przypadku młodzieży z Kopernika były to Włochy, co wyróżnia Italię.
4: Definitywnie kuchnia włoska jest znana na całym świecie w sumie. Też muzyka, zabawa, słońce.
5: Co ciebie zainteresowało w historii, właśnie w kulturze? Jakieś może smaczki?
4: No, głównie właśnie ta liczba potraw i tak dalej. A tak z historii, no to po prostu już ta długa obecność Włoch i tej tradycji włoskiej.
5: Macie Hiszpanię, wylosowałyście Hiszpanię. Powiedzcie mi coś właśnie o tym kraju. Co w nim jest ciekawego, co dzisiaj przygotowałyście?
6: No, przede wszystkim pokazujemy kolory flagi, czyli czerwony i żółty. Też Hiszpania ma ciekawą kulturę, dobre jedzenie, też muzykę fajną, flamenco na przykład. I myślę, że to będziemy chcieli pokazać.
5: Co twoim zdaniem jest najciekawsze w Hiszpanii?
7: Na pewno kultura, otwartość ludzi. i myślę, że właśnie te aspekty.

0: Co przygotowałyście na dzisiejszą paradę? Jak to będzie wyglądało z waszej strony?
1: Mamy tancerki, które będą tutaj tańczyć dla nas ładnie i też głośną muzykę. Będziemy mieć też gitarzystów, żeby właśnie oddać tą kulturę jak najbardziej.
0: Luksemburg, kraj nieduży. Co możecie o nim powiedzieć?
2: No właśnie to jest najmniejszy kraj w Europie. Mają darmową komunikację miejską oraz jest to bardzo bogaty kraj.
0: Co przygotowaliście na dzisiejszą paradę Szumana?
2: Takie pompony właśnie mamy, kwiatki.
3: W kolorach flagi Luksemburgu. Mamy banery z nazwą kraju i mamy rowery, które symbolizują, że miasto właśnie ma czystą i tanią komunikację miejską.
4: Finał parady miał miejsce na Starym Rynku. Tam jury oceniało pomysłowość, kreatywność i wiedzę uczniów o krajach, które reprezentowali. Sezon rowerowy rozpoczął się w marcu. Trudno jednak powiedzieć, aby pogoda szczególnie zachęcała do używania tego środka lokomocji. Mimo to włosławianie chętnie sięgają po rowery miejskie.
5: Bardzo się z tego cieszymy, że Włower jest bardzo popularnym środkiem transportu, mimo właśnie tej pogody, która no, widzimy, że nie jest jeszcze nie jest najlepsza na rower. No ale statystyki pokazują, że użytkownicy się gremialnie, można powiedzieć, rejestrują. Bardzo dużo kilometrów zrobili na Włowerze, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. To jest tak, teraz w tej chwili to jest prawie 7 tysięcy zarejestrowanych już użytkowników Włowera i przejechanych jest od rozpoczęcia sezonu. Około 23 tysięcy kilometrów już na Włowerze.
4: Włower można zostawić w dowolnym, bezpiecznym miejscu na terenie Włocławka. Jednak najkorzystniej zrobić to na stacjach miejskiego jednośladu. Baza uruchomiła kolejne takie punkty koło wzorcowni, szkoły muzycznej, na pętli na ulicy Dębowej oraz dwie na Alei Jana Pawła II, na ulicy Szkolnej i koło skateparku.
5: Obiecaliśmy to w zeszłym roku wszystkim użytkownikom, że po pierwsze zwiększymy liczbę rowerów, które są na mieście do dyspozycji mieszkańców, a także, że zwiększymy ilość stacji i wywiązujemy się z tego po prostu. Więc teraz już do połowy maja na pewno w mieście będzie 220 rowerów. W tej chwili jest ich około 180 sztuk. No i zwiększamy liczbę stacji, tak? Ruszyliśmy 35 stacji na początku sezonu. Do 15 maja będzie ich 50, w tej chwili jest 45, więc jeszcze 5 stacji w mieście się pojawi. To bardzo oczywiście poprawia to, że użytkownicy chętnie korzystają z roweru, tak? Chcę powiedzieć, że zostawianie poza stacją roweru jest kosztowne, bo co prawda to jest 5 zł, no ale wiadomo, że przy cenie też wypożyczenia i tak dalej, to jest znaczna suma. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby zostawiali jednak te rowery na stacjach.
4: W połowie maja zostanie zmieniony cennik Włowerów. Dla posiadaczy karty mieszkańca wszystko zostanie po staremu.
5: Od 15 maja przy uruchamianiu, przy korzystaniu z Włoweru będzie można korzystać także z karty mieszkańca. Jest o tyle... Będzie to o tyle korzystne, że ci, którzy będą przy wypożyczeniu wbijać numer karty mieszkańca, będą mogli korzystać z cennika, który jest do tej pory. Ci, którzy nie będą wbijać karty mieszkańca przy wypożyczeniach, będą troszkę więcej musieli za to zapłacić. To znaczy, dzisiaj mamy 25 groszy za wyciągnięcie roweru ze stacji, wypożyczenie, tak? Uruchomienie go. Będzie bez karty mieszkańca będzie to 40 groszy. I jeżeli chodzi o każdą minutę przejechaną na rowerze, to jest do tej pory jest 3 grosze i tak zostanie, jeżeli ktoś wypożyczy na kartę wraz z kartą mieszkańca, którą zaznaczam, numer trzeba wbić przy wypożyczeniu. A jeżeli nie będzie tej karty, będzie to 5 groszy za minutę, każdą przejechaną. I jeszcze za pozostawienie roweru poza stacją dzisiaj dla wszystkich jest to 5 zł, ale kara dla wszystkich, już bez względu, czy mają kartę, czy nie mają karty, wzrośnie do 10 zł, jeżeli pozostawią rower poza stacją, których zaznaczam, ilość się zwiększyła.
0: Z czego wynika ta zmiana kosztów?
5: Przede wszystkim chcemy nagradzać mieszkańców Włocławka, tych, którzy płacą tu podatki i którzy tutaj po prostu żyją, mieszkają. Druga sprawa, no, że te ceny i tak przy wzroście bez karty mieszkańca i tak będą naprawdę na poziomie bardzo, bardzo niskim.
0: Przejdźmy na zakończenie do mniej przyjemnego tematu. Mianowicie niestety zdarzają się też dewastacje i uszkodzenia.

0: miejskich włowerów. Rozumiem, że baza miała sygnały na ten temat.
1: To znaczy tak, no widzimy to, bo jesteśmy też odpowiedzialni za serwis, za naprawę tych rowerów, za relokację, więc ta skala jest nam po prostu znana, tej dewastacji, czy zniszczeń, uszkodzeń, usterek, no bo to znowu trzeba by było tą skalę tak rozciągnąć, tak, od usterki, która jest nieumyślna, która jest po prostu spowodowana pewnymi jakimiś takimi technicznymi sprawami, do bezmyślnej dewastacji i to też mamy takich przykładów kilka niestety już w tym sezonie. Bardzo też właśnie proszę, w związku z tym dbajmy o dobro wspólne, dbajmy o włowery, będą nas służyć jeszcze wiele lat, bo one są nowe fabrycznie także, więc mają szansę pojeździć bardzo długo w naszym mieście. Z tego co wiem, to średnio rowery zmienia się, flota tych rowerów mniej więcej po 6-7 latach.
2: Każda celowa dewastacja jest ścigana i karana. Baza zgłasza takie przypadki.

0: We Wrocławku rozpoczyna się muzyczne wydarzenie, które ma przyciągnąć miłośników organowego brzmienia z całego regionu. Już w niedzielę w Bazylice Katedralnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Wydarzenie organizowane jest w ramach 35. Katedralnych Koncertów Organowych.
1: Po raz 35. pragniemy zaprosić Was na koncerty organowe do naszej Bazyliki Katedralnej. W tym roku wyjątkowo, ponieważ w ramach już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Kiedy ruszamy? Już teraz, w niedzielę, 10 maja o godzinie 19. Później przez kolejne niedziele będziemy spotykali się z muzyką klasyczną aż do 7 czerwca. 7 czerwca o godzinie 19 w naszej Bazylice koncert finałowy, gdzie wiele niespodzianek.
0: Przed mieszkańcami i gośćmi 5 koncertów, podczas których wystąpią uznani artyści z Polski i zagranicy. Na scenie pojawią się m.in. profesor Julian Gębalski, profesor Andrzej Białko czy profesor Bartosz Jakubczak. Wielki finał zaplanowano na 7 czerwca.

0: Podczas festiwalu wystąpią najwybitniejsi profesorowie z Polski, a także z zagranicy. Na tym ponad 130-letnim instrumencie, organach romantycznych, usłyszymy dzieła od baroku poprzez muzykę współczesną. A już 7 czerwca, po raz pierwszy w historii, organy zagrają z orkiestrą symfoniczną.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także promocja wyjątkowych ponad 130-letnich organów Włocławskiej Katedry oraz samego miasta. Wszystkie koncerty odbywać się będą w niedzielę wieczorem i mają tworzyć niepowtarzalny klimat spotkań z muzyką organową. Maturzyści zmagają się z egzaminem dojrzałości. Za nami część pisemna podstawowa z języka polskiego, matematyki i języka obcego. A już po weekendzie do egzaminów zasiądą ósmoklasiści.
2: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową. Bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Podobnie jak w przypadku

0: Turystów uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęli przygotowania do egzaminów dużo wcześniej. Powtarzali z nauczycielami materiał, rozwiązywali testy, wracali do szkolnych lektur.
1: Mam nadzieję, że wszyscy włocławscy uczniowie świetnie zdają ten egzamin. Statystyki związane ze zdawalnością tych egzaminów oczywiście też wpływają na ocenę szkoły, więc zawsze pod koniec już tego roku szkolnego wiemy, kto jest w tej czołówce. Dzisiaj nie wspominamy to, co było w zeszłym roku, nie przytaczamy tych zwycięstw, bo też nie chcemy zapeszyć, bo być może ta pierwsza trójka się zmieni, dlatego każdy ma szansę, żeby być w tej czołówce najlepszych.
0: Ósmoklasistom życzymy połamania piór. Od połowy kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich. Zmiany obejmują sytuacje, w których pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za niewłaściwe wykorzystywanie L4.
2: Do tej pory, czyli do 13 kwietnia, ubezpieczony tracił prawo do zasiłku w dwóch przypadkach. W sytuacji, gdy wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo gdy pracował w trakcie zwolnienia lekarskiego i to się tak naprawdę nie zmieniło. Zasada pozostała niezmienna, nadal w trakcie zwolnienia lekarskiego nie możemy pracować, nie możemy wykonywać czynności, które będą wydłużać nasz powrót do zdrowia. Nowelizacja przepisów tak naprawdę tylko doprecyzowała pojęcie pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem tego zwolnienia, natomiast to, co się nowego pojawiło, to możliwość wykonywania czynności incydentalnych wynikających z ważnych okoliczności. Taką okolicznością nie może być oczywiście polecenie przełożonego, ale może być na przykład podpisanie ważnych dokumentów w sytuacji, gdy inna osoba nie była upoważniona do podpisania takich dokumentów. Może być to udział w pogrzebie bliskiej osoby, czy ważne sprawy urzędowe do załatwienia, których nie można przełożyć na inny termin. To mogą być właśnie takie czynności incydentalne, wynikające z ważnych okoliczności. One nie mogą być powtarzalne, czyli nie możemy za każdym razem podpisywać tych dokumentów. Natomiast czas zwolnienia lekarskiego jest to czas na leczenie, na rekonwalescencję, na powrót do zdrowia.
0: Nowe przepisy wprowadzają również inne zasady przeprowadzania kontroli lekarskich.
2: Taką kontrolę przeprowadzają nie tylko pracownicy ZUS-u, także pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników. Natomiast mamy tutaj większe teraz kompetencje, ponieważ osoba kontrolująca może wylegitymować osobę kontrolowaną, może wejść do miejsca przeprowadzania kontroli, a także może uzyskać dodatkowe informacje, czy to właśnie od osoby kontrolowanej, od pracodawcy, jak i również od lekarza leczącego.
0: Zmiany dotyczą także samego funkcjonowania ZUS-u. Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania związane z zatrudnieniem kadry medycznej.
2: Do tej pory ZUS zatrudniał głównie lekarzy, orzeczników, specjalistów, którzy orzekali na przykład w sprawie renty, czy też w sprawie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS-u. W tej chwili w sprawach na przykład rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS orzekać mogą fizjoterapeuci z tytułem specjalisty, a w sprawach o niezdolności do samodzielnej egzystencji pielęgniarki i pielęgniarze z tytułem specjalisty. Także zatrudniamy lekarzy niekoniecznie z tytułem specjalisty w trakcie specjalizacji bądź z 5-letnim doświadczeniem zawodowym, nie tylko na umowę o pracę, także serdecznie zachęcamy kadrę medyczną, która jest zainteresowana pracą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
0: Nowe regulacje mogą uszczelnić system i ograniczyć nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną

0: Przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
7: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: 161 milionów złotych na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli trafiło w 2025 roku do województwa podlaskiego. Pulę rozdysponowano pomiędzy samorządy, a te dokonały zakupów.
1: Taki sprzęt jak mobilna stacja uzdatniania wody, chlorator do dezynfekcji sieci.
2: Agregat na potrzeby hydroforni i przeprowadziliśmy szkolenia.
0: Duże wsparcie otrzymała Państwowa Straż Pożarna. Do hajnowskich strażaków trafił sprzęt za ponad 2,5 miliona złotych.
3: Ten sprzęt, który widzicie Państwo za mną, to jest część tego, który udało się pozyskać, czyli UTV, czyli wielozadaniowy pojazd terenowy, łódź hybrydowa, urządzenie wielofunkcyjne inżynieryjne, czyli podnośnik Manitou.
0: W tym roku podlaskie samorządy mają do zagospodarowania 172 miliony złotych.
4: W tym roku skupiamy się przede wszystkim na przystosowaniu terenu, przygotowaniu terenu do składowania. Pozyskujemy w tej chwili działkę z Kowru, no i będziemy ją uzbrajać, a więc grodzenie, wymiana gruntu, oczywiście ułożenie płyt betonowych z zamiarem również postawienia hali. Jeżeli czas pozwoli, to oczywiście to zrealizujemy, a jeżeli nie, no to po prostu niektóre zadania przerzucimy na następny rok, a następny rok to już będą zadania w okresie nawet wykonania pięcioletnim.
0: Taką możliwość dała nowelizacja ustawy i zmienione przepisy.
5: Nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej i wprowadzenie pięcioletniego okresu realizowania zadań już od roku 2027. To jest o tyle ważne, że był to postulat rekomendowany przez stronę samorządową właśnie.
0: W 2025 roku samorządy z powiatu hajnowskiego wykorzystały na zadania łącznie ponad 3,5 miliona złotych. W tym roku będą miały ponad 5 milionów 600 tysięcy. Priorytetami będą budowle ochronne, edukacja i szkolenie, magazyny ochrony ludności, łączność i alarmowanie, a także ewakuacja.
6: No, podział tych środków wynika tutaj ze względu na ilość mieszkańców danej gminy w mieście Hajnówka.

0: jest ponad 1 000 000 złotych takich funduszy rocznie mamy do wykorzystania na ten cel. Uważam, że tego się nie da zrobić w jeden rok czy dwa, tych wszystkich rzeczy, które byśmy chcieli.
1: Mówiąc o bezpieczeństwie, wojewoda poruszył także obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy.
2: Od 1 stycznia do 27 kwietnia ilość przekroczeń jest zerowa, to znaczy w pełni panujemy i kontrolujemy sytuację na granicy, ale żeby było to możliwe, trzeba było wydać wiele miliardów złotych, żeby stworzyć nowoczesny system ochrony granicy państwowej. Mamy najnowocześniejszy system granicy państwowej. Tutaj służy na granicy polsko-białoruskiej w województwie podlaskim i lubelskim przeszło 5 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, ale w odwodach jest oczywiście policja. No i do tego system antydronowy, który budujemy na granicy polsko-białoruskiej. Jeden moduł już działa, będą budowane kolejne. To jest także 60 milionów złotych.
1: 290 milionów złotych kosztowała droga, która powstała wzdłuż całej zapory.
3: Dzięki ostatniej dostawie flota miejskiego przewoźnika znacznie odmłodniała i liczy średnio 4,5 roku. Jest też bardziej przyjazna środowisku. Wymiana ponad 40 autobusów na przestrzeni ostatnich lat kosztowała około 120 milionów złotych, z czego 18 milionów stanowił wkład własny miasta.
4: 50% to jest zupełnie zeroemisyjny transport, drugie 50% to jest niskoemisyjny. W zeroemisyjnym mamy elektryczny i elektryczny z napędem wodorowym, a w niskoemisyjnym to mamy autobusy hybrydowe i najnowsze pojazdy z silnikiem diesla Euro 6.
3: Taka dywersyfikacja floty, jak dodaje prezes Majewski, pozwala utrzymać ceny biletów na tym samym poziomie, mimo rosnących drastycznie cen paliw. Miejski Zakład Komunikacji kupił 5 autobusów hybrydowych od podpoznańskiego Solarisa za ponad 15 milionów złotych.
5: Nie ma nic nowocześniejszego niż autobusy wodorowe. Z zewnątrz państwo w stosunku na przykład do autobusów elektrycznych dostrzeżecie jedynie różnicę, że te autobusy wydzielają parę wodną. Gdyż produktem ubocznym użytkowania wodoru, bo to nie jest proces spalania, jest jedynie para wodna i ciepło, które jest ciepło odzyskiwane i wykorzystywane na potrzeby komfortu termicznego autobusu.
3: Tankowanie odbywa się raz dziennie i trwa około 15 minut. Daje to znacznie lepszy zasięg w porównaniu do elektryków. Nowe autobusy będą jeździły na różnych liniach. Na ulicach Piły będzie je można zobaczyć już za 2 tygodnie. W zajezdni powstała także nowoczesna hala przeznaczona do obsługi autobusów wodorowych. Jej koszt to ponad 3,5 miliona złotych, a jeszcze w maju do Piły trafią 2 nowe autobusy elektryczne.
1: Na wodach Zatoki Puckiej pojawił się nowy środek transportu. Tramwaj wodny będzie zasilany elektrycznie, na pokładzie pomieści 50 osób i połączy Puck, Swarzewo i Chałupy.
6: Tak prezentuje się tramwaj wodny, który już 16 maja wyruszy na wody Zatoki Puckiej.
7: O tym, żeby biała flota pojawiła się na Zatoce Puckiej, rozmawiamy od lat. Ciągle brakowało czegoś, żeby móc to zrealizować. Na szczęście mogliśmy się dogadać, porozumieć w Związku Powiatowo-Gminnym Zatoki Puckiej. I wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie, otrzymaliśmy bardzo duże dofinansowanie w wysokości 90% na to, żeby kupić taki tramwaj wodny. Tramwaj wodny, który łączy 3 gminy, które są w tym związku, czyli gminę Władysławową, gminę Puck i miasto Puck. Do tego jest powiat, więc powiat też się oczywiście dokłada, bo zdaję sobie sprawę, jak to jest istotne.
6: Pierwszy sezon funkcjonowania tramwaju będzie miał charakter pilotażowy.
7: To, na czym nam zależało, to, żeby jednostka była elektryczna, żeby miała też fotowoltaikę, żeby miała miejsce na rowery, żeby była komfortowa dla mieszkańców i dla naszych gości. Więc będzie tam 50 miejsc dla gości, będzie co najmniej 10 miejsc dla rowerów, będzie dobra cena. Mamy miejsce już do ładowania w naszej marynie, ona będzie stacjonowała, ta jednostka będzie stacjonowała w naszej marynie, po to ją budowaliśmy, żeby takie jednostki też przyjmować.
6: Tramwaj wodny kursować będzie najprawdopodobniej do połowy września. Nowa atrakcja ma nie tylko poprawić komunikację, ale również przyciągnąć turystów.
7: Już nie chodzi tylko o to, że odciążymy ruch na drogach czy w pociągach, ale jest to wielka przygoda. Osoby tu mieszkające może tego nie czują, ale jak ktoś przyjeżdża do nas nad morze, kocha bycie na tej wodzie, czy to kąpiąc się, czy właśnie płynąc sobie jakąś jednostką i to też jest taka dodatkowa atrakcja, bo przygoda morska to jest coś, czego się tutaj też spodziewają.
6: Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej ogłosił konkurs na nazwę wodnego tramwaju. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie widocznej na ekranie. Propozycje można zgłaszać do 12 maja.

0: Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
1: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskamy. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
0: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
1: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
0: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę.
2: Przypomnijmy, że na marcowej sesji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku o zmianę granic administracyjnych Tczewa, polegającą na powiększeniu miasta, między innymi o sołectwa Rokitki i Bałdowo. Zgodnie z procedurą wniosek ten został przekazany wojewodzie pomorskiej, która sporządziła na ten temat opinię. Okazała się ona negatywna, co jest spowodowane między innymi niekorzystnymi dla miasta wynikami konsultacji społecznych. W komunikacie prasowym wojewody czytamy, że po analizie wniosku i załączonym

0: W dokumentacji stwierdzono, że proponowana zmiana granic administracyjnych miasta Tczewa nie została wystarczająco uzasadniona. Uwzględniając skalę planowanego poszerzenia miasta, wyniki konsultacji społecznych, możliwe skutki finansowe i organizacyjne dla gminy Tczew oraz brak dostatecznego wykazania powiązań funkcjonalnych, wniosek Rady Miejskiej w Tczewie został zaopiniowany negatywnie. Prezydent Tczewa nie kryje zaskoczenia.
1: Na pewno czuję lekki niedosyt, lekkie rozczarowanie tą opinią pani wojewody. Wydaje się, jakby nie brała pod uwagę w ogóle tego, co przygotowało miasto, tych naszych zestawień, naszych wniosków i naszych ekspertyz. Natomiast oczywiście my oczekujemy na pełną opinię, żebyśmy się mogli do niej odnieść i te nasze uwagi do opinii wojewody na pewno zawędrują do Rady Ministrów. Opinia wojewody nie jest wierząca, ona nie przerywa nam tego procesu, więc do lipca będziemy twardo walczyli o to, żeby miasto Tczew się powiększyło. W jakim zakresie, w jakiej wielkości, oczywiście ciężko nam teraz o tym powiedzieć, ale na pewno uważamy, że Tczew musi się powiększać wzorem innych miast. Najbardziej martwi mnie to, że jednak widać w tej opinii zupełnie inne podejście niż do trzech pomorskich miast, które występowały o poszerzenie w zeszłym roku. Tam na przykład konsultacje społeczne na terenie gminy, które zakończyły się podobnym wynikiem jak na terenie gminy wiejskiej Tczew, nie były brane pod uwagę, a one zostały przedstawione jako jeden z koronnych argumentów. Więc to też pokazuje, że cała ta procedura oczywiście wymaga dużego dopracowania i dlatego Tczew będzie aktywnie dalej działał nad utworzeniem Związku czy Stowarzyszenia Miast Wewnętrznych.
0: Wójt gminy Tczew Krzysztof Augustyniak z satysfakcją przyjął negatywną opinię wojewody pomorskiej. W jego imieniu głos zabrała wicewójt Katarzyna Beringer-Kusio.
2: Dzięki mieszkańcom gminy Tczew osiągnęliśmy ten sukces. Pani wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie oceniła wniosek Rady Miejskiej w Tczewie. Podzieliła naszą argumentację, którą wielokrotnie na zebraniach wiejskich naszym mieszkańcom przedstawialiśmy. Uszczuplenie budżetu, tak społeczne, ekonomiczne, gospodarcze aspekty życiowe gminy uległyby po prostu zmianie. Jestem bardzo wdzięczna, że mieszkańcy wzięli liczny udział w Marszu Jedności 7 lutego bieżącego roku oraz wzięli udział w konsultacjach społecznych też w bardzo licznym takim gronie.
0: Opinia wojewody pomorskiej nie oznacza, że decyzja rządu także będzie negatywna. Rada Ministrów ma teraz czas do końca lipca, aby wydać ostateczną decyzję. Może być ona tożsama z opinią wojewody, ale może się różnić.
3: Ulica Spółdzielcza w Końskich jest w remoncie od dłuższego czasu. Mieszkańcy i przedsiębiorcy już zdążyli się przyzwyczaić do utrudnień związanych z przebudową. Prace wykonywane przez kielecką firmę Trakt zbliżają się wielkimi krokami do końca. Jak informuje burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański, nie obyło się bez opóźnień.
4: Mimo że ta zima była wyjątkowo mroźna, ostra i spowodowała zejście z placów budowy większości tych wykonawców, którzy albo budowali drogi, albo kubaturę, to w przypadku przebudowy ulic w centrum Końskiej, ulicy Spółdzielczej, Starowarszawskiej, Targowej, to opóźnienie, wydaje się, zostało nadrobione przez wykonawcę.
3: Obecnie utrudnienia w obrębie placu budowy nie są zbyt duże. Ruch odbywa się płynnie, trzeba jednak uważać na wystające z jezdni studzienki.
4: W najbliższych tygodniach, tak jak powiedziałem, będzie rozkładana warstwa ścieralna asfaltu. Czyli te prace wykończeniowe, jeżeli ktoś przejeżdża tamtędy, to pewnie widzi, że już zostały uregulowane pod względem wysokościowym wszystkie studzienki i włazy kanalizacyjne, czyli jest to przygotowanie do tego, żeby położyć ostatnią warstwę, tą wierzchnią warstwę ścieralną.
3: Po wylaniu drugiej warstwy asfaltu wykonawca będzie musiał już tylko zająć się sprawami kosmetycznymi, jak malowanie pasów czy dokończanie chodników. Duża część traktów pieszych już jest ukończona. Wartość przebudowy opiewa na kwotę 7 373 448 zł i 43 grosze. Gmina Końskie uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% tych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4: To jest duża inwestycja, przypominam, że ona zaczęła się w ubiegłym roku i mimo że trwała dosyć długo, była skomplikowana, dotyczyła nie tylko wymiany nawierzchni, ale przede wszystkim przebudowy instalacji podziemnych, to udało się tutaj tak zorganizować plac budowy, żeby w zasadzie przez plac budowy można było ciągle utrzymać ruch. I mimo rozległości zadań, to jednak nie wpływało to jakoś bardzo ograniczająco na ten ruch miejski, na dostępność, mimo że przecież te drogi prowadzą obok tak strategicznych miejsc jak Targowica Miejska czy

0: Komenda Powiatowa Policji.
1: Firma Trakt poinformowała, że prace powinny zostać ukończone do 30 czerwca bieżącego roku. Jeśli nie pojawią się żadne utrudnienia, to wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany.
2: Konflikt w Jeżowie Sudeckim. Wójt gminy planuje nową drogę, która ma przeciąć prywatne posesje mieszkańców. Aby zrealizować cel, gmina sięgnęła po kontrowersyjną procedurę ZRID, czyli specustawę drogową pozwalającą na szybkie wywłaszczenia.

0: Czują się oszukani.
1: 21 kwietnia została wysłana ze starostwa informacja. To jest oburzające, że nie dość, że rzeczywiście droga ma prowadzić do działek rolnych pana wójta, ma być wywłaszczony, ma dostać za to pieniądze, to do tego jeszcze właśnie nie robi konsultacji z nami, po prostu ignoruje mieszkańców. Uważam, że to jest oburzające, ja się na to nie zgadzam. Z tego, co mi wiadomo, ta część drogi, czyli jeżeli chodzi o zadrzewienie, ma być wycięte.
0: Specustawa stworzona pierwotnie do budowy autostrad nagle trafia na osiedle domków jednorodzinnych. Sytuacja oburza tym bardziej, że inwestycji nie chcą sami zainteresowani, a o pełnej skali planów wójta nie wiedzieli nawet radni.
2: Na sesji Rady Gminy, jak przyszedłem jako mieszkaniec zapytać, o co chodzi, jaka budowa, co ma to na celu, czy to rzeczywiście jest prawdziwy projekt, to zacząłem od tego, żeby pokazać ten projekt. I co ciekawe, żaden z radnych powiedział, że nigdy w życiu nie widział tego projektu. Wójt i pani wicewójt mówili wielokrotnie, że jeżeli chodzi o przebieg tej drogi, to on jest w tym miejscu, gdzie nie da się nic zbudować, jest za blisko torów kolejowych. I teraz jesteśmy w sytuacji, w której są dwie inwestycje tutaj realizowane, zgodnie z potwierdzeniem ze starostwa, także tutaj można absolutnie coś wybudować. Zaraz po tym, jak się dowiedzieliśmy, się zorganizowaliśmy, złożyliśmy petycję mieszkańców, podpisało ją ponad 30 osób z tej okolicy, w której tutaj jesteśmy. Wszyscy mieszkańcy powiedzieli, że nie chcą tutaj tego typu inwestycji. Mogą Państwo zauważyć tą dużą oczyszczalnię ścieków, tam jest taka budka, więc najpierw stawia się przepompownie w kontrowersyjnym miejscu, żeby później mieć wymówkę, żeby poprowadzić tam drogę gminną.
3: Okazuje się, że przebudowa ulicy Bocznej to jest tylko mała część zadania pod nazwą przebudowa ulicy Bocznej, bo tak naprawdę głównym elementem tego, dominującym elementem tego zadania to jest rozbudowa ulicy Dworcowej. Argumentuje się to jako rozwiązanie problemu komunikacyjnego, odciążenie ulicy Długiej, ponieważ bałagan urbanistyczny, który został do tej pory narobiony, wiąże się z tym, że należy realizować inwestycje przy pomocy tak zwanego ZRID-u, co umożliwia pozbawianie ludzi ich własności tak naprawdę, czyli wywłaszczanie, ci płacąc im później odszkodowania, które stanowią czasem bardzo dużą część całego projektu.
0: Władze gminy odpierają zarzuty. Twierdzą, że działają w oparciu o wizję projektantów, a nowa droga ma być początkiem szerszych zmian na osiedlu.
4: Rozumiem tutaj rozgoryczenie pewnej grupy mieszkańców, ponieważ idziemy tą procedurą tak zwaną bezlitosną i bezduszną, czyli procedurą zridowską, która jest oparta na specustawie i przewiduje wywłaszczenia terenów prywatnych. Może zabrakło trochę takiego też zainteresowania ze strony mieszkańców, którzy wprost składali pisma tutaj o przebudowę drogi bocznej i zmianę konstrukcji nawierzchni. I to jest tak naprawdę pierwszy jakby etap, zapewnienie komunikacji pieszo-rowerowej i drogowej dla tych osiedli. Po części jest to również dojazd do nowo budowanej przepompowni ścieków, która musi mieć zapewnioną obsługę i dojazd służb technicznych.
0: Sprawa ostatecznie trafiła na biurka urzędników powiatowych, którzy wydają pozwolenia. Dla właścicieli działek zegar już tyka.
5: 21 kwietnia Wydział Architektury i Budownictwa, który zajmuje się tymi sprawami, wysłał zawiadomienia o wszczęciu procedury i mieszkańcy mają prawo zgłaszania swoich uwag w okresie 14 dni od momentu odebrania tej informacji. Także ja zapraszam serdecznie do Wydziału Architektury na Podchorążych i tam można swoje uwagi zgłosić pani dyrektor Wydziału. Jak zostaną złożone te uwagi, to wtedy my prosimy inwestora o naniesienie tych uwag i zapada decyzja w uzgodnieniu wtedy z projektantem, czy jest to możliwe, czy nie jest to możliwe.
0: Urzędnicy zapraszają do rozmów, jednak dla wielu mieszkańców te odbywają się o wiele za późno. Sprawa z Jeżowa Sudeckiego pozostawia fundamentalne pytanie, czy w takich przypadkach dobro publiczne faktycznie powinno stać ponad prawem własności, szczególnie wtedy, gdy inwestycja nie rozwiązuje palących problemów, a lokalna społeczność mówi jej stanowcze nie.
6: Stadion jest w kiepskim stanie technicznym. Zniszczone trybuny, zarośnięta bieżnia, czy dająca sporo do życzenia murawa boiska piłkarskiego. Aby zupełnie nie popadł w ruinę, prowadzone są tam tylko doraźne remonty.
7: Jesteśmy w takich czasach, gdzie ta logistyka odgrywa bardzo duże znaczenie i nasz stadion tak naprawdę w samym centrum miasta, jego usytuowanie jest bardzo trudne i problematyczne.
6: To dodatkowy problem związany z parkowaniem autobusów drużyn przyjeżdżających do Wałcza na mecze ligowe czy pucharowe, rozgrywane z miejscowym Orłem. Powstaje pytanie, co dalej ze stadionem? Kompleksowo wyremontować, zbudować w innym miejscu, a obecny teren zagospodarować w inny sposób lub sprzedać? Przed takim dylematem stoją władze miasta. Mieszkańcy raczej optują za pozostawieniem stadionu w centrum.
8: Uważam, że ta lokalizacja jest bardzo dobra, blisko szkoły, praktycznie w centrum miasta, dostępne dla każdego.
9: Wiem, że jest tyle lat, że szkoda, żeby go tutaj stąd zabrali.
10: Wydaje mi się, że jak już coś jest w jednym miejscu, to najlepiej, żeby tego za bardzo nie zmieniać.
11: Jakby gdzieś jeszcze przenieśli, to już w Wałczu nic nie byłoby. kompletnie.
6: Zmiana lokalizacji stadionu wydaje się być jednak przesądzona. Władze miasta prowadzą rozmowy z wojskiem w sprawie możliwości przejęcia terenów na Zatorzu. Z kolei radni opozycji mają wątpliwości.

0: wątpliwości w kwestii nie samej zmiany lokalizacji, lecz co do zasadności ponoszenia kosztów całej inwestycji.
1: Czy koszty tego nowego obiektu nie będą przypadkiem większe niż remont tego starego? My, co prawda, mamy fajnych piłkarzy, świetny klub, ale to jest bardzo odległa liga. My nie musimy mieć stadionu rangi naprawdę dużo większej.
0: Co więcej, rozmowy z wojskiem się nie zakończyły, a burmistrz rozstrzygnął już przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nowego stadionu. Adam Biernacki nie widzi w tym żadnego problemu.
2: Dokumentacja projektowa nie jest bezpośrednio związana z lokalizacją. Taką dokumentację projektową można adaptować tak naprawdę do każdej lokalizacji.
0: Odmiennego zdania jest radna Bogusława Towalewska. Jej zdaniem nie można projektować nowego obiektu na nie swoim gruncie oraz nie mając wiedzy, gdzie konkretnie stanie.
1: To nie jest tak, że dokumentację można przenosić z miejsca na miejsce i lokować w różnych miejscach. Dokumentacja to są przełącza, to jest cała infrastruktura, która jest dostosowana do konkretnej działki, do konkretnej gleby.
0: Jeśli miasto nie otrzyma terenu od wojska, będzie szukać lokalizacji stadionu na swoim terenie. Koncepcja projektowa ratusza zakłada, że prócz boiska piłkarskiego z zapleczem i trybunami ma być również bieżnia lekkoatletyczna. Już wiadomo, że budżet voucha nie udźwignie takiej inwestycji. Potrzebne będzie zewnętrzne finansowanie.
3: W tym roku w pierwszym roczniku zdaje 175 absolwentów egzaminy maturalne. Zaczynamy dziś językiem polskim w zakresie podstawowym. Jutro matematyka w zakresie podstawowym, później język angielski w zakresie podstawowym. Następnie uczniowie będą zdawać przedmioty rozszerzone, wybrane przez siebie. Oraz egzaminy ustne, które u nas będą trwały od 8 do 15 maja.
4: I żeby zdać maturę, to co trzeba zrobić, jaki musi być wynik?
3: W tym roku należy zdać egzaminy obowiązkowe na minimum 30% punktów, czyli to są obowiązkowe, to jest język polski, zakres podstawowy, matematyka, zakres podstawowy, język obcy nowożytny w zakresie podstawowym oraz egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Oraz należy przystąpić do egzaminu rozszerzonego z jednego wybranego przedmiotu. W tym roku jest szczególnie wyzwanie, bo jest bardzo dużo absolwentów liceum ze względu na reformę edukacji i to powoduje to, że organizacyjnie jest to trochę trudniejsze, aczkolwiek jesteśmy przygotowani i jak do tej pory wszystko przebiega spokojnie.
5: To jest dobra reforma. To jest reforma, która jest dostosowana do naszych uczniów, do potrzeb przyszłości.
6: Tak o zbliżającej się reformie edukacji mówiła dolnośląska kurator oświaty na spotkaniu z dyrektorami samorządowcami ziemi jeleniogórskiej. Wzięła w nim udział ministra Barbara Nowacka, która podkreślała, że polska szkoła będzie praktyczna, wspierająca i wymagająca, a uczniowie będą chcieli się w niej uczyć.
7: Dzięki reformie, która nie jest rewolucją, ale jest ewolucyjną zmianą, będą wiedzieli, po co się uczą i jak tę wiedzę wykorzystać w życiu codziennym. Czyli nie tylko poznać budowę liścia, ale wyjść do parku i zobaczyć, jak te drzewa rosną.
8: W szkole będzie więcej doświadczeń, więcej projektów. Na pewno do szkół podstawowych, w szkołach podstawowych pojawi się tydzień projektowy, czyli tydzień przeznaczony na to, żeby można było wykonywać i realizować projekty lub prezentować ich wnioski. To są spotkania na przykład z przedstawicielami zawodów, czy to prawniczych, czy medycznych, czy na przykład wyjście do teatru, czy obejrzenie spektaklu w teatrze, telewizji i dyskusja na ten temat, czy przeprowadzenie debaty w klasie.
6: Od nowego roku szkolnego reforma obejmie uczniów klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych. Zmiany w szkołach ponadpodstawowych zaplanowano na 2027 rok, a w 2031 przeprowadzone zostaną nowe egzaminy maturalne. Od najmłodszych lat rozwijane będą kompetencje przyszłości.
7: Kompetencje takie jak sprawczość, czyli wiem, że umiem coś zrobić, wiem, że mogę coś zrobić. Kompetencje komunikacyjne, umiejętności praktyczne, umiejętność krytycznego i logicznego myślenia.
6: Po spotkaniu z dyrektorami szkół ministra Nowacka odwiedziła Uniwersytet Liderów, oddolną pozasystemową inicjatywę edukacyjną, która od 3 lat działa przy jeleniogórskiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego.
9: To jest właśnie ciekawy pomysł na rozwój młodzieży. Nie stacjonarny, nie w szkole, tylko właśnie tego działania jak gdyby pozasystemowego. I to jest doskonały przykład być może do powielenia w innych częściach kraju. Do tego pani minister zgodziła się odwiedzić Szkołę Liderów Jeleniogórską.
10: Patriotyzm, służba, dbanie o wspólną przestrzeń to

0: elementy charakteryzujące zuchy i harcerzy z bartoszyckiego chówca ZHP, dla których pierwsze dni maja mają ogromne znaczenie w metodyce wychowania młodego pokolenia. Ale tegoroczna majówka miała dodatkowy akcent związany z powitaniem nowej, choć symbolicznej harcerki z ławki przy stanicy.
1: Bartoszycki chówiec ZHP to silna i skupiająca wiele zuchów i harcerzy organizacja. Obecna tam, gdzie coś się dzieje, szczególnie gdy dzieje się w patriotycznym charakterze, gdzie trzeba podać pomocną dłoń, ale też potrafiąca sama zadbać o to, co wokół, czego dowodem jest z inicjatywy chówca zagospodarowanie terenu przy stanicy miejskiej, która bezpośrednio sąsiaduje z jego siedzibą.
2: Cieszymy się, że to miejsce troszeczkę z takiego zakrzeczonego, zacienionego miejsca gdzieś skrytego koło rzeki Łyny, służącego niekoniecznie temu, co się powinno, coraz bardziej nabiera tego kształtu wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, no i też przede wszystkim zbiórek harcerzy, które się tu odbywają.
1: A ta majowa była szczególna, podkreśliła znaczenie budowania patriotyzmu, zachowania tradycji i powitania nowej harcerki.
2: Postanowiliśmy te dwa święta połączyć ze sobą, nie robić dwóch oddzielnych wydarzeń, bo myślimy, że te uroczyste takie odsłonięcie harcerki to jest też troszeczkę rzecz patriotyzmu, tego czuwania właśnie tutaj nad naszym miejscem, nad naszym miastem i symbol harcerstwa w naszym mieście, który pozostanie z nami tutaj na zawsze. Więc połączyliśmy te święta, rozpoczynamy patriotycznie, uczymy nasze najmłodsze zuchy, że ten patriotyzm teraz też może być i może mieć inną troszeczkę rolę i funkcję niż kilkadziesiąt lat temu, ale przejawiać się właśnie w tym, że jesteśmy razem, że nosimy symbole Polski i budujemy tutaj naszą wspólnotę.
1: Sprzyjała pogoda, atmosfera i dzielona radość. Nowa harcerka, choć symboliczna, od teraz oficjalnie strzeże całego terenu. Towarzyszy w zbiórkach i tak zwyczajnie jest też ozdobą. I kto wie, czy nie stanie się tak sławna jak inne postacie z ławeczek w innych częściach Polski. Na to liczymy, a póki co zapraszamy, by osobiście zająć przy niej miejsce i spędzić czas w bardzo sprzyjających relaksowi warunkach.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. To wyjątkowa data przypominająca o zakończeniu II wojny światowej oraz bohaterstwa Polaków, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Tego dnia także jest oddawany hołd wszystkim

0: ofiarom wojny, które straciły życie w imię wolności i pokoju.
1: Spotkaliśmy się, aby uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej, największego historycznego koszmaru współczesnej Europy. 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zawiera w sobie wszystko. Życie, walkę i ofiarę. Jednocześnie w historii Polski triumf nad hitleryzmem ma słodko-gorzki odcień. Choć oznaczał koniec okupacji niemieckiej, stał się początkiem radzieckiej dominacji i utraty pełnej suwerenności na dekady. Dziś pragniemy budować bezpieczną przyszłość bez wojny i śmierci. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by następne pokolenia żyły w dobrej, bezpiecznej Polsce, a ich rodzinne miasto Włocławek było pięknym i wygodnym miejscem. Często powtarzam, że każda rocznica, którą obchodzimy, w tym wszystkie nasze majowe święta państwowe, łączy jedno – ludzie, ich determinacja, poświęcenie, życie oddane walce. Jednym z patronów roku 2026 jest Józef Czapski, pisarz, eseista, świadek historii, major Wojska Polskiego i kawaler Orderu Virtuti Militari. W czasie II wojny światowej zajmował się między innymi bezskutecznym poszukiwaniem zaginionych, jak wtedy sądzono, oficerów polskich z ZSRR. Dopiero w kwietniu 1943 roku Polska i świat dowiedziały się, że nasi żołnierze zginęli śmiercią męczeńską, zamordowani w Katyniu. Wspomnienia te to jedne z najbardziej poruszających zapisków polskiej historii. Słowa, które stały się kluczowym dowodem w walce o prawdę, a dziś stanowią wielkie, niematerialne dziedzictwo. Każda wojna jest haniebna. Nie wolno o tym zapominać. W erze nauki, technologii, w czasach demokracji wciąż padają słowa zniszczyć, unicestwić, zabić. W wojnach giną cywile, dzieci, znikają całe miasta. Czy naprawdę chcemy, by nasze wnuki znały tylko taki świat? To głębokie i bolesne pytanie dotyka fundamentów naszego człowieczeństwa. Jak przekazać następnym pokoleniom tę lekcję, by nie stała się ona tylko suchym opisem faktów z minionych dekad? Dlatego trzeba wołać do młodych, czym dla ciebie jest patriotyzm? Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Budowanie empatii zaczyna się od uświadomienia sobie, że pokój nie jest dany raz na zawsze, lecz jest wynikiem obywatelskiej odpowiedzialności.
0: Podczas wydarzenia odczytano list wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla. Treść zaprezentował wicewojewoda Michał Koniuch.
2: Za wolność, w której dziś żyjemy, płacono krwią naszych rodaków. Nie abstrakcyjnie, nie tylko na kartach podręczników. Płacili za nią konkretni ludzie, żołnierze, cywile, matki, ojcowie, synowie i córki. Ludzie, którzy mieli domy, rodziny, plany i życie. Wojna nie pozwoliła im dokończyć. 8 maja przypomina o klęsce hitlerowskich Niemiec, o końcu wojny w Europie, o chwili, w której miliony ludzi mogły po latach przemocy uwierzyć, że noc okupacji, terroru i pogardy dobiega końca. Ale zanim powiemy cokolwiek więcej, pierwszeństwo należy do tych, którzy zapłacili za tę chwilę życiem. Do żołnierzy, którzy szli tam, gdzie prowadził ich rozkaz, sumienie i odpowiedzialność. Do cywilów, którzy wojny nie wybrali, a ponieśli jej najokrutniejsze skutki. Do rodzin, które czekały na powrót bliskich, często bez odpowiedzi. Do dzieci, które zbyt wcześnie zobaczyły, jak bezlitosny potrafi być świat. To nie są ogólne obrazy historii. To były czyjeś matki, czyjeś ojcowie, czyjeś synowie, czyjeś córki. Naród nie składa się z abstrakcji, naród składa się z konkretnych istnień. Dlatego pamięć o wojnie musi zaczynać się od człowieka. polskie doświadczenie 8 maja.

0: nie mieścił jednak w prostym geście zwycięstwa. Tak, tego dnia pokonano niemiecki nazizm, ideologię, która odebrała człowiekowi godność, a z państwa uczyniła narzędzie zbrodni. Tak, Europa miała prawo do ulgi, ale Polska nie mogła wtedy powiedzieć, że wraca do pełnej wolności. Koniec niemieckiej okupacji nie oznaczał końca zniewolenia. Po 1945 roku Polska znalazła się pod sowiecką dominacją, narzuconą przez Związek Radziecki, a suwerenność, o którą walczyły pokolenia Polaków, nie została wtedy przywrócona. Dlatego nasza pamięć musi być uczciwa. Nie po to, by odbierać znaczenie zwycięstw. Przeciwnie, po to, by nie pozwolić, aby ktokolwiek opowiedział ją za nas. Wygodniej, prościej, fałszywiej.
1: W uroczystościach również udział wzięli parlamentarzyści.
2: Bardzo ważny dzień. Przede wszystkim dzień pamięci o ludziach, którzy ponieśli największą ofiarę dla drugiego człowieka. To o osobach, które już nie wróciły do domu, o osobach, które już nie spędziły kolejnego dnia z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi. To pamięć o osobach, które oddały swoje życie w imię czegoś najważniejszego, drugiego człowieka. Bezpieczeństwa, dobra, szczęścia. Bardzo ważny jest dzień i warto też pamiętać, że to może być przestroga dla współczesnego świata, że wojna może zacząć się od skrajnych poglądów, od hejtu, od nienawiści, od tego wszystkiego. To wszystko tworzy atmosferę, która później powoduje, że ludzie wzajemnie się nienawidzą. Oczekują, że należy im się więcej, że jedni są lepsi, inni są gorsi. Dlatego tak bardzo ważny jest ten dzień, żeby pamiętać i żeby młodzi pamiętali, żeby to była też przestroga i jednocześnie pamięć o tym, że warto być dobrym człowiekiem.
3: Świętujemy zakończenie wojny w 1945 roku, koniec pożogi wojennej, ale z drugiej strony pamiętamy o tym, że w Polsce miało to wymiar tak naprawdę szczególny, ponieważ z jednej opresji Polska weszła w kolejną, czyli w Polsce niestety rozpoczął się komunizm i tak naprawdę prymat i dominacja sowiecka. Ale wojna, druga wojna światowa zakończyła się oficjalnie. Ja się bardzo cieszę z tego, że tak dużo młodych ludzi dzisiaj było na tej uroczystości. Poczty sztandarowe wszystkich włocławskich szkół. To jest ważne. To jest ważne, byśmy pokazywali młodym ludziom, że pamięć historyczna jest niezwykle istotna. Nie pamięć tylko na zasadzie nauczenia się, znajomości, dat historycznych, ale pamięć ta tożsamościowa, czyli to, aby młodzi ludzie wiedzieli, bo przecież dzisiejsi młodzi ludzie już wiedzą tylko o tej wojnie, na szczęście, z książek. Ci świadkowie, którzy czasem jeszcze żyją, mają naprawdę wiele lat, ale czas biegnie i ci młodzi ludzie, młodzi Polacy, młodzi włocławianie muszą mieć tę wiedzę gruntowną, głęboką, pamiętać o tym, że wojna jest złem, pamiętać o tym, jak wielkie straty poniosło także nasze miasto, niepowetowane straty przede wszystkim w ludziach, choć nie tylko, bo również straty materialne. I pamiętamy, jesteśmy tutaj dlatego, że pamiętamy i swoją postawą również pokazujemy kolejnym pokoleniom, że tę pamięć kultywować jest naszym obowiązkiem.
4: To jest swego rodzaju nasza pamięć, nasz hołd wobec tych wszystkich, którzy oddali najwyższą cenę za naszą wolność, bo my dzisiaj oczywiście pamiętamy, kiedy wojna się zakończyła, ale tak naprawdę co niesie ta rocznica, to jest najistotniejsza. Właśnie niesie w konieczność oddania życia za ojczyznę, konieczność dania życia za to, że dzisiaj spotykamy się tutaj w wolnym, niepodległym państwie, w państwie, które jest częścią Europy Zachodniej. I dziękujemy naszym przodkom za to, że to życie w obronie naszego kraju poświęcili. Ale widzimy, że choć skończył się nazizm w tym wydaniu niemieckim, to jednak imperializm i te nacjonalistyczne, skrajnie nacjonalistyczne ruchy, one mają się dobrze i w Europie i niestety konflikt całkowicie z globu nie zniknął. Więc szczególnie ze względu na to, że w Europie pojawiła się ponownie, pojawiło się widmo wojny, musimy szczególnie pamiętać do takich przypominać, czym jest wojna. A wojna to śmierć, to zniszczenie, to nigdy nic nie jest chwalebnego.
1: Integralnym elementem obchodów było uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Wiązanki złożyły delegację władzy.

0: z miasta, przedstawiciele samorządów oraz poczty organizacji kombatanckich. Ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. W wydarzeniu wzięło udział około 30 włocławskich szkół. Uczniowie swoimi strojami reprezentowali kraje europejskie. W tym roku trasa przemarszu była nieco inna. Parada rozpoczęła się przy pomniku Ludziom Pracy. Przeszła bulwarami na Stary Rynek.
1: Włocławska tradycja to na pewno, ale też dzień radosny, dlatego że dzisiaj świętujemy wspólną Europę. To, że jesteśmy w jednej europejskiej rodzinie, oczywiście różni, oczywiście z różnymi tradycjami i nasza włocławska młodzież właśnie te różnice dzisiaj pokazuje, ale jednak pamiętając, że tworzymy wspólnotę europejską.
0: Robert Schuman jest jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Francuski polityk we współpracy z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem doprowadził do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przerodziła się w Unię Europejską. Polska jest jej członkiem od 1 maja 2004 roku.
1: Korzyści jest całe mnóstwo, od bezpieczeństwa zaczynając i od tego, że Unia Europejska jest podmiotem, który na tym globalnym rynku, w globalnym świecie liczy się. Pojedyncze państwa, takie jak Polska, Czechy, Słowacja, nawet Niemcy, Francja, w konfrontacji z Chinami, Indiami, czy nawet Stanami Zjednoczonymi, czy nawet Rosją, no tak naprawdę przepadają, a tylko wspólnota, tylko to, że mamy ponad 450 milionów obywateli, że właśnie jesteśmy silni swoją różnorodnością, to gwarantuje nam bezpieczeństwo i liczę na to, że to bezpieczeństwo jeszcze w ramach Unii Europejskiej będzie wzmacniane też, mówię o tym bezpieczeństwie militarnym, ale dla samego miasta to jest ogromny rozwój, bo właśnie na każdym kroku korzystamy ze środków z Unii Europejskiej, a nasi młodzi obywatele, mieszkańcy szczególnie, bo to są na przykład dobrze wyposażone pracownie, ale też Erasmus.
0: W paradzie wzięli udział parlamentarzyści z Włocławka. Zgodnie podkreślali rolę wspólnot lokalnych w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej.
2: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że Europa to nie jest Bruksela, to nie jest tylko to, co tam się dzieje, to nie jest to, co widzimy na ekranach naszych telewizorów, smartfonów. Europa jest tutaj, na naszych ulicach i to trzeba uświadamiać, szczególnie ludziom młodym. Ludzie, którzy dzisiaj tutaj będą brać udział w tej paradzie, mówię o uczniach szkół podstawowych, szkół średnich, oni przyzwyczaili się do tego, że my jesteśmy częścią tej europejskiej wspólnoty. Natomiast to nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze, to nie jest tak, że zawsze było i trzeba uświadamiać, że kiedyś nie było tak, że można było bez obaw i bez problemu studiować za granicą, że można było tam pracować, że nasze miasta tak się rozwijały, więc to wszystko każdego w roku trzeba przypominać. Ale wartości, o których pan wspomniał, czyli w coś, co dzisiaj czasami jest obśmiewane, ale czyli w pewne tego rodzaju solidaryzm, dobroć, normalność, współpraca, niezależnie od tego, kto jakiej jest narodowości. To są te wartości, które staramy się młodym ludziom wpajać i dzisiaj Parada Szumana jest jest na to dobrą okazją. Przy okazji poznanie kultur innych krajów, ale które są częścią tej wspólnoty. To też jest dobry przyczynek do tego, żeby o tym na paradzie rozmawiać. No i dużo dobrej zabawy, bo jest okazja, żeby odegrać pewne role. Mówię tutaj o ludziach młodych, a my mamy okazję, żeby właśnie o tych ważnych rzeczach porozmawiać.
3: Kochani, Parada Szumana to przede wszystkim dowód na to, że wspólnota europejska zaczyna się tutaj, lokalnie, we Włocławku, w szkołach, w rozmowach, w zaangażowaniu młodzieży, wspólnie. I to jest najważniejsze. Należy pamiętać o tym, że ta współpraca, zaangażowanie, się zaangażować, żeby potrafili zmieniać świat, przede wszystkim, żeby chcieli zmieniać go na lepszy. I to jest dowód na to, że wspólnota europejska bez nas, bez lokalnej inicjatywy, bez lokalnej działalności nie mogłaby istnieć. Edukacja przy tym wszystkim jest niezmiernie ważna, bo to, że się jednoczymy, to, że wspólnie coś robimy, to, że chcemy coś zrobić, ale jednocześnie poznajemy świat, to jest ważne. Poznawanie świata, bo to jest coś, co nas inspiruje. Każda inna kultura, dziedzictwo, które te państwa posiadają, to są rzeczy niezmiernie ciekawe, rzeczy, które budują, które poszerzają nasze postrzeganie świata. Inspirują przede wszystkim, ale też i łączą. I to w tym wszystkim jest bardzo ważne.
0: Parada jak zawsze była radosna, głośna i kolorowa. Zadaniem uczniów było pokazanie kultury, mody i tradycji danych.

0: innych krajów. W przypadku młodzieży z Kopernika były to Włochy. Co wyróżnia Italię?
1: Definitywnie kuchnia włoska. Jest znana na całym świecie w sumie. Też muzyka, zabawa, słońce.
2: Co ciebie zainteresowało w historii, właśnie w kulturze? Jakieś może smaczki?
1: No głównie właśnie ta liczba potraw i tak dalej. A tak z historii, no to po prostu już ta długa obecność Włoch i tej tradycji włoskiej.
2: Macie Hiszpanię, wylosowałyście Hiszpanię. Powiedzcie mi coś właśnie o tym kraju. Co w nim jest ciekawego, co dzisiaj przygotowałyście?
3: No, przede wszystkim pokazujemy kolory flagi, czyli czerwony i żółty. Też Hiszpania ma ciekawą kulturę, dobre jedzenie, też muzykę fajną, flamenco na przykład. I myślę, że to będziemy chcieli pokazać.
2: Co twoim zdaniem jest najciekawsze w Hiszpanii?
4: Na pewno kultura, otwartość ludzi i myślę, że właśnie te aspekty.
2: Co przygotowałyście na dzisiejszą paradę? Jak to będzie wyglądało z waszej strony?
3: Mamy tancerki, które będą tutaj tańczyć dla nas ładnie i też głośną muzykę. Będziemy mieć też gitarzystów, żeby właśnie oddać tą kulturę jak najbardziej.
2: Luksemburg, kraj nieduży. Co możecie o nim powiedzieć?
5: No właśnie, to jest najmniejszy kraj w Europie. Mają darmową komunikację miejską oraz jest to bardzo bogaty kraj.
2: Co przygotowaliście na dzisiejszą paradę Szumana?
5: Takie pompony właśnie mamy, kwiatki.
6: W kolorach flagi Luksemburgu. Mamy banery z nazwą kraju i mamy rowery, które symbolizują, że miasto właśnie ma czystą i tanią komunikację miejską.
0: Finał parady miał miejsce na Starym Rynku. Tam jury oceniało pomysłowość, kreatywność i wiedzę uczniów o krajach, które reprezentowali. Sezon rowerowy rozpoczął się w marcu. Trudno jednak powiedzieć, aby pogoda szczególnie zachęcała do używania tego środka lokomocji. Mimo to włosławianie chętnie sięgają po rowery miejskie.
7: Bardzo się z tego cieszymy, że włower jest bardzo popularnym środkiem transportu, mimo właśnie tej pogody, która no widzimy, że nie jest jeszcze nie jest najlepsza na rower. No ale statystyki pokazują, że użytkownicy się gremialnie, można powiedzieć, rejestrują, bardzo dużo kilometrów zrobili na włowerze, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. To jest tak, teraz w tej chwili to jest prawie 7 tysięcy zarejestrowanych już użytkowników Wowera i przejechanych jest od rozpoczęcia sezonu około 23 tysięcy kilometrów już na Wowerze.
0: Wower można zostawić w dowolnym bezpiecznym miejscu na terenie Wrocławka. Jednak najkorzystniej zrobić to na stacjach miejskiego jednośladu. Baza uruchomiła kolejne takie punkty koło wzorcowni Szkoły Muzycznej na pętli na ulicy Dębowej oraz dwie na Alei Jana Pawła II, na ulicy Szkolnej i koło skateparku.
7: Obiecaliśmy to w zeszłym roku wszystkim użytkownikom, że po pierwsze zwiększymy liczbę rowerów, które są na mieście do dyspozycji mieszkańców, a także, że zwiększymy ilość stacji i wywiązujemy się z tego po prostu. Więc teraz już do połowy maja na pewno w mieście będzie 220 rowerów. W tej chwili jest ich około 180 sztuk. No i zwiększamy liczbę stacji, tak? Ruszyliśmy 35 stacji na początku sezonu. Do 15 maja będzie ich 50, w tej chwili jest 45, więc jeszcze 5 stacji w mieście się pojawi. To bardzo oczywiście poprawia to, że użytkownicy chętnie korzystają z woweru, tak? Chcę powiedzieć, że zostawianie poza stacją roweru jest... No i jest kosztowne, bo co prawda to jest 5 zł, no ale wiadomo, że przy cenie też wypożyczenia i tak dalej, to jest znaczna suma. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby zostawiali jednak te rowery na stacjach.
0: W połowie maja zostanie zmieniony cennik włowerów. Dla posiadaczy karty mieszkańca wszystko zostanie po staremu.
7: Od 15 maja przy uruchamianiu, przy korzystaniu z włoweru będzie można korzystać także z karty mieszkańca. Jest będzie to o tyle korzystne, że ci, którzy będą przy wypożyczeniu wbijać numer karty mieszkańca, będą mogli korzystać z cennika, który jest do tej pory. Ci, którzy nie będą wbijać karty mieszkańca przy wypożyczeniach, będą troszkę więcej musieli za to zapłacić. To znaczy, dzisiaj mamy 25 groszy za wyciągnięcie roweru ze stacji, wypożyczenie, tak? Uruchomienie go. Będzie bez karty mieszkańca będzie to 40 groszy. I jeżeli chodzi o każdą minutę przejechaną na rowerze, to jest do tej pory jest 3 grosze i tak zostanie, jeżeli ktoś wypożyczy.

0: czy na kartę, wraz z kartą mieszkańca, którą zaznaczam, numer trzeba wbić przy wypożyczeniu. A jeżeli nie będzie tej karty, będzie to 5 groszy za minutę, każdą przejechaną. I jeszcze za pozostawienie roweru poza stacją dzisiaj dla wszystkich jest to 5 zł, ale kara dla wszystkich, już bez względu, czy mają kartę, czy nie mają karty, wzrośnie do 10 zł, jeżeli pozostawią rower poza stacją, których zaznaczam, ilość się zwiększyła.
1: Z czego wynika ta zmiana kosztów?
0: Przede wszystkim chcemy nagradzać mieszkańców Włocławka, tych, którzy płacą tu podatki i którzy tutaj po prostu żyją, mieszkają. Druga sprawa, no, że te ceny i tak przy wzroście, bez karty mieszkańca, i tak będą naprawdę na poziomie bardzo, bardzo niskim.
1: Przejdźmy na zakończenie do mniej przyjemnego tematu. Mianowicie, niestety zdarzają się też dewastacje i uszkodzenia miejskich rowerów. Rozumiem, że baza miała sygnały na ten temat.
0: To znaczy tak, no widzimy to, bo jesteśmy też odpowiedzialni za serwis, za naprawę tych rowerów, za relokację, więc ta skala jest nam po prostu znana, tej dewastacji, zniszczeń, uszkodzeń, usterek, no bo to znowu trzeba by było tą skalę tak rozciągnąć, tak, od usterki, która jest nieumyślna, która jest po prostu spowodowana pewnymi jakimiś takimi technicznymi sprawami, do bezmyślnej dewastacji, i to też mamy takich przykładów kilka niestety już w tym sezonie. Bardzo też właśnie proszę, w związku z tym dbajmy o dobro wspólne, dbajmy o rowery, będą nas służyć jeszcze wiele lat, bo one są nowe fabrycznie także, więc mają szansę pojeździć bardzo długo w naszym mieście. Z tego co wiem, to średnio rowery zmienia się, flota tych rowerów, mniej więcej po 6-7 latach.
2: Każda celowa dewastacja jest ścigana i karana. Baza zgłasza takie przypadki.

0: We Wrocławku rozpoczyna się muzyczne wydarzenie, które ma przyciągnąć miłośników organowego brzmienia z całego regionu. Już w niedzielę w Bazylice Katedralnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Wydarzenie organizowane jest w ramach 35. Katedralnych Koncertów Organowych.
1: Po raz 35. pragniemy zaprosić Was na koncerty organowe do naszej Bazyliki Katedralnej. W tym roku wyjątkowo, ponieważ w ramach już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Kiedy ruszamy? Już teraz, w niedzielę, 10 maja o godzinie 19. Później przez kolejne niedziele będziemy spotykali się z muzyką klasyczną, aż do 7 czerwca. 7 czerwca o godzinie 19 w naszej Bazylice koncert finałowy, gdzie wiele niespodzianek.
0: Przed mieszkańcami i gośćmi 5 koncertów, podczas których wystąpią uznani artyści z Polski i zagranicy. Na scenie pojawią się m.in. profesor Julian Gębalski, profesor Andrzej Białko czy profesor Bartosz Jakubczak. Wielki finał zaplanowano na 7 czerwca.

0: Podczas festiwalu wystąpią najwybitniejsi profesorowie z Polski, a także z zagranicy. Na tym ponad 130-letnim instrumencie, organach romantycznych, usłyszymy dzieła od baroku poprzez muzykę współczesną. A już 7 czerwca, po raz pierwszy w historii, organy zagrają z orkiestrą symfoniczną.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także promocja wyjątkowych ponad 130-letnich organów Włocławskiej Katedry oraz samego miasta. Wszystkie koncerty odbywać się będą w niedzielę wieczorem i mają tworzyć niepowtarzalny klimat spotkań z muzyką organową. Maturzyści zmagają się z egzaminem dojrzałości. Za nami część pisemna podstawowa z języka polskiego, matematyki i języka obcego. A już po weekendzie do egzaminów zasiądą ósmoklasiści.
2: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja.

0: zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Podobnie jak w przypadku maturzystów, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęli przygotowania do egzaminów dużo wcześniej. Powtarzali z nauczycielami materiał, rozwiązywali testy, wracali do szkolnych lektur.
0: Mam nadzieję, że wszyscy włocławscy uczniowie świetnie zdają ten egzamin. Statystyki związane ze zdawalnością tych egzaminów oczywiście też wpływają na ocenę szkoły, więc zawsze pod koniec już tego roku szkolnego wiemy, kto jest w tej czołówce. Dzisiaj nie wspominamy to, co było w zeszłym roku, nie przytaczamy tych zwycięstw, bo też nie chcemy zapeszyć, bo być może ta pierwsza trójka się zmieni, dlatego każdy ma szansę, żeby być w tej czołówce najlepszych.
1: Ósmoklasistom życzymy połamania piór. Od połowy kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich. Zmiany obejmują sytuacje, w których pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za niewłaściwe wykorzystywanie L4.
2: Do tej pory, czyli do 13 kwietnia, ubezpieczony tracił prawo do zasiłku w dwóch przypadkach. W sytuacji, gdy wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo gdy pracował w trakcie zwolnienia lekarskiego i to się tak naprawdę nie zmieniło. Zasada pozostała niezmienna, nadal w trakcie zwolnienia lekarskiego nie możemy pracować, nie możemy wykonywać czynności, które będą wydłużać nasz powrót do zdrowia. Nowelizacja przepisów tak naprawdę tylko doprecyzowała pojęcie pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem tego zwolnienia, natomiast to, co się nowego pojawiło, to możliwość wykonywania czynności incydentalnych wynikających z ważnych okoliczności. Taką okolicznością nie może być oczywiście polecenie przełożonego, ale może być na przykład podpisanie ważnych dokumentów w sytuacji, gdy inna osoba nie była upoważniona do podpisania takich dokumentów. Może być to udział w pogrzebie bliskiej osoby, czy ważne sprawy urzędowe do załatwienia, których nie można przełożyć na inny termin. To mogą być właśnie takie czynności incydentalne, wynikające z ważnych okoliczności. One nie mogą być powtarzalne, czyli nie możemy za każdym razem podpisywać tych dokumentów. Natomiast czas zwolnienia lekarskiego jest to czas na leczenie, na rekonwalescencję, na powrót do zdrowia.
1: Nowe przepisy wprowadzają również inne zasady przeprowadzania kontroli lekarskich.
2: Taką kontrolę przeprowadzają nie tylko pracownicy ZUS-u, także pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników. Natomiast mamy tutaj większe teraz kompetencje, ponieważ osoba kontrolująca może wylegitymować osobę kontrolowaną, może wejść do miejsca przeprowadzania kontroli, a także może uzyskać dodatkowe informacje, czy to właśnie od osoby kontrolowanej, od pracodawcy, jak i również od lekarza leczącego.
1: Zmiany dotyczą także samego funkcjonowania ZUS-u. Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania związane z zatrudnieniem kadry medycznej.
2: Do tej pory ZUS zatrudniał głównie lekarzy, orzeczników, specjalistów, którzy orzekali na przykład w sprawie renty, czy też w sprawie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS-u. W tej chwili w sprawach na przykład rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS orzekać mogą fizjoterapeuci z tytułem specjalisty, a w sprawach o niezdolności do samodzielnej egzystencji pielęgniarki i pielęgniarze z tytułem specjalisty. Także zatrudniamy lekarzy niekoniecznie z tytułem specjalisty w trakcie specjalizacji bądź z 5-letnim doświadczeniem zawodowym, nie tylko na umowę o pracę. Także serdecznie zachęcamy kadrę medyczną, która jest zainteresowana pracą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
1: Nowe regulacje mogą uszczelnić system i ograniczyć nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: 161 milionów złotych na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli trafiło w 2025 roku do województwa podlaskiego. Pulę rozdysponowano pomiędzy samorządy, a te dokonały zakupów.
1: Taki sprzęt jak mobilna stacja uzdatniania wody, chlorator do dezynfekcji sieci.
2: Agregat na potrzeby hydroforni i przeprowadziliśmy szkolenia.
0: Duże wsparcie otrzymała Państwowa Straż Pożarna. Do hajnowskich strażaków trafił sprzęt za ponad 2,5 miliona złotych.
3: Ten sprzęt, który widzicie Państwo za mną, to jest część tego, który udało się pozyskać, czyli UTV, czyli wielozadaniowy pojazd terenowy, łódź hybrydowa, urządzenie wielofunkcyjne inżynieryjne, czyli podnośnik Manitou.
0: W tym roku podlaskie samorządy mają do zagospodarowania 172 miliony złotych.
4: W tym roku skupiamy się przede wszystkim na przystosowaniu terenu, przygotowaniu terenu do składowania. Pozyskujemy w tej chwili działkę z Kowru, no i będziemy ją uzbrajać, a więc grodzenie, wymiana gruntu, oczywiście ułożenie płyt betonowych z zamiarem również postawienia hali.

0: Jeżeli czas pozwoli, to oczywiście to zrealizujemy, a jeżeli nie, no to po prostu niektóre zadania przerzucimy na następny rok, a następny rok to już będą zadania w okresie nawet wykonania 5-letnim.
1: Taką możliwość dała nowelizacja ustawy i zmienione przepisy.
2: Nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej i wprowadzenie 5-letniego okresu realizowania zadań już od roku 2027. To jest o tyle ważne, że był to postulat rekomendowane przez stronę samorządową właśnie.
1: W 2025 roku samorządy z powiatu hajnowskiego wykorzystały na zadania łącznie ponad 3,5 miliona złotych. W tym roku będą miały ponad 5 milionów 600 tysięcy. Priorytetami będą budowle ochronne, edukacja i szkolenie, magazyny ochrony ludności, łączność i alarmowanie, a także ewakuacja.
3: No, podział tych środków wynika tutaj ze względu na ilość mieszkańców danej gminy. W mieście Hajnówka to jest ponad 1 000 000 złotych takich funduszy rocznie mamy do wykorzystania na ten cel. Uważam, że tego się nie da zrobić w jeden rok czy dwa, tych wszystkich rzeczy, które byśmy chcieli.
1: Mówiąc o bezpieczeństwie, wojewoda poruszył także obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy.
2: Od 1 stycznia do 27 kwietnia ilość przekroczeń jest zerowa, to znaczy w pełni panujemy i kontrolujemy sytuację na granicy, ale żeby było to możliwe, trzeba było wydać wiele miliardów złotych, żeby stworzyć nowoczesny system ochrony granicy państwowej. Mamy najnowocześniejszy system granicy państwowej. Tutaj służy na granicy polsko-białoruskiej w województwie podlaskim i lubelskim przeszło 5 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, ale w odwodach jest oczywiście policja. No i do tego system antydronowy, który budujemy na granicy polsko-białoruskiej. Jeden moduł już działa, będą budowane kolejne. To jest także 60 milionów złotych.
1: 290 milionów złotych kosztowała droga, która powstała wzdłuż całej zapory.
4: Dzięki ostatniej dostawie flota miejskiego przewoźnika znacznie odmłodniała i liczy średnio 4,5 roku. Jest też bardziej przyjazna środowisku. Wymiana ponad 40 autobusów na przestrzeni ostatnich lat kosztowała około 120 milionów złotych, z czego 18 milionów stanowił wkład własny miasta.
5: 50% to jest zupełnie zeroemisyjny transport, drugie 50% to jest niskoemisyjny. W zeroemisyjnym mamy elektryczny i elektryczny z napędem wodorowym, a w niskoemisyjnym to mamy autobusy hybrydowe i najnowsze pojazdy z silnikiem diesla Euro 6.
4: Taka dywersyfikacja floty, jak dodaje prezes Majewski, pozwala utrzymać ceny biletów na tym samym poziomie, mimo rosnących drastycznie cen paliw. Miejski Zakład Komunikacji kupił 5 autobusów hybrydowych od podpoznańskiego Solarisa za ponad 15 milionów złotych.
6: Nie ma nic nowocześniejszego niż autobusy wodorowe. Z zewnątrz państwo w stosunku na przykład do autobusów elektrycznych dostrzeżecie jedynie różnicę, że te autobusy wydzielają parę wodną. Gdyż produktem ubocznym użytkowania wodoru, bo to nie jest proces spalania, jest jedynie para wodna i ciepło, które jest ciepło odzyskiwane i wykorzystywane na potrzeby komfortu termicznego autobusu.
4: Tankowanie odbywa się raz dziennie i trwa około 15 minut. Daje to znacznie lepszy zasięg w porównaniu do elektryków. Nowe autobusy będą jeździły na różnych liniach. Na ulicach Piły będzie je można zobaczyć już za 2 tygodnie. W zajezdni powstała także nowoczesna hala przeznaczona do obsługi autobusów wodorowych. Jej koszt to ponad 3,5 miliona złotych, a jeszcze w maju do Piły trafią 2 nowe autobusy.
1: Na pokładzie pomieści 50 osób i połączy Puck, Swarzewo i Chałupy.
7: Tak prezentuje się tramwaj wodny, który już 16 maja wyruszy na wody Zatoki Puckiej.
8: O tym, żeby biała flota pojawiła się na Zatoce Puckiej, rozmawiam od lat. Ciągle brakowało czegoś, żeby móc to zrealizować. Na szczęście mogliśmy się dogadać, porozumieć w Związku Powiatowo-Gminnym Zatoki Puckiej. I wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie, otrzymaliśmy bardzo duże dofinansowanie w wysokości 90% na to, żeby kupić taki tramwaj wodny. Tramwaj wodny, który łączy 3 gminy, które są w tym związku, czyli gminę Władysławową, gminę Puck i miasto Puck. Do tego jest powiat, więc powiat też się oczywiście dokłada, bo zdaję sobie sprawę, jak to jest istotne.
7: Pierwszy sezon funkcjonowania tramwaju będzie miał charakter pilotażowy.
8: To, na czym nam zależało, to to, żeby jednostka była elektryczna, żeby miała też fotowoltaikę, żeby miała miejsce na rowery, żeby była komfortowa dla mieszkańców i dla naszych gości. Więc będzie ta

0: Tam 50 miejsc dla gości, będzie co najmniej 10 miejsc dla rowerów, będzie dobra cena. Mamy miejsce już do ładowania w naszej marynie, ona będzie stacjonowała, ta jednostka będzie stacjonowała w naszej marynie, po to ją budowaliśmy, żeby takie jednostki też przyjmować.
1: Tramwaj wodny kursować będzie najprawdopodobniej do połowy września. Nowa atrakcja ma nie tylko poprawić komunikację, ale również przyciągnąć turystów.
0: Już nie chodzi tylko o to, że odciążymy ruch na drogach czy w pociągach, ale jest to wielka przygoda. Osoby tu mieszkające może tego nie czują, ale jak ktoś przyjeżdża do nas nad morze, kocha bycie na tej wodzie, czy to kąpiąc się, czy właśnie płynąc sobie jakąś jednostką, i to też jest taka dodatkowa atrakcja, bo przygoda morska to jest coś, czego się tutaj też spodziewają.
1: Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej ogłosił konkurs na nazwę wodnego tramwaju. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie widocznej na ekranie. Propozycje można zgłaszać do 12 maja.
2: Brześć Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
3: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to osoby z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
2: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
3: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie

0: nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześ Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę.
2: Przypomnijmy, że na marcowej sesji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku o zmianę granic

0: Tczewa polegającą na powiększeniu miasta, między innymi o sołectwa Rokitki i Bałdowo. Zgodnie z procedurą wniosek ten został przekazany wojewodzie pomorskiej, która sporządziła na ten temat opinię. Okazała się ona negatywna, co jest spowodowane między innymi niekorzystnymi dla miasta wynikami konsultacji społecznych. W komunikacie prasowym wojewody czytamy, że po analizie wniosku i załączonej dokumentacji stwierdzono, że proponowana zmiana granic administracyjnych miasta Tczewa nie została wystarczająco uzasadniona. Uwzględniając skalę planowanego poszerzenia miasta, wyniki konsultacji społecznych, możliwe skutki finansowe i organizacyjne dla gminy Tczew oraz brak dostatecznego wykazania powiązań funkcjonalnych, wniosek Rady Miejskiej w Tczewie został zaopiniowany negatywnie. Prezydent Tczewa nie kryje zaskoczenia.
1: Na pewno czuję lekki niedosyt, lekkie rozczarowanie tą opinią pani wojewody. Wydaje się, jakby nie brała pod uwagę w ogóle tego, co przygotowało miasto, tych naszych zestawień, naszych wniosków i naszych ekspertyz. Natomiast oczywiście my oczekujemy na pełną opinię, żebyśmy się mogli do niej odnieść i te nasze uwagi do opinii wojewody na pewno zawędrują do Rady Ministrów. Opinia wojewody nie jest wiążąca, ona nie przerywa nam tego procesu, więc do lipca będziemy twardo walczyli o to, żeby miasto Tczew się powiększyło. W jakim zakresie, w jakiej wielkości, oczywiście ciężko nam teraz o tym powiedzieć, ale na pewno uważamy, że Tczew musi się powiększać wzorem innych miast. Najbardziej martwi mnie to, że jednak widać w tej opinii zupełnie inne podejście niż do trzech pomorskich miast, które występowały o poszerzenie w zeszłym roku. Tam na przykład konsultacje społeczne na terenie gminy, które zakończyły się podobnym wynikiem jak na terenie gminy wiejskiej Tczew, nie były brane pod uwagę, a one zostały przedstawione jako jeden z koronnych argumentów. Więc to też pokazuje, że cała ta procedura oczywiście wymaga dużego dopracowania i dlatego Tczew będzie aktywnie dalej działał nad utworzeniem Związku czy Stowarzyszenia Miast Wewnętrznych.
0: Wójt gminy Tczew Krzysztof Augustyniak z satysfakcją przyjął negatywną opinię wojewody pomorskiej. W jego imieniu głos zabrała wicewójt Katarzyna Beringer-Kusio.
2: Dzięki mieszkańcom gminy Tczew osiągnęliśmy ten sukces. Pani wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie oceniła wniosek Rady Miejskiej w Tczewie. Podzieliła naszą argumentację, którą wielokrotnie na zebraniach wiejskich naszym mieszkańcom przedstawialiśmy. Uszczuplenie budżetu, tak społeczne, ekonomiczne, gospodarcze aspekty życiowe gminy uległyby po prostu zmianie. Jestem bardzo wdzięczna, że mieszkańcy wzięli liczny udział w Marszu Jedności 7 lutego bieżącego roku oraz wzięli udział w konsultacjach społecznych też w bardzo licznym takim gronie.
0: Opinia wojewody pomorskiej nie oznacza, że decyzja rządu także będzie negatywna. Rada Ministrów ma teraz czas do końca lipca, aby wydać ostateczną decyzję. Może być ona tożsama z opinią wojewody, ale może się różnić.
3: Ulica Spółdzielcza w Końskich jest w remoncie od dłuższego czasu. Mieszkańcy i przedsiębiorcy już zdążyli się przyzwyczaić do utrudnień związanych z przebudową. Prace wykonywane przez kielecką firmę Trakt zbliżają się wielkimi krokami do końca. Jak informuje burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański, nie obyło się bez opóźnień.
4: Mimo że ta zima była wyjątkowo mroźna, ostra i spowodowała zejście z placów budowy większości tych wykonawców, którzy albo budowali drogi, albo kubaturę, to w przypadku przebudowy ulic w centrum Końskiej, ulicy Spółdzielczej, Starowarszawskiej, Targowej, to opóźnienie, wydaje się, zostało nadrobione przez wykonawcę.
3: Obecnie utrudnienia w obrębie placu budowy nie są zbyt duże. Ruch odbywa się płynnie, trzeba jednak uważać na wystające zjezdni studzienki.
4: W najbliższych tygodniach, tak jak powiedziałem, będzie rozkładana warstwa ścieralna asfaltu. Czyli te prace wykończeniowe, jeżeli ktoś przejeżdża tamtędy, to pewnie widzi, że już zostały uregulowane pod względem wysokościowym wszystkie studzienki i włazy kanalizacyjne, czyli jest to przygotowanie do tego, żeby położyć ostatnią warstwę, tą wierzchnią warstwę ścieralną.
3: Po wylaniu drugiej warstwy asfaltu wykonawca będzie musiał już tylko zająć się sprawami kosmetycznymi, jak malowanie pasów czy dokończanie chodników. Duża część traktów pieszych już jest ukończona. Wartość przebudowy opiewa na kwotę 7 373 448 zł i 43 grosze. Gmina Końskie uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% tych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4: To jest duża inwestycja. Przypominam, że ona zaczęła się w ubiegłym roku i mimo że trwa

0: dosyć długo była skomplikowana, dotyczyła nie tylko wymiany nawierzchni, ale przede wszystkim przebudowy instalacji podziemnych, to udało się tutaj tak zorganizować plac budowy, żeby w zasadzie przez plac budowy można było ciągle utrzymać ruch. I mimo rozległości zadań, to jednak nie wpływało to jakoś bardzo ograniczająco na ten ruch miejski, na dostępność, mimo że przecież te drogi prowadzą obok tak strategicznych miejsc jak Targowica Miejska czy Komenda Powiatowa Policji.
1: Firma Trakt poinformowała, że prace powinny zostać ukończone do 30 czerwca bieżącego roku. Jeśli nie pojawią się żadne utrudnienia, to wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany.
2: Konflikt w Jeżowie Sudeckim. Wójt gminy planuje nową drogę, która ma przeciąć prywatne posesje mieszkańców. Aby zrealizować cel, gmina sięgnęła po kontrowersyjną procedurę ZRID, czyli specustawę drogową pozwalającą na szybkie wywłaszczenia. Mieszkańcy czują się oszukani.
3: 21 kwietnia została wysłana ze starostwa informacja. To jest oburzające, że nie dość, że rzeczywiście droga ma prowadzić do działek rolnych pana wójta, ma być wywłaszczony, ma dostać za to pieniądze, to do tego jeszcze właśnie nie robi konsultacji z nami, po prostu ignoruje mieszkańców. Uważam, że to jest oburzające, ja się na to nie zgadzam. Z tego, co mi wiadomo, ta część drogi, czyli jeżeli chodzi o zadrzewienie, ma być wycięte.
2: Specustawa stworzona pierwotnie do budowy autostrad nagle trafia na osiedle domków jednorodzinnych. Sytuacja oburza tym bardziej, że inwestycji nie chcą sami zainteresowani, a o pełnej skali planów wójta nie wiedzieli nawet radni.
4: Na sesji Rady Gminy, jak przyszedłem jako mieszkaniec zapytać, o co chodzi, jaka budowa, co ma to na celu, czy to rzeczywiście jest prawdziwy projekt, to zacząłem od tego, żeby pokazać ten projekt. I co ciekawe, żaden z radnych powiedział, że nigdy w życiu nie widział tego projektu. Wójt i pani wicewójt mówili wielokrotnie, że jeżeli chodzi o przebieg tej drogi, to on jest w tym miejscu, gdzie nie da się nic zbudować, jest za blisko torów kolejowych. I teraz jesteśmy w sytuacji, w której są dwie inwestycje tutaj realizowane, zgodnie z potwierdzeniem ze starostwa, także tutaj można absolutnie coś wybudować. Zaraz po tym, jak się dowiedzieliśmy, się zorganizowaliśmy, złożyliśmy petycję mieszkańców, podpisało ją ponad 30 osób z tej okolicy, w której tutaj jesteśmy. Wszyscy mieszkańcy powiedzieli, że nie chcą tutaj tego typu inwestycji. Mogą Państwo zauważyć tą dużą oczyszczalnię ścieków, tam jest taka budka, więc najpierw stawia się przepompownie w kontrowersyjnym miejscu, żeby później mieć wymówkę, żeby poprowadzić tam drogę gminną.
5: Okazuje się, że przebudowa ulicy Bocznej to jest tylko mała część zadania pod nazwą przebudowa ulicy Bocznej, bo tak naprawdę głównym elementem tego, dominującym elementem tego zadania to jest rozbudowa ulicy Dworcowej. Argumentuje się to jako rozwiązanie problemu komunikacyjnego, odciążenie ulicy Długiej, ponieważ bałagan urbanistyczny, który został do tej pory narobiony, wiąże się z tym, że należy realizować inwestycje przy pomocy tak zwanego ZRID-u, co umożliwia pozbawianie ludzi ich własności tak naprawdę, czyli wywłaszczanie, ci płacąc im później odszkodowania, które stanowią czasem bardzo dużą część całego projektu.
2: Władze gminy odpierają zarzuty. Twierdzą, że działają w oparciu o wizję projektantów, a nowa droga ma być początkiem szerszych zmian na osiedlu.
6: Rozumiem tutaj rozgoryczenie pewnej grupy mieszkańców, ponieważ idziemy tą procedurą tak zwaną bezlitosną i bezduszną, czyli procedurą zridowską, która jest oparta na specustawie i przewiduje wywłaszczenia terenów prywatnych. Może zabrakło trochę takiego też zainteresowania ze strony mieszkańców, którzy wprost składali pisma tutaj o przebudowę drogi bocznej i zmianę konstrukcji nawierzchni. I to jest tak naprawdę pierwszy jakby etap zapewnienia komunikacji pieszo-rowerowej i drogowej dla tych osiedli. Po części jest to również dojazd do nowo budowanej przepompowni ścieków, która musi mieć zapewnioną obsługę i dojazd służb technicznych.
2: Sprawa ostatecznie trafiła na biurka urzędników powiatowych, którzy wydają pozwolenia. Dla właścicieli działek zegar już tyka.
7: 21 kwietnia Wydział Architektury i Budownictwa, który zajmuje się tymi sprawami, wysłał zawiadomienia o wszczęciu procedury i mieszkańcy mają prawo zgłaszania swoich uwag w okresie 14 dni od momentu odebrania tej informacji. Także ja zapraszam serdecznie do Wydziału Architektury na Podchorążych i tam można swoje uwagi zgłosić pani dyrektor Wydziału. Jak zostaną złożone te uwagi, to wtedy my prosimy inwestora o naniesienie tych uwag i zapada decyzja w uzgodnieniu wtedy z projektantem, czy jest to możliwe, czy nie jest to możliwe.
2: Urzędnicy zapraszają do rozmów, jednak dla wielu mieszkańców te odbywają się o wiele za późno. Sprawa z Jeżowa Sudeckiego pozostawia fundamentalne pytanie, czy w takich przypadkach dobro publiczne faktycznie powinno stać ponad prawem własności, szczególnie wtedy, gdy inwestycja nie rozwiązuje palących problemów, a lokalna społeczność mówi jej stanowcze nie.
8: Stadion jest w kiepskim stanie technicznym. Zniszczone trybuny, zarośnięta bieżnia, czy dająca sporo do życzenia murawa

0: boiska piłkarskiego. Aby zupełnie nie popadł w ruinę, prowadzone są tam tylko doraźne remonty.
1: Jesteśmy w takich czasach, gdzie ta logistyka odgrywa bardzo duże znaczenie i nasz stadion tak naprawdę w samym centrum miasta, jego usytuowanie jest bardzo trudne i problematyczne.
0: To dodatkowy problem związany z parkowaniem autobusów drużyn przyjeżdżających do Wałcza na mecze ligowe czy pucharowe, rozgrywane z miejscowym Orłem. Powstaje pytanie, co dalej ze stadionem? Kompleksowo wyremontować, zbudować w innym miejscu, a obecny teren zagospodarować w inny sposób lub sprzedać? Przed takim dylematem stoją władze miasta. Mieszkańcy raczej optują za pozostawieniem stadionu w centrum.
2: Uważam, że ta lokalizacja jest bardzo dobra, blisko szkoły, praktycznie w centrum miasta, dostępne dla każdego.
3: Wiem, że jest tyle lat, że szkoda, żeby go tutaj stąd zabrali.
4: Wydaje mi się, że jak już coś jest w jednym miejscu, to najlepiej, żeby tego za bardzo nie zmieniać.
5: Jakby gdzieś jeszcze przenieśli, to już w Wałczu nic nie byłoby. Kompletnie.
0: Zmiana lokalizacji stadionu wydaje się być jednak przesądzona. Władze miasta prowadzą rozmowy z wojskiem w sprawie możliwości przejęcia terenów na Zatorzu. Z kolei radni opozycji mają wątpliwości w kwestii nie samej zmiany lokalizacji, lecz co do zasadności ponoszenia kosztów całej inwestycji.
6: Czy koszty tego nowego obiektu nie będą przypadkiem większe niż remont tego starego? My co prawda mamy fajnych piłkarzy, świetny klub, ale to jest bardzo odległa liga. My nie musimy mieć stadionu rangi naprawdę dużo większej.
0: Co więcej, rozmowy z wojskiem się nie zakończyły, a burmistrz rozstrzygnął już przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nowego stadionu. Adam Biernacki nie widzi w tym żadnego problemu.
1: Dokumentacja projektowa nie jest bezpośrednio związana z lokalizacją. Taką dokumentację projektową można adaptować tak naprawdę do każdej lokalizacji.
0: Odmiennego zdania jest radna Bogusława Towalewska. Jej zdaniem nie można projektować nowego obiektu na nie swoim gruncie oraz nie mając wiedzy, gdzie konkretnie stanie.
6: To nie jest tak, że dokumentację można przenosić z miejsca na miejsce i lokować w różnych miejscach. Dokumentacja to są przełącza, to jest cała infrastruktura, która jest dostosowana do konkretnej działki, do konkretnej gleby.
0: Jeśli miasto nie otrzyma terenu od wojska, będzie szukać lokalizacji stadionu na swoim terenie. Koncepcja projektowa ratusza zakłada, że prócz boiska piłkarskiego z zapleczem i trybunami ma być również bieżnia lekkoatletyczna. Już wiadomo, że budżet Wałcza nie udźwignie takiej inwestycji. Potrzebne będzie zewnętrzne finansowanie.
7: W tym roku w pierwszym roczniku zdaje 175 absolwentów egzaminy maturalne. Zaczynamy dziś językiem polskim w zakresie podstawowym. Jutro matematyka w zakresie podstawowym, później język angielski w zakresie podstawowym. Następnie uczniowie będą zdawać przedmioty rozszerzone, wybrane przez siebie. Oraz egzaminy ustne, które u nas będą trwały od 8 do 15 maja.
8: I żeby zdać maturę, to co trzeba zrobić, jaki musi być wynik?
7: W tym roku należy zdać egzaminy obowiązkowe na minimum 30% punktów, czyli to są obowiązkowe, to jest język polski, zakres podstawowy, matematyka, zakres podstawowy, język obcy nowożytny w zakresie podstawowym oraz egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Oraz należy przystąpić do egzaminu rozszerzonego z jednego wybranego przedmiotu. W tym roku jest szczególnie wyzwaniem, bo jest bardzo dużo absolwentów liceum ze względu na reformę edukacji i to powoduje to, że organizacyjnie jest to trochę trudniejsze, aczkolwiek jesteśmy przygotowani i jak do tej pory wszystko przebiega spokojnie.
9: To jest dobra reforma. To jest reforma, która jest dostosowana do naszych uczniów, do potrzeb przyszłości.
10: Tak o zbliżającej się reformie edukacji mówiła dolnośląska kurator oświaty na spotkaniu z dyrektorami samorządowcami ziemi jeleniogórskiej. Wzięła w nim udział ministra Barbara Nowacka, która podkreślała, że polska szkoła będzie praktyczna, wspierająca i wymagająca, a uczniowie będą chcieli się w niej uczyć.
11: Dzięki reformie, która nie jest rewolucją, ale jest ewolucyjną zmianą, będą wiedzieli, po co się uczą i jak tę wiedzę wykorzystać w życiu codziennym. Czyli nie tylko poznać budowę liścia, ale wyjść do parku i zobaczyć, jak te drzewa rosną.
12: W szkole będzie więcej doświadczeń, więcej projektów. Na pewno do szkół podstawowych, w szkołach podstawowych pojawi się tydzień projektowy, czyli tydzień przeznaczony na to, żeby można było wykonywać i realizować projekty lub prezentować ich wnioski. To są spotkania na przykład z przedstawicielami zawodów, czy to prawniczych, czy medycznych.

0: Czy na przykład wyjście do teatru, czy obejrzenie spektaklu w teatrze, telewizji i dyskusja na ten temat, czy przeprowadzenie debaty w klasie.
1: Od nowego roku szkolnego reforma obejmie uczniów klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych. Zmiany w szkołach ponadpodstawowych zaplanowano na 2027 rok, a w 2031 przeprowadzone zostaną nowe egzaminy maturalne. Od najmłodszych lat rozwijane będą kompetencje przyszłości.
2: Kompetencje takie jak sprawczość, czyli wiem, że umiem coś zrobić, wiem, że mogę coś zrobić. Kompetencje komunikacyjne, umiejętności praktyczne, umiejętność krytycznego i logicznego myślenia.
1: Po spotkaniu z dyrektorami szkół ministra Nowacka odwiedziła Uniwersytet Liderów, oddolną pozasystemową inicjatywę edukacyjną, która od 3 lat działa przy jeleniogórskiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego.
3: To jest właśnie ciekawy pomysł na rozwój młodzieży. Nie stacjonarny, nie w szkole, tylko właśnie tego działania jak gdyby pozasystemowego. I to jest doskonały przykład być może do powielenia w innych częściach kraju. Do tego pani minister zgodziła się odwiedzić Szkołę Liderów Jeleniogórską.
4: Patriotyzm, służba, dbanie o wspólną przestrzeń to elementy charakteryzujące zuchy i harcerzy z bartoszyckiego chówca ZHP, dla których pierwsze dni maja mają ogromne znaczenie w metodyce wychowania młodego pokolenia. Ale tegoroczna majówka miała dodatkowy akcent związany z powitaniem nowej, choć symbolicznej harcerki z ławki przy stanicy.
5: Bartoszycki chówiec ZHP to silna i skupiająca wiele zuchów i harcerzy organizacja. Obecna tam, gdzie coś się dzieje, szczególnie gdy dzieje się w patriotycznym charakterze, gdzie trzeba podać pomocną dłoń, ale też potrafiąca sama zadbać o to, co wokół, czego dowodem jest z inicjatywy chówca zagospodarowanie terenu przy stanicy miejskiej, która bezpośrednio sąsiaduje z jego siedzibą.
6: Cieszymy się, że to miejsce troszeczkę z takiego zakrzeczonego, zacienionego miejsca, gdzieś skrytego koło rzeki Łyny, służącego niekoniecznie temu, co się powinno, coraz bardziej nabiera tego kształtu wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, no i też przede wszystkim zbiórek harcerzy, które się tu odbywają.
5: A ta majowa była szczególna, podkreśliła znaczenie budowania patriotyzmu, zachowania tradycji i powitania nowej harcerki.
6: Postanowiliśmy te dwa święta połączyć ze sobą, nie robić dwóch oddzielnych wydarzeń, bo myślimy, że te uroczyste takie odsłonięcie harcerki to jest też troszeczkę rzecz patriotyzmu, tego czuwania właśnie tutaj nad naszym miejscem, nad naszym miastem i symbol harcerstwa w naszym mieście, który pozostanie z nami tutaj na zawsze. Więc połączyliśmy te święta, rozpoczynamy patriotycznie, uczymy nasze najmłodsze zuchy, że ten patriotyzm teraz też może być i może mieć inną troszeczkę rolę i funkcję niż kilkadziesiąt lat temu, ale przejawiać się właśnie w tym, że jesteśmy razem, że nosimy symbole Polski i budujemy tutaj naszą wspólnotę.
5: Sprzyjała pogoda, atmosfera i dzielona radość. Nowa harcerka, choć symboliczna, od teraz oficjalnie strzeże całego terenu. Towarzyszy w zbiórkach i tak zwyczajnie jest też ozdobą. I kto wie, czy nie stanie się tak sławna jak inne postacie z ławeczek w innych częściach Polski. Na to liczymy, a póki co zapraszamy, by osobiście zająć przy niej miejsce i spędzić czas w bardzo sprzyjających relaksowi warunkach.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog jest dziś z nami. Dzień dobry, witam
1: Dzień
0: Cię,
1: dobry.
0: Ewo. Czy Ty pamiętasz, jaki prezent dostałaś na Komunię Świętą?
1: Chyba był to rower, rolki i medalik. To pamiętam. Tak, to były
0: Cieszyłaś się
1: takie.
0: wtedy z tego prezentu? Czekałaś?
1: Tak, bardzo.
0: O komuniach, jak się Państwo domyślacie, dziś rozmawiać będziemy. Cała uroczystość Komunii Świętej na przestrzeni lat bardzo się zmieniała i w dzisiejszych czasach często mówi się, że to nie jest jakieś takie przeżycie duchowe, a taki komercyjna impreza z nastawieniem, jak dzieci pytane są o to, o Komunię Świętą, to mówią, o prezenty, ciekawe, co dostanę, to jest jakby to pierwsze, co
1: Pierwsza
0: wysuwa
1: rzecz
0: się,
1: dziś.
0: no właśnie. No opowiedz troszeczkę o tym, jak to się zmieniało i jak to też wpływa na to, jakim przeżyciem duchowym, co się zmienia i jak dziecko to postrzega.
1: Tak, na pewno to jest coś zupełnie innego. Te 20 mniej więcej lat temu, kiedy ja tę komunię miałam, na pewno wyglądało to zupełnie inaczej. Te prezenty były dodatkiem, prezenty były czymś, na co się aż tak nie czekało i nie liczyło. Właśnie dlatego też w momencie, kiedy pojawiały się takie rzeczy, to ta radość była ogromna, ale też człowiek nie wiedział wcześniej, co dostanie, a
0: Mógł tylko
1: więc
0: przypuszczać, prawda,
1: tak,
0: że może to rower,
1: ewentualnie,
0: bo tak
1: tak,
0: marzy.
1: dokładnie. Bo najczęściej w tamtych czasach rower był chyba najczęstszym, co się dostawało. I w związku z tym też właśnie inaczej to wyglądało, bo nie myślało się o tym prezencie tak bardzo, nie czekało się tylko na to, tylko przeżywało się coś zupełnie innego. Właśnie bardziej na pewno było to przeżyciem takim duchowym. Teraz też wygląda to zupełnie inaczej. Ewoluowało na pewno przez lata i jest duży nacisk na to, co dziecko dostanie, ale przede wszystkim też na to, jak zostanie zorganizowana ta cała uroczystość, tak? Już zresztą rzadko się mówi o uroczystości, najczęściej po prostu mówi się o tym, że to jest impreza, tak? I
0: Tak.
1: zupełnie inaczej to wygląda. Coraz rzadziej jest to po prostu obiad dla rodziny, a coraz częściej jest to jakaś taka prawdziwa impreza, dużo dłuższa. Niejednokrotnie słyszę, że są tam i DJ-e i co gorsze, myślę też
0: Tańce,
1: często tańce
0: alkohol.
1: i alkohol też się pojawia, co często, no, zawsze tak naprawdę jest nieadekwatne do sytuacji, tak, bo jednak to jest święto dziecka, więc o tym też powinniśmy pamiętać.
0: Kogo byś obwiniała za takie zmiany? W sumie niekorzystne przede wszystkim dla dziecka, no bo to jest jeszcze jednak małe dziecko i to gdzieś mu zostaje, tak? Ta Komunia Święta jako impreza, na której się wszyscy bawili, a ja dostałam nowy komputer, prawda?
1: Dokładnie.
0: Takie tam i tyle, co
1: Tak,
0: pamięta
1: tak.
0: z tej uroczystości.
1: Tak, dokładnie. Ja myślę, że to przede wszystkim jest kwestia przemian, jakie dzieją się przez cały czas w naszym społeczeństwie, a z każdym rokiem one są coraz prędsze, więc coraz więcej po prostu się zmienia już nie tylko z roku na rok, ale i z miesiąca na miesiąc i z tygodnia na tydzień, więc co roku tak naprawdę te komunie też wyglądają zupełnie inaczej. I myślę, że wynika to przede wszystkim też z podejścia do wiary, jaka jest obecnie, jaka była kiedyś. Jednak same statystyki mówią, że do kościoła chodzi coraz mniej osób, a więc też ta uroczystość jeszcze bardziej idzie w takim kierunku tradycji, która jest
0: Tak,
1: często też
0: Ewa,
1: jako.
0: no właśnie.

0: ale jeżeli coraz mniej osób, to generalnie dzieci przystępujących do komunii powinno być mniej, a tych dzieci wcale aż tak drastycznie nie ubywa, czyli te osoby, które nie do końca z wiarą mają po kolei, jednak chcą, żeby ich dziecko uczestniczyło w Komunii Świętej, żeby przyjęło tą Komunię Świętą, jednocześnie, no tak, troszkę zakłamują dziecku rzeczywistość, prawda? Podają dwie sprzeczne informacje. Nie ma to dla nas znaczenia, ale ty tu musisz być, bo właśnie ta impreza
1: tak
0: dalej.
1: Dokładnie, czyli to tak naprawdę bardzo często nie chodzi o samo przyjęcie komunii, tylko właśnie o cały ogląd sprawy, sytuacji, która dzieje się wokół tego, tego wszystkiego, co się będzie działo dookoła, bo bardzo często słyszę właśnie, a co powie rodzina, jeżeli my nie zrobimy komunii, przecież wszyscy wiedzą, że teraz są komunie, teraz przypada rok komunii naszego dziecka, więc jak to, tak będą pytali o tę imprezę i tak dalej, tak? Więc właśnie o imprezę, nie o samą komunię, więc na pewno jest to też taka duża sprzeczność dla dziecka, które na co dzień do tego kościoła nie chodzi, nie jest z rodzicami gdzieś tam w tej tradycji mocno osadzone, a jednocześnie, kiedy przychodzi ten rok komunii, to nagle wszyscy się zrywają, ty musisz co tydzień do kościoła, bo książeczkę trzeba podpisać, bo co ksiądz powie, a kolęda będzie, to będzie sprawdzał, czy byłeś, czy nie byłeś, ja nie chcę się nasłuchać i tak dalej, tak? Więc też buduje się wokół tego taka bardzo napięta atmosfera często.
0: Mówimy o tym takim powrocie do tradycji, że my już przez to właśnie ten natłok tych wszystkich rozwiązań nowoczesnych i ten cały szum dezinformacji chcemy wrócić do tego, co było wartościami. Coraz głośniej się o tym mówi, ale jakby tego w realu jeszcze nie idzie zauważyć, prawda? Przykładem może być właśnie komunia.
1: Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że też jesteśmy bardzo pogubieni po prostu w tym, co na chwilę obecną moglibyśmy zrobić, aby rzeczywiście wrócić do takiej prawdziwej duchowości. Jednocześnie obserwując ten świat związany z religią, jesteśmy coraz bardziej krytyczni. Wiele rzeczy nam się nie podoba. Często też one nie są w żaden sposób zmieniane przez Kościół, w związku z czym później też rodzą się różne niesnaski. I dyskusje na przykład właśnie rodzinne. I często ta komunia staje się też takim pretekstem do tego, że główną rozmową jest właśnie to, że to dobrze, że już teraz będzie spokój, tak? Bo teraz już po komunii, no to już tylko jeszcze tam do bierzmowania, ale to jeszcze trochę czasu i już. I często takie właśnie rozmowy się gdzieś tam toczą, więc
0: toczą
1: rzeczywiście
0: się
1: jest tam
0: wobec
1: trudno. W
0: dzieci.
1: dzieci,
0: Co
1: tak, w
0: im
1: obecności
0: zostaje
1: dzieci.
0: Na przyszłość
1: Dokładnie.
0: Z tych rozmów, powiedz.
1: Przede wszystkim zostaje im w głowie takie przekonanie, że mimo, że nie godzę się z jakimiś wartościami, to muszę robić to, co wskazują stereotypy, tak? I muszę ciągnąć te tradycje, powielać ją, nieważne, czy ja się z tym zgadzam, czy ja się z tym nie zgadzam, po prostu muszę to robić. To tak jak taki wzór kontekście mam, tak? Że matka najlepsza to jest ta, która cierpi, poświęca się i z tym idziemy przez życie i później dziewczynki obserwując to również są przekonane, że takimi właśnie mamami w przyszłości muszą być. I tak samo dzieje się tutaj, jeżeli obserwujemy jako dzieci, że to trzeba zrobić, że to trzeba właśnie pokazać rodzinie, zaprosić ją i ugościć wszystkich, mimo że tak naprawdę będziemy przy stole rozmawiać o tym, jak to nie lubimy księży i jak nam się Kościół nie podoba, to i tak trzeba to odbyć, no to jest to na pewno szkodliwe, bo jest to takim zaburzeniem tej wizji takiej zgodności tego całego obrazu i rozumienia siebie i być szczerym i fair wobec samego siebie i wobec wszystkich wokół.
0: Później jesteśmy zaskoczeni, skąd wszechobecna w domach dulszczyzna, prawda? Skąd się to wzięło? Przecież w innych czasach wychowane a dalej jakby podtrzymują to zakłamanie, taki fałsz. No właśnie, początkiem może być takie podejście do Komunii
1: Dokładnie.
0: Świętej. Ale wróćmy, bo od zawsze komunia jednak kojarzyła się też dzieciom, co prawda w drugiej kolejności było to zaskakujące, zupełnie inaczej to przeżywały, ale jednak z prezentami. To był ten dzień, kiedy każdy dostawał jakiś upominek, każde dziecko, mniejszy, większy medalik, który często pozostaje z nami do końca życia. No w tej chwili te prezenty są przeróżne. Gdyby, myślę sobie, takie dzieci w tym wieku mogły już poruszać się samodzielnie autami, to pewnie zdarzałyby się i samochody, ale no mają

0: na przykład kłady. Powiedz, no właśnie, powiedz o prezentach, taką, no to nie jest przestroga, bo i tak oczywiście rodzice i wszyscy, którzy będą obecni na Komunii Świętej, zrobią to, co uważają za słuszne, ale z czego wynika to prześciganie się? Ja dam więcej, mój prezent musi być lepszy. I czy dzieci tak naprawdę się z tego później cieszą?
1: Najczęściej wynika to właśnie z naszych przekonań i z tego, co my sami przeżyliśmy. Jeżeli my żyliśmy w czasach, kiedy nie było na to pieniędzy, kiedy była trudna sytuacja i ogólnokrajowa, i rodzinna, to teraz mamy takie poczucie, że ja teraz jakby dam dziecku coś lepszego, ono będzie miało lepiej, ono będzie miało więcej. I często zatracamy się w tym i zapominamy, że to wcale nie jest takie dobre dla dziecka i że dziecko potrzebuje umiaru. Okej, może wtedy, kiedy było tak mało, nie było dobrze, ale kiedy my zalewamy dziecko tymi wszystkimi prezentami, to wcale nie jest lepiej. A z drugiej strony warto też na pewno zaznaczyć, że króluje przede wszystkim w chwili obecnej elektronika, jeżeli chodzi o prezenty. I musimy pamiętać o tym, że ta elektronika jako prezent daje też dziecku właśnie takie przyzwolenie, takie przekonanie, że ta elektronika jest czymś bardzo ważnym, bardzo istotnym w naszym życiu, czymś, czego trzeba koniecznie używać, w czym trzeba się prześcigać, kto ma lepsze, porównywać, w związku z czym później też dajemy takie przyzwolenie właśnie na używanie tego. No bo skoro już dostałem, dziecko będzie używało argumentu, to po co mi kupiliście, jak ja teraz
0: Dokładnie,
1: nie
0: a
1: mogę,
0: później
1: tak?
0: mówimy, masz ty 10 minut zrobić przerwę, jeszcze pół godziny i zabieramy tablet, bo za długo dzisiaj na nim siedziałeś.
1: Dokładnie.
0: Znów sprzeczna
1: I dziecko mówi,
0: informacja.
1: ale to mój tablet, to
0: Prawda?
1: ja go dostałem, prawda? Więc też sami sobie robimy podgórkę. Musimy naprawdę dobrze przemyśleć te prezenty, bo często jest tak, że też zalewani w dzisiejszych czasach wszelkimi reklamami, mnóstwem billboardów, informacji, po prostu, no, sklepy w tej chwili się reklamują, tak, żeby kupować właśnie tę elektronikę, bo ona będzie najdroższym prezentem. Natomiast warto, abyśmy my dokonywali tych zakupów rozsądnie, zwracając też uwagę na to, jakie to będzie miało właśnie konsekwencje dla nas, bo jeżeli ma się okazać, że później my będziemy się z tym męczyć i walczyć każdego dnia i nie będziemy mieli argumentów, no to warto zapobiegać, a nie leczyć.
0: To też jest chyba ważny taki element przy tym wybieraniu prezentu, wiek dziecka. Przecież dziecko idące do komunii, no to jest etapy rozwojowe,
1: Dokładnie,
0: omówiliśmy, że to jest
1: tak.
0: jeszcze cały czas dziecko.
1: 9-10-latek mniej
0: Tak,
1: więcej.
0: mam wrażenie, że te prezenty są jakby nieadekwatne do wieku rozwojowego dzieci.
1: Zdecydowanie. No już, jeśli pojawiają się właśnie jakieś takie quady, często jest takie minicrossy i tak dalej, też różnego rodzaju te motocykle, które są teraz też dostosowane do mniejszych gabarytów, no rzeczywiście one stają się też taką ogromną radością, ekscytacją dla dziecka i często też dla rodzica, który w tej ekscytacji zapomina o bezpieczeństwie, bo dziecko dostanie quada, dziecko dostanie motocykl, ale nikt nie pomyśli o ochraniaczach, o kasku, o tym, żeby jeździć tylko w miejscu, które będzie dla niego bezpieczne, a najlepiej jeszcze z rodzicem, tak? Jeśli już w ogóle musi, zaczynając od tego, tak? Ale właśnie zatracamy się po prostu w tym i zapominamy o tym, co jest najważniejsze, więc warto wrócić do tych podstaw, zadać sobie takie pytanie, czy ja rzeczywiście chcę, aby moje dziecko robiło coś takiego, czy ja będę czuć się spokojny, bezpieczny, kiedy ono będzie coś takiego robiło, czy ja teraz kupuję pod wpływem chwili, reklam, dopytywania innych, co dostają, a potem będę siedzieć i się zamartwiać, no tak, bo on wyszedł na tego quada, ja za nim nie pojechałem, nie jestem pewien, co się dzieje, potem często jest jeżdżenie po jakichś wiejskich drogach i tak dalej, tak, i nie bez przyczyny, potem następnego dnia i tego samego, kiedy wydarzają się komunie, słyszymy w wszelkich programach informacyjnych, że zdarzył się wypadek na quadzie, na motocyklu, że dziecko prowadziło auto na przykład, tak, bo wszyscy się dobrze bawili, a dzieci postanowiły zobaczyć, jak to jest. Tak więc zwracajmy przede wszystkim uwagę na to bezpieczeństwo i na to, aby zachować zdrowy rozsądek.
0: Mówiłaś o tym, że my chcemy wynagrodzić jakby to, że kiedyś było inaczej, że my tego nie mieliśmy. Możemy z tym poczekać i dostosować te wszystkie prezenty do wieku, kiedy dziecko dorośnie. I przecież nikt tutaj nie mówi, nie mówimy o tym, żeby nie zapewniać, jeśli mamy na to środki, dziecku tego, co najlepsze, bo też o to chodzi.

0: ale no właśnie, z rozsądkiem, tak jak powiedziałeś. A z czego wynika taka rywalizacja wśród zaproszonych gości? Ja będę lepszy, ode mnie dostanie coś lepszego.
1: Często właśnie z jakichś takich też niesnasek rodzinnych, jakichś takich trudności i jeśli jest jakaś kuzynka, która zawsze czuła się gorsza, bo ta druga była ładniejsza, mądrzejsza i tak dalej, tak, no to teraz chcę to wyrównać, chcę zrobić więcej,
0: Nadrobić.
1: lepiej, pokazać, tak, to często staje się też takim festiwalem mody dla tych właśnie wszystkich ludzi, gości, a jeśli jeszcze okazuje się, że mamy dzieci w jednym wieku, no to staje się jeszcze kwestia tego, że rywalizujemy ubiorem, tak? Kiedyś można było iść w sukience, teraz z tego, co się orientuję, to raczej są tylko alby, ale już też gdzieś tam jest to przemycane, że to alba taka,
0: Ale
1: a to
0: pod albą
1: taka,
0: jest
1: a pod albą
0: sukieneczka, którą się
1: sukienka, którą
0: zdejmuje na
1: później, dokładnie,
0: przyjęciu.
1: i która jest lepsza niż ślubna z brylancikami i trenem, tak? Niejednokrotnie, naprawdę, więc to wszystko warto też przyjrzeć się sobie i zapytać siebie, czy ja to robię dla dziecka, czy ja to robię z jakichś moich braków, z jakichś moich potrzeb, które mogę zaspokoić w zupełnie inny sposób, opiekując to swoje wewnętrzne dziecko, które kiedyś nie zostało zaopiekowane, ale niekoniecznie uderzając właśnie w to, co wydarza się dzisiaj, no bo jeżeli ta dziewczynka jedna będzie ubrana, powiedzmy, no subiektywne jest to, ale w jakiś sposób lepiej niż ta druga, możemy stworzyć konflikt między tymi dziećmi też jeszcze dodatkowo, tak? I okaże się, że kuzynki, które się dotychczas kochały, no teraz jedna miała komunię na początku maja, druga w połowie i okazuje się, że na koniec maja to one już się nie znają, bo ty wyglądałaś lepiej, bo mama powiedziała, że dostałaś lepszy prezent i tak dalej, tak? Więc też zwracajmy uwagę na to, że ten przykład, jak od zawsze mówiliśmy, idzie z góry i to jest prawda. Jeżeli my pokażemy dzieciom, że ważna jest relacja, przeżycie tego, spędzenie razem czasu, to dla nich też będzie to ważne, a nie porównanie ubioru, prezentu i tego, która impreza była większa.
0: No właśnie, i poniekąd odpowiedziałaś na moje ostatnie pytanie, które chciałam ci zadać, gdzie w tym całym zamieszaniu, ferworze, prześcigania się w sukienkach, kreacjach, prezentach jest dziecko.
1: Mam wrażenie, że często bardzo, bardzo daleko, prawda? Bardzo daleko na końcu, gdzie powinno być, trochę jak panna młoda, tak? W samym centrum uwagi, najważniejsze i to ono powinno skupiać naszą koncentrację całą i uwagę przez cały czas, a często tak nie jest. Więc pamiętajmy, że dzieci i tak. Tak naprawdę, bez względu na to, jaka będzie radość z tabletu, składa i wszystkich innych rzeczy, na koniec, po latach, docenią obecność, docenią to, że z nimi byliśmy, to, że spędziliśmy z nimi ten czas, że kiedy skończyła się ta wielka impreza, to zamiast pójść do domu i trzeba spać, no bo jestem już wykończony i w różnym stanie też niestety, tak, to zamiast tego poszliśmy na spacer, na lody, do lasu, poczytaliśmy wieczorem bajkę albo obejrzeliśmy zdjęcia z tej imprezy i to niech dziecko może zapamiętać, a nie to, że rodzic był zmęczony, wykończony i nie mógł po prostu poświęcić mi tego czasu tak, jakbym tego chciał.
0: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za to dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
1: Do zobaczenia.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe.

0: Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
2: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
3: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
4: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
1: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
0: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Są artyści, wobec których nie można przejść obojętnie i właśnie taka atmosfera towarzyszyła na spotkaniu autorskim z Marią Peszek we Wrocławku. Rzeczywistość bez cenzury. Nie była tylko tytułem spotkania, ale również zaproszeniem do świata bez filtrów, w którym liczy się szczerość, odwaga i konfrontacja z tym, co niewygodne.
2: Spotykamy się we Wrocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wychodzenia

0: ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie no, coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie panią lubiła i zmieniła pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
2: Miasto stawia na spotkania z ludźmi, którzy nie tylko inspirują, ale też zmuszają do refleksji. To właśnie takie rozmowy kształtują naszą tożsamość oraz poszerzają horyzonty.
3: Czekaliśmy na to spotkanie długo. Czekaliśmy dlatego, że jednym z głównych zadań naszej placówki jest upowszechnianie dobrych praktyk, a także organizowanie spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi. I też z niepokojem albo z tęsknotą wręcz oczekujemy na tego rodzaju spotkania, ponieważ wiemy, że są one zwykle bardzo kreujące osobowość. Szukamy inspiracji, szukamy tego, co możemy wykorzystać, żeby coś nowego, lepszego wymyślić samodzielnie. Kreujemy swoją osobowość dzięki takim spotkaniom. One są dla nas inspiracją do podejmowania działań różnych, różnorodnych. Świat jest bardzo otwarty na ludzi, którzy mają pomysły, są kreatywni i chcą je realizować, te pomysły. Także z przyjemnością zapraszamy ciekawych ludzi właśnie do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
2: Dłuższa rozmowa z Marią Peszek niebawem w studiu Telewizji Kujawy. Sezon grzewczy dobiegł końca, ale jego bilans jest wyjątkowo tragiczny. Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nie pozostawiają złudzeń. W ciągu kilku miesięcy doszło do setek niebezpiecznych zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Od 1 października do 12 stycznia strażacy interweniowali aż 1735 razy. W wyniku zatrucia czadem poszkodowanych zostało 669 osób. Najbardziej dramatyczne są jednak statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych. W całym sezonie grzewczym życie straciło 69 osób, z czego aż 44 zmarły na początku tego roku. Czad, nazwany też cichym zabójcą, jest niewidoczny i bezwzględny. Dlatego tak trudno go wykryć bez odpowiedniego sprzętu. Właśnie dlatego samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zdecydował się na konkretne działania profilaktyczne. Mieszkańcy regionu mogą otrzymać bezpłatne czujniki dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie.
4: Jesteśmy właściwie po okresie grzewczym i z roku na rok

0: Umiera wiele osób, które zostają zaczadzone czadem. W tym roku olbrzymia tragedia w naszym województwie. Zginęła 4-osobowa rodzina, matka z 3 dzieci w Chełmnie. Ale to nie jedyny taki przypadek, bo również odnotowaliśmy śmiertelne przypadki w powiecie włocławskim, w samym mieście Włocławek. Rocznie w okresie grzewczym w Polsce umiera między 50 a 100 osób, więc postanowiliśmy wyjść naprzeciw i uruchomić na początek taki pilotaż, jeżeli chodzi o rozdawanie i najpierw zakup, a później rozdawanie właśnie tych czujek czadu. Dzisiaj trafiamy z 2000 czadek zakupionymi za 200 000 zł ze środków budżetu województwa do seniorów, którzy są podopiecznymi dziennych domów pomocy, które od wielu lat już finansujemy ze środków unijnych. Dzisiaj te czujki rozdajemy. Rozdajemy je w porozumieniu z samorządowcami, bo przecież to oni najlepiej wiedzą którym mieszkańcom one są najbardziej potrzebne. Ale również do współpracy zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, bo tutaj prosimy o to, żeby one zostały właściwie zamontowane.
1: Program ma na razie charakter pilotażowy, ale jak zapowiadają władze regionu, to dopiero początek. Samorząd chce rozszerzyć działania i stara się o dodatkowe środki, także z funduszy europejskich, by jeszcze więcej mieszkańców mogło zabezpieczyć swoje domy.
0: 200 tysięcy i 2000 czujek to jest tylko pilotaż, ponieważ jesteśmy na etapie tworzenia i pozyskiwania środków unijnych, żeby za kwotę 2 milionów zakupić 20 tysięcy czujek. Do kogo one będą trafiały? Będą trafiały do osób samotnych, będą trafiały do właśnie seniorów, będą trafiały do osób z niepełnosprawnościami, będą trafiały do rodzin wielodzietnych, będą trafiały do osób, które są na stałe unieruchomione w swoich domach, więc i tutaj też również będzie ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, ale również z ochotniczymi strażami. Mamy nadzieję, że te czujki zapewnią naszym mieszkańcom bezpieczeństwo. Oprócz tego będzie taka szeroko zakrojona kampania informacyjna, która ma nam przypominać, która ma nas uświadamiać o tym, jak czad jest niebezpieczny, jak jest, pojawia się właściwie znikąd i zabija bardzo szybko.
1: Warto przypomnieć, że czujnik czadu to niewielki koszt, a może zrobić ogromną różnicę. Regularne przeglądy instalacji grzewczych, sprawna wentylacja i podstawowa ostrożność to rzeczy, które realnie mogą zapobiec tragedii. Włocławski szpital doczeka się w końcu parkingu z prawdziwego zdarzenia. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki informuje, że rozpoczął starania o jego wybudowanie. Dotychczas mieszkańcy w większości parkowali na terenach leśnych. Nowy parking ma być wielopoziomowy.
2: Powiem przewrotnie, że takich wiadomości jest bardzo wiele i coraz lepsze, bo oprócz tego, że szpital się rozbudowuje, co już wizualnie nawet widać, jak ktoś z Państwa przyjeżdża, to zapraszam, żeby rzucić okiem na ten główny blok operacyjny, który powstaje i który nabiera już kształtów i barw, bo on rzeczywiście bardzo atrakcyjnie wygląda. Dodam do tego oczywiście zakup wyposażenia czy doposażenia szpitala. Ogromne środki z Krajowego Planu Odbudowy, które trafiają do Włocławka, no tylko napawają dumą chociażby robot Da Vinci. Ale wracając do sedna, rzeczywiście no jest ogromna potrzeba. No, ci, którzy przyjeżdżają czy korzystają ze szpitala, doskonale wiedzą, że w tej chwili można rzec, jest taka troszeczkę wolna amerykanka, bo ludzie parkują gdzie tylko można i ja to rozumiem oczywiście, że rzeczywiście trzeba sobie szukać tych miejsc parkingowych, czy to przy ulicy Wienieckiej, czy nawet wjeżdżając w jedną, w drugą stronę w las. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, komunikowaliśmy już wcześniej, że na terenie szpitala zostanie wybudowany parking wielopoziomowy. W tej chwili już zleciliśmy dokumentację projektową na ten cel. To ma być parking na 472 miejsca.
1: Nowy obiekt będzie miał 6 kondygnacji pod dachem, co oznacza koniec z szukaniem miejsca w błocie czy na poboczu. Dodatkowo powstaną stacje ładowania dla samochodów elektrycznych oraz pełna infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo.
2: Mamy na to przeznaczone 30 milionów złotych, zapewnione jest finansowanie. No i myślę, że wszystkie warunki zostały spełnione, bo gdy zostanie zrealizowany projekt, ogłosimy

0: przetarg na budowę parkingu i wstępnie już mogę zadeklarować, że wykonawca będzie miał rok czasu na realizację tej inwestycji. Zakładam, że rozpoczniemy w drugim kwartale 2027 roku, kiedy, no wiadomo, jest potrzebny czas. No przede wszystkim ja też nie wspomniałem o różnego rodzaju zgodach, czyli postępowaniu administracyjnym, którego trzeba dopilnować. W tej chwili realizują to Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, czyli nasz inwestor zastępczy, że się tak wyrażę. No i myślę, że w drugim kwartale 2028 roku takiż parking powstanie, co będzie też zbieżne z oddaniem właściwie do użytku głównego serca szpitala, czyli bloku operacyjnego, który już zostanie wybudowany i doposażony, bo ta inwestycja, mówię w tym względzie budowlanym, ma być skończona dokładnie za rok, czyli kwiecień, marzec, kwiecień 2027 roku.
1: To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka oraz z całego regionu. W minionych latach z powodu braku parkingu trzeba było zostawiać pojazd daleko od szpitala, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zazwyczaj kończyło się to mandatem.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
4: Cześć!
5: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe.
4: Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
3: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
4: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
6: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: 8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. To wyjątkowa data przypominająca o zakończeniu II wojny światowej oraz bohaterstwa Polaków, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Tego dnia także jest oddawany hołd wszystkim ofiarom wojny, które straciły życie w imię wolności i pokoju.
1: Spotkaliśmy się, aby uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej, największego historycznego koszmaru współczesnej Europy.

0: Wspomnienia te to jedne z najbardziej poruszających zapisków polskiej historii. Słowa, które stały się kluczowym dowodem w walce o prawdę, a dziś stanowią wielkie, niematerialne dziedzictwo. Każda wojna jest haniebna. Nie wolno o tym zapominać. W erze nauki, technologii, w czasach demokracji wciąż padają słowa zniszczyć, unicestwić, zabić. W wojnach giną cywile, dzieci, znikają całe miasta. Czy naprawdę chcemy, by nasze wnuki znały tylko taki świat? To głębokie i bolesne pytanie dotyka fundamentów naszego człowieczeństwa. Jak przekazać następnym pokoleniom tę lekcję, by nie stała się ona tylko suchym opisem faktów z minionych dekad? Dlatego trzeba wołać do młodych, czym dla ciebie jest patriotyzm? Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Budowanie empatii zaczyna się od uświadomienia sobie, że pokój nie jest dany raz na zawsze, lecz jest wynikiem obywatelskiej odpowiedzialności.
1: Podczas wydarzenia odczytano list wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla. Treść zaprezentował wicewojewoda Michał Koniuch.
2: Za wolność, w której dziś żyjemy, płacono krwią naszych rodaków. Nie abstrakcyjnie, nie tylko na kartach podręczników. Płacili za nią konkretni ludzie, żołnierze, cywile, matki, ojcowie, synowie i córki. Ludzie, którzy mieli domy, rodziny, plany i życie. Wojna nie pozwoliła im dokończyć. 8 maja przypomina o klęsce hitlerowskich Niemiec, o końcu wojny w Europie, o chwili, w której miliony ludzi mogły po latach przemocy uwierzyć, że noc okupacji, terroru i pogardy dobiega końca. Ale zanim powiemy cokolwiek więcej, pierwszeństwo należy do tych, którzy zapłacili za tę chwilę życiem. Do żołnierzy, którzy szli tam, gdzie prowadził ich rozkaz, sumienie i odpowiedzialność. Do cywilów, którzy wojny nie wybrali, a ponieśli jej najokrutniejsze skutki. Do rodzin, które czekały na powrót bliskich, często bez odpowiedzi. Do dzieci, które zbyt wcześnie zobaczyły, jak bezlitosny potrafi być świat. To nie są ogólne obrazy historii. To były czyjeś matki, czyjeś ojcowie, czyjeś synowie, czyjeś córki. Naród nie składa się z abstrakcji, naród składa się z konkretnych istnień. Dlatego pamięć o wojnie musi zaczynać się od człowieka. Polskie doświadczenie 8 maja nie mieści się jednak w prostym geście zwycięstwa. Tak, tego dnia pokonano niemiecki nazizm, ideologię, która odebrała człowiekowi godność, a z państwa uczyniła narzędzie zbrodni. Tak, Europa miała prawo do ulgi, ale Polska nie mogła wtedy powiedzieć, że wraca do pełnej wolności. Koniec niemieckiej okupacji nie oznaczał końca zniewolenia. Po 1945 roku Polska znalazła się pod sowiecką dominacją, narzuconą przez Związek Radziecki, a suwerenność, o którą walczyły pokolenia Polaków, nie została wtedy przywrócona. Dlatego nasza pamięć musi być uczciwa. Nie po to, by odbierać znaczenie zwycięstwa. Przeciwnie, po to, by nie pozwolić, aby ktokolwiek opowiedział ją za nas. Wygodniej, prościej, fałszywiej.
1: W uroczystościach również udział wzięli parlamentarzyści.
3: Bardzo ważny dzień. Przede wszystkim dzień pamięci o ludziach, którzy ponieśli największą ofiarę dla drugiego człowieka. To o osobach, które już nie wróciły do domu. O osobach, które już nie spędziły kolejnego dnia z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi. To pamięć o osobach, które oddały swoje życie w imię czegoś najważniejszego, drugiego człowieka. Bezpieczeństwa, dobra, szczęścia. Bardzo ważny jest dzień i warto też pamiętać, że to może być przestroga dla współczesnego świata, że wojna może zacząć się od skrajnych poglądów, od hejtu, od nienawiści, od tego wszystkiego. To wszystko tworzy atmosferę, która później powoduje, że ludzie wzajemnie się nienawidzą. Oczekują, że należy im się więcej, że jedni są lepsi, inni są gorsi. Dlatego tak bardzo ważny jest ten dzień, żeby pamiętać i żeby młodzi pamiętali, żeby to była też przestroga i jednocześnie pamięć o tym, że warto

0: być dobrym człowiekiem.
1: Świętujemy zakończenie wojny w 1945 roku, koniec pożogi wojennej, ale z drugiej strony pamiętamy o tym, że w Polsce miało to wymiar tak naprawdę szczególny, ponieważ z jednej opresji Polska weszła w kolejną, czyli w Polsce niestety rozpoczął się komunizm i tak naprawdę prymat i dominacja sowiecka. Ale wojna, II wojna światowa zakończyła się oficjalnie. Ja się bardzo cieszę z tego, że tak dużo młodych ludzi dzisiaj było na tej uroczystości. Poczty sztandarowe wszystkich włocławskich szkół. To jest ważne. To jest ważne, byśmy pokazywali młodym ludziom, że pamięć historyczna jest niezwykle istotna. Nie pamięć tylko na zasadzie nauczenia się, znajomości dat historycznych, ale pamięć ta tożsamościowa, czyli to, aby młodzi ludzie wiedzieli, bo przecież dzisiaj ci młodzi ludzie już wiedzą tylko o tej wojnie, na szczęście, z książek. Ci świadkowie, którzy no, czasem jeszcze żyją, mają naprawdę wiele lat, ale czas biegnie i ci młodzi ludzie, młodzi Polacy, młodzi włocławianie muszą mieć tę wiedzę gruntowną, głęboką, pamiętać o tym, że wojna jest złem, pamiętać o tym, jak wielkie straty poniosło także nasze miasto, niepowetowane straty przede wszystkim w ludziach. Choć nie tylko, bo również straty materialne. I pamiętamy, jesteśmy tutaj dlatego, że pamiętamy i swoją postawą również pokazujemy kolejnym pokoleniom, że tę pamięć kultywować jest naszym obowiązkiem.
2: To jest swego rodzaju nasza pamięć, nasz hołd wobec tych wszystkich, którzy oddali najwyższą cenę za naszą wolność. Bo my dzisiaj oczywiście pamiętamy, kiedy wojna się zakończyła, ale tak naprawdę co niesie ta rocznica, to jest najistotniejsza. Właśnie niesie w konieczność oddania życia za ojczyznę, konieczność oddania życia za to, że dzisiaj spotykamy się tutaj w wolnym, niepodległym państwie, w państwie, które jest częścią Europy Zachodniej. I dziękujemy naszym przodkom za to, że to życie w obronie naszego kraju poświęcili. Ale widzimy, że choć skończył się nazizm w tym wydaniu niemieckim, to jednak imperializm i te nacjonalistyczne, w skali nacjonalistyczne ruchy, one mają się dobrze i w Europie i niestety konflikt całkowicie z globu nie zniknął. Więc szczególnie ze względu na to, że w Europie pojawiła się ponownie pojawiło się widmo wojny, musimy szczególnie pamiętać o takich przypominać, czym jest wojna. A wojna to śmierć, to zniszczenie, to nigdy nic nie jest chwalebnego.
3: Integralnym elementem obchodów było uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Wiązanki złożyły delegacje władz miasta, przedstawiciele samorządów oraz poczty organizacji kombatanckich. Ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. W wydarzeniu wzięło udział około 30 włocławskich szkół. Uczniowie swoimi strojami reprezentowali kraje europejskie. W tym roku trasa przemarszu była nieco inna. Parada rozpoczęła się przy pomniku Ludziom Pracy. Przeszła bulwarami na Stary Rynek.
4: Włocławska tradycja to na pewno, ale też dzień radosny, dlatego że dzisiaj świętujemy wspólną Europę. To, że jesteśmy w jednej europejskiej rodzinie, oczywiście różni, oczywiście z różnymi tradycjami i nasza włocławska młodzież właśnie te różnice dzisiaj pokazuje, ale jednak pamiętając, że tworzymy wspólnotę europejską.
3: Robert Schuman jest jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Francuski polityk we współpracy z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem doprowadził do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przerodziła się w Unię Europejską. Polska jest jej członkiem od 1 maja 2004 roku.
4: Korzyści jest całe mnóstwo, od bezpieczeństwa zaczynając i od tego, że Unia Europejska jest podmiotem, który na tym globalnym rynku, w globalnym świecie liczy się. Pojedyncze państwa, takie jak Polska, Czechy, Słowacja, nawet Niemcy, Francja, w konfrontacji z Chinami, Indiami, czy nawet Stanami Zjednoczonymi, czy nawet Rosją, no tak naprawdę przepadają, a tylko wspólnota, tylko to, że mamy ponad 450 milionów obywateli, że właśnie jesteśmy silni swoją różnorodnością, to gwarantuje nam bezpieczeństwo i liczę na to, że to bezpieczeństwo jeszcze w ramach Unii Europejskiej będzie wzmacniane też, mówię o tym bezpieczeństwie militarnym, ale dla samego miasta to jest ogromny rozwój, bo właśnie na każdym kroku korzystamy ze środków z Unii Europejskiej, a nasi

0: młodzi obywatele, mieszkańcy szczególnie, bo to są na przykład dobrze wyposażone pracownie, ale też Erasmus.
1: W paradzie wzięli udział parlamentarzyści z Włocławka. Zgodnie podkreślali rolę wspólnot lokalnych w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej.
2: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że Europa to nie jest Bruksela, to nie jest tylko to, co tam się dzieje, to nie jest to, co widzimy na ekranach naszych telewizorów, smartfonów. Europa jest tutaj, na naszych ulicach i to trzeba uświadamiać, szczególnie ludziom młodym. Ludzie, którzy dzisiaj tutaj będą brać udział w tej paradzie, mówię o uczniach szkół podstawowych, szkół średnich, oni przyzwyczaili się do tego, że my jesteśmy częścią tej europejskiej wspólnoty. Natomiast to nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze, to nie jest tak, że zawsze było i trzeba uświadamiać, że kiedyś nie było tak, że można było bez obaw i bez problemu studiować za granicą, że można było tam pracować, że nasze miasta tak się rozwijały, więc to wszystko każdego w roku trzeba przypominać. Ale wartości, o których pan wspomniał, czyli w coś, co dzisiaj czasami jest obśmiewane, ale czyli w pewne tego rodzaju solidaryzm, dobroć, normalność, współpraca, niezależnie od tego, kto jakiej jest narodowości. To są te wartości, które staramy się młodym ludziom wpajać i dzisiaj Parada Schumana jest jest na to dobrą okazją. Przy okazji poznanie kultur innych krajów, ale które są częścią tej wspólnoty. To też jest dobry przyczynek do tego, żeby o tym na paradzie rozmawiać. No i dużo dobrej zabawy, bo jest okazja, żeby odegrać pewne role. Mówię tutaj o ludziach młodych, a my mamy okazję, żeby właśnie o tych ważnych rzeczach porozmawiać.
3: Kochani, Parada Schumana to przede wszystkim dowód na to, że wspólnota europejska zaczyna się tutaj, lokalnie, we Włocławku, w szkołach, w rozmowach, w zaangażowaniu młodzieży, wspólnie. I to jest najważniejsze. Należy pamiętać o tym, że ta współpraca, zaangażowanie, pomysły, realizacja marzeń to jest wszystko to, co buduje przyszłość. Dlatego jest to tak ważne, żeby ci młodzi ludzie, którzy są tutaj dzisiaj, żeby oni potrafili się zaangażować, żeby potrafili zmieniać świat, przede wszystkim, żeby chcieli zmieniać go na lepszy. I to jest dowód na to, że wspólnota europejska bez nas, bez lokalnej inicjatywy, bez lokalnej działalności nie mogłaby istnieć. Edukacja przy tym wszystkim jest niezmiernie ważna, bo to, że się jednoczymy, to, że wspólnie coś robimy, to, że chcemy coś zrobić, ale jednocześnie poznajemy świat. To jest ważne. Poznawanie świata, bo to jest coś, co nas inspiruje. Każda inna kultura, dziedzictwo, które te państwa posiadają, to są rzeczy niezmiernie ciekawe, rzeczy, które budują, które poszerzają nasze postrzeganie świata. Inspirują przede wszystkim, ale też i łączą. I to w tym wszystkim jest bardzo ważne.
1: Parada jak zawsze była radosna, głośna i kolorowa. Zadaniem uczniów było pokazanie kultury, mody i tradycji danych krajów. W przypadku młodzieży z Kopernika były to Włochy, co wyróżnia Italię.
4: Definitywnie kuchnia włoska, jest znana na całym świecie w sumie. Też muzyka, zabawa, słońce.
5: Co ciebie zainteresowało w historii, właśnie w kulturze? Jakieś może smaczki?
4: No głównie właśnie ta liczba potraw i tak dalej, a tak z historii, no to po prostu już ta długa obecność Włoch i tej tradycji włoskiej.
5: Macie Hiszpanię, wylosowałyście Hiszpanię. Powiedzcie mi coś właśnie o tym kraju, co w nim jest ciekawego, co dzisiaj przygotowałyście?
6: No, przede wszystkim pokazujemy kolory flagi, czyli czerwony i żółty. Też Hiszpania ma ciekawą kulturę, dobre jedzenie, też muzykę fajną, flamenco na przykład i myślę, że to będziemy chcieli pokazać.
5: Co twoim zdaniem jest najciekawsze w Hiszpanii?
7: Na pewno kultura, otwartość ludzi i myślę, że właśnie te aspekty.
5: Co przygotowałyście na dzisiejszą paradę? Jak to będzie wyglądało z waszej strony?
6: Mamy tancerki, które będą tutaj tańczyć dla nas ładnie i też głośną muzykę. Będziemy mieć też gitarzystów, żeby właśnie oddać tą kulturę jak najbardziej.
5: Luksemburg, kraj nieduży. Co możecie o nim powiedzieć?
8: No właśnie to jest najmniejszy kraj w Europie. Mają darmową komunikację miejską oraz jest to bardzo bogaty kraj.
5: Co przygotowaliście na dzisiejszą paradę Schumana?
8: Takie pompony właśnie mamy, kwiatki.
9: W kolorach flagi Luksemburgu. Mamy banery z nazwą kraju i mamy rowery, które symbolizują, że miasto właśnie ma czystą i tanią komunikację miejską.
1: Finał parady miał miejsce na Starym Rynku. Tam jury oceniało pomysłowość, kreatywność i wiedzę uczniów o krajach, które reprezentowali. Sezon rowerowy rozpoczął się w marcu. Trudno jednak powiedzieć, aby pogoda szczególnie zachęcała do używania tego

0: środka lokomocji. Mimo to włosławianie chętnie sięgają po rowery miejskie.
1: Bardzo się z tego cieszymy, że Włower jest bardzo popularnym środkiem transportu, mimo właśnie tej pogody, która no widzimy, że nie jest jeszcze nie jest najlepsza na rower. No ale statystyki pokazują, że użytkownicy się gremialnie, można powiedzieć, rejestrują. Bardzo dużo kilometrów zrobili na Włowerze, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. To jest tak, teraz w tej chwili to jest prawie 7 tysięcy zarejestrowanych już użytkowników Włowera i przejechanych jest od rozpoczęcia sezonu około 23 tysięcy kilometrów już na Włowerze.
0: Włower można zostawić w dowolnym bezpiecznym miejscu na terenie Włocławka. Jednak najkorzystniej zrobić to na stacjach miejskiego jednośladu. Baza uruchomiła kolejne takie punkty koło wzorcowni Szkoły Muzycznej na pętli na ulicy Dębowej oraz dwie na Alei Jana Pawła II, na ulicy Szkolnej i koło skateparku.
1: Obiecaliśmy to w zeszłym roku wszystkim użytkownikom, że po pierwsze zwiększymy liczbę rowerów, które są na mieście do dyspozycji mieszkańców, a także, że zwiększymy ilość stacji i wywiązujemy się z tego po prostu. Więc teraz już do połowy maja na pewno w mieście będzie 220 rowerów. W tej chwili jest ich około 180 sztuk. No i zwiększamy liczbę stacji, tak? Ruszyliśmy 35 stacji na początku sezonu. Do 15 maja będzie ich 50, w tej chwili jest 45, więc jeszcze 5 stacji w mieście się pojawi. To bardzo oczywiście poprawia to, że użytkownicy chętnie korzystają z Włoweru, tak? Chcę powiedzieć, że zostawianie poza stacją roweru jest... No i jest kosztowne, bo co prawda to jest 5 zł, no ale wiadomo, że przy cenie też wypożyczenia i tak dalej, to jest znaczna suma. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby zostawiali jednak te rowery na stacjach.
0: W połowie maja zostanie zmieniony cennik Włowerów. Dla posiadaczy karty mieszkańca wszystko zostanie po staremu.
1: Od 15 maja przy uruchamianiu, przy korzystaniu z Włoweru będzie można korzystać także z karty mieszkańca. Jest będzie to o tyle korzystne, że ci, którzy będą przy wypożyczeniu wbijać numer karty mieszkańca, będą mogli korzystać z cennika, który jest do tej pory. Ci, którzy nie będą wbijać karty mieszkańca przy wypożyczeniach, będą troszkę więcej musieli za to zapłacić. To znaczy, dzisiaj mamy 25 groszy za wyciągnięcie roweru ze stacji, wypożyczenie, tak? Uruchomienie go. Będzie bez karty mieszkańca będzie to 40 groszy. I jeżeli chodzi o każdą minutę przejechaną na Włowerze, to jest do tej pory jest 3 grosze i tak zostanie, jeżeli ktoś wypożyczy na kartę wraz z kartą mieszkańca, którą zaznaczam, numer trzeba wbić przy wypożyczeniu. A jeżeli nie będzie tej karty, będzie to 5 groszy za minutę, każdą przejechaną. I jeszcze za pozostawienie roweru poza stacją dzisiaj dla wszystkich jest to 5 zł, ale kara dla wszystkich, już bez względu czy mają kartę, czy nie mają karty, wzrośnie do 10 zł, jeżeli pozostawią rower poza stacją, których zaznaczam, ilość się zwiększyła.
2: Z czego wynika ta zmiana kosztów?
1: Przede wszystkim chcemy nagradzać mieszkańców Włocławka, tych, którzy płacą tu podatki i którzy tutaj po prostu żyją, mieszkają. Druga sprawa, no, że te ceny i tak przy wzroście bez karty mieszkańca i tak będą naprawdę na poziomie bardzo, bardzo niskim.
2: Przejdźmy na zakończenie do mniej przyjemnego tematu. Mianowicie niestety zdarzają się też dewastacje i uszkodzenia miejskich Włowerów. Rozumiem, że baza miała sygnały na ten temat.
1: To znaczy tak, no widzimy to, bo jesteśmy też odpowiedzialni za serwis, za naprawę tych rowerów, za relokację, więc ta skala jest nam po prostu znana, tej dewastacji, zniszczeń, uszkodzeń, usterek, no bo to znowu trzeba by było tą skalę tak rozciągnąć, tak, od usterki, która jest nieumyślna, która jest po prostu spowodowana pewnymi jakimiś takimi technicznymi sprawami, do bezmyślnej dewastacji i to też mamy takich przykładów kilka niestety już w tym sezonie. Bardzo też właśnie proszę, w związku z tym dbajmy o dobro wspólne, dbajmy o Włowery, będą nas służyć jeszcze wiele lat, bo one są nowe fabrycznie także, więc mają szansę pojeździć bardzo długo w naszym mieście. Z tego co wiem, to średnio rowery zmienia się, flota tych rowerów mniej więcej po 6-7 latach.
0: Każda celowa dewastacja jest ścigana i karana. Baza zgłasza takie przypadki.

0: We Wrocławku rozpoczyna się muzyczne wydarzenie, które ma przyciągnąć miłośników organowego brzmienia z całego regionu. Już w niedzielę w Bazylice Katedralnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Wydarzenie organizowane jest w ramach 35. Katedralnych Koncertów Organowych.
1: Po raz 35. pragniemy zaprosić Was na koncerty organowe do naszej Bazyliki Katedralnej. W tym roku wyjątkowo, ponieważ w ramach już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Kiedy ruszamy? Już teraz, w niedzielę, 10 maja o godzinie 19. Później przez kolejne niedziele będziemy spotykali się z muzyką klasyczną aż do 7 czerwca. 7 czerwca o godzinie 19 w naszej Bazylice koncert finałowy, gdzie wiele niespodzianek.
0: Przed mieszkańcami i gośćmi 5 koncertów, podczas których wystąpią uznani artyści z Polski i zagranicy. Na scenie pojawią się m.in. profesor Julian Gębalski, profesor Andrzej Białko czy profesor Bartosz Jakubczak. Wielki finał zaplanowano na 7 czerwca.

0: Podczas festiwalu wystąpią najwybitniejsi profesorowie z Polski, a także z zagranicy. Na tym ponad 130-letnim instrumencie, organach romantycznych, usłyszymy dzieła od baroku poprzez muzykę współczesną. A już 7 czerwca, po raz pierwszy w historii, organy zagrają z orkiestrą symfoniczną.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także promocja wyjątkowych ponad 130-letnich organów Włocławskiej Katedry oraz samego miasta. Wszystkie koncerty odbywać się będą w niedzielę wieczorem i mają tworzyć niepowtarzalny klimat spotkań z muzyką organową. Maturzyści zmagają się z egzaminem dojrzałości. Za nami część pisemna podstawowa z języka polskiego, matematyki i języka obcego. A już po weekendzie do egzaminów zasiądą ósmoklasiści.
2: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Podobnie jak w przypadku maturzystów, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęli przygotowania do egzaminów dużo wcześniej. Powtarzali z nauczycielami materiał, rozwiązywali testy, wracali do szkolnych lektur.
2: Mam nadzieję, że wszyscy włocławscy uczniowie świetnie zdają ten egzamin. Statystyki związane ze zdawalnością tych egzaminów oczywiście też wpływają na ocenę szkoły, więc zawsze pod koniec już tego roku szkolnego wiemy, kto jest w tej czołówce. Dzisiaj nie wspominamy to, co było w zeszłym roku. Nie przytaczamy tych zwycięstw, bo też nie chcemy zapeszyć, bo być może ta pierwsza trójka się zmieni, dlatego każdy ma szansę, żeby być w tej czołówce najlepszych.
1: Ósmoklasistom życzymy połamania piór. Od połowy kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich. Zmiany obejmują sytuacje, w których pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za niewłaściwe wykorzystywanie L4.
3: Do tej pory, czyli do 13.

0: 15 kwietnia ubezpieczony tracił prawo do zasiłku w dwóch przypadkach. W sytuacji, gdy wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo gdy pracował w trakcie zwolnienia lekarskiego i to się tak naprawdę nie zmieniło. Zasada pozostała niezmienna, nadal w trakcie zwolnienia lekarskiego nie możemy pracować, nie możemy wykonywać czynności, które będą wydłużać nasz powrót do zdrowia. Nowelizacja przepisów tak naprawdę tylko doprecyzowała pojęcie pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem tego zwolnienia, natomiast to, co się nowego pojawiło, to możliwość wykonywania czynności incydentalnych wynikających z ważnych okoliczności. Taką okolicznością nie może być oczywiście polecenie przełożonego, ale może być na przykład podpisanie ważnych dokumentów w sytuacji, gdy inna osoba nie była upoważniona do podpisania takich dokumentów. Może być to udział w pogrzebie bliskiej osoby, czy ważne sprawy urzędowe do załatwienia, których nie można przełożyć na inny termin. To mogą być właśnie takie czynności incydentalne, wynikające z ważnych okoliczności. One nie mogą być powtarzalne, czyli nie możemy za każdym razem podpisywać tych dokumentów. Natomiast czas zwolnienia lekarskiego jest to czas na leczenie, na rekonwalescencję, na powrót do zdrowia.
1: Nowe przepisy wprowadzają również inne zasady przeprowadzania kontroli lekarskich.
0: Taką kontrolę przeprowadzają nie tylko pracownicy ZUS-u, także pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników. Natomiast mamy tutaj większe teraz kompetencje, ponieważ osoba kontrolująca może wylegitymować osobę kontrolowaną, może wejść do miejsca przeprowadzania kontroli, a także może uzyskać dodatkowe informacje, czy to właśnie od osoby kontrolowanej, od pracodawcy, jak i również od lekarza leczącego.
1: Zmiany dotyczą także samego funkcjonowania ZUS-u. Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania związane z zatrudnieniem kadry medycznej.
0: Do tej pory ZUS zatrudniał głównie lekarzy, orzeczników, specjalistów, którzy orzekali na przykład w sprawie renty, czy też w sprawie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS-u. W tej chwili w sprawach na przykład rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS orzekać mogą fizjoterapeuci z tytułem specjalisty, a w sprawach o niezdolności do samodzielnej egzystencji pielęgniarki i pielęgniarze z tytułem specjalisty. Także zatrudniamy lekarzy niekoniecznie z tytułem specjalisty w trakcie specjalizacji bądź z 5-letnim doświadczeniem zawodowym, nie tylko na umowę o pracę. Także serdecznie zachęcamy kadrę medyczną, która jest zainteresowana pracą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
1: Nowe regulacje mogą uszczelnić system i ograniczyć nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w

0: Kowalskiej Kujawskiej Wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: 161 milionów złotych na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli trafiło w 2025 roku do województwa podlaskiego. Pulę rozdysponowano pomiędzy samorządy, a te dokonały zakupów.
1: Taki sprzęt jak mobilna stacja uzdatniania wody, chlorator do dezynfekcji sieci.
2: Agregat na potrzeby hydroforni i przeprowadziliśmy szkolenia.
0: Duże wsparcie otrzymała Państwowa Straż Pożarna. Do hajnowskich strażaków trafił sprzęt za ponad 2,5 miliona złotych.
3: Ten sprzęt, który widzicie Państwo za mną, to jest część tego, który udało się pozyskać, czyli UTV, czyli wielozadaniowy pojazd terenowy, łódź hybrydowa, urządzenie wielofunkcyjne inżynieryjne, czyli podnośnik Manitou.
0: W tym roku podlaskie samorządy mają do zagospodarowania 172 miliony złotych.
4: W tym roku skupiamy się przede wszystkim na przystosowaniu terenu, przygotowaniu terenu do składowania. Pozyskujemy w tej chwili działkę z Kowru, no i będziemy ją uzbrajać, a więc grodzenie, wymiana gruntu, oczywiście ułożenie płyt betonowych z zamiarem również postawienia hali. Jeżeli czas pozwoli, to oczywiście to zrealizujemy, a jeżeli nie, no to po prostu niektóre zadania przerzucimy na następny rok, a następny rok to już będą zadania w okresie nawet wykonania pięcioletnim.
0: Taką możliwość dała nowelizacja ustawy i zmienione przepisy.
5: Nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej i wprowadzenie pięcioletniego okresu realizowania zadań już od roku 2027. To jest o tyle ważne, że był to postulat rekomendowany przez stronę samorządową właśnie.
0: W 2025 roku samorządy z powiatu hajnowskiego wykorzystały na zadania łącznie ponad 3,5 miliona złotych. W tym roku będą miały ponad 5 milionów 600 tysięcy. Priorytetami będą budowle ochronne, edukacja i szkolenie, magazyny ochrony ludności, łączność i alarmowanie, a także ewakuacja.
6: No, podział tych środków wynika tutaj ze względu na ilość mieszkańców danej gminy. W mieście Hajnówka to jest ponad 1 milion złotych takich funduszy rocznie mamy do wykorzystania na ten cel. Uważam, że tego się nie da zrobić w jeden rok czy dwa, tych wszystkich rzeczy, które byśmy chcieli.
0: Mówiąc o bezpieczeństwie, wojewoda poruszył także obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy.
5: Od 1 stycznia do 27 kwietnia ilość przekroczeń jest zerowa, to znaczy w pełni panujemy i kontrolujemy sytuację na granicy, ale żeby było to możliwe, trzeba było wydać wiele miliardów złotych, żeby stworzyć nowoczesny system ochrony granicy państwowej. Mamy najnowocześniejszy system granicy państwowej. Tutaj służy na granicy polsko-białoruskiej w województwie podlaskim i lubelskim przeszło 5 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, ale w odwodach jest oczywiście policja. No i do tego system antydronowy, który budujemy na granicy polsko-białoruskiej. Jeden moduł już działa, będą budowane kolejne. To jest także 60 milionów złotych.

0: 290 milionów złotych kosztowała droga, która powstała wzdłuż całej zapory.
1: Dzięki ostatniej dostawie flota miejskiego przewoźnika znacznie odmłodniała i liczy średnio 4,5 roku. Jest też bardziej przyjazna środowisku. Wymiana ponad 40 autobusów na przestrzeni ostatnich lat kosztowała około 120 milionów złotych, z czego 18 milionów stanowił wkład własny miasta.
2: 50% to jest zupełnie zeroemisyjny transport, drugie 50% to jest niskoemisyjny. W zeroemisyjnym mamy elektryczny i elektryczny z napędem wodorowym, a w niskoemisyjnym to mamy autobusy hybrydowe i najnowsze pojazdy z silnikiem diesla Euro 6.
1: Taka dywersyfikacja floty, jak dodaje prezes Majewski, pozwala utrzymać ceny biletów na tym samym poziomie, mimo rosnących drastycznie cen paliw. Miejski Zakład Komunikacji kupił 5 autobusów hybrydowych od podpoznańskiego Solarisa za ponad 15 milionów złotych.
3: Nie ma nic nowocześniejszego niż autobusy wodorowe. Z zewnątrz państwo w stosunku na przykład do autobusów elektrycznych dostrzeżecie jedynie różnicę, że te autobusy wydzielają parę wodną, gdyż produktem ubocznym użytkowania wodoru, bo to nie jest proces spalania, jest jedynie para wodna i ciepło, które jest ciepło odzyskiwane i wykorzystywane na potrzeby komfortu termicznego autobusu. Także...
1: Tankowanie odbywa się raz dziennie i trwa około 15 minut. Daje to znacznie lepszy zasięg w porównaniu do elektryków. Nowe autobusy będą jeździły na różnych liniach. Na ulicach Piły będzie je można zobaczyć już za 2 tygodnie. W zajezdni powstała także nowoczesna hala przeznaczona do obsługi autobusów wodorowych. Jej koszt to ponad 3,5 miliona złotych, a jeszcze w maju do Piły trafią 2 nowe autobusy elektryczne.
4: Na wodach Zatoki Puckiej pojawił się nowy środek transportu. Tramwaj wodny będzie zasilany elektrycznie, na pokładzie pomieści 50 osób i połączy Puck, Swarzewo i Chałupy.
5: Tak prezentuje się tramwaj wodny, który już 16 maja wyruszy na wody Zatoki Puckiej.
6: O tym, żeby biała flota pojawiła się na Zatoce Puckiej, rozmawiamy od lat. Ciągle brakowało czegoś, żeby móc to zrealizować. Na szczęście mogliśmy się dogadać, porozumieć w Związku Powiatowo-Gminnym Zatoki Puckiej. I wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie, otrzymaliśmy bardzo duże dofinansowanie w wysokości 90% na to, żeby kupić taki tramwaj wodny. Tramwaj wodny, który łączy 3 gminy, które są w tym związku, czyli gminę Władysławową, gminę Puck i miasto Puck. Do tego jest powiat, więc powiat też się oczywiście dokłada, bo zdaję sobie sprawę, jak to jest istotne.
5: Pierwszy sezon funkcjonowania tramwaju będzie miał charakter pilotażowy.
6: To, na czym nam zależało, to żeby jednostka była elektryczna, żeby miała też fotowoltaikę, żeby miała miejsce na rowery, żeby była komfortowa dla mieszkańców i dla naszych gości. Więc będzie tam 50 miejsc dla gości, będzie co najmniej 10 miejsc dla rowerów, będzie dobra cena. Mamy miejsce już do ładowania w naszej marynie, ona będzie stacjonowała, ta jednostka będzie stacjonowała w naszej marynie, potem ją budowaliśmy, żeby takie jednostki też przyjmować.
5: Tramwaj wodny kursować będzie najprawdopodobniej do połowy września. Nowa atrakcja ma nie tylko poprawić komunikację, ale również przyciągnąć turystów.
6: Już nie chodzi tylko o to, że odciążymy ruch na drogach czy w pociągach, ale jest to wielka przygoda. Osoby tu mieszkające może tego nie czują, ale jak ktoś przyjeżdża do nas nad morze, kocha bycie na tej wodzie, czy to kąpiąc się, czy właśnie płynąc sobie jakąś jednostką, i to też jest taka dodatkowa atrakcja, bo przygoda morska to jest coś, czego się tutaj też spodziewają.
5: Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej ogłosił konkurs na nazwę wodnego tramwaju. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie widocznej na ekranie. Propozycje można zgłaszać do 12 maja.
7: Brześć Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
8: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa 2 stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie

0: wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
1: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
0: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni, w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu wucowskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę.
2: Przypomnijmy, że na marcowej sesji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku o zmianę granic administracyjnych Tczewa, polegającą na powiększeniu miasta, między innymi o sołectwa Rokitki i Bałdowo. Zgodnie z procedurą wniosek ten został przekazany wojewodzie pomorskiej, która sporządziła na ten temat opinię. Okazała się ona negatywna, co jest spowodowane między innymi niekorzystnymi dla miasta wynikami konsultacji społecznych. W komunikacie prasowym wojewody czytamy, że po analizie wniosku i załączonej dokumentacji stwierdzono, że proponowana zmiana granic administracyjnych miasta Tczewa nie została wystarczająco uzasadniona. Uwzględniając skalę planowanego poszerzenia miasta, wyniki konsultacji społecznych, możliwe skutki finansowe i organizacyjne dla gminy Tczew oraz brak dostatecznego wykazania powiązań funkcjonalnych, wniosek Rady Miejskiej w Tczewie został zaopiniowany negatywnie. Prezydent Tczewa nie kryje zaskoczenia.
3: Na pewno czuję lekkie rozczarowanie tą opinią pani wojewody. Wydaje się, jakby nie brała pod uwagę w ogóle tego, co przygotowało miasto, tych naszych zestawień, naszych wniosków i naszych ekspertyz. Natomiast oczywiście my oczekujemy na pełną opinię, żebyśmy się mogli do niej odnieść i te nasze uwagi do opinii wojewody na pewno zawędrują do Rady Ministrów. Opinia wojewody nie jest wierząca, ona nie przerywa nam tego procesu, więc do lipca będziemy twardo walczyli o to, żeby miasto Tczew

0: się powiększyło. W jakim zakresie, w jakiej wielkości? Oczywiście ciężko nam teraz o tym powiedzieć, ale na pewno uważamy, że Tczew musi się powiększać wzorem innych miast. Najbardziej martwi mnie to, że jednak widać w tej opinii zupełnie inne podejście niż do trzech pomorskich miast, które występowały o poszerzenie w zeszłym roku. Tam na przykład konsultacje społeczne na terenie gminy, które zakończyły się podobnym wynikiem jak na terenie gminy wiejskiej Tczew, nie były brane pod uwagę, a u nas zostały przedstawione jako jeden z koronnych argumentów. Więc to też pokazuje, że cała ta procedura oczywiście wymaga dużego dopracowania i dlatego Tczew będzie aktywnie dalej działał nad utworzeniem Związku czy Stowarzyszenia Miast Wewnętrznych.
1: Wójt gminy Tczew Krzysztof Augustyniak z satysfakcją przyjął negatywną opinię wojewody pomorskiej. W jego imieniu głos zabrała wicewójt Katarzyna Beringer-Kusio.
2: Dzięki mieszkańcom gminy Tczew osiągnęliśmy ten sukces. Pani wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie oceniła wniosek Rady Miejskiej w Tczewie. Podzieliła naszą argumentację, którą wielokrotnie na zebraniach wiejskich naszym mieszkańcom przedstawialiśmy. Uszczuplenie budżetu, tak społeczne, ekonomiczne, gospodarcze aspekty życiowe gminy uległyby po prostu zmianie. Jestem bardzo wdzięczna, że mieszkańcy wzięli liczny udział w Marszu Jedności 7 lutego bieżącego roku oraz wzięli udział w konsultacjach społecznych też w bardzo licznym takim gronie.
1: Opinia wojewody pomorskiej nie oznacza, że decyzja rządu także będzie negatywna. Rada Ministrów ma teraz czas do końca lipca, aby wydać ostateczną decyzję. Może być ona tożsama z opinią wojewody, ale może się różnić.
3: Ulica Spółdzielcza w Końskich jest w remoncie od dłuższego czasu. Mieszkańcy i przedsiębiorcy już zdążyli się przyzwyczaić do utrudnień związanych z przebudową. Prace wykonywane przez kielecką firmę Trakt zbliżają się wielkimi krokami do końca. Jak informuje burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański, nie obyło się bez opóźnień.
4: Mimo że ta zima była wyjątkowo mroźna, ostra i spowodowała zejście z placów budowy większości tych wykonawców, którzy albo budowali drogi, albo kubaturę, to w przypadku przebudowy ulic w centrum Końskiej, ulicy Spółdzielczej, Starowarszawskiej, Targowej, to opóźnienie, wydaje się, zostało nadrobione przez wykonawcę.
3: Obecnie utrudnienia w obrębie placu budowy nie są zbyt duże. Ruch odbywa się płynnie, trzeba jednak uważać na wystające zjezdni studzienki.
4: W najbliższych tygodniach, tak jak powiedziałem, będzie rozkładana warstwa ścieralna asfaltu. Czyli te prace wykończeniowe, jeżeli ktoś przejeżdża tamtędy, to pewnie widzi, że już zostały uregulowane pod względem wysokościowym wszystkie studzienki i włazy kanalizacyjne, czyli jest to przygotowanie do tego, żeby położyć ostatnią warstwę, tą wierzchnią warstwę ścieralną.
3: Po wylaniu drugiej warstwy asfaltu wykonawca będzie musiał już tylko zająć się sprawami kosmetycznymi, jak malowanie pasów czy dokończanie chodników. Duża część traktów pieszych już jest ukończona. Wartość przebudowy opiewa na kwotę 7 373 448 zł i 43 grosze. Gmina Końskie uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% tych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4: To jest duża inwestycja. Przypominam, że ona zaczęła się w ubiegłym roku i mimo że trwała dosyć długo, była skomplikowana, dotyczyła nie tylko wymiany nawierzchni, ale przede wszystkim przebudowy instalacji podziemnych, to udało się tutaj tak zorganizować plac budowy, żeby w zasadzie przez plac budowy można było ciągle utrzymać ruch. I mimo rozległości zadań, to jednak nie wpływało to jakoś bardzo ograniczająco na ten ruch miejski, na dostępność, mimo że przecież te drogi prowadzą obok tak strategicznych miejsc jak Targowica Miejska czy Komenda Powiatowa Policji.
3: Firma Trakt poinformowała, że prace powinny zostać ukończone do 30 czerwca bieżącego roku. Jeśli nie pojawią się żadne utrudnienia, to wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany.
5: Konflikt w Jeżowie Sudeckim. Wójt gminy planuje nową drogę, która ma przeciąć prywatne posesje mieszkańców. Aby zrealizować cel, gmina sięgnęła po kontrowersyjną procedurę ZRID, czyli specustawę drogową pozwalającą na szybkie wywłaszczenia. Mieszkańcy czują się oszukani.
6: 21 kwietnia została wysłana ze starostwa informacja. To jest oburzające, że nie dość, że rzeczywiście droga ma prowadzić do działek rolnych pana wójta, ma być wywłaszczony, ma dostać za to pieniądze, to do tego jeszcze właśnie nie robi konsultacji z nami, po prostu ignoruje mieszkańców. Uważam, że to jest oburzające, ja się na to nie zgadzam. Z tego, co mi wiadomo, ta część drogi, czyli jeżeli chodzi o zadrzewienie, ma być wycięte.
5: Specustawa stworzona pierwotnie do budowy autostrad nagle trafia na osiedle domków jednorodzinnych. Sytuacja oburza tym bardziej, że inwestycji nie

0: Niech są sami zainteresowani, a o pełnej skali planów wójta nie wiedzieli nawet radni.
1: Na sesji Rady Gminy, jak przyszedłem jako mieszkaniec zapytać, o co chodzi, jaka budowa, co ma to na celu, czy to rzeczywiście jest prawdziwy projekt, to zacząłem od tego, żeby pokazać ten projekt. I co ciekawe, żaden z radnych powiedział, że nigdy w życiu nie widział tego projektu. Wójt i pani wicewójt mówili wielokrotnie, że jeżeli chodzi o przebieg tej drogi, to on jest w tym miejscu, gdzie nie da się nic zbudować, jest za blisko torów kolejowych. Teraz jesteśmy w sytuacji, w której są dwie inwestycje tutaj realizowane, zgodnie z potwierdzeniem ze starostwa, także tutaj można absolutnie coś wybudować. Zaraz po tym, jak się dowiedzieliśmy, się zorganizowaliśmy, złożyliśmy petycję mieszkańców, podpisało ją ponad 30 osób z tej okolicy, w której tutaj jesteśmy. Wszyscy mieszkańcy powiedzieli, że nie chcą tutaj tego typu inwestycji. Mogą Państwo zauważyć tą dużą oczyszczalnię ścieków, tam jest taka budka, więc najpierw stawia się przepompownię w kontrowersyjnym miejscu, żeby później mieć wymówkę, żeby poprowadzić tam drogę gminną.
2: Okazuje się, że przebudowa ulicy Bocznej to jest tylko mała część zadania pod nazwą przebudowa ulicy Bocznej, bo tak naprawdę głównym elementem tego, dominującym elementem tego zadania to jest rozbudowa ulicy Dworcowej. Argumentuje się to jako rozwiązanie problemu komunikacyjnego, odciążenie ulicy Długiej, ponieważ bałagan urbanistyczny, który został do tej pory narobiony, wiąże się z tym, że należy realizować inwestycje przy pomocy tak zwanego ZRID-u, co umożliwia pozbawianie ludzi ich własności tak naprawdę, czyli wywłaszczanie, ci płacąc im później odszkodowania, które stanowią czasem bardzo dużą część całego projektu.
0: Władze gminy odpierają zarzuty. Twierdzą, że działają w oparciu o wizję projektantów, a nowa droga ma być początkiem szerszych zmian na osiedlu.
3: Rozumiem tutaj rozgoryczenie pewnej grupy mieszkańców, ponieważ idziemy tą procedurą tak zwaną bezlitosną i bezduszną, czyli procedurą zridowską, która jest oparta na specustawie i przewiduje wywłaszczenia terenów prywatnych. Może zabrakło trochę takiego też zainteresowania ze strony mieszkańców, którzy wprost składali pisma tutaj o przebudowę drogi bocznej i zmianę konstrukcji nawierzchni. I to jest tak naprawdę pierwszy jakby etap zapewnienia komunikacji pieszo-rowerowej i drogowej dla tych osiedli. Po części jest to również dojazd do nowo budowanej przepompowni ścieków, która musi mieć zapewnioną obsługę i dojazd służb technicznych.
0: Sprawa ostatecznie trafiła na biurka urzędników powiatowych, którzy wydają pozwolenia. Dla właścicieli działek zegar już tyka.
4: 21 kwietnia Wydział Architektury i Budownictwa, który zajmuje się tymi sprawami, wysłał zawiadomienia o wszczęciu procedury i mieszkańcy mają prawo zgłaszania swoich uwag w okresie 14 dni od momentu odebrania tej informacji. Także ja zapraszam serdecznie do Wydziału Architektury na Podchorążych i tam można swoje uwagi zgłosić pani dyrektor Wydziału. Jak zostaną złożone te uwagi, to wtedy my prosimy inwestora o naniesienie tych uwag i zapada decyzja w uzgodnieniu wtedy z projektantem, czy jest to możliwe, czy nie jest to możliwe.
0: Urzędnicy zapraszają do rozmów, jednak dla wielu mieszkańców te odbywają się o wiele za późno. Sprawa z Jeżowa Sudeckiego pozostawia fundamentalne pytanie, czy w takich przypadkach dobro publiczne faktycznie powinno stać ponad prawem własności, szczególnie wtedy, gdy inwestycja nie rozwiązuje palących problemów, a lokalna społeczność mówi jej stanowcze nie.
5: Stadion jest w kiepskim stanie technicznym. Zniszczone trybuny, zarośnięta bieżnia, czy dająca sporo do życzenia murawa boiska piłkarskiego. Aby zupełnie nie popadł w ruinę, prowadzone są tam tylko doraźne remonty.
6: Jesteśmy w takich czasach, gdzie ta logistyka odgrywa bardzo duże znaczenie i nasz stadion tak naprawdę w samym centrum miasta, jego usytuowanie jest bardzo trudne i problematyczne.
5: To dodatkowy problem związany z parkowaniem autobusów drużyn przyjeżdżających do Wałcza na mecze ligowe czy pucharowe, rozgrywane z miejscowym Orłem. Powstaje pytanie, co dalej ze stadionem? Kompleksowo wyremontować, zbudować w innym miejscu, a obecny teren zagospodarować w inny sposób lub sprzedać? Przed takim dylematem stoją władze miasta. Mieszkańcy raczej optują za pozostawieniem stadionu w centrum.
7: Uważam, że ta lokalizacja jest bardzo dobra, blisko szkoły, praktycznie w centrum miasta, dostępne dla każdego.
8: Wiem, że jest tyle lat, że szkoda, żeby go tutaj zabrali.
9: Wydaje mi się, że jak już coś jest w jednym miejscu, to najlepiej, żeby tego za bardzo nie zmieniać.
10: Jakby gdzieś jeszcze przenieśli, to już w Wałczu nic nie byłoby. Kompletnie.
5: Zmiana lokalizacji stadionu wydaje się być jednak przesądzona. Władze miasta prowadzą rozmowy z wojskiem w sprawie możliwości przejęcia terenów na Zatorzu. Z kolei radni opozycji mają wątpliwości w kwestii nie samej zmiany lokalizacji, lecz co do zasadności ponoszenia kosztów całej inwestycji.
11: Czy koszty tego nowego obiektu nie będą przypadkiem większe niż remont tego starego? My, co prawda, mamy fajnych piłkarzy, świetny klub, ale to jest bardzo odległa liga. My nie musimy mieć stadionu rangi naprawdę dużo większej.

0: Co więcej, rozmowy z wojskiem się nie zakończyły, a burmistrz rozstrzygnął już przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nowego stadionu. Adam Biernacki nie widzi w tym żadnego problemu.
1: Dokumentacja projektowa nie jest bezpośrednio związana z lokalizacją. Taką dokumentację projektową można adaptować tak naprawdę do każdej lokalizacji.
0: Odmiennego zdania jest radna Bogusława Towalewska. Jej zdaniem nie można projektować nowego obiektu na nieswoim gruncie oraz nie mając wiedzy, gdzie konkretnie stanie.
2: To nie jest tak, że dokumentację można przenosić z miejsca na miejsce i lokować w różnych miejscach. Dokumentacja to są przełącza, to jest cała infrastruktura, która jest dostosowana do konkretnej działki, do konkretnej gleby.
0: Jeśli miasto nie otrzyma terenu od wojska, będzie szukać lokalizacji stadionu na swoim terenie. Koncepcja projektowa ratusza zakłada, że prócz boiska piłkarskiego z zapleczem i trybunami ma być również bieżnia lekkoatletyczna. Już wiadomo, że budżet voucha nie udźwignie takiej inwestycji. Potrzebne będzie zewnętrzne finansowanie.
3: W tym roku w pierwszym roczniku zdaje 175 absolwentów egzaminy maturalne. Zaczynamy dziś językiem polskim w zakresie podstawowym. Jutro matematyka w zakresie podstawowym, później język angielski w zakresie podstawowym. Następnie uczniowie będą zdawać przedmioty rozszerzone, wybrane przez siebie. Oraz egzaminy ustne, które u nas będą trwały od 8 do 15 maja.
4: I żeby zdać maturę, to co trzeba zrobić, jaki musi być wynik?
3: W tym roku należy zdać egzaminy obowiązkowe na minimum 30% punktów, czyli to są obowiązkowe, to jest język polski, zakres podstawowy, matematyka, zakres podstawowy, język obcy nowożytny w zakresie podstawowym oraz egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Oraz należy przystąpić do egzaminu rozszerzonego z jednego wybranego przedmiotu. W tym roku jest szczególnie wyzwaniem, bo jest bardzo dużo absolwentów liceum ze względu na reformę edukacji i to powoduje to, że organizacyjnie jest to trochę trudniejsze, aczkolwiek jesteśmy przygotowani i jak do tej pory wszystko przebiega spokojnie.
5: To jest dobra reforma. To jest reforma, która jest dostosowana do naszych uczniów, do potrzeb przyszłości.
6: Tak o zbliżającej się reformie edukacji mówiła dolnośląska kurator oświaty na spotkaniu z dyrektorami samorządowcami ziemi jeleniogórskiej. Wzięła w nim udział ministra Barbara Nowacka, która podkreślała, że polska szkoła będzie praktyczna, wspierająca i wymagająca, a uczniowie będą chcieli się w niej uczyć.
7: Dzięki reformie, która nie jest rewolucją, ale jest ewolucyjną zmianą, będą wiedzieli, po co się uczą i jak tę wiedzę wykorzystać w życiu codziennym. Czyli nie tylko poznać budowę liścia, ale wyjść do parku i zobaczyć, jak te drzewa rosną.
8: W szkole będzie więcej doświadczeń, więcej projektów. Na pewno do szkół podstawowych, w szkołach podstawowych pojawi się tydzień projektowy, czyli tydzień przeznaczony na to, żeby można było wykonywać i realizować projekty lub prezentować ich wnioski. To są spotkania na przykład z przedstawicielami zawodów, czy to prawniczych, czy medycznych, czy na przykład wyjście do teatru, czy obejrzenie spektaklu w teatrze telewizji i dyskusja na ten temat, czy przeprowadzenie debaty w klasie.
6: Od nowego roku szkolnego reforma obejmie uczniów klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych. Zmiany w szkołach ponadpodstawowych zaplanowano na 2027 rok, a w 2031 przeprowadzone zostaną nowe egzaminy maturalne. Od najmłodszych lat rozwijane będą kompetencje przyszłości.
7: Kompetencje takie jak sprawczość, czyli wiem, że umiem coś zrobić, wiem, że mogę coś zrobić. Kompetencje komunikacyjne, umiejętności praktyczne, umiejętność krytycznego i logicznego myślenia.
6: Po spotkaniu z dyrektorami szkół ministra Nowacka odwiedziła Uniwersytet Liderów, oddolną pozasystemową inicjatywę edukacyjną, która od 3 lat działa przy jeleniogórskiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego.
9: To jest właśnie ciekawy pomysł na rozwój młodzieży. Nie stacjonarny, nie w szkole, tylko właśnie tego działania jak gdyby pozasystemowego. I to jest doskonały przykład być może do powielenia w innych częściach kraju. Do tego pani minister zgodziła się odwiedzić Szkołę Liderów Jeleniogórską.
10: Patriotyzm, służba, dbanie o wspólną przestrzeń to elementy charakteryzujące zuchy i harcerzy z bartoszyckiego chówca ZHP, dla których pierwsze dni maja mają ogromne znaczenie w metodyce wychowania młodego pokolenia. Ale tegoroczna majówka miała dodatkowy akcent.

0: Wiele zuchów i harcerzy organizacja. Obecna tam, gdzie coś się dzieje, szczególnie gdy dzieje się w patriotycznym charakterze, gdzie trzeba podać pomocną dłoń, ale też potrafiąca sama zadbać o to, co wokół, czego dowodem jest z inicjatywy chówca zagospodarowanie terenu przy stanicy miejskiej, która bezpośrednio sąsiaduje z jego siedzibą.
1: Cieszymy się, że to miejsce troszeczkę z takiego zakrzaczonego, zacienionego miejsca, gdzieś skrytego koło rzeki Łyny, służącego niekoniecznie temu, co się powinno, coraz bardziej nabiera tego kształtu wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, no i też przede wszystkim zbiórek harcerzy, które się tu odbywają.
0: A ta majowa była szczególna, podkreśliła znaczenie budowania patriotyzmu, zachowania tradycji i powitania nowej harcerki.
1: Postanowiliśmy te dwa święta połączyć ze sobą, nie robić dwóch oddzielnych wydarzeń, bo myślimy, że te uroczyste takie odsłonięcie harcerki to jest też troszeczkę rzecz patriotyzmu, tego czuwania właśnie tutaj nad naszym miejscem, nad naszym miastem i symbol harcerstwa w naszym mieście, który pozostanie z nami tutaj na zawsze. Więc połączyliśmy te święta, rozpoczynamy patriotycznie, uczymy nasze najmłodsze zuchy, że ten patriotyzm teraz też może być i może mieć inną troszeczkę rolę i funkcję niż kilkadziesiąt lat temu. Ale przejawiać się właśnie w tym, że jesteśmy razem, że nosimy symbole Polski i budujemy tutaj naszą wspólnotę.
0: Sprzyjała pogoda, atmosfera i dzielona radość. Nowa harcerka, choć symboliczna, od teraz oficjalnie strzeże całego terenu. Towarzyszy w zbiórkach i tak zwyczajnie jest też ozdobą. I kto wie, czy nie stanie się tak sławna jak inne postacie z ławeczek w innych częściach Polski. Na to liczymy, a póki co zapraszamy, by osobiście zająć przy niej miejsce i spędzić czas w bardzo sprzyjających relaksowi warunkach.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we

0: Wrocławku. Posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie wstępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu wrocławskiego.
0: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor Skarbca Fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała a potem jury, powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo jak to dzieci, dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach weże TikToka, w czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję wrocławską, kujawską chcą poznawać i chcą kultywować.
2: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak, no bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych, są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści, no to jest coś wspaniałego.
4: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki, prace są bardzo profesjonalne.

0: Niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. To 9 miejsc będzie do wybrania, w związku z tym no, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty. Czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
1: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
2: Cenię sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym. Wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
3: Okay. To, co wykonałeś, trzymasz w dłoni, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
2: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły, namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wzorunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu, już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
3: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
4: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
3: Okej, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu. Wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
4: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty, rysowałam je w różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.
1: Jak konkurs, to również nagrody.
5: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu.
1: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
6: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
7: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
6: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzanych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić.

0: A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, którego no, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
1: Nim na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Wrocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa food trucków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
2: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe. Jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
3: Na stoisku teatru animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
1: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości wrocławskiej publiczności.
4: We Wrocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, to na innym. Ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Wrocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem. No więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
1: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Wrocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
0: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwonej, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej i wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Wrocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
1: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
5: Bo mi się to bardzo podoba. No to święto flagi właśnie mam. No
6: właśnie, czym dla pani są te symbole biało-czerwone?
5: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
7: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach.

0: to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
1: A czym dla Pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
0: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no, wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.
2: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
1: No właśnie, czym dla Pani są te symbole narodowe? Czym dla Pani są te symbole narodowe?
2: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
3: Wacławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Wrocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
4: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matury Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we wrocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Wrocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Wrocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy wrocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
3: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
5: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce, nowożytne głównie, to będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów maturzyści będą musieli również przystąpić do dwóch egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego, krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa pół godziny, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na dwa pytania z zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
3: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
6: No mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
7: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
6: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
7: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
6: No, przygotowywałem się w domu, z polskiego szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
7: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
6: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski był stresujący.
7: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
6: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
8: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
9: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor tak, nadziei, także udało się.
8: O, słonika też mam, także było dobrze.
7: A czy był dzisiaj stres od rana?
8: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
9: Nie, ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
10: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na dwa kolejne dni, ale myślę, że dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
7: Który temat wybrałeś?
10: Wybrałem temat pierwszy.
7: I do czego się odwołałeś?
10: Pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam, chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kmicic i jego przemiana, a drugim argumentem była lalka.
7: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
10: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite. Przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
7: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
10: Nie.
7: A czy był stres od rana?
10: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
9: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
11: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na początku.
8: Ogólnie bardzo, bardzo trudno, ale byle 30% i będzie dobrze.
7: Okej, czy się dzisiaj stresowałyście od rana?
9: Tak, zdecydowanie tak, no.
11: No, chyba wszyscy się stresowali.
8: No, tak, stresowałam się, no.
9: Polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
8: Wydaje mi się, że w porządku.

0: porządku. Zadowolona jestem. Tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku. Mam nadzieję.
1: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
0: O pracy. Pierwszy.
1: A do czego się odwołałaś?
0: Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszłam i sama już nie pamiętam, doktora Rie z Dżumy. Jako, że był taki pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
0: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
1: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
0: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski, też to wypracowanie, tyle czasu. Ale już mam z głowy.
2: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie dwa dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
1: A który temat wybrałaś?
2: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
1: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś. To jak opanowałaś ten stres?
2: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam, no. Nie mam sposobów żadnych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie, no, powtarzałam lektury, no tak głównie.
3: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
4: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
5: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
4: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią, lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie pań współgospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
3: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
6: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, że była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
5: Właśnie o to chciałam zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
7: To jest zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
5: Czyli takie imprezy są potrzebne?
6: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
5: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
6: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale było
5: przygotowywaliście
6: dobrze.
5: Się do tego? Czy
6: no, oczywiście, że nie. My dzisiaj spontanicznie, po prostu nie mieliśmy grupy. W ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
8: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna bawi się na całego.
5: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
8: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
5: No właśnie, czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
9: Tak, tak i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
5: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
8: No, w sołectwie Baruchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę. W sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
5: A czy jakaś konkurencja sprawiła wam trudności?
9: Nie, wszystko było w porządku.
5: Czyli wszystko się udało?
9: Jak najbardziej.
8: Przyszliśmy się bawić.
10: Rok temu było braliśmy udział.

0: W tym roku też mamy drużynę sześcioosobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili. Bierzemy akurat udział panią wójt, bo jest naszą mieszkanką.
1: I czy takie wydarzenia są Wam potrzebne?
0: Tak. Dobrze by było, żeby to co roku. Może nie akurat termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców, a tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dzień majowe, co jest pierwszy, to. Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zabrać ekipę, która by tutaj
0: Nie,
1: wystąpiła?
0: nie, mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
1: A czy któraś konkurencja sprawiła Wam trudność?
0: Nie, nie było. Nie było. Jak na razie nie było. Zobaczymy, co się dalej.
2: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
1: Czy takie wydarzenia są Wam potrzebne właśnie w gminie Barwów?
3: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas, bardzo nam się.
1: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
3: Baruchowo.
1: Baruchowo.
3: Jesteśmy z Baruchowa.
1: Okay.
3: Wszystkim kibicujemy. Najważniejsze, liczy się dobra zabawa.
1: A jak te konkurencje podobają się?
3: Bardzo, pewnie.
4: Bardzo zadowolona, tak. Dzieci mogą, my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki, jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Barchowo, ale podoba mi się.
1: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
4: No, Barchowo.
1: Barchowo.
4: Jestem z Barchowa.
1: Okej. Okay. A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
4: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
1: Czyli żeby więcej było takich.
4: Żeby było więcej takich, tak. Bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi, pokaże, siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak, tak, to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także w porządku, fajnie.
2: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Włocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
5: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
6: Na naszych sztandarach jest wypisany Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
2: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
5: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy, nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem z trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jakby zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
6: No właśnie, ani to praca, ani to służba. To już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem. Pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd. No i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. strażacy, zwłaszcza

0: Straż Ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego i jednostek OSP. My jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego, także no pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
1: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
2: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
1: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Włocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem.
3: 2 lata temu miasto Włocławek przejęło budynek zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej, znany włocławianom przede wszystkim z siedziby Teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera. I rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na przebudowę, rozbudowę oraz dobudowę właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, 2 lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie, ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
1: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych.
3: Oczywiście tutaj w tej inwestycji również zawarte są te tereny zielone i będą no, również służyły mieszkańcom pod względem takiej właśnie infrastruktury rekreacyjnej z roślinnością, z strefą zieloną. To, co jest potrzebne, żeby podnosić jakość życia mieszkańców. Ten przetarg to jest tak naprawdę drugi etap tego, co już się dzieje, ponieważ pięknie ten budynek połączy się z drugą inwestycją, z pierwszym etapem tej inwestycji, czyli z rozbudową wzdłuż ulicy Cyganka, a tak naprawdę no, od samej ulicy Cyganka do ulicy Żabiej cała ta pierzeja zostanie ładnie wkomponowana i wszystko to się połączy w funkcjonalną przestrzeń dla włocławian. Ta inwestycja spowoduje również to, że kolejna lokalizacja, kolejna część, kolejny obszar najstarszej dzielnicy naszego miasta przejdzie rewitalizację. Będzie to kolejna wizytówka w tej części naszego miasta.
4: Do kiedy można składać dokumenty?
3: Składanie ofert przez potencjalnych wykonawców jest możliwe do 19 maja.
1: W ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. We Włocławku doceniono wyjątkową postawę młodej bohaterki. Uczennica zespołu szkół chemicznych Kamila Weyer uratowała życie mężczyźnie, a dziś oficjalnie odebrała podziękowania od władz miasta. Do zdarzenia doszło w drodze do szkoły. W jednym ze sklepów przy ulicy Kaliskiej około 70-letni mężczyzna nagle stracił przytomność. Kamila nie zawahała się ani chwili. Sprawdziła funkcje życiowe i gdy okazało się, że poszkodowana nie oddycha, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Co ważne, nie tylko udzielała pomocy, ale też kierowała innymi osobami na miejscu, instruując je, jak działać do czasu przyjazdu ratowników.
5: Nagle usłyszałam, po prostu ktoś wołał o pomoc. Popatrzyłam się i tak naprawdę widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze, dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc i za pierwszym razem ocucił się, w końcu odzyskał przytomność. No, panie zadzwoniły na pogotowie, w sumie pytały się, czy zadzwonić na pogotowie. Ten pan tak naprawdę nie chciał, żeby zadzwonić na pogotowie, ale wstał i chciał się schwytać o taką metalową, w sumie metalową półeczkę. I wtedy ja się do niego tak bardziej zbliżyłam, bo pani mnie poprosiły, żebym schwytała go za rękę. I dopiero wtedy zauważyłam, że nagle on padł na kolana. Ja do niego ukucnęłam i chciałam mu pomóc, po prostu go złapać, żeby nic mu się nie stało. I wtedy zaczęłam słyszeć, jak on po prostu charczy. On nie mógł oddychać i tracił przytomność po prostu. I pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. Zaczęło się od tego, że panie mi pomogły położyć go tak naprawdę w pozycji bezpiecznej i próbowałam tak automatycznie, nawet nie wiem czemu, po prostu podłożyłam mu rękę pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha, bo zauważyłam, że przestał już charczeć. I wtedy poczułam, że przestał oddychać i pierwsze, co wtedy mi przyszło do głowy, żeby go położyć na plecy, żeby po prostu zacząć reanimację, bo jeżeli stracił już oddech, to znaczy, że to już idzie w dalszą stronę. Pierwsze co, to pamiętam jedynie, że na początku chciałam od razu robić reanimację, ale pani mi podkreśliła, że trzeba mu odpiąć koszulę. Takiej ważnej rzeczy zapomniałam, że nie odpięłam koszuli, ale pani mi odpięła koszulę, bo mi wtedy już tak ręce drgały po prostu. Nie mogłam aż dobrze schwytać tego guzika i zaczęłam po prostu uciskać. 30 ucisków i 2 wdechy. I znowu zaczęłam robić uciski, 2 wdechy.
1: Podczas spotkania w szkole jej zachowanie zostało oficjalnie uhonorowane. Gratulacje i podziękowania wręczył prezydent Włocławka, który podkreślał, jak ogromne znaczenie mają takie postawy, szczególnie wśród młodych ludzi.
2: Mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamili, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowanie dla pana profesora ratowała ludzkie życie. To jest najważniejsza sprawa, która dotyczy każdego z nas, więc to jest ogromna sprawa i nie ma tak naprawdę ani słów, ani prezentów, ani niczego, co mogłoby zrównoważyć tą wielką rzecz, której nasza bohaterka dokonała.
1: Dużą rolę odegrała też wiedza i przygotowanie. Nauczyciel, który uczył Kamilę zasad pierwszej pomocy, nie krył dumy, podkreślając, że właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest praktyczna edukacja.
6: Ważniejsze to chcemy jeszcze raz pogratulować Kamili, rodzicom, postawy córki, a najważniejsze to, żeby nie bać się właśnie, to co powiedziała Kamila, tak? Bo często jest tak, że patrzymy, ktoś potrzebuje pomocy i patrzymy na siebie, tak? zadzwonić, chwycić za telefon, zadzwonić, wydać krótkie polecenia, zadzwoń, ty wykonuj reanimację, tak, i działać, nie wolno się bać.
7: A przypomni pan, jak to się robi? Czego pan uczy uczniów na lekcje?
6: Oczywiście, tak. Tak, ja jestem w ogóle dumny z tego, tak, i mega szczęśliwy, że ta wiedza i umiejętności zdobywane na lekcjach

0: edukacji dla bezpieczeństwa, z zakresu pierwszej pomocy, przyczyniły się do uratowania osobie życia ludzkiego, tak? A to jest naprawdę bardzo proste. Widzimy osobę poszkodowaną, wyzywamy pomoc, sprawdzamy przez 10 sekund, czy osoba jest przytomna, czy ma oddech. Jeżeli nie, przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeżeli się zmęczymy, prosimy kogoś o zmianę, tak? I kontynuujemy to do przyjazdu karetki. My nigdy nie stwierdzimy tak, czy osoba żyje, czy nie żyje. Do przyjazdu karetki wykonujemy reanimację.
1: Głos zabrali także przedstawiciele sklepu, w którym doszło do zdarzenia. Podziękowali Kamili za opanowanie i szybką reakcję, podkreślając, że dzięki niej ta historia zakończyła się szczęśliwie.
2: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby. W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze, wręcz jej decyzja przyczyniła się realnie do uratowania ludzkiego życia. Życzę nam wszystkim tak naprawdę, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok, kto podejmie tą decyzję, nie odwróci wzroku, tylko podejmie działania. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować, bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję ci bardzo. Mały poczynek.
1: Dyrekcja szkoły zaznacza, że to wydarzenie jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są takie umiejętności. Jednocześnie zapowiada kolejne działania. W planach jest zakup i montaż defibrylatora AED, który mógłby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców.
3: W rozmowach tutaj zakuluarowych z panem prezydentem, pan prezydent powiedział, że postara się o to, o co jako szkoła staramy się od jakiegoś czasu, mianowicie o system AED, który ułatwi w przyszłości. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystane ratowanie życia ludzkiego. I nie chodzi tylko o tą społeczność szkolną, o uczniów, nauczycieli, ale chodzi również o osoby, które poruszają się tutaj bulwarami. Ja również tutaj panu Marcinowi zapewnię odpowiednie przyrządy do nauki, jak prawidłowo prowadzić resuscytację poprzez zakup dodatkowych urządzeń w postaci fantomów, takich treningowych. Chodzi o to, że akurat tej wiedzy nigdy nie za dużo.
1: To historia, która pokazuje jedno. Szybka reakcja, opanowanie i wiedza mogą uratować życie. A takich przykładów warto nie tylko gratulować, ale też się z nich uczyć. To już za nami. Drugi dzień matur podstawowych i egzamin z matematyki właśnie dobiegł końca. Dla jednych był to jeden z łatwiejszych etapów, dla innych moment pełen stresu i niepewności. Jak co roku, Królowa Nauk wywołała sporo emocji.
4: Czas 4, 5, 6 maja to nie tylko emocje, które przeżywają maturzyści, ale także wszyscy nauczyciele, którzy zasiadają w komisji, którzy są w takich zespołach nadzorujących, czy zespołach przedmiotowych przeprowadzających część ustną. No wszystkim te emocje się udzielają. Myślę, że po tych 3 dniach głównych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, może troszeczkę opadają, ale do 20 maja jesteśmy w takiej gotowości maturalnej.
5: No właśnie dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Czy uczniowie przed egzaminem dzielili się swoimi wrażeniami, czy się stresowali?
4: Myślę, że stresowali się, dlatego że nawet małe usterki w podpisach były w losowaniu numerków, czyli ten stres jednak się udziela. Twierdzą po wczorajszym dniu, że najgorzej, kiedy już zasiądą w ławce, kiedy zobaczą arkusz maturalny, to te emocje troszkę opadają i przystępują spokojnie do pracy.
1: Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści nie kryli swoich odczuć.
5: Dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Jak ci poszło? Jak oceniasz? Matura była łatwa czy trudna?
6: Porównując, jak robiłem sobie wcześniejsze zadania, to wydaje mi się, że łatwo i w porządku poszło.
5: Jak się przygotowałeś do dzisiejszego dnia?
6: Jakieś tam arkusze się porobiło, wiadomo, jakieś zadania, korepetycje, no i poszło jakoś. Nie?
5: Czy matematyka była twoją lepszą stroną niż wczorajszy język polski?
6: No zdecydowanie tak.
5: Powiedz proszę, jak przed jutrzejszym dniem, pojutro język angielski?
6: No jutro wiadomo, pójdzie najlepiej jak się da. Jest to najprostszy chyba egzamin, jaki może być z angielskiego, więc się nie spodziewam jakiejś trudności.
7: Taka określiłem średnią. Zdana powinna być.
8: Też tak uważam, że była taka pół na pół. Nie była ani ciężka, ani trudno.
5: A czy któreś zadania otwarte sprawiły wam trudność?
7: Z ostrosłupem. Nie pamiętałem nic z tego.
8: A mi to tak chyba trzy otwarte jakoś zostawiłem, więc no były trudniejsze dla mnie otwarte, nie zamknięte po prostu.
5: Jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
7: Rozwiązywanie arkuszy i zadań i uczenie się z materiałów z internetu najczęściej.
8: Ja to samo.

0: Uważam, że był takiej średniej trudności. Nie był ani łatwy, ani trudny, ale no, ogólnie było spoko.
1: Jak przygotowałeś tę maturę?
0: Na korepetycje chodziłem.
2: Mi się wydaje, że łatwo, ale zobaczymy na wynikach. Ciężko było, ale zobaczymy. Może coś się ustrzelało.
3: Myślę, że jest ok.
1: A czy któreś zadanie sprawiło wam wyjątkową trudność?
2: Ja nie miałem takiego zadania.
4: Myślę, że dwa ostatnie były. Kompletnie się nie spodziewałem takich zadań.
3: Wierzchołek z układu kartezjańskiego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
2: Ja uczęszczałem na kursy pana Dariusza Kulmy i wydaje mi się, że przez to byłem dobrze przygotowany.
4: Przygotowywałem się sam od 3-4 miesięcy w tym roku. No i zobaczymy, jak poszło.
3: Korki i nauka w domu.
1: Okej, to jeszcze jakie emocje przed jutrzejszym dniem, bo jutro język angielski? No,
2: bardzo spokojnie. Na angielski to na luzie.
4: Tak samo jak kolega.
3: No akurat angielski mocna strona, więc na spokojnie.
5: Szczerze, paru rzeczy się nie spodziewałem, ale nie było źle.
1: A czy któreś zadanie otwarte może sprawiły ci trudność?
5: Większość. No niestety, ale nie jestem humanistą z urodzenia, więc...
1: Czyli wczorajszy język polski był łatwiejszy?
5: O wiele i mam nadzieję, że angielski też będzie łatwiejszy.
1: Właśnie jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
5: Szczerze, w ogóle nie mam stresu. Nawet nie za bardzo miałem co powtarzać, bo angielski już... Jest o wiele lepiej, jednak ta matematyka trochę tak kulawa, ale będzie dobrze.
1: A jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
5: No, od początku roku już trzeba było się zacząć uczyć. Niestety, takie są realia maturzystów, że cały rok trzeba zasuwać.
6: Już jutro maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Kolejny egzamin, kolejne emocje i kolejne wyzwania, które przybliżą ich do upragnionego świadectwa dojrzałości. Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście.
7: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.
6: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że na stadionie OSIR odbyły się ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę, doświadczenia, a także wolontariuszy, bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć.
8: Zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych mistrzostwach świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać ich najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez.
6: Krzysztof Kukucki podkreślił, że organizacja zawodów wpisuje się w strategię rozwoju miasta, które chce przyciągać do siebie turystów.
7: Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową, dużo w tym obszarze.

0: na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesję Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy.
1: Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektrys Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie obejmującymi zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne.
2: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Siódkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZS, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, wprowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem. Na dzisiejszej sesji także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji. Także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznej, dla naszych szkół, dla wyposażenia i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
1: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację. Pierwsze majowe dni były słoneczne i bardzo ciepłe. W niedzielę temperatura sięgnęła w naszym regionie blisko 30 stopni. Taka pogoda sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sobotę na osiedlu Zazamcze. W akcję gaśniczą został włączony śmigłowiec.
3: Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom. Ze względu na to, że ten okres jest suchy, no niestety tych pożarów mamy więcej. W weekend doszło do 44 zdarzeń, w tym 28 zdarzeń to były pożary. I tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też traw. Trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują

0: spore zagrożenie no, dla nas wszystkich, pożar tych traw.
1: Jeden z tych pożarów miał miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec Lasów Państwowych do gaszenia tego pożaru.
0: Tak, tam mieliśmy pożar poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z Lasami Państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy i dzięki temu też te akcje no, na pewno są bardziej skuteczne. Lasy Państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec, my też działamy tam. W trakcie tego pożaru. Dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się nam zlokalizować i zagasić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
2: Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, a temperatura znacznie spadnie. Będzie to jednak chwilowe.
0: Uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzeci stopień zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. A przechodząc, idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te niedopałki nie były wyrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z czynnika ludzkiego, może być przy nasypach kolejowych, w których to gdzieś podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
2: W przypadku akcji gaśniczej w lesie problemem może być samo dotarcie do pożaru. Na szczęście ścieżki pożarowe w lasach Nadleśnictwa Włocławek są utrzymywane w dobrym stanie.
0: Drogi, jeżeli chodzi o lasy państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dostęp do. Dobry dostęp, natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to utrudnia, dlatego w żaden sposób nie tarasujmy tych dróg. Starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, to tylko do tego w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur podczas jazdy, użytkowania samochodu. No i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.
1: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
0: No, całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa to na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria Lasów Państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze. Szybko dojeżdżamy. Lasy Państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach. No i te pożary są do 20 arów.
2: Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy. Pali się po szczycie leśnym, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wyschnięcie ściółki i roślinności dna lasu. Amelia Zimmermann nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, włocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
3: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
1: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to trzy starcia.
3: Tak, były to trzy starcia. Dwie pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
1: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
3: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, ponieważ miałam dwie walki. Natomiast też dobrze się spisałam.
1: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki? Kto cię zachęcił? Jak to wyglądało?

0: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki, po prostu, nie kickboxingu, sztuk walki. Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc, od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
1: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem dwóch trenerów: Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
2: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkt zdobywając tytuł Mistrza Polski i miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwia Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia no, w mojej ocenie spisała się rewelacyjnie, przywodząc stamtąd pierwsze miejsca i to są... Taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
1: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
2: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze dyscyplina, po drugie wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było... Te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę. Prowadzony zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
1: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Brześć Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
3: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
1: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
3: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną

0: informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu wucowskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Dziś zakończył się trzeci, a zarazem ostatni dzień matur podstawowych. Na uczniowskich ławkach królowały egzaminy z języków obcych, najczęściej z języka angielskiego, choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
2: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby młodzieży się pisało spokojnie i bezpiecznie. Jest to też wyzwanie dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści, kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy, dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje i nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób, zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. Jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazne. Już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już trzy komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodzą już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
3: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych trzech dniach?
2: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polskim wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że matematyka widziałam, że bardzo skrupulatnie pisali i wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
1: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
3: Dzisiaj trzeci dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
4: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
3: A jak byś porównał te trzy dni matur?
4: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
3: Czyli dzisiaj bez stresu?
4: Dzisiaj bez stresu.
3: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
4: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
5: Możliwa setka może będzie.
3: Czyli był to łatwy egzamin?
5: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
6: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta.

0: Raczej nie było żadnych trudności mi z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
1: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te 3 dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
0: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a po drugie język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
2: Wyśmienicie, to jest ta podstawa, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. Co mówię bardzo z wielką, jak powiedzieć, pewnością siebie, nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
1: Jak byś właśnie porównał te 3 dni?
2: Polski dziwnie przyjemny. Łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.
1: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
2: Modlitwa, trochę płaczę. Z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
1: A jak stres w tym 3 dniu?
2: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.
1: Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
3: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
1: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
3: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
1: Jak byś porównała te 3 dni matur?
3: No, polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Okay. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
1: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
3: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
4: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też był, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
1: Jak byś podsumował te 3 dni, który dzień był najbardziej stresujący?
4: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
4: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze było, to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
5: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz egzaminy ustne. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.
6: No i jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
5: W kamienicach, bo właściwie są to 3 budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tani wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
6: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie 2 inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
7: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Wrocławka.

0: podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
1: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural, ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4 przez 6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no, też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no, tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
2: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Ci jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Włocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
1: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwara, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
0: I już na sam koniec zapytam o finansowanie jednej z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasta Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
1: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
2: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
3: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej, powiedzmy, na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby

0: olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
1: Ważne jest nauczanie naszej pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
0: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dlatego w odpowiednim wieku, to znaczy kiedy już zaczną same się wypróżniać, no a takie z reguły bierzemy, po prostu zapewnimy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwalimy, bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super. Możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
1: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
0: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
1: Młode zwierzęta należy socjalizować, tak aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
0: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi. Więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno-, dwuletnim.

0: pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak, ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych. Natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no, nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi między innymi o drzewa przy ulicy Zbigniewskiej, które jak podkreślają, są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbigniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy, ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
1: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
2: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w Śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
3: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
2: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
1: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Anwil Włocławek udanie zakończył sezon zasadniczy. Rottweilery wygrały przed własną publicznością.

0: Ostrością z treflem Sopot 94 do 79. Zwycięstwo było potrzebne zawodnikom Ronena Ginzburga, aby zająć 7 miejsce w lidze bez oglądania się na wyniki innych drużyn. Sam początek meczu nie napawał jednak optymizmem.
1: No rzeczywiście, te pierwsze minuty to na pewno trener nie był zadowolony z tego, jak wyglądamy na parkiecie. Nie poprawiła i też mówił o tym trener na konferencji prasowej, że jest zadowolony z tego, co pokazali nasi zawodnicy. No też sporo zawodników z ławki wchodziło i rzeczywiście dali to, co było nam potrzebne na parkiecie.
0: Gospodarze wyszli na prowadzenie w drugiej kwarcie. Sygnał do ataku dał Elvar. Celnie rzucać zaczęli Allen, Wachli i Slaughter. Ten ostatni był najskuteczniejszym zawodnikiem Anvilu, zdobywając 13 oczek. Zakończona runda zasadnicza nie była najlepsza w wykonaniu Rottweilerów. Wyniki były jednym z powodów zmiany na stanowisku trenera drużyny. Ostateczny bilans wosławskiej drużyny to 17 zwycięstw i 13 porażek.
1: Dla nas tak naprawdę te ostatnie tygodnie to tak wyglądało, że żyliśmy z meczu na mecz i tak też jest teraz w tej fazie play-in. No musimy wygrać w piątek z zespołem Orlen za Stal Zielona Góra i wtedy będziemy już w play-offach.
0: Nie wiadomo jeszcze, czy kontuzjowani zawodnicy będą mogli zagrać w kolejnym meczu.
1: We wczorajszym meczu nie zagrali Maty Wucic i Michał Michalak. Co do ich urazów, to będą informacje na bieżąco. Trener i sztab będą podejmowali decyzję, co z nimi. Natomiast inni zawodnicy będą dostępni dla trenerów i dadzą z siebie wszystko w tym meczu.
0: Najbliższy mecz w piątek w Hali Mistrzów o godzinie 18:00. Stawką spotkania będzie rozstawienie z numerem 7 i gra z Kingiem Szczecin w serii ćwierćfinałów. Jeżeli Anvil przegra, będzie musiał rozegrać kolejny mecz w niedzielę w starciu o rozstawienie z numerem 8. Maj w Polsce nieodłącznie kojarzy się z białymi albami, rodzinnymi spotkaniami i uroczystością pierwszej komunii świętej. W tym roku do sakramentu w całym kraju przystąpiło blisko 90% ochrzczonych dzieci. Dla wielu rodzin to przede wszystkim ważne wydarzenie duchowe, jednak coraz częściej mówi się o tym, że współczesne komunie zaczynają przypominać wystawne przyjęcia, a lista oczekiwanych prezentów bywa dłuższa niż świąteczne marzenia. Smartfony, kłady czy zagraniczne wyjazdy to tylko część podarunków, które dziś pojawiają się przy tej okazji.
2: Zdecydowanie obserwujemy taki trend, że jest to coraz bardziej skomercjalizowane święto i ta duchowość odchodzi na dalszy plan. Dzieci widocznie, zdecydowanie oczekują tych prezentów, ale przede wszystkim jest to związane z tym, że to my dorośli coraz częściej mówimy o tych dużych prezentach, dopytujemy, a co ty byś chciał, podpowiadamy, że to raczej już nie jest jakaś taka pamiątkowa biżuteria, a kłady, laptopy, tablety, jakieś takie najwyższej klasy, a więc sami też to bardzo intensywnie napędzamy.
0: Zdaniem ekspertów najważniejsza jest dziś rozmowa z dzieckiem i przypomnienie mu, czym naprawdę jest pierwsza komunia święta.
2: Myślę, że przede wszystkim warto będzie wtedy wrócić do tych konkretnych wartości. Po co przystąpiłem do tej komunii? Co było tutaj dla mnie ważne? A jeżeli chodzi o ten czas po komunii, to jak ważne było to, że spotkałem się z rodziną i wytłumaczenie też tego, że każdy dał takie prezenty, jakie były ich możliwości, tak? Więc na co mogli sobie pozwolić i że warto docenić to, że w ogóle mogli sobie na coś pozwolić, że o nas pamiętali, że dobrali coś, co będzie adekwatne do naszego wieku, do naszych potrzeb, a jednocześnie być może niekoniecznie sprostało to tym wysokim oczekiwaniom i tutaj właśnie ogromna rola rodziców, aby też dawali dziecku znać już wcześniej, już przed komunią, że prezenty nie są tym najistotniejszym aspektem i że każdy ma swoje możliwości i warto doceniać gest, a nie wysokość kwoty, jaka została wydana na ten prezent.
0: Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, ile według nich wypada dziś włożyć do komunijnej koperty.
3: Ile według pani powinno się dawać w kopertę na komunię?
4: To zależności od dochodów, ile kto ma, nie? No ale nie mam zielonego pojęcia praktycznie, bo ja już mam prawnuków, którzy mają po 23 lata pokończone. No nie wiem, no, trochę tak, żeby się opłacało, nie? Żeby to dziecko pamiętało, że dostało, że było na komunii, prawda?
3: A czy uważa pani, że ten dzień, to święto stało się bardziej skomercjalizowane? Dzieci oczekują teraz większych prezentów niż to było kiedyś?
4: No oczywiście, jak najbardziej, kochana. Kiedyś to tam w ogóle nie ma co porównywać, nie?
3: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
4: Moim zdaniem chyba raczej tak.
5: Nie wiem. Ja wiem, z 500 zł.
3: Okay. A jakie prezenty się daje?
5: No nie wiem, pieniążki przeważnie.
4: Nie wiem, jestem już w takim wieku, że teraz

0: Już dawno nie miałam komu, nie miałam tak w rodzinie komunii. Naprawdę nie orientuję się.
1: A jakby miała pani teraz w tym roku iść na komunię, to ile by pani dała?
0: Nie wiem, 500? 500 zł to myślę, że dla dziecka to jest dużo. No nie wiem, to są rodziny, które naprawdę przesadzają. No, jedni rowery kupują, jedni... Ale jak ktoś już jest na emeryturze, no to też musi się ograniczyć, prawda?
1: A czy uważa pani, że teraz dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
0: Oj tak, na pewno tak. Na pewno tak, ale to w różnych rodzinach jest różnie, nie? Bo są rodziny bardzo zamożne, które naprawdę są dzieci rozpieszczone. No, oczekują nie wiadomo czego. A ja uważam, że ja jestem wychowana w takiej rodzinie, w której raczej przywiązana była waga do tego, co, że komunia to jest przyjęcie Pana Jezusa, nie?
2: No nie wiem, no to zależy jak, na ile kogo stać. Mi się tak wydaje, nie?
1: A jakie prezenty się daje?
2: No że różne złote łańcuszki dają, złote pierścionki, no kolczyczki, no różnie.
3: 50 zł lub 1000 zł.
0: Co?
3: Najlepiej pieniądze na... No, ktoś będzie chciał, co będzie chciał, to kupi, nie?
1: A czy uważają państwo, że to święto dzień został taki bardziej skomercjalizowany, że dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
3: Tak, teraz to nie wiedzą, co gwiazdkę z nieba by chcieli.
0: Na komunię.
3: Na komunię, a to jest faktycznie, że to jest biznes, a nie tam wiara po prostu.
1: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
3: Na dalszy ten plan, tak. Mało kto chodzi do kościoła, to widać jak w niedzielę. To stare babki tylko po prostu. Starsi seniorzy chodzą do kościoła. A młode to minęły te czasy.
4: Niezależnie od wartości prezentów, dla wielu wierzących rodzin pierwsza komunia święta pozostaje jednym z najważniejszych momentów w życiu dziecka. Ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
5: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
4: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Powiat wocławski wykonał kolejny krok w stronę realizacji ważnej inwestycji społecznej. Dziś podpisano dwie umowy dotyczące utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Pierwsza z nich to umowa dotacyjna z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Druga została zawarta z wykonawcą przebudowy budynku mieszkalnego, który zostanie przystosowany do nowych funkcji.
6: Spotykamy się dzisiaj, aby formalnie tę inwestycję rozpocząć. W tym miejscu ma powstać nowoczesny, obiekt służący 40 osobom dorosłym z niepełnosprawnościami, także zaburzeniami psychicznymi, zapewniający codzienną terapię indywidualną, grupową, rehabilitację, integrację, zajęcia edukacyjne. Obiekt, który tutaj powstanie, będzie trzykondygnacyjny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście w pełni wyposażony.

0: strony. Powierzchnia jego użytkowa to blisko 750 metrów kwadratowych. W ramach tego zadania przebudujemy także budynek gospodarczy, zagospodarujemy ten teren. Zakupimy także dwa samochody 9-osobowe na potrzeby nowej jednostki, którą to wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, serdecznie witam panią dyrektor, w końcówce tego roku będziemy powoływać, tak aby w połowie przyszłego roku, jeżeli wszystko zgodnie pójdzie z planem, bo ta inwestycja zakłada 12-miesięczny termin realizacji, rozpocząć funkcjonowanie tej zupełnie nowej jednostki.
1: Nowy obiekt ma służyć osobom z niepełnosprawnościami i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu. Jak podkreślają władze województwa, takie miejsca są niezwykle potrzebne, ponieważ pomagają uczestnikom rozwijać samodzielność i odnaleźć się zarówno w społeczeństwie, jak i w życiu rodzinnym.
2: Ja się bardzo cieszę, że na mapie powiatu włocławskiego, gminy Brześć Kujawski, ale województwa kujawsko-pomorskiego powstaje miejsce dla osób, o których przede wszystkim powinniśmy myśleć, czyli dla osób chorych. Dla środowiskowy dom samopomocy to miejsce, gdzie osoby chore psychicznie, z deficytami intelektualnymi, w spektrum autyzmu będą mogły znaleźć tutaj swoje miejsce, będą mogły nauczyć się funkcjonowania w jakimś chociaż stopniu w swoich rodzinach, ale również i w środowisku. Musimy myśleć o tych najsłabszych, tych, którzy nas najbardziej potrzebują. Oprócz tego takie miejsce powoduje odetchnienie dla tych rodzin, w których one na co dzień żyją i myślę, że to jest najważniejsze. Dajemy światło i nadzieję i ja chciałabym bardzo podziękować panu staroście ze wszystkimi współpracownikami, z radnymi, którzy przyjęli ten pomysł, bo dzisiaj doskonale wiemy, że tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Często mówimy o tym, że żyjemy w bardzo dobrych czasach, ale niestety ten pęd powoduje, że odbija się to na naszym zdrowiu, więc bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję.
1: Z inwestycji cieszą się również lokalne władze. Burmistrz Brześcia Kujawskiego zaznaczył, że adaptacja budynku właśnie na taki cel to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i całego regionu.
3: Dla mnie i myślę, że dla mieszkańców Rzadkiej Woli parcele to wspaniała wiadomość, wspaniała uroczystość, że dawna szkoła podstawowa odzyska jakby swój blask, ale też będzie tętniła innym, nowym życiem. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że ta decyzja powiatu była tak jednomyślna. My z panem starostą od dłuższego czasu rozmawialiśmy o tym, jak wiele potrzeb jest w obszarze całego powiatu w zakresie niepełnosprawności i ile jeszcze zadań przed nami. I to zadanie też pewien cykl dla powiatu włocławskiego i tu chylę czoła dla całej Rady Powiatu, dla pana starosty, współpracowników, że ten kierunek został podjęty. Cieszę się, że to też się dzieje w gminie Brześć Kujawski i będziemy mogli otwierać też nowy rozdział w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością. Dziękuję moim współpracownikom, całej Radzie Miejskiej. Myślę, że po zakończeniu tej inwestycji już nikt nie będzie miał wątpliwości, że włączenie się samorządu Brześcia Kujawskiego było bardzo potrzebne, żeby też ta inwestycja powstała.
1: Wykonawca inwestycji zapewnia, że obiekt przejdzie ogromną metamorfozę, a po zakończeniu prac zyska zupełnie nowe życie.
4: Cieszę się, że możemy realizować kolejny projekt z samorządem powiatu włocławskiego. Nam się zawsze przyjemniej partnersko realizuje tutaj inwestycje. A dodatkowo się cieszę, że jest to na terenie gminy Brześć Kujawski, bo tutaj z panem burmistrzem i z panem wiceburmistrzem również się partnersko współpracuje i myślę, że wspólnie dopniemy do tego, żeby za 12 miesięcy się spotkać i podziwiać efekty tego projektu. Jak widzimy, obiekt nie jest wielki kubaturowo, ale architektonicznie bardzo ładny i ja tutaj ze strony wykonawcy deklaruję, panie starosto, partnerską współpracę na każdym etapie realizacji tego projektu i myślę, że za 12 miesięcy się spotkamy i będziemy mogli ten obiekt podziwiać.
1: Wartość całego zadania wraz z wykupem działki przekracza 11 milionów złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Niedziela 3 maja miała dla wrocławian upłynąć pod znakiem festiwalu na Starym Rynku. Na scenie znani artyści, plac przed nią pełen publiczności. Cieniem na tym dniu położyło się zdarzenie mające miejsce po sąsiedzku od sceny. Pod koniec koncertu ich troje, a więc

0: około 22:30 doszło do awantury z użyciem noża. Z pierwszych reakcji wynikało, że najpierw mężczyzna dźgnął kobietę. Dwaj kolejni, widząc zdarzenie, ruszyło za nim i zaatakowało nożem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
1: W związku z niedzielnym zdarzeniem już następnego dnia doszło do wykonywania czynności z uprzednio zatrzymanymi mężczyznami, do wykonywania czynności w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Mężczyźni zostali przesłuchani, przedstawiono im zarzuty. Mianowicie przedstawiono im zarzut działania wspólnie w porozumieniu, polegający na spowodowaniu na szkodę Pawła K. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia. Jeden z nich nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi można by ocenić, iż przyznał się w częściowo jedynie. Wobec obu mężczyzn zostały skierowane wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego we Wrocławku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, podzielił również argumentację w nim zawartą. Podejrzani zostali osadzeni w areszcie na okres 3 miesięcy.
0: Mężczyźnie, który miał zaatakować kobietę, nie postawiono żadnych zarzutów.
1: Na obecnym etapie postępowania mężczyzna, Paweł K., został przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego. Prowadzone są czynności weryfikujące pojawiające się, zwłaszcza w mediach, wersje wydarzeń. Zmierzają one do ustalenia prawidłowego przebiegu wydarzeń. Wydarzenia miały charakter dynamiczny, pojawiło się tam wiele osób, dlatego też analiza zebranych dowodów musi być skrupulatna, rzetelna i wiarygodna. Na ten moment, tak jak już powiedziałam, Paweł K. występuje w sprawie w charakterze pokrzywdzonego.
0: Podsumowując ustalenia śledczych, na początku zdarzenia kobieta została raniona nożem. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto dokonał tego czynu. Następnie doszło do ataku na 38-latka. Zarzuty zostały postawione dwóm mężczyznom w wieku 46 i 37 lat. Jeden z nich działał w warunkach recydywy. Jak ustaliliśmy, kilka miesięcy temu miał wyjść z więzienia, gdzie odsiadywał długi wyrok. W szkole podstawowej nr 14 odbył się 23. rejonowy konkurs poezji i pieśni patriotycznej Moja Ojczyzna. Łącznie do konkursu stanęło 403 uczestników ze szkół we Wrocławku oraz powiatu wrocławskiego. Występy oceniało jury.
2: Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży, u uczniów, kultywowanie tradycji narodowych, ocalenie od zapomnienia pieśni i poezji patriotycznej. No, przede wszystkim również kształtowanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej u naszych uczniów. Cieszy nas fakt, że 23. edycja, a konkurs cieszy się popularnością cały czas. W tym roku zgłosiło się do konkursu, jeśli chodzi o pieśń patriotyczną, 18 uczestników. Jeśli chodzi o poezję patriotyczną, 25 uczestników z różnych szkół, z Wrocławka i okolic. Konkurs został objęty patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, prezydenta miasta Wrocławek, kuratora, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, a także Muzeum w Sulejówku imieniem Józefa Piłsudskiego również objęło swoim patronatem ten konkurs.
0: Uczniowie starannie przygotowali wybrane przez siebie utwory. Jury miało twardy orzech do zgryzienia.
3: Przygotowałam fragmenty Reduty Ordona Adama Mickiewicza. Wybrałam ten utwór, ponieważ jest on patriotyczny bardzo, a ja bardzo cenię sobie polskość i bardzo dbam o patriotyzm.
4: Opowiedz, o czym jest ten utwór i jak będziesz go interpretowała?
3: Utwór opowiada o Reducie Ordona i ataku Rosjan. Na końcu, akurat to nie jest prawda, ale Adam Mickiewicz opisał, że Ordon zmarł. Tak naprawdę nie było. Lecz chciał on podkreślić po prostu bohaterstwo tego człowieka. Interpretuje ten utwór jako wyraz polskości i siłę ducha i siłę walki.
4: Czym jest patriotyzm dla ciebie?
3: Patriotyzm według mnie jest czymś bardzo ważnym w życiu człowieka. Ten lokalny, jak i miłość do narodu. Wspieram Polskę. Nie tylko poprzez recytowanie utworów i po prostu szerzenie.

0: historii, lecz także gospodarczo, kupując na przykład polskie produkty.
1: Opowiedz, jakie utwory i dlaczego właśnie te przygotowałaś na dzisiejszy konkurs, bo wiem też, że będziesz i śpiewała, i recytowała.
2: W recytacji wybrałam utwór Modlitwa polskiego dziewczęcia Władysława Bełzy. Opowiada on o dziewczynie.

0: Piosenkę wybrałam pod tytułem Rozkwitały pąki białych róż. Jest ona o opowieści, gdzie pewna kobieta tęskni za swoim mężem, który poszedł w wojnę i powiada o białych różach, które mu da, jeżeli wróci.
1: W jaki sposób przygotowywałaś się do dzisiejszego konkursu? Czy robiłaś to sama, czy może pod okiem nauczyciela, nauczycielki, czy kogoś innego?
0: Pod okiem nauczyciela z tej szkoły.
1: Jak te przygotowania wyglądały?
0: No, przychodziłam na zajęcia, rozśpiewywałam się. Pani mi tłumaczyła, jak na przykład niektóre dźwięki skorygować, żeby to wyszło lepiej.
1: Okej, okay. I na koniec powiedz mi, czym jest dla ciebie patriotyzm?
0: Patriotyzm jest dla mnie miłością i szacunkiem do ojczyzny, tak jak i symbolów narodowych.

0: 8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. To wyjątkowa data przypominająca o zakończeniu II wojny światowej oraz bohaterstwa Polaków, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Tego dnia także jest oddawany hołd wszystkim ofiarom wojny, które straciły życie w imię wolności i pokoju.
1: Spotkaliśmy się, aby uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej, największego historycznego koszmaru współczesnej Europy. 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zawiera w sobie wszystko. Życie, walkę i ofiarę. Jednocześnie w historii Polski triumf nad hitleryzmem ma słodko-gorzki odcień. Choć oznaczał koniec okupacji niemieckiej, stał się początkiem radzieckiej dominacji i utraty pełnej suwerenności na dekady. Dziś pragniemy budować bezpieczną przyszłość bez wojny i śmierci. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by następne pokolenia żyły w dobrej, bezpiecznej Polsce, a ich rodzinne miasto Włocławek było pięknym i wygodnym miejscem. Często powtarzam, że każda rocznica, którą obchodzimy, w tym wszystkie nasze majowe święta państwowe, łączy jedno – ludzie, ich determinacja, poświęcenie, życie oddane walce. Jednym z patronów roku 2026 jest Józef Czapski, pisarz, eseista, świadek historii, major Wojska Polskiego i kawaler Orderu Virtuti Militari. W czasie II wojny światowej zajmował się między innymi bezskutecznym poszukiwaniem zaginionych, jak wtedy sądzono.

0: no, oficerów polskich z ZSRR. Dopiero w kwietniu 1943 roku Polska i świat dowiedziały się, że nasi żołnierze zginęli śmiercią męczeńską, zamordowani w Katyniu. Wspomnienia te to jedne z najbardziej poruszających zapisków polskiej historii. Słowa, które stały się kluczowym dowodem w walce o prawdę, a dziś stanowią wielkie, niematerialne dziedzictwo. Każda wojna jest haniebna. Nie wolno o tym zapominać. W erze nauki, technologii, w czasach demokracji wciąż padają słowa zniszczyć, unicestwić, zabić. W wojnach giną cywile, dzieci, znikają całe miasta. Czy naprawdę chcemy, by nasze wnuki znały tylko taki świat? To głębokie i bolesne pytanie dotyka fundamentów naszego człowieczeństwa. Jak przekazać następnym pokoleniom tę lekcję, by nie stała się ona tylko suchym opisem faktów z minionych dekad? Dlatego trzeba wołać do młodych, czym dla ciebie jest patriotyzm? Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Budowanie empatii zaczyna się od uświadomienia sobie, że pokój nie jest dany raz na zawsze, lecz jest wynikiem obywatelskiej odpowiedzialności.
1: Podczas wydarzenia odczytano list wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla. Treść zaprezentował wicewojewoda Michał Koniuch.
2: Za wolność, w której dziś żyjemy, płacono krwią naszych rodaków. Nie abstrakcyjnie, nie tylko na kartach podręczników. Płacili za nią konkretni ludzie, żołnierze, cywile, matki, ojcowie, synowie i córki. Ludzie, którzy mieli domy, rodziny, plany i życie. Wojna nie pozwoliła im dokończyć. 8 maja przypomina o klęsce hitlerowskich Niemiec, o końcu wojny w Europie, o chwili, w której miliony ludzi mogły po latach przemocy uwierzyć, że noc okupacji, terroru i pogardy dobiega końca. Ale zanim powiemy cokolwiek więcej, pierwszeństwo należy do tych, którzy zapłacili za tę chwilę życiem. Do żołnierzy, którzy szli tam, gdzie prowadził ich rozkaz, sumienie i odpowiedzialność. Do cywilów, którzy wojny nie wybrali, a ponieśli jej najokrutniejsze skutki. Do rodzin, które czekały na powrót bliskich, często bez odpowiedzi. Do dzieci, które zbyt wcześnie zobaczyły, jak bezlitosny potrafi być świat. To nie są ogólne obrazy historii. To były czyjeś matki, czyjeś ojcowie, czyjeś synowie, czyjeś córki. Naród nie składa się z abstrakcji. Naród składa się z konkretnych istnień. Dlatego pamięć o wojnie musi zaczynać się od człowieka. Polskie doświadczenie 8 maja nie mieści się jednak w prostym geście zwycięstwa. Tak, tego dnia pokonano niemiecki nazizm, ideologię, która odebrała człowiekowi godność, a z państwa uczyniła narzędzie zbrodni. Tak, Europa miała prawo do ulgi, ale Polska nie mogła wtedy powiedzieć, że wraca do pełnej wolności. Koniec niemieckiej okupacji nie oznaczał końca zniewolenia. Po 1945 roku Polska znalazła się pod sowiecką dominacją, narzuconą przez Związek Radziecki, a suwerenność, o którą walczyły pokolenia Polaków, nie została wtedy przywrócona. Dlatego nasza pamięć musi być uczciwa. Nie po to, by odbierać znaczenie zwycięstw. Przeciwnie, po to, by nie pozwolić, aby ktokolwiek opowiedział ją za nas. Wygodniej, prościej, fałszywiej.
1: W uroczystościach również udział wzięli parlamentarzyści.
3: Bardzo ważny dzień. Przede wszystkim dzień pamięci o ludziach, którzy ponieśli największą ofiarę dla drugiego człowieka. To o osobach, które już nie wróciły do domu, o osobach, które już nie spędziły kolejnego dnia z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi. To pamięć o osobach, które oddały swoje życie w imię czegoś najważniejszego, drugiego człowieka. Bezpieczeństwa, dobra, szczęścia. Bardzo ważny jest dzień i warto też pamiętać, że to może być przestroga dla współczesnego świata, że wojna może zacząć się od skrajnych poglądów, od hejtu, od nienawiści, od tego wszystkiego. To wszystko tworzy atmosferę, która później powoduje, że ludzie wzajemnie się nienawidzą.
4: się...

0: oczekują, że należy im się więcej, że jedni są lepsi, inni są gorsi. Dlatego tak bardzo ważny jest ten dzień, żeby pamiętać i żeby młodzi pamiętali, żeby to była też przestroga i jednocześnie pamięć o tym, że warto być dobrym człowiekiem.
1: Świętujemy zakończenie wojny w 1945 roku, koniec pożogi wojennej, ale z drugiej strony pamiętamy o tym, że w Polsce miało to wymiar tak naprawdę szczególny, ponieważ z jednej opresji Polska weszła w kolejną, czyli w Polsce niestety rozpoczął się komunizm i tak naprawdę prymat i dominacja sowiecka. Ale wojna, II wojna światowa zakończyła się oficjalnie. Ja się bardzo cieszę z tego, że tak dużo młodych ludzi dzisiaj było na tej uroczystości. Poczty sztandarowe wszystkich włocławskich szkół. To jest ważne. To jest ważne, byśmy pokazywali młodym ludziom, że pamięć historyczna jest niezwykle istotna. Nie pamięć tylko na zasadzie nauczenia się, znajomości, dat historycznych, ale pamięć ta tożsamościowa, czyli to, aby młodzi ludzie wiedzieli, bo przecież dzisiejsi młodzi ludzie już wiedzą tylko o tej wojnie, na szczęście, z książek. Ci świadkowie, którzy czasem jeszcze żyją, mają naprawdę wiele lat, ale czas biegnie i ci młodzi ludzie, młodzi Polacy, młodzi włocławianie muszą mieć tę wiedzę gruntowną, głęboką, pamiętać o tym, że wojna jest złem, pamiętać o tym, jak wielkie straty poniosło także nasze miasto, niepowetowane straty przede wszystkim w ludziach, choć nie tylko, bo również straty materialne. I pamiętamy, jesteśmy tutaj dlatego, że pamiętamy i swoją postawą również pokazujemy kolejnym pokoleniom, że tę pamięć kultywować jest naszym obowiązkiem.
2: To jest swego rodzaju nasza pamięć, nasz hołd wobec tych wszystkich, którzy oddali najwyższą cenę za naszą wolność. Bo my dzisiaj oczywiście pamiętamy, kiedy wojna się zakończyła, ale tak naprawdę co niesie ta rocznica, to jest najistotniejsza. Właśnie niesie w konieczność oddania życia za ojczyznę, konieczność oddania życia za to, że dzisiaj spotykamy się tutaj w wolnym, niepodległym państwie, w państwie, które jest częścią Europy Zachodniej. I dziękujemy naszym przodkom za to, że to życie w obronie naszego kraju poświęcili. Ale widzimy, że choć skończył się nazizm w tym wydaniu niemieckim, to jednak imperializm i te nacjonalistyczne, skrajnie nacjonalistyczne ruchy, one mają się dobrze i w Europie i niestety konflikt całkowicie z globu nie zniknął. Więc szczególnie ze względu na to, że w Europie pojawiło się widmo wojny, musimy szczególnie pamiętać do takich przypominać, czym jest wojna. A wojna to śmierć, to zniszczenie, to nigdy nic nie jest chwalebnego.
3: Integralnym elementem obchodów było uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Wiązanki złożyły delegacje władz miasta, przedstawiciele samorządów oraz poczty organizacji kombatanckich. Ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. W wydarzeniu wzięło udział około 30 włocławskich szkół. Uczniowie swoimi strojami reprezentowali kraje europejskie. W tym roku trasa przemarszu była nieco inna. Parada rozpoczęła się przy pomniku Ludziom Pracy. Przeszła bulwarami na Stary Rynek.
4: Włocławska tradycja to na pewno, ale też dzień radosny, dlatego że dzisiaj świętujemy wspólną Europę. To, że jesteśmy w jednej europejskiej rodzinie, oczywiście różni, oczywiście z różnymi tradycjami i nasza włocławska młodzież właśnie te różnice dzisiaj pokazuje, ale jednak pamiętając, że tworzymy wspólnotę europejską.
3: Robert Schuman jest jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Francuski polityk we współpracy z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem doprowadził do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przerodziła się w Unię Europejską. Polska jest jej członkiem od 1 maja 2004 roku.
4: Korzyści jest całe mnóstwo, od bezpieczeństwa zaczynając i od tego, że Unia Europejska jest podmiotem, który na tym globalnym rynku, w globalnym świecie liczy się. Pojedyncze państwa, takie jak Polska, Czechy, Słowacja, nawet Niemcy, Francja, w konfrontacji z Chinami, Indiami, czy nawet Stanami Zjednoczonymi, czy nawet Rosją, no tak naprawdę przepadają, a tylko wspólnota, tylko to, że mamy ponad 450 milionów obywateli, że właśnie jesteśmy silni swoją różnorodnością, to gwarantuje nam bezpieczeństwo i liczę na to, że to bezpieczeństwo

0: jeszcze w ramach Unii Europejskiej będzie wzmacniane też, mówię o tym bezpieczeństwie militarnym, ale dla samego miasta to jest ogromny rozwój, bo właśnie na każdym kroku korzystamy ze środków z Unii Europejskiej, a nasi młodzi obywatele, mieszkańcy szczególnie, bo to są na przykład dobrze wyposażone pracownie, ale też Erasmus.
1: W paradzie wzięli udział parlamentarzyści z Włocławka. Zgodnie podkreślali rolę wspólnot lokalnych w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej.
2: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że Europa to nie jest Bruksela. To nie jest tylko to, co tam się dzieje, to nie jest to, co widzimy na ekranach naszych telewizorów, smartfonów. Europa jest tutaj, na naszych ulicach i to trzeba uświadamiać, szczególnie ludziom młodym. Ludzie, którzy dzisiaj tutaj będą brać udział w tej paradzie, mówię o uczniach szkół podstawowych, szkół średnich, oni przyzwyczaili się do tego, że my jesteśmy częścią tej europejskiej wspólnoty. Natomiast to nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze, to nie jest tak, że zawsze było i trzeba uświadamiać, że kiedyś nie było tak, że można było bez obaw i bez problemu studiować za granicą, że można było tam pracować, że nasze miasta tak się rozwijały, więc to wszystko każdego roku trzeba przypominać. Ale wartości, o których pan wspomniał, czyli w coś, co dzisiaj czasami jest obśmiewane, ale czyli w pewne tego rodzaju solidaryzm, dobroć, normalność, współpraca, niezależnie od tego, kto jakiej jest narodowości. To są te wartości, które staramy się młodym ludziom wpajać i dzisiaj Parada Schumana jest jest na to dobrą okazją. Przy okazji poznanie kultur innych krajów, ale które są częścią tej wspólnoty. To też jest dobry przyczynek do tego, żeby o tym na paradzie rozmawiać. No i dużo dobrej zabawy, bo jest okazja, żeby odegrać pewne role. Mówię tutaj o ludziach młodych, a my mamy okazję, żeby właśnie o tych ważnych rzeczach porozmawiać.
3: Kochani, Parada Schumana to przede wszystkim dowód na to, że wspólnota europejska zaczyna się tutaj, lokalnie, we Włocławku, w szkołach, w rozmowach, w zaangażowaniu młodzieży, wspólnie. I to jest najważniejsze. Należy pamiętać o tym, że ta współpraca, zaangażowanie, pomysły, realizacja marzeń, to jest wszystko to, co buduje przyszłość. Dlatego jest to tak ważne, żeby ci młodzi ludzie, którzy są tutaj dzisiaj, żeby oni potrafili się zaangażować, żeby potrafili zmieniać świat, przede wszystkim, żeby chcieli zmieniać go na lepszy. I to jest dowód na to, że wspólnota europejska bez nas, bez lokalnej inicjatywy, bez lokalnej działalności nie mogłaby istnieć. Edukacja przy tym wszystkim jest niezmiernie ważna, bo to, że się jednoczymy, to, że wspólnie coś robimy, to, że chcemy coś zrobić, ale jednocześnie poznajemy świat. To jest ważne. Poznawanie świata, bo to jest coś, co nas inspiruje. Każda inna kultura, dziedzictwo, które te państwa posiadają, to są rzeczy niezmiernie ciekawe, rzeczy, które budują, które poszerzają nasze postrzeganie świata. Inspirują przede wszystkim, ale też i łączą. I to w tym wszystkim jest bardzo ważne.
1: Parada jak zawsze była radosna, głośna i kolorowa. Zadaniem uczniów było pokazanie kultury, mody i tradycji danych krajów. W przypadku młodzieży z Kopernika były to Włochy, co wyróżnia Italię.
4: Definitywnie kuchnia włoska, jest znana na całym świecie w sumie. Też muzyka, zabawa, słońce.
5: Co ciebie zainteresowało w historii, właśnie w kulturze? Jakieś może smaczki?
4: No głównie właśnie ta liczba potraw i tak dalej, a tak z historii, no to po prostu już ta długa obecność Włoch i tej tradycji włoskiej.
5: Macie Hiszpanię, wylosowałyście Hiszpanię. Powiedzcie mi coś właśnie o tym kraju, co w nim jest ciekawego, co dzisiaj przygotowałyście?
6: No, przede wszystkim pokazujemy kolory flagi, czyli czerwony i żółty. Też Hiszpania ma ciekawą kulturę, dobre jedzenie, też muzykę fajną, flamenco na przykład. I myślę, że to będziemy chcieli pokazać.
5: Co twoim zdaniem jest najciekawsze w Hiszpanii?
7: Na pewno kultura, otwartość ludzi i myślę, że właśnie te aspekty.
5: Co przygotowałyście na dzisiejszą paradę? Jak to będzie wyglądało z waszej strony?
6: Mamy tancerki, które będą tutaj tańczyć dla nas ładnie i też głośną muzykę. Będziemy mieć też gitarzystów, żeby właśnie oddać tą kulturę jak najbardziej.
5: Luksemburg, kraj nieduży. Co możecie o nim powiedzieć?
8: No właśnie to jest najmniejszy kraj w Europie. Mają darmową komunikację miejską oraz jest to bardzo bogaty kraj.
5: Co przygotowaliście na dzisiejszą paradę Schumana?
8: Jakie pompony właśnie mamy, kwiatki.
9: W kolorach flagi Luksemburgu. Mamy banery z nazwą kraju, i mamy rowery, które symbolizują, że miasto właśnie ma czystą i tanią komunikację miejską.

0: Finał parady miał miejsce na Starym Rynku. Tam jury oceniało pomysłowość, kreatywność i wiedzę uczniów o krajach, które reprezentowali. Sezon rowerowy rozpoczął się w marcu. Trudno jednak powiedzieć, aby pogoda szczególnie zachęcała do używania tego środka lokomocji. Mimo to włosławianie chętnie sięgają po rowery miejskie.
1: Bardzo się z tego cieszymy, że włower jest bardzo popularnym środkiem transportu, mimo właśnie tej pogody, która no widzimy, że nie jest jeszcze nie jest najlepsza na rower. No ale statystyki pokazują, że użytkownicy się gremialnie, można powiedzieć, rejestrują, bardzo dużo kilometrów zrobili na włowerze, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. To jest tak, teraz w tej chwili to jest prawie 7 tysięcy zarejestrowanych już użytkowników Wowera i przejechanych jest od rozpoczęcia sezonu. Około 23 tysięcy kilometrów już na Wowerze.
0: Wower można zostawić w dowolnym, bezpiecznym miejscu na terenie Wrocławka. Jednak najkorzystniej zrobić to na stacjach miejskiego jednośladu. Baza uruchomiła kolejne takie punkty koło wzorcowni, szkoły muzycznej, na pętli na ulicy Dębowej oraz dwie na alei Jana Pawła II, na ulicy Szkolnej i koło skateparku.
1: Obiecaliśmy to w zeszłym roku wszystkim użytkownikom, że po pierwsze zwiększymy liczbę rowerów, które są na mieście do dyspozycji mieszkańców, a także, że zwiększymy ilość stacji i wywiązujemy się z tego po prostu. Więc teraz już do połowy maja na pewno w mieście będzie 220 rowerów. W tej chwili jest ich około 180 sztuk. No i zwiększamy liczbę stacji, tak? Ruszyliśmy 35 stacji na początku sezonu. Do 15 maja będzie ich 50, w tej chwili jest 45, więc jeszcze 5 stacji w mieście się pojawi. To bardzo oczywiście poprawia to, że użytkownicy chętnie korzystają z woweru, tak? Chcę powiedzieć, że zostawianie poza stacją roweru jest... No i jest kosztowne, bo co prawda to jest 5 zł, no ale wiadomo, że przy cenie też wypożyczenia i tak dalej, to jest znaczna suma. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby zostawiali jednak te rowery na stacjach.
0: W połowie maja zostanie zmieniony cennik włowerów. Dla posiadaczy karty mieszkańca wszystko zostanie po staremu.
1: Od 15 maja przy uruchamianiu, przy korzystaniu z włoweru będzie można korzystać także z karty mieszkańca. Jest będzie to o tyle korzystne, że ci, którzy będą przy wypożyczeniu wbijać numer karty mieszkańca, będą mogli korzystać z cennika, który jest do tej pory. Ci, którzy nie będą wbijać karty mieszkańca przy wypożyczeniach, będą troszkę więcej musieli za to zapłacić. To znaczy, dzisiaj mamy 25 groszy za wyciągnięcie roweru ze stacji, wypożyczenie, tak? Uruchomienie go. Będzie bez karty mieszkańca będzie to 40 groszy. I jeżeli chodzi o każdą minutę przejechaną na rowerze, to jest do tej pory jest 3 grosze i tak zostanie, jeżeli ktoś wypożyczy na kartę wraz z kartą mieszkańca, którą zaznaczam, numer trzeba wbić przy wypożyczeniu. A jeżeli nie będzie tej karty, będzie to 5 groszy za minutę, każdą przejechaną. I jeszcze za pozostawienie roweru poza stacją dzisiaj dla wszystkich jest to 5 zł, ale kara dla wszystkich, już bez względu, czy mają kartę, czy nie mają karty, wzrośnie do 10 zł, jeżeli pozostawią rower poza stacją, których zaznaczam, ilość się zwiększyła.
2: Z czego wynika ta zmiana kosztów?
1: Przede wszystkim chcemy nagradzać mieszkańców Wrocławka, tych, którzy płacą tu podatki i którzy tutaj po prostu żyją, mieszkają. Druga sprawa, no, że te ceny i tak przy wzroście bez karty mieszkańca i tak będą naprawdę na poziomie bardzo, bardzo niskim.
2: Przejdźmy na zakończenie do mniej przyjemnego tematu. Mianowicie niestety zdarzają się też dewastacje i uszkodzenia miejskich rowerów. Rozumiem, że baza miała sygnały na ten temat.
1: To znaczy tak, no widzimy to, bo jesteśmy też odpowiedzialni za serwis, za naprawę tych rowerów, za relokację, więc ta skala jest nam po prostu znana, tej dewastacji, zniszczeń, uszkodzeń, usterek, no bo to znowu trzeba by było tą skalę tak rozciągnąć, tak, od usterki, która jest nieumyślna, która jest po prostu spowodowana pewnymi jakimiś takimi technicznymi sprawami, do bezmyślnej dewastacji i to też mamy takich przykładów kilka niestety już w tym sezonie. Bardzo też właśnie proszę, w związku z tym dbajmy o dobro wspólne, dbajmy o włowery, będą nas służyć jeszcze wiele lat, bo one są nowe fabrycznie także, więc mają szansę pojeździć bardzo

0: Długo w naszym mieście. Z tego co wiem, to średnio rowery zmienia się, flota tych rowerów mniej więcej po 6-7 latach.
1: Każda celowa dewastacja jest ścigana i karana. Baza zgłasza takie przypadki.

0: We Włocławku rozpoczyna się muzyczne wydarzenie, które ma przyciągnąć miłośników organowego brzmienia z całego regionu. Już w niedzielę w Bazylice Katedralnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Wydarzenie organizowane jest w ramach 35. Katedralnych Koncertów Organowych.
1: Po raz 35. pragniemy zaprosić Was na koncerty organowe do naszej Bazyliki Katedralnej. W tym roku wyjątkowo, ponieważ w ramach już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Kiedy ruszamy? Już teraz, w niedzielę, 10 maja o godzinie 19. Później przez kolejne niedziele będziemy spotykali się z muzyką klasyczną, aż do 7 czerwca. 7 czerwca o godzinie 19 w naszej Bazylice koncert finałowy, gdzie wiele niespodzianek.
0: Przed mieszkańcami i gośćmi 5 koncertów, podczas których wystąpią uznani artyści z Polski i zagranicy. Na scenie pojawią się m.in. profesor Julian Gębalski, profesor Andrzej Białko czy profesor Bartosz Jakubczak. Wielki finał zaplanowano na 7 czerwca.

0: Podczas festiwalu wystąpią najwybitniejsi profesorowie z Polski, a także z zagranicy. Na tym ponad 130-letnim instrumencie, organach romantycznych, usłyszymy dzieła od baroku poprzez muzykę współczesną. A już 7 czerwca, po raz pierwszy w historii, organy zagrają z orkiestrą symfoniczną.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także promocja wyjątkowych ponad 130-letnich organów Włocławskiej Katedry oraz samego miasta. Wszystkie koncerty odbywać się będą w niedzielę wieczorem i mają tworzyć niepowtarzalny klimat spotkań z muzyką organową. Maturzyści zmagają się z egzaminem dojrzałości. Za nami część pisemna podstawowa z języka polskiego, matematyki i języka obcego. A już po weekendzie do egzaminów zasiądą ósmoklasiści.
2: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Podobnie jak w przypadku maturzystów, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęli przygotowania do egzaminów dużo wcześniej. Powtarzali z nauczycielami materiał, rozwiązywali testy, wracali do szkolnych lektur.
2: Mam nadzieję, że wszyscy włocławscy uczniowie świetnie zdają ten egzamin. Statystyki związane ze zdawalnością tych egzaminów oczywiście też wpływają na ocenę szkoły, więc zawsze pod koniec już tego roku szkolnego wiemy, kto jest w tej czołówce. Dzisiaj nie wspominamy to, co było w zeszłym roku, nie przytaczamy tych zwycięstw, bo też nie chcemy zapeszyć, bo być może ta pierwsza trójka się zmieni, dlatego każdy ma szansę, żeby być w tej czołówce najlepszych.
1: Ósmoklasistom życzymy

0: Połamania piór. Od połowy kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich. Zmiany obejmują sytuacje, w których pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za niewłaściwe wykorzystywanie L4.
1: Do tej pory, czyli do 13 kwietnia, ubezpieczony tracił prawo do zasiłku w dwóch przypadkach. W sytuacji, gdy wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo gdy pracował w trakcie zwolnienia lekarskiego i to się tak naprawdę nie zmieniło. Zasada pozostała niezmienna, nadal w trakcie zwolnienia lekarskiego nie możemy pracować, nie możemy wykonywać czynności, które będą wydłużać nasz powrót do zdrowia. Nowelizacja przepisów tak naprawdę tylko doprecyzowała pojęcie pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem tego zwolnienia, natomiast to, co się nowego pojawiło, to możliwość wykonywania czynności incydentalnych wynikających z ważnych okoliczności. Taką okolicznością nie może być oczywiście polecenie przełożonego, ale może być na przykład podpisanie ważnych dokumentów w sytuacji, gdy inna osoba nie była upoważniona do podpisania takich dokumentów. Może być to udział w pogrzebie bliskiej osoby, czy ważne sprawy urzędowe do załatwienia, których nie można przełożyć na inny termin. To mogą być właśnie takie czynności incydentalne, wynikające z ważnych okoliczności. One nie mogą być powtarzalne, czyli nie możemy za każdym razem podpisywać tych dokumentów. Natomiast czas zwolnienia lekarskiego jest to czas na leczenie, na rekonwalescencję, na powrót do zdrowia.
0: Nowe przepisy wprowadzają również inne zasady przeprowadzania kontroli lekarskich.
1: Taką kontrolę przeprowadzają nie tylko pracownicy ZUS-u, także pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników. Natomiast mamy tutaj większe teraz kompetencje, ponieważ osoba kontrolująca może wylegitymować osobę kontrolowaną, może wejść do miejsca przeprowadzania kontroli, a także może uzyskać dodatkowe informacje, czy to właśnie od osoby kontrolowanej, od pracodawcy, jak i również od lekarza leczącego.
0: Zmiany dotyczą także samego funkcjonowania ZUS-u. Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania związane z zatrudnieniem kadry medycznej.
1: Do tej pory ZUS zatrudniał głównie lekarzy, orzeczników, specjalistów, którzy orzekali na przykład w sprawie renty, czy też w sprawie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS-u. W tej chwili w sprawach na przykład rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS orzekać mogą fizjoterapeuci z tytułem specjalisty, a w sprawach o niezdolności do samodzielnej egzystencji pielęgniarki i pielęgniarze z tytułem specjalisty. Także zatrudniamy lekarzy niekoniecznie z tytułem specjalisty w trakcie specjalizacji bądź z 5-letnim doświadczeniem zawodowym, nie tylko na umowę o pracę, także serdecznie zachęcamy kadrę medyczną, która jest zainteresowana pracą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
0: Nowe regulacje mogą uszczelnić system i ograniczyć nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę

0: i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
1: Jeżeli chcemy sprawić, żeby ta najstarsza część naszego miasta była też najmodniejszą częścią naszego miasta, no to nie tylko ta rewitalizacja taka twarda, infrastrukturalna, jak przebudowa ulicy 3 Maja, czy przebudowa kamieniczek, czy budowa nowych kamieniczek, ale też, a może właśnie przede wszystkim ta rewitalizacja społeczna. Tym bardziej, że mamy z czego się cieszyć, bo rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
0: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
1: Mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzanych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
2: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe, jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
0: Czy stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i dzieci?
2: Tak, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, czasami mamy nawet kolejkę do naszych atrakcji. Dużo się dzieje, pogoda jest piękna, także jest super.
0: Rozumiem, że te wszystkie atrakcje można też spotkać u Was w bibliotece, prawda?
2: Dokładnie. To, co dzisiaj prezentujemy pod namiotem, jest także dostępne na co dzień u nas. Gry, PlayStation i wszystkie multimedia mamy albo w Mediatece przy ulicy Warszawskiej, albo w Strefie Dziecka, również przy ulicy Warszawskiej w Bibliotece Głównej. A książki oczywiście i w centrali, i w filiach na każdej dzielnicy.

0: Zapraszamy.
1: Jesteśmy ze swoimi stoiskami na stoisku teatru. Animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała. Ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
2: Jak widzę, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, i bardzo nas to cieszy, że taka frekwencja jest na naszych stoiskach, że dzieci przychodzą, że rodzice też się włączają, bo i rodzice bardzo angażują się w te aktywności, które proponujemy. I to też pokazuje, że tego rodzaju wydarzenia plenerowe mają swoich odbiorców, że warto to organizować. Jesteśmy tutaj w zastępstwie ulicy 3 Maja, która obecnie jest w przebudowie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy na ulicę 3 Maja, a tym razem przepiękne plener, tuż z boku Wisła, przepiękna pogoda, także myślę, że lepszej aury nie można było sobie wymarzyć.
2: No to tak, mamy dzisiaj festiwal 3 Maja, Teatr Imprasaryjny pojawił się również na stanowisku. No właśnie, co macie do zaoferowania pod tym stanowiskiem?
3: Co mamy do zaoferowania? Do zaoferowania mamy mnóstwo pirackich spraw, bo wie pan, to jest bardzo proste. Z Włocławka na Wisłę, Wisłą do Gdańska, z Gdańska na Bałtyk, z Bałtyku na Karaiby. No i w drugą stronę też to działa, więc mamy doskonały napój na szkorbut, który przeciwdziała szkorbutowi. Mamy ryby, którymi można rzucać do celu, mamy pirackie tatuaże, mamy naszą artystkę, która maluje wszystkich ludzi w rusałki piratów i tego typu rzeczy. Mamy niesamowicie wyrośniętych, niemalże dwumetrowych piratów, tylko pobiegli sobie gdzieś tam dalej. Nie wiem, czy już widzieliście. No i generalnie można zdobyć skarb. Niestety nie złoto, diamenty i brylanty. Niestety nie, tylko cukierki. Ale zawsze coś.
2: To stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, jak widzę.
3: Tak, bardzo nas to cieszy, tym bardziej, że jest bardzo, bardzo gorąco i wszyscy czują to, potrzeba trochę ochłody, ale tak czy inaczej jest sporo ludzi i fajnie się bawimy.
2: Co u pana można dostać? Co pan oferuje?
4: Znaczy na tą pogodę, jak dzisiaj, w taki upalny dzień, proponuję miotki typowe do kostki lodu, na przykład złote jabłuszko, czy wędzone jabłko, czy lekko kwaskowy dziki dereń.
2: Nie omieszkam zapytać, co pan sądzi o tym, że obecny festiwal 3 Maja jest w tym miejscu?
4: Szczerze, festiwal 3 Maja powinien być na ulicy 3 Maja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na ulicy 3 Maja, nowej, zrewitalizowanej.
2: A proszę powiedzieć, dlaczego u pana najbardziej warto kupować?
4: Czemu mnie warto kupować? Bo przede wszystkim produkujemy miody pitne rzemieślnicze, miody niesycone i miody niesycone zawierają wszystkie możliwe właściwości miodu pszczelego, bo miody sycone są to miody podgrzewane i dlatego nie mają tych podstawowych właściwości.
2: Czyli są po prostu lepsze niż takie zwykłe sklepowe produkty, prawda?
4: Znaczy przede wszystkim rzemieślnicza produkcja jest dużo, dużo lepsza, bo my to robimy wszystko od serca. I nie jest to masowa produkcja, tylko to są bardzo małe partie produktów.
2: Jak się państwo bawicie na festiwalu 3 Maja?
5: Dzień dobry, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no jeszcze nie ma występów, ale czekaliśmy i no już się sprzykrzyło, idziemy do domu, ale bardzo ładnie urządzone jest to wszystko.
2: Czyli czekacie państwo na takie de la creme, czyli koncert, prawda?
5: Tak, oczywiście, znanych artystów i muzykantów, muzyków.
2: A co państwo sądzą o tym, że tegoroczny festiwal jest akurat w tym miejscu, a nie klasycznie?
5: Nie wiem. Właśnie nie wiem dlaczego, no ale to nie przeszkadza nam.
6: Najlepiej jest wybrany tutaj.
5: Tak, a tak mi się wydaje.
2: Jak się państwo bawicie na 3 Maja na festiwalu?
7: No dobrze, dopiero co przyszliśmy, ale widać, że dużo jest atrakcji.
2: Czy czekacie państwo na koncert może?
7: Tak, tak.
2: Co nie sądzi o dzisiejszym festiwalu 3 Maja?
8: No fajnie, dopiero przyszłam, ale bardzo ładnie.
2: Czyli czeka pani głównie pewnie na koncert, prawda? A na jakieś konkretnie?
8: No na wszystkie zespoły, jakie będą. Chyba dam radę.
2: A co pani sądzi o tym, że festiwal jest tegoroczny w tym miejscu?
8: No właśnie niedobrze, za ciasno tu jest. A przez są te parki takie ładne, miejsca do siedzenia dużo. A oni tu się wzięli i to co roku tu jest, ale nie ma kto zarządzić chyba, prawda?
9: Bardzo dobrze, super, pogoda wspaniała.
8: wszystko

0: Okej.
1: Czy jest jakieś konkretne wydarzenie, na które Państwo czekacie, może?
0: No, na występy.
1: Na kogoś konkretnie?
0: No, poparzeni kawą.
1: A co Pani sądzi na temat tego, że festiwal tegoroczny jest w tym miejscu?
0: No, mogły być w innym miejscu. Wiadomo, by się rzeczywiście lepiej to pasowało, no ale jeżeli w tym jest, nie ma innego wyjścia, no to trudno.
2: Mam emocje bardzo duże, ponieważ we Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu i graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym, ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No, czy dowiozła publiczność? No, oczywiście, no, drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem, no. Więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła. I dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała. Miło, miło, no tam parę pomyłek było, ale to nikt nie zauważył, bo to wiadomo, że tutaj każdy tam jakoś tam coś tam zrobił. Natomiast no miło, no jest i pogoda dopisała i w ogóle i wszystko, ludzie dopisali, wszystko pięknie tutaj, ten rynek cudowny, no czegoż chcieć więcej, drodzy Państwo, naprawdę, no dla nas rewelacyjnie, oby tak dalej.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zgodnie z obietnicą, Paulina Szejgicka, ProBeauty Clinic, kosmetolog. Witam serdecznie Cię,
1: Dzień
0: Paulino.
1: dobry, witam.
0: Skończyłyśmy ostatnie nasze spotkanie na wszystkich, no nie, właściwie nie wszystko zdążyłyśmy opowiedzieć, ale bardzo dużo o tym, co możemy zrobić, żeby poprawić kondycję naszej skóry, przede wszystkim w zabiegach na twarz, tych po zimie, a tuż przed latem. I obiecałam Państwu, i Ty też obiecałaś, że następnym razem poświęcimy ten czas, bo to też jest ten dobry moment, żeby zadbać o nasze ciało, żeby jak już ubierzemy bikini na wakacje, to już całkiem niedługo, wyglądać atrakcyjnie, szczupło, zgrabnie, bez celulitu nieszczęsnego, które jest zmorą
1: towarzyszy
0: każdej
1: wszystkim.
0: kobiety. Tak, towarzyszy nam wszystkim. Od czego zacząć i czy to już jest dobry moment teraz właśnie, miesiąc maj, żeby te zabiegi zaczynać?
1: Zdecydowanie tutaj zabiegi, o ile na przykład robimy zabiegi na twarz, to jest to jeden, dwa zabiegi i jesteśmy w stanie szybko tą skórę przywrócić do świetności, że tak powiem. Natomiast w przypadku ciała to już są pakiety zabiegowe. My co prawda, wybierając technologię, czyli urządzenie, staramy się to zmaksymalizować, bo nikt nie ma czasu, żeby przychodzić na serię 15 zabiegów, tylko chcemy szybko efekty. Dlatego mamy takie trzy kluczowe urządzenia. Zabieg na celulit, który jest połączeniem fali radiowej i fali uderzeniowej. Sięgamy tak naprawdę na takich pięć najważniejszych efektów, czyli ujędrnienie, rozbicie, poprawę krążenia, no i generalnie wyszczuplenie, wymodelowanie. To nie jest zabieg odchudzający, ale jest to zabieg świetnie modelujący. Z celulitem jest generalnie no, temat obszerny, jeżeli chodzi o pojawianie się. My często się śmiejemy, że to nie nasza wina, tylko wina tkanki łącznej, no bo tak jesteśmy zbudowane. I tutaj faktycznie te przegrody tej tkanki łącznej, one tworzą taką rajstopę, kabaretkę, przez które te adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, się przeciskają. I faktycznie jest tak, że w tym naszym zabiegu na celulit fala radiowa rozgrzewa, czyli te zwłóknienia nam
0: te wszystkie grudki takie, tak?
1: Tak, ona nam je roz, tak jakby one są bardziej takie

0: podatne później na to uderzanie. Natomiast to uderzanie, czyli ta fala radiowa, ona nam rozbija te wszystkie zwłóknienia. Dlatego widzimy natychmiastowo, że tak jak tutaj jedna pani, która się zajmuje gastronomią, przyrównała mi to do fasoli. Powiedziała, że przyszła do mnie z fasolą, wyszła tutaj z kaszą gryczaną, tak? Mhm. Czyli my te grudki chcemy porozbijać, te adipocyte, ale jednocześnie też przywracając krążenie, my też tak jakby no, bardzo dbamy o tą limfę, czyli żeby ta limfa z nas odpływała, no bo celulit to my tylko widzimy te grudki, ale w rzeczywistości celulit zaczyna się chociażby od zmiany krążenia, czyli coraz w wyniku tego siedzącego trybu życia, my po prostu to krążenie u nas jest coraz wolniejsze, ta limfa zaczyna nam się blokować i celulit jest już następstwem tego, co się dzieje. Dlatego też właśnie ten nasz zabieg na celulit, on tak działa na wszystkie problemy po trochu. Też dodatkowo wzmacniamy zabiegi drenażem limfatycznym, czyli po zabiegu zakładamy takie spodnie, które nam tą limfę tutaj odpływają, żeby tak jakby to krążenie i tą lekkość nóg przywrócić. Drugim urządzeniem jest...
1: Jeszcze chwilkę, poczekaj, jeszcze kilka pytań, bo po pierwsze, czy ile trzeba wziąć takich zabiegów, czy to też jest sprawa indywidualna, czy to jest jakaś partia, która no, nie ma siły, to urządzenie zrobi to, co ma do zrobienia?
0: Mamy tak, w sumie mamy takie dwa pakiety. Mhm. Pakiet standard, 4 zabiegi i to są, to jest pakiet wystarczający na taki celulit, który widzimy przy ucisku. Mhm. On jeszcze nie jest widoczny, jak stoimy i widzimy, że są głębokie grudki. Natomiast pakiet 8 zabiegów to jest pakiet, który już tutaj pozwala nam nawet taki głęboki, włóknisty celulit wygładzić. Oczywiście to nie jest tak, że zrobimy 8 zabiegów i czary mary i już
1: nie
0: wszystko.
1: Ma.
0: My wizualnie poprawimy, ale jeżeli nie zwiększymy naszej aktywności fizycznej i wodę, bo tutaj woda też jest takim bardzo dużym albo sprzymierzeńcem, albo wręcz przeciwnie, no bo jeżeli nie pijemy zbyt odpowiedniej ilości wody, to wszystko nam się zaczyna blokować. Wtedy pojawia się nam tak zwany celulit wodny, od niego się też najczęściej zaczyna, no bo to krążenie, ta woda zaczyna nam się blokować, zaczynają pojawiać nam się obrzęki. No
1: organizm
0: wtedy...
1: się zatrzymuje. Nie wiedząc
0: dokładnie,
1: kiedy
0: paradoksalnie,
1: znowu.
0: Tak? No bo byśmy sobie pomyślały, o kurde, zatrzymuje mi się woda, to znaczy, że za dużo piję. A to jest wręcz przeciwnie. Jak pijemy za mało, to właśnie
1: Nasz organizm oszczędza.
0: Dokładnie.
1: Tak, dokładnie.
0: Zamiast wydalić, zostawiamy. Pojawiają nam się obrzęki.
1: Więc 4 bądź
0: 8
1: zabiegów w jakiej serii powtarzane?
0: Raz w tygodniu.
1: Raz w tygodniu. No to proszę Państwa, te 8 tygodni to
0: akurat
1: jest ten, to
0: idealnie.
1: Jest ten czas.
0: Tak, natomiast dodatkowo właśnie mamy tutaj drenaż limfatyczny, czyli optymalizujemy te efekty, chcemy jak najwięcej wyciągnąć z tych zabiegów, że jak już leżymy, to po prostu na 100% musi być efekt.
1: Biorąc pod uwagę, że życie płynie szybko, a kobiety są zajęte, to jak długo na taki zabieg muszą, jaki czas muszą przeznaczyć na taką wizytę?
0: Mamy opcję albo uda i pośladki. Maksymalnie 1,5 godziny. Zabieg plus tam pół godzinki drenaż. Więc no, do 2 godzin wypuszczamy nowe nogi.
1: Nowe nogi. Dobrze, i teraz możemy przejść do tego kolejnego zabiegu i urządzenia, o którym chciałaś mówić.
0: Tak, czyli kolejnym zabiegiem jest znowu zabieg bardziej ujędrniający, czyli tam mamy falę radiową i ultradźwięki. To też jest zabieg, który ujędrnia i bardziej modeluje. Czyli jak tutaj mamy zabieg, który ubija i rozbija, tak tutaj mamy zabieg, który bardziej ujędrnia i tak jakby sprawia, że ta skóra robi się bardziej sprężysta, bardziej intensywnie napięta. Dlatego też właśnie on świetnie się sprawdza w przypadku brzucha, jak mamy, chcemy się wymodelować, chcemy założyć obcisłą sukienkę, chcemy tutaj poprawić
1: pokazać
0: nasze boczki.
1: Pokazać kawałek brzuszka jeszcze.
0: Dokładnie, więc tutaj zdaję egzamin, no bo faktycznie nam się ta skóra ujędrnia, widocznie ujędrnia. Też mamy pakiety 4 zabiegów, spotykamy się raz w tygodniu, to też jest zabieg łączony z drenażem, czyli tutaj bardzo dużą rolę w organizmie kobiety ogólnie odgrywa
1: woda,
0: limfa
1: i woda
0: i właśnie woda i te zastoje limfatyczne, one jak nam odpływają, to od razu też czujemy się lekko, satysfakcja, samopoczucie, wszystko nam po prostu idzie do góry.
1: Tak, czasami.

0: Sami mówimy, nawaga się nie ruszyła, a wszystko mamy luźniejsze. I
1: Tak.
0: to w efekcie właśnie między innymi takich zabiegów, prawda?
1: Dokładnie, no bo my wtedy tą limfę gdzieś tam przegonimy i żeby ona po prostu wyrzuciła wszelkiego rodzaju metabolity i te rzeczy, których organizm chce się po prostu pozbyć. A że te właśnie zabiegi mają działanie lipolityczne, pobudzające właśnie metabolizm, no to my to wszystko po prostu wyrzucamy, nie?
0: I trzecie
1: Trzecie
0: urządzenie.
1: urządzenie już jest typowo urządzeniem
0: Wyszczuplającym.
1: zadaniowym. On po prostu typowo nam działa na tkankę tłuszczową. On niszczy te komórki tłuszczowe z tego danego obszaru. I tutaj faktycznie kryolipoliza jest takim zabiegiem, gdzie my przykładamy odpowiednią ilość głowic do odpowiedniego obszaru, czyli brzuch, boczki, fałdy pod stanikiem, które też nas często tutaj denerwują. W wyniku tego cyklu, który trwa 50 minut, my wymrażamy te komórki tłuszczowe, minus 9 stopni, więc taka dość niska temperatura, ale właśnie na tyle skuteczna, że nam te adipocyty suwa.
0: I to jest zabieg, na którego efekty trzeba poczekać i już
1: Dla
0: trzeba, no
1: cierpliwych.
0: tak.
1: Tak, dokładnie. Tutaj akurat my też przygotowaliśmy takie pakiety, że na przykład robimy kryolipolizę. Dodajemy zabieg na przykład właśnie ten ujędrniający, żeby szybciej wymodelować te komórki tłuszczowe, żeby się je pozbyć. Natomiast no, trzeba poczekać na te efekty. Pierwsze efekty zazwyczaj są po około miesiącu. Jak sobie tutaj porównujemy
0: No to pora
1: zdjęcia.
0: najwyższa, drogie panie,
1: No.
0: jeśli chcemy się pozbyć, to już trzeba.
1: Dokładnie, no.
0: Paulina, powiedz jeszcze, bo pupa, uda, brzuch, boczki to są najczęściej te miejsca, które
1: Poruszane.
0: tak poruszane.
1: Dokładnie.
0: Natomiast no, taką zmorą kobiet w pewnym wieku, ale też nie zawsze wiek tutaj ma znaczenie, są te takie motylki na ramionach. Czy te urządzenia, o których powiedziałaś, też pomagają na ujędrnienie tutaj na rąk?
1: To zdecydowanie to urządzenie, o którym mówiłam, że jest ujędrniające. No bo tutaj generalnie bardzo często z ramionami mamy taki problem, że ta grawitacja nas przyciąga, tak?
0: Tak.
1: Czyli ta skóra zaczyna nam być tam
0: Buja
1: luźna.
0: się po prostu.
1: Więc tutaj faktycznie podgrzanie falą radiową i ultradźwiękami jednocześnie bardzo intensywnie napina. Tutaj seria czterech zabiegów i faktycznie widzimy, że i wygładzenie ramion, trochę takie wymodelowanie, bo właśnie nawet ostatnio jedna pani zwróciła uwagę, że ujędrnienie ok, ale że też tak się fajnie te ramiona wysmukliły, więc widzimy, że tak jakby też wygląd tych ramion nam się poprawia.
0: Pytanie ostatnie, czy są jakieś przeciwwskazania takie, które absolutnie uniemożliwiają korzystanie z tego typu zabiegu?
1: To są standardowe przeciwwskazania. W
0: No,
1: przypadku,
0: ciąża.
1: tak, ciąża, choroby nowotworowe to na pewno i tutaj bezwzględnie nie ma też karmienie piersią, bezwzględnie. Natomiast na przykład w przypadku zabiegów z falą radiową, no to rozruszniki serca i wszelkiego rodzaju urządzenia, które posiadamy w sobie, które mogą zaburzyć pracę, tak? Bo ta fala jest w stanie wpłynąć na przykład na rozrusznik serca i metalowe elementy w obrębie obszaru zabiegowego, czyli jak ktoś ma, nie wiem, jakieś tam śruby w kostce, a robimy brzuch, to nie jest to przeciwwskazaniem. Ale jeżeli ktoś ma jakiś, nie wiem, implant nogi, tutaj
0: I
1: mięśnia
0: robimy udo.
1: czworogłowego i robimy udo, no to wtedy to się może nagrzewać. Aczkolwiek teraz zazwyczaj te materiały też już są na tyle, że tak powiem, bezpieczne, że to też trzeba dokładnie sprawdzić, co mamy, z jakiego materiału, i wtedy jesteśmy w stanie podjąć decyzję. Natomiast tak ogólnie są to zabiegi ogólnodostępne, więc te standardowe przeciwwskazania.
0: I rozumiem, że jak w przypadku zabiegów na twarz, jeżeli przychodzimy po raz pierwszy, pokazujemy całą naszą sylwetkę, pokazujemy naszym zdaniem, gdzie mamy problemy, to możemy liczyć na waszą fachową pomoc, że nie, od tego zaczynamy. Zaczynamy, też układacie plan, bo tych urządzenia są trzy, ale możliwości jest wiele,
1: Tak. I
0: prawda?
1: połączenie tych urządzeń, tak?
0: Tak,
1: Czyli
0: dokładnie.
1: w różnych kolejnościach zaczynamy, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Więc my tutaj przede wszystkim skupiamy się na konsultacji. Konsultacja też poniekąd polega na tym, żeby pogadać ogólnie o stylu życia, no bo nie ukrywajmy, że to są zabiegi, które nam wspomagają pracę naszą, którą zaczęliśmy, tak? Czyli mamy w głowie to wyszczuplenie, więc to jest, zabiegi są dodatkiem do zmiany stylu życia, tak, żeby te efekty

0: szybciej osiągnąć. Często jest tak, chociażby właśnie ostatnio robiłyśmy taką fajną metamorfozę, gdzie pani nam opowiadała, że ona wielokrotnie była na diecie i wielokrotnie gdzieś tam zapisywała się na tą siłownię. Ale jak sobie wspomogła tą dietę i te ćwiczenia zabiegami, no to się okazało, że efekt jest piorunujący, tak? No bo ona
1: I chęci
0: zmieniła.
1: większe, żeby
0: Tak,
1: kontynuować,
0: ona po
1: prawda?
0: prostu zmieniła ten styl życia, zwiększyła aktywność fizyczną, no i na przykład ukierunkowała krylipolizę na brzuch, no bo tam było największe obtłuszczenie i tego się chciała przede wszystkim pozbyć, nie? Więc tutaj ważny jest całokształt, holistyczne podejście, no i my tutaj też sobie często właśnie o tym rozmawiamy.
1: Właśnie tak jest Pro Beauty Clinic, Paulina Szyjwicka, kosmetolog. Dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę.
0: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przybliżyć, niektórym osobom być może przypomnieć, zasady przyjmowania zwierząt do naszego schroniska. Schronisko dla zwierząt we Włocławku jest schroniskiem miejskim. Działamy przede wszystkim na terenie miasta Włocławek i działamy na podstawie uchwały Rady Miasta, która jest uchwalana co roku. A obecna uchwała została uchwalona 18 lutego 2025 roku. Jest to dokument sporządzony na podstawie ustawy o samorządach oraz ustawy o ochronie zwierząt i ustala plan pomocy zwierzętom bezdomnym i plan zapobiegania bezdomności na terenie właśnie naszego miasta. Na podstawie uchwały schronisko jest podmiotem odpowiedzialnym za przede wszystkim zabezpieczanie zwierząt bezdomnych oraz poszukiwanie dla nich domu. Natomiast według zapisów uchwały nie możemy przyjmować zwierząt, które Państwo bezpośrednio do nas zgłaszają lub których Państwo bezpośrednio do nas przywożą. W zapisach uchwały znajduje się informacja, że każdorazowo interwencja zostaje przez nas podejmowana po informacji uzyskanej od Straży Miejskiej. Zabezpieczanie zwierząt na terenie miasta Włocławka odbywa się zarówno przez nas, ale też we współpracy ze Strażą Miejską przede wszystkim oraz częściowo z innymi jednostkami, takimi jak fundacje, stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. Jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne na terenie Włocławka, pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest telefon na Straż Miejską. Przypominamy, jeśli chodzi o naszą Straż Miejską, wykonujemy telefon na numer 986. Jest to połączenie bezpłatne, numer alarmowy działający przez całą dobę. Straż Miejska ma obowiązek przyjąć zgłoszenie, stwierdzić zasadność zgłoszenia, to znaczy sprawdzić, czy uda się ustalić właściciela zwierzęcia, czy rzeczywiście zwierzę potrzebuje pomocy. Jeżeli tak się dzieje, czasami nasz ekopatrol udaje im się zabezpieczyć zwierzę, przywieźć do nas do schroniska. Jeżeli nie ma takiej możliwości, dostajemy informację od straży, pracownik schroniska wyjeżdża na interwencję i stara się zabezpieczyć takie zwierzę. Także za każdym razem, jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne, zwierzę potrzebujące pomocy, zwierzę po wypadku, pierwsza rzecz, którą należy wykonać, jest to telefon na Straż Miejską. W następnej kolejności czekać po prostu na informacje o przyjeździe patrolu straży, tudzież o przyjeździe pracownika schroniska. Przypominamy, że zgodnie właśnie z ustawą o samorządach zabezpieczanie zwierząt bezdomnych, poszukiwanie dla nich domów należą do obowiązków gmin. Także każdorazowo, oczywiście u nas na terenie miasta takim organem gminy jest Straż Miejska, natomiast każdorazowo poza terenem miasta należy poinformować o fakcie znalezienia bezdomnego zwierzęcia gminę, na terenie której takie zwierzę przebywa. Tak? Czyli jeżeli to jest sąsiednia wioska, gmina Włocławek, musimy kontaktować się z Urzędem Gminy Włocławek. Jeżeli to jest inna gmina, każdorazowo należy to zgłaszać do Urzędu Gminy. Jeżeli chodzi o nasze schronisko, działamy przez całą dobę, podobnie jak Straż Miejska, przez całą dobę prowadzimy interwencje, zabezpieczamy zwierzęta. Jeżeli nie uda się namierzyć właściciela zwierzęcia, po upływie 14 dni zostaje ono zaszczepione, zaczipowane. W następnej kolejności jest kastrowane, sterylizowane, jeżeli oczywiście pozwala.

0: pozwala na to jego wiek i stan zdrowia, i zaczynamy poszukiwać nowego domu dla takiego zwierzęcia. Ponieważ jednym z naszych zadań jest również promocja zwierząt i poszukiwanie dla nich domów, o czym Państwo na pewno wiedzą z uwagi na to, że prowadzimy różnego rodzaju akcje. Nasza ostatnia Łapa w łapę po Włocławku. Także przypominamy, każdorazowo kontaktujemy się z gminą, na terenie której znajdujemy bezdomne zwierzę. Dopiero w następnej kolejności możemy próbować dzwonić do schroniska, jeżeli takiego schroniska nie ma, przytuliska lub być może jakiejś fundacji, stowarzyszenia prozwierzęcego, które działa na terenie danej gminy. I jeszcze może wspomnę o tym, co uważamy za zwierzę bezdomne. Jest to takie zwierzę, którego właściciela nie udaje się namierzyć, które widzimy, że w jakiś sposób jest zdenerwowane, wystraszone, do którego, no, nazwijmy to brzydko, nikt się nie przyznaje. Jeżeli zwierzę ma na sobie, no głównie dotyczy to psów oczywiście, jeżeli zwierzę ma na sobie obroże, na obroży jest na przykład adresatka, tudzież lisetka, możemy skorzystać z tej formy namierzenia właściciela, wykonać do niego telefon. Także takie zwierzę, no, nie jest już uznawane za bezdomne, ponieważ wiemy, że ma właściciela, którego się skontaktować. Natomiast jeżeli zwierzę takiej adresatki nie ma, być może nawet pies ma obroże, ale widzimy, że nie biega za żadną określoną osobą, nie jest gdzieś prowadzony na smyczy, tak? Czy no być może został zapomniany pod sklepem, zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście wtedy prosimy o telefon na Straż Miejską, a my w następnej kolejności będziemy pomagać zabezpieczyć to zwierzę i starać się, aby trafiło z powrotem do swojego domu lub znalazło nowy. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Gryfek. Oto Gryfek. Trójkolorowy psi siedmiolatek średniej wielkości. Zanim do nas trafił, Gryfcio miał dom, człowieka i psich braci. I nagle to wszystko się skończyło. Nic więc dziwnego, że początkowo schronisko było dla niego straszne. Szybko jednak przekonał się, że pracownicy są w porządku, a codzienne spacery stały się czymś, na co czeka z niecierpliwością. Fakt, że do nowych osób nadal podchodzi nieco nieufnie. Ale wystarczy pokazać mu się z dobrej strony i dać trochę czasu, aby go do siebie przekonać. Na zewnątrz Gryfek jest aktywny. Lubi spacerować w umiarkowanie szybkim tempie. Najlepiej z psim kolegą u boku. Dlatego mieszka u nas z innym psiakiem o podobnym temperamencie. Gryfek czeka teraz na kogoś, kto zakocha się w nim, postanowi dać dom, miłość i opiekę. I kto pomoże przezwyciężyć resztki strachu i nieufności. Może tym kimś będziesz ty? Gryfek zarejestrowany jest pod numerem 13302/24/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 520 3 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko? Nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szanowni Państwo, no, akurat towarzystwo wybitne, które, w którym mam dzisiaj przyjemność i zaszczyt wystąpić, bo i sprawa jest wybitna, na pewno dla naszego miasta, bo myślę, że już możemy oficjalnie, panie prezesie, ogłosić, że 104. Mistrzostwa Polski lekkiej atletyki seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku, tutaj właśnie na tym stadionie, więc mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, ale też, to trzeba jasno powiedzieć, to się nie bierze znikąd. Fakt, że od 12 lat we Włocławku jest stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, który już został przetestowany w różnych konfiguracjach i wiemy, że tutaj te imprezy się udają. Po drugie, no mamy fantastyczną publiczność, która zna się na lekkiej atletyce, która chętnie przychodzi na zawody lekkoatletyczne, która kibicuje sportowcom. No, tym razem będziemy mogli podziwiać seniorów, ale ci seniorzy chwilę temu byli nieco młodsi i też tutaj na tym stadionie rywalizowali w Mistrzostwach Polski. No i no, to jest chyba najważniejsze. Mamy wspaniałe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście. Mam tutaj na myśli całe środowisko skupione wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wectra, który ma nie tylko sukcesy sportowe, bo Klaudia, chociażby Kazimierska, która występuje, reprezentuje nasz

0: państwo, nasz kraj, Włocławek, na arenach międzynarodowych i cała masa innych lekkoatletów. Pamiętamy, Kasia Kowalska zdobywała medale, kiedy my nie mieliśmy tutaj takiej doskonałej infrastruktury sportowej, a już pod okiem naprawdę wybitnych trenerów skupionych wokół Wektor Włocławek Kasia te sukcesy osiągała. Więc tu ukłony na ręce pana prezesa Wektry i dla całego środowiska, bo to znowu będzie zaangażowanie i samych działaczy, ale też wolontariuszy, i to też tych wolontariuszy też mamy już wykształconych, oni dokładnie wiedzą, jak postępować. No ale też podziękowania dla Polskiego Związku Lekkoatletyki za zaufanie, bo to jest najważniejsza impreza ogólnopolska w danym roku i właśnie ta najważniejsza impreza ogólnopolska odbędzie się we Włocławku w 2028 roku i to jest bardzo ważne, a my będziemy się przygotowywali do tego wydarzenia również w sposób, bym powiedział, organizacyjny już za chwilę, bo w październiku 13 półmaraton Włocławek, na które już są zapisy uruchomione, więc można trenować, zapisać się i sprawdzić się na dystansie ponad 21 kilometrów, startując i finiszując właśnie na tym obiekcie, na którym, jeszcze raz to powiem, w 2028 roku rywalizować będą najlepsi lekkoatleci z naszego kraju. Dziękuję bardzo.
1: Pan prezydent powiedział o tym zaufaniu Polskiego Związku Lekkoatletyki. Panie prezesie, czy rzeczywiście tak jest, że z czystym sumieniem i spokojem oddajecie te mistrzostwa Włocławkowi?
2: Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi, że podjął się pan już następnej edycji Mistrzostw Polski Seniorów, bo nie pierwszy raz gościć będzie pan najlepszych lekkoatletów polskich, którzy będą eliminować się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. To jest faktycznie ten rok zawsze, jak mówię, olimpijski, jest jeden, zawsze są lata, że odbywają się te zawody co roku, ale rok olimpijski jest wybitny, bo ten prestiż raz, że tej mistrzostw Polski, a to, że są Igrzyska Olimpijskie co 4 lata, to faktycznie wszyscy zawodnicy, którzy trenują, uprawiają lekkoatletykę, ale też w innych konkurencjach są Igrzyska Olimpijskie w dyscyplinach, to po prostu jest to zawsze dla nich rok wybitny. I jeszcze raz chciałbym podziękować panu prezydentowi, ale ja zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak, powiedzmy, na świeżo po halowych mistrzostwach świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezydentem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez na poziomie tutaj Mistrzostw Polski czy imprez międzynarodowych. I bardzo się z tego cieszę, że mam tutaj taki kapitał ludzki w naszym województwie, a Włocławek stoi na czele tego naszego kapitału. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że w 2028 gospodarzem Mistrzostw Polski będzie Włocławek. Wszystkiego dobrego.
1: A całość pewnie spinać będzie jak zwykle lekkoatletyczny klub sportowy Wektra, który włączy się w organizację tych mistrzostw. Panie prezesie, to kolejna duża impreza w naszym mieście.
3: Tak, to kolejna duża impreza. Tak, to kolejna duża impreza. Ja przypomnę, że tych imprez było mnóstwo od juniorów U18, U23, ale również 96. Mistrzostwa Polski Seniorów, które mieliśmy w bardzo trudnym momencie, w momencie pandemii, które były dwa razy przekładane. Dlatego teraz będzie po prostu łatwiej i przyjemniej. Dobrze, że pan prezes tutaj wspomniał o tych swoich imprezach, bo to przecież na imprezie organizowanej, tej bydgoskiej imprezie, mówię o bydgoskiej imprezie, Klaudia Kazimierska uzyskała minimum na igrzyska i później tak

0: pięknie, to w tym momencie zrobiła to minimum, a również w Bydgoszczy na setnych i 101 mistrzostwach zdobyła 2 złote medale na 1500, także ona będzie kontynuowała to zdobywanie medali. A tutaj to, co powiedział pan prezydent, dziękuję wolontariuszom już teraz, którzy są najlepsi w Polsce, bez wątpienia, i ekipa Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo to też trzeba podkreślić, jest niezwykle doświadczona i moim zdaniem z obserwacji wielu imprez ona również jest wypożyczana na imprezy toruńskie, bydgoskie, ponieważ są to fachowcy wysokiej klasy.
1: Bardzo się cieszymy, że te mistrzostwa odbędą się we Wrocławku. Wspomniał pan prezydent o półmaratonie. Muszę też o tym powiedzieć, bo 4 października w tym roku 13 półmaraton. Warto powiedzieć o tym, że we Wrocławku ten półmaraton jest wyjątkowy, bo jest ponad 20 stref kibica. Na każdym kilometrze przygotowane są te strefy. Są także zbiórki karmy dla zwierząt, wiele innych atrakcji związanych z tym półmaratonem. No i to jest taki dowód na to, że ta lekkoatletyka u nas jest co roku, a co jakiś czas pojawia się taka wyjątkowa wisienka na torcie, czyli wspomniane Mistrzostwa Polski w roku 2028.
2: Chcę powiedzieć, że to, że te Mistrzostwa Polski odbędą się we Wrocławku, to jest oczywiście wielka duma i, tak jak mówiłem, zasługa i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Wektry Wrocławek, ale to też jest element większej strategii miasta. Nam bardzo zależy na tym, żeby we Wrocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu, powiedzmy, europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy. To dla kibiców też sportowcy w ogóle biorą się za sport i za uprawianie różnych dyscyplin, ale to też kibice, bym powiedział, w najróżniejszym wieku, bo też nasz półmaraton pokazuje, że właśnie społeczności szkolne są bardzo często, same z siebie się angażują w tym, żeby przyjść na trasę naszego biegu i tam wspomagać, no już niekoniecznie zawodowych sportowców, ale amatorów, takich, którzy no, biegają dla przyjemności. Więc tak jak powiedziałem, to jest element większej strategii, większej całości i mam nadzieję, że będziemy mogli w najbliższych latach kolejne elementy do tej strategii po prostu dokładać. Bardzo dziękuję.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 190.

0: 53. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: dzień dobry,
0: serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna i śmiertelna wręcz można byłoby powiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają. Natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich, alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców i dzieci, osób, które są uzależnione i my jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie czy samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając albo mieszkając, mając kontakt bliższy czy dalszy z alkoholikiem.
0: No właśnie, to nie jest tak, jak wszyscy, jak niektórzy mogliby pomyśleć, że na tej grupie wsparcia wy wymieniacie doświadczenia dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
1: To, żeby była jasność, alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. I to nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste, nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym. Bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem. I żeby nauczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze,

0: Alkoholizm jest chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię, mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi, które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy, czy że kogoś zmienimy, bo to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala. No jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy były alkoholikami. To są często osoby bardzo wrażliwe, którym bardzo trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha, ktoś nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać. Czasami pijąc są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami, jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
1: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś do ściany i pomyślałaś sobie, już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
0: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać, nie umiałam szukać pomocy. Jeżeli jak już troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No we Włocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów, no różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, jak o której w tej chwili mówimy, nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-Anon. Więc mieszkałam wtedy w Łodzi. Tam było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę tam, takich grup właśnie rodzinnych Al-Anon jest wiele. Znalazłam wspaniałą grupę. Początkowo było to dla mnie przerażające, co tam słyszałam na tych grupach. Aż w którymś momencie stwierdziłam, że to jest najlepsze coś, co mnie spotkało w życiu. Nauczyłam się, jak powinnam funkcjonować, żeby po prostu przetrwać. Żeby przetrwać, żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam Al-Anon. W tych grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej to są żony alkoholików jako mężczyzn, ale również są rodzice alkoholików, dzieci alkoholików.
1: Są też mężowie przecież chyba.
0: Oczywiście są i mężowie, i są ojcowie. Tak, jak najbardziej tak.
1: Z Zapytałam Cię o te osobiste doświadczenia.

0: doświadczenia, żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuzależniona, a alkoholizm to jest to choroba śmiertelna, dla osoby współuzależnionej to też może być choroba śmiertelna.
1: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się i odbywa to się, odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy we Włocławku, również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów. Nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągałam jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
0: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.
1: Tak. Nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam, żeby ktoś bardzo to skrzętnie ukrywał. Bardzo, bardzo.
0: Małgosiu, spotkania takich grup Al-Anon, powiedziałeś, że są w kameralnym salce. Czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z wami się skontaktować?
1: Tak, moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w kawiarence obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie i tam się spotykamy.
0: Spotykacie się cyklicznie?
1: Spotykamy się cyklicznie, uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy, usłyszałam to ostatnio, że nie, ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
0: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy samopomocowej?
1: No praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, to jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie tak naprawdę. Zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które, tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, i nauczenie się, my w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi,

którzy są uzależnieni, a są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każde picie alkoholu jest uzależniające, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich. Natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. I żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną.

0: matką, jako kobietą, jako kobieta mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować. Nie, żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękno, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
1: Małgosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w tej, w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
0: Najtrudniejsze.
1: Ten wstyd, który musiałaś pokonać?
0: Nie, nie, nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam. Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj wiedziałabym, gdzie szukać tej pomocy, kiedyś nie. I właśnie to jest taki apel do tych osób, które są być może w takiej sytuacji, jak ja kiedyś. Szukajmy pomocy. Ona jest i ona jest, będzie, są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
1: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej choroby, to
0: dokładnie.
1: Takie trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby współuzależniona.
0: To jest
1: i
0: bardzo
1: że...
0: trudne, to jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić, długo w ogóle nie, najpierw to nie wiedziałam o tym, później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to chyba jest najtrudniejsze.
1: I właśnie po to jest grupa we Włocławku, od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo
0: Dziękuję
1: za tą
0: bardzo.
1: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękuję za uwagę. Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo, jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję
1: Jeszcze raz.
0: Bardzo. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie wstępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem, motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu wrocławskiego.
1: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor Skarbca Fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała potem w jury. Powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo jak to dzieci, dzieci są kreatywne, pewnie pojawią się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach werze TikToka, w czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję wrocławską, kujawską chcą poznawać i chcą kultywować.
2: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak, no bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych. Są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści. No to jest coś wspaniałego.
4: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki. Prace są bardzo profesjonalne. Niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. Dziewięć miejsc będzie do wybrania. W związku z tym no, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty, czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
1: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
5: Cenię sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym. I wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
3: Okej. Okay. To, co wykonałeś, trzymasz dłoń, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
5: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły. Namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wzorunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu, już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
3: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
6: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
3: Okej, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu, wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
6: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty, rysowałam je w

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja.

0: różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.
1: Jak konkurs, to również nagrody.
2: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu.
1: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
3: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
4: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
3: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzonych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
1: Nim na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Wrocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa futraków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
5: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe, jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
6: Na stoisku teatru animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
1: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości włocławskiej publiczności.
7: We Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu i graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym. Ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy.

0: nowy koncert we Włocławku. No, czy dowiozła publiczność? No, oczywiście, no, drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem. No, więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła. I dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
1: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Włocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
2: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwone, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej, wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Włocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
1: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
3: Bo mi się to bardzo podoba. No to święto flagi właśnie mam.
4: No właśnie, czym dla Pani są te symbole biało-czerwone?
3: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
5: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od Państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
4: A czym dla Pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
5: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.
6: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
4: No właśnie, czym dla Pani są te symbole narodowe? Czym dla Pani są te symbole narodowe?
6: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
1: Włocławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Włocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
7: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matur Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we włocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Włocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następnie

0: dostępne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Włocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No, zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy włocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
1: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
2: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce nowożytne, głównie to będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów maturzyści będą musieli również przystąpić do 2 egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego, krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa pół godziny, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na 2 pytania ze zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
3: No mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
4: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
3: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
4: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
3: No, przygotowywałem się w domu, z polskiego szczególnie na pytania jawne. No

0: nadzieję, że to dało efekty.
1: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
0: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski był stresujący.
1: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
0: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
2: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
3: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor tak, nadziei, także udało się.
2: O, słonika też mam, także było dobrze.
1: A czy był dzisiaj stres od rana?
2: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
3: Nie, ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
4: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na dwa kolejne dni, ale myślę, że dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
1: Który temat wybrałeś?
4: Wybrałem temat pierwszy.
1: I do czego się odwołałeś?
4: Pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam, chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kmicic i jego przemiana, a drugim argumentem była lalka.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
4: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite. Przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
1: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
4: Nie.
1: A czy był stres od rana?
4: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
3: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
5: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na początku.
2: Ogólnie bardzo, bardzo trudno, ale byle 30% i będzie dobrze.
1: Okej, czy się dzisiaj stresowałyście od rana?
3: Tak, zdecydowanie tak, no.
5: No, chyba wszyscy się stresowali.
2: No, tak, stresowałam się, no.
3: Polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
6: Wydaje mi się, że w porządku, zadowolona jestem, tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku, mam nadzieję.
1: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
6: O pracy.
1: Pierwszy. A do czego się odwołałaś?
6: Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszła mi sama, już nie pamiętam, doktora Rie z dżumy. Jako, że był taki pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
6: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
1: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
6: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski, też to wypracowanie, tyle czasu. Ale już mam z głowy.
2: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie dwa dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
1: A który temat wybrałaś?
2: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
1: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś. To jak opanowałaś ten stres?
2: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam, no. Nie mam sposobów żadnych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie, no, powtarzałam lektury, no tak głównie.
7: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
8: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
9: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?

0: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie państw gospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
1: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
2: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, że była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
3: No właśnie o to chciałam zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
4: To też jest zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
3: Czyli takie imprezy są potrzebne.
2: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
3: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
2: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale było
3: przygotowywaliście
2: dobrze.
3: Się do tego, czy...
2: No, oczywiście, że nie, nie. My dzisiaj spontanie, po prostu nie mieliśmy grupy. W ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
5: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna bawi się na całego.
3: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
5: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
3: No właśnie, czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
6: Tak, tak, i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
3: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
5: No, w sołectwie Barchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę. W sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
3: A czy jakaś konkurencja sprawiła wam trudności?
6: Nie, wszystko było w porządku. Czyli wszystko się udało. Jak najbardziej.
5: Oczyszliśmy się bawić.
7: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę 6-osobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili. Bierzemy akurat udział panią wójt, bo jest naszą mieszkanką.
3: I czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
7: Tak. Dobrze było, żeby to co roku. Może nie akurat termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców, a tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dni majowe, co jest pierwszy, to... Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
3: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
7: Nie, nie, ja mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
3: A czy któraś konkurencja sprawiła wam trudność?
7: Nie, nie było, nie było.
1: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
3: Czy takie wydarzenia są wam potrzebne właśnie w gminie Barwów?
5: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas, bardzo nam się...
3: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
5: Baruchowo.
3: Baruchowo.
5: Jesteśmy z Baruchowa.
3: Okay.
5: Ale wszystkim kibicujemy. Najważniejsze, liczy się dobra zabawa.
3: A jak te konkurencje podobają się?
5: Bardzo, pewnie.
8: Bardzo zadowolona, tak. Dzieci mogą, my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Barchowo, ale podoba mi się.
3: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
8: No Barchowo.
3: Barchowo.
8: Jestem z Barchowa.
3: Okej. Okay. A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
8: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
3: Czyli po... Żeby więcej było takich.
8: Żeby było więcej takich, tak. Bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi. Pokaże siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak, tak, to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także w porządku, fajnie.
1: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Włocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej,

0: jak i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnych.
1: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2: Na naszych sztandarach jest wypisane Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
0: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
1: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy. Nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jakby zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
2: No właśnie, ani to praca, ani to służba. To już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem. Pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd, no i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego i jednostek OSP, my jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego, także no pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
0: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
3: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze.
0: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Włocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem.
4: 2 lata temu miasto Włocławek przejęło budynek zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej, znany włocławianom przede wszystkim z siedziby Teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera. i rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

0: ogłosiło przetarg na przebudowę, rozbudowę oraz dobudowę właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, dwa lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie, ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
1: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych.
0: Oczywiście tutaj w tej inwestycji również zawarte są te tereny zielone i będą no, również służyły mieszkańcom pod względem takiej właśnie infrastruktury rekreacyjnej z roślinnością, z strefą zieloną. To, co jest potrzebne, żeby podnosić jakość życia mieszkańców. Ten przetarg to jest tak naprawdę drugi etap tego, co już się dzieje, ponieważ pięknie ten budynek połączy się z drugą inwestycją, z pierwszym etapem tej inwestycji, czyli z rozbudową wzdłuż ulicy Cyganka, a tak naprawdę no, od samej ulicy Cyganka do ulicy Żabiej cała ta pierzeja zostanie ładnie wkomponowana i wszystko to się połączy w funkcjonalną przestrzeń dla Wrocławian. Ta inwestycja spowoduje również to, że kolejna lokalizacja, kolejna część, kolejny obszar najstarszej dzielnicy naszego miasta przejdzie rewitalizację. Będzie to kolejna wizytówka w tej części naszego miasta.
2: Do kiedy można składać dokumenty?
0: Składanie ofert przez potencjalnych wykonawców jest możliwe do 19 maja.
1: W ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. We Wrocławku doceniono wyjątkową postawę młodej bohaterki. Uczennica zespołu szkół chemicznych Kamila Weyer uratowała życie mężczyźnie, a dziś oficjalnie odebrała podziękowania od władz miasta. Do zdarzenia doszło w drodze do szkoły. W jednym ze sklepów przy ulicy Kaliskiej około 70-letni mężczyzna nagle stracił przytomność. Kamila nie zawahała się ani chwili. Sprawdziła funkcje życiowe i gdy okazało się, że poszkodowana nie oddycha, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Co ważne, nie tylko udzielała pomocy, ale też kierowała innymi osobami na miejscu, instruując je, jak działać do czasu przyjazdu ratowników.
3: Nagle usłyszałam, po prostu ktoś wołał o pomoc. Popatrzyłam się i tak naprawdę widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze. Dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc i za pierwszym razem ocucił się. W końcu odzyskał przytomność. No, panie zadzwoniły na pogotowie, w sumie pytały się, czy zadzwonić na pogotowie. Ten pan tak naprawdę nie chciał, żeby zadzwonić na pogotowie, ale wstał i chciał się schwytać o taką metalową, w sumie metalową półeczkę. I wtedy ja się do niego tak bardziej zbliżyłam, bo panie mnie poprosiły, żebym schwytała go za rękę. I dopiero wtedy zauważyłam, że nagle on padł na kolana. Ja do niego ukucnęłam i chciałam mu pomóc, po prostu go złapać, żeby nic mu się nie stało. I wtedy zaczęłam słyszeć, jak on po prostu charczy. On nie mógł oddychać i tracił przytomność po prostu. I pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. Zaczęło się od tego, że panie mi pomogły położyć go tak naprawdę w pozycji bezpiecznej i próbowałam tak automatycznie, nawet nie wiem czemu, po prostu podłożyłam mu rękę pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha, bo zauważyłam, że przestał już charczeć. I wtedy poczułam, że przestał oddychać i pierwsze, co wtedy mi przyszło do głowy, żeby go położyć na plecy, żeby po prostu zacząć reanimację, bo jeżeli stracił już oddech, to znaczy, że to już idzie w dalszą stronę. Pierwsze co, to pamiętam jedynie, że na początku chciałam od razu robić reanimację, ale pani mi podkreśliła, że trzeba mu odpiąć koszulę.

0: Takiej ważnej rzeczy zapomniałam, że nie odpięłam koszuli, ale pani mi odpięła koszulę, bo mi wtedy już tak ręce drgały po prostu. Nie mogłam aż dobrze schwytać tego guzika i zaczęłam po prostu uciskać. 30 ucisków i 2 wdechy. I znowu zaczęłam robić uciski, 2 wdechy.
1: Podczas spotkania w szkole jej zachowanie zostało oficjalnie uhonorowane. Gratulacje i podziękowania wręczył prezydent Wrocławka, który podkreślał, jak ogromne znaczenie mają takie postawy, szczególnie wśród młodych ludzi.
2: Mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamini, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowania dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku uczy nie tylko wychowania fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować i jak widać, pan profesor robi to skutecznie, bo w chwili próby Kamila dokładnie wiedziała, jak postępować i dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Kamila uratowała ludzkie życie. To jest najważniejsza sprawa, która dotyczy każdego z nas, więc to jest ogromna sprawa i nie ma tak naprawdę ani słów, ani prezentów, ani niczego, co mogłoby zrównoważyć tą wielką rzecz, której nasza bohaterka dokonała.
1: Dużą rolę odegrała też wiedza i przygotowanie. Nauczyciel, który uczył Kamilę zasad pierwszej pomocy, nie krył dumy, podkreślając, że właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest praktyczna edukacja.
3: Ważniejsze to chcemy jeszcze raz pogratulować Kamili, rodzicom, postawy córki, a najważniejsze to, żeby nie bać się właśnie, to co powiedziała Kamila, tak? Bo często jest tak, że patrzymy, ktoś potrzebuje pomocy i patrzymy na siebie, tak? Zadzwonić, chwycić za telefon, zadzwonić, wydać krótkie polecenia, zadzwoń, ty wykonuje reanimację, tak? I działać. Nie wolno się bać.
4: A przypomni pan, jak to się robi? Czego pan uczy uczniów na lekcjach?
3: Oczywiście, tak. Ja jestem w ogóle dumny z tego, tak? I mega szczęśliwy, że ta wiedza i umiejętności zdobywane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy przyczyniły się do uratowania osobie życia ludzkiego, tak? A to jest naprawdę bardzo proste. Widzimy osobę poszkodowaną, wyzywamy pomoc, sprawdzamy przez 10 sekund, czy osoba jest przytomna, czy ma oddech. Jeżeli nie, przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeżeli się zmęczymy, prosimy kogoś o zmianę, tak? I kontynuujemy to do przyjazdu karetki. My nigdy nie stwierdzimy tak, czy osoba żyje, czy nie żyje. Do przyjazdu karetki wykonujemy reanimację.
1: Głos zabrali także przedstawiciele sklepu, w którym doszło do zdarzenia. Podziękowali Kamili za opanowanie i szybką reakcję, podkreślając, że dzięki niej ta historia zakończyła się szczęśliwie.
5: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby. W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze, wręcz jej decyzja przyczyniła się realnie do uratowania ludzkiego życia. Życzę nam wszystkim tak naprawdę, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok, kto podejmie tą decyzję, nie odwróci wzroku, tylko podejmie działania. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować, bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję ci bardzo. Mały pocisk tutaj.
1: Dyrekcja szkoły zaznacza, że to wydarzenie jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są takie umiejętności. Jednocześnie zapowiada kolejne działania. W planach jest zakup i montaż defibrylatora AED, który mógłby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców.
6: W rozmowach tutaj zakuluarowych z panem prezydentem, pan prezydent powiedział, że postara się o to, o co jako szkoła staramy się od jakiegoś czasu, mianowicie o system AED.

0: ED, który ułatwi w przyszłości. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystany ratowanie życia ludzkiego. I nie chodzi tylko o tą społeczność szkolną, o uczniów, nauczycieli, ale chodzi również o osoby, które poruszają się tutaj bulwarami. Ja również tutaj panu Marcinowi zapewnię odpowiednie przyrządy do nauki, jak prawidłowo prowadzić resuscytację poprzez zakup dodatkowych urządzeń w postaci fantomów, takich treningowych. Chodzi o to, że akurat tej wiedzy nigdy nie za dużo.
1: To historia, która pokazuje jedno. Szybka reakcja, opanowanie i wiedza mogą uratować życie. A takich przykładów warto nie tylko gratulować, ale też się z nich uczyć. To już za nami. Drugi dzień matur podstawowych i egzamin z matematyki właśnie dobiegł końca. Dla jednych był to jeden z łatwiejszych etapów, dla innych moment pełen stresu i niepewności. Jak co roku, Królowa Nauk wywołała sporo emocji.
2: Czas 4, 5, 6 maja to nie tylko emocje, które przeżywają maturzyści, ale także wszyscy nauczyciele, którzy zasiadają w komisji, którzy są w takich zespołach nadzorujących, czy zespołach przedmiotowych przeprowadzających część ustną. No wszystkim te emocje się udzielają. Myślę, że po tych 3 dniach głównych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, może troszeczkę opadają, ale do 20 maja jesteśmy w takiej gotowości maturalnej.
3: No właśnie, dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Czy uczniowie przed egzaminem dzielili się swoimi wrażeniami, czy się stresowali?
2: Myślę, że stresowali się, dlatego że nawet małe usterki w podpisach były w losowaniu numerków, czyli ten stres jednak się udziela. Twierdzą po wczorajszym dniu, że najgorzej, kiedy już zasiądą w ławce, kiedy zobaczą arkusz maturalny, to te emocje troszkę opadają i przystępują spokojnie do pracy.
1: Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści nie kryli swoich odczuć.
3: Dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Jak ci poszło? Jak oceniasz? Matura była łatwa czy trudna?
4: Porównując, jak robiłem sobie wcześniejsze zadania, to wydaje mi się, że łatwo i w porządku poszło.
3: Jak się przygotowałeś do dzisiejszego dnia?
4: Jakieś tam arkusze się porobiło, wiadomo, jakieś zadania, korepetycje, no i poszło jakoś. Nie?
3: Czy matematyka była twoją lepszą stroną niż wczorajszy język polski?
4: No zdecydowanie tak.
3: Powiedz proszę, jak przed jutrzejszym dniem, pojutrze język angielski?
4: No jutro wiadomo, pójdzie najlepiej jak się da. Jest to najprostszy chyba egzamin, jaki może być z angielskiego, więc się nie spodziewam jakiejś trudności.
5: Taka określiłem średnią. Zdana powinna być.
6: Też tak uważam, że była taka pół na pół. Nie była ani ciężka, ani trudno.
3: A czy któreś zadania otwarte sprawiły wam trudność?
5: Z ostrosłupem. Nie pamiętałem nic z tego.
6: A mi to tak chyba trzy otwarte jakoś zostawiłem, więc no były trudniejsze dla mnie, otwarte, nie zamknięte po prostu.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
5: Rozwiązywanie arkuszy i zadań i uczenie się z materiałów z internetu najczęściej.
6: Ja to samo.
7: Uważam, że było takiej średniej trudności. Nie był ani łatwy, ani trudny, ale no ogólnie było spoko.
3: A jak przygotowałeś się do matury?
7: Na korepetycji chodziłem.
8: Mi się wydaje, że łatwo, ale zobaczymy na wynikach. Ciężko było, ale zobaczymy. Może coś się ustrzelało.
9: Myślę, że jest okej.
3: Okay. A czy któreś zadanie sprawiło wam wyjątkową trudność?
8: Ja nie miałem takiego zadania.
10: Myślę, że 2 ostatnie były. Kompletnie się nie spodziewałem takich zadań.
9: Wierzchołek z układu kartezjańskiego.
3: A jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
8: Ja uczęszczałem na kursy pana Dariusza Kulmy i wydaje mi się, że przez to byłem dobrze przygotowany.
10: Przygotowywałem się sam od 3-4 miesięcy w tym roku. No i zobaczymy, jak poszło.
9: Korki i nauka w domu.
3: Okej, to jeszcze jakie emocje przed jutrzejszym dniem, bo jutro język angielski?
8: Bardzo spokojnie. Na angielski to na luzie.
10: Tak samo jak kolega.
9: No akurat angielski mocna strona, więc na spokojnie.
11: Szczerze, paru rzeczy się nie spodziewałem, ale nie było źle.
3: A czy któreś zadania otwarte może sprawiły ci trudność?
11: Większość. No niestety, ale nie jestem humanistą z urodzenia, więc...
3: Czyli wczorajszy język polski był łatwiejszy?
11: O wiele i mam nadzieję, że angielski też będzie łatwiejszy.
3: Właśnie jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
11: Szczerze, w ogóle nie mam stresu. Nawet nie za bardzo miałem co powtarzać, bo angielski już... Jest o wiele lepiej, jednak ta matematyka trochę tak kulawa, ale będzie dobrze.
3: A jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
11: No, od początku roku już trzeba było się zacząć uczyć. Niestety, takie są realia maturzystów, że cały rok trzeba zasuwać.
1: Już jutro maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Kolejny egzamin, kolejne emocje i kolejne...

0: kolejne wyzwania, które przybliżą ich do upragnionego świadectwa dojrzałości. Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście.
1: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.
0: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że na stadionie OSIR odbyły się ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę, doświadczenia, a także wolontariuszy, bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć.
2: Zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez.
0: Krzysztof Kukucki podkreślił, że organizacja zawodów wpisuje się w strategię rozwoju miasta, które chce przyciągać do siebie turystów.
1: Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy.
0: Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektry jest Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie obejmującymi zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne.
3: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Śródkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy Zarząd dróg to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZSZ, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim,

prowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy,

0: wojskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem na dzisiejszej sesji. Także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji. Także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia, i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
1: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację. Pierwsze majowe dni były słoneczne i bardzo ciepłe. W niedzielę temperatura sięgnęła w naszym regionie blisko 30 stopni. Taka pogoda sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sobotę na osiedlu Zazamcze. W akcję gaśniczą został włączony śmigłowiec.
2: Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom. Ze względu na to, że ten okres jest suchy, no niestety tych pożarów mamy więcej. W weekend doszło do 44 zdarzeń, w tym 28 zdarzeń to były pożary. I tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też traw. Trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują spore zagrożenie dla nas wszystkich, pożary tych traw.
3: Jeden z tych pożarów miał miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec z Lasów Państwowych do gaszenia tego pożaru.
2: Tak, tam mieliśmy pożar poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z Lasami Państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy, i dzięki temu też te akcje na pewno są bardziej skuteczne. Lasy Państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec, my też działamy tam w trakcie tego pożaru. Dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się nam zlokalizować i zagasić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
1: Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, a temperatura znacznie spadnie. Będzie to jednak chwilowe.
2: Uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzecie stopień zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. A przechodząc, idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te niedopałki nie były wyrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z czynnika ludzkiego, może być przy nasypach kolejowych, w których to gdzieś pociąg podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
1: W przypadku akcji gaśniczej w lesie problemem może być samo dotarcie do pożaru. Na szczęście ścieżki pożarowe w lasach Nadleśnictwa Włocławek są utrzymywane w dobrym stanie.
2: Drogi, jeżeli chodzi o Lasy Państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dostęp do dobry dostęp. Natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to utrudnia, dlatego w żaden sposób nie tarasujmy tych dróg. Starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, to tylko w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur,

0: podczas jazdy, użytkowania samochodu. No i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.
1: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
0: No, całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa to na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria lasów państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze, szybko dojeżdżamy. Lasy państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach. No i te pożary są do 20 arów.
2: Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy. Pali się po szczycie leśnym, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wyschnięcie ściółki i roślinności dna lasu. Amelia Zimmerman nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, wrocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
3: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
1: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to trzy starcia.
3: Tak, były to trzy starcia. Dwie pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
1: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
3: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, ponieważ miałam dwie walki. Natomiast też dobrze się spisałam.
1: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki? Kto cię zachęcił? Jak to wyglądało?
3: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki po prostu, nie kickboxingu, sztuk walki.
4: Ponoć stamtąd pierwsze miejsca i to są taki element przygotowań przed mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
2: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
4: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze dyscyplina, po drugie wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było, te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę. Prowadzony zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
2: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Brześć Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
5: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również

0: zespołu dobowego, mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
1: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
0: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni, w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Dziś zakończył się trzeci, a zarazem ostatni dzień matur podstawowych. Na uczniowskich ławkach królowały egzaminy z języków obcych, najczęściej z języka angielskiego, choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
2: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby młodzieży się pisało spokojnie i bezpiecznie. Jest to też wyzwanie dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje i nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób, zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. Jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już trzy komisje oddały swoją dokumentację, czyli są po, nawet wychodzą, już młodzież są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
3: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych 3 dniach?
2: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni.

0: dni po pierwszym dniu. Polskim wydawał mi się całkiem przyjazny. Mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że matematyka, widziałam, że bardzo skrupulatnie pisali i wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
1: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
2: Dzisiaj trzeci dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
3: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
2: A jak byś porównał te 3 dni matur?
3: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący. Matematyka, bardzo fajny arkusz. No i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
2: Czyli dzisiaj bez stresu?
3: Dzisiaj bez stresu.
2: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
3: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
4: Możliwa setka może będzie.
2: Czyli był to łatwy egzamin?
4: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
5: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta. Raczej nie było żadnych trudności z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
2: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te 3 dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
5: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a w drugi język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
6: Wyśmienicie, to jest ta podstawa, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. Co mówię bardzo z wielką, jak powiedzieć, pewnością siebie. Nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
2: Jak byś właśnie porównał te 3 dni?
6: Polski dziwnie przyjemny. Łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.
2: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
6: Modlitwa, trochę płaczę. Z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
2: Jak stres w tym trzecim dniu?
6: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.
2: Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
7: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
2: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
7: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
2: Jak byś porównała te 3 dni matur?
7: No, polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
2: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
7: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
8: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też był, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
2: Jak byś podsumował te 3 dni? Który dzień był najbardziej stresujący?
8: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
2: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
8: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze było, to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
1: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz egzaminy ustne. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowe.

0: wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.
1: No i jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
0: W kamienicach, bo właściwie są to trzy budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tanie wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
1: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
2: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Włocławka, podobnie jak mural pokazujący Flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
1: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4x6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no, tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
0: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Cię jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Włocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
1: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwarach, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
2: I już na sam koniec zapytam o finansowanie z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasto Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
1: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który

0: No takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
1: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
2: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej powiedzmy na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
1: Ważne jest nauczanie naszych pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
2: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dlatego w odpowiednim wieku, to znaczy kiedy już zaczną same się wypróżniać, no a takie z reguły bierzemy, po prostu zapewnijmy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest no, taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwalimy, bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super. Możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
1: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
2: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę,

0: że ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
1: Młode zwierzęta należy socjalizować, tak aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
0: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi, więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno, dwuletnim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak? Ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi między innymi o drzewa przy ulicy Zbigniewskiej, które, jak podkreślają, są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbigniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy, aż, tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy, ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
1: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
2: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w Śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach.

0: latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
1: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
0: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
2: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Anwil Włocławek udanie zakończył sezon zasadniczy. Rottweilery wygrały przed własną publicznością z Treflem Sopot 94-79. Zwycięstwo było potrzebne zawodnikom Ronena Ginsburga, aby zająć siódme miejsce w lidze bez oglądania się na wyniki innych drużyn. Sam początek meczu nie napawał jednak optymizmem.
3: No rzeczywiście, te pierwsze minuty to na pewno trener nie był zadowolony z tego, jak wyglądamy na parkiecie, no ale później ta obrona już się zdecydowanie poprawiła i też mówił o tym trener na konferencji prasowej, że jest zadowolony z tego, co pokazali nasi zawodnicy. No też sporo zawodników z ławki wchodziło i rzeczywiście dali to, co było nam potrzebne na parkiecie.
2: Gospodarze wyszli na prowadzenie w drugiej kwarcie. Sygnał do ataku dał Elvar. Celnie rzucać zaczęli Allen, Wachli i Slaughter. Ten ostatni był najskuteczniejszym zawodnikiem Anwilu, zdobywając 13 oczek. Zakończona runda zasadnicza nie była najlepsza w wykonaniu Rottweilerów. Wyniki były jednym z powodów zmiany na stanowisku trenera drużyny. Ostateczny bilans włocławskiej drużyny to 17 zwycięstw i 13 porażek.
3: Dla nas tak naprawdę te ostatnie tygodnie to tak wyglądało, że żyliśmy z meczu na mecz i tak też jest teraz w tej fazie play-in. No musimy wygrać w piątek z zespołem Orlen za Stal Zielona Góra i wtedy będziemy już w play-offach.
2: Nie wiadomo jeszcze, czy kontuzjowani zawodnicy będą mogli zagrać w kolejnym meczu.
3: We wczorajszym meczu nie zagrali Mate Wucic i Michał Michalak. Co do ich urazów, to będą informacje na bieżąco. Trener i sztab będą podejmowali decyzję, co z nimi. Natomiast inni zawodnicy będą dostępni dla trenerów i dadzą z siebie wszystko w tym meczu.
2: Najbliższy mecz w piątek w Hali Mistrzów o godzinie 18. Stawką spotkania będzie rozstawienie z numerem 7 i gra z Kingiem Szczecin w serii ćwierćfinałów. Jeżeli Anwil przegra, będzie musiał rozegrać kolejny mecz w niedzielę w starciu o rozstawienie z numerem 8. Maj w Polsce nieodłącznie kojarzy się z białymi albami, rodzinnymi spotkaniami i uroczystością pierwszej komunii świętej. W tym roku do sakramentów w całym kraju przystąpiło blisko 90% ochrzczonych dzieci. Dla wielu rodzin to przede wszystkim ważne wydarzenie duchowe, jednak coraz częściej mówi się o tym, że współczesne komunie zaczynają przypominać wystawne przyjęcia, a lista oczekiwanych prezentów bywa dłuższa niż świąteczne marzenia. Smartfony, kłady czy zagraniczne wyjazdy to tylko część podarunków, które dziś pojawiają się przy tej okazji.
4: Zdecydowanie obserwujemy taki trend, że jest to coraz bardziej skomercjalizowane święto i ta duchowość odchodzi na dalszy plan. Dzieci widocznie, zdecydowanie oczekują tych prezentów, ale przede wszystkim jest to związane z tym, że to my dorośli coraz częściej mówimy o tych dużych prezentach, dopytujemy, a co ty byś chciał, podpowiadamy, że to raczej już nie jest jakaś taka pamiątkowa biżuteria, a kłady, laptopy, tablety, jakieś takie najwyższej klasy, a więc sami też to bardzo intensywnie napędzamy.
2: Zdaniem ekspertów najważniejsza jest dziś rozmowa z dzieckiem i przypomnienie mu, czym naprawdę jest pierwsza komunia święta.
4: Myślę, że przede wszystkim warto będzie wtedy wrócić do tych konkretnych wartości. Po co przystąpiłem do tej komunii? Co było tutaj dla mnie ważne? A jeżeli chodzi o ten czas po komunii, to jak ważne było to, że spotkałem się z rodziną i wytłumaczenie też tego, że każdy dał takie prezenty, jakie były ich możliwości, tak? Więc na co mogli mogli sobie pozwolić.

0: pozwolić i że warto docenić to, że w ogóle mogli sobie na coś pozwolić, że o nas pamiętali, że dobrali coś, co będzie adekwatne do naszego wieku, do naszych potrzeb, a jednocześnie być może niekoniecznie sprostało to tym wysokim oczekiwaniom i tutaj właśnie ogromna rola rodziców, aby też dawali dziecku znać już wcześniej, już przed komunią, że prezenty nie są tym najistotniejszym aspektem i że każdy ma swoje możliwości i warto doceniać gest, a nie wysokość kwoty, jaka została wydana na ten prezent.
1: Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, ile według nich wypada dziś włożyć do komunijnej koperty.
2: Ile według pani powinno się dawać w kopertę na komunię?
3: To zależności od dochodów, ile kto ma, nie? No ale nie mam zielonego pojęcia praktycznie, bo ja już mam prawnuków, którzy mają po 23 lata pokończone. No nie wiem, no, trochę tak, żeby się opłacało, nie? Żeby to dziecko pamiętało, że dostało, że było na komunii, prawda?
2: A czy uważa pani, że ten dzień, to święto stało się bardziej skomercjalizowane? Dzieci oczekują teraz większych prezentów niż to było kiedyś?
3: No oczywiście, jak najbardziej, kochana. Kiedyś to tam w ogóle nie ma co porównywać, nie?
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
3: Moim zdaniem chyba raczej tak.
4: Nie wiem. Ja wiem, z 500 zł.
2: A jakie prezenty się daje?
4: No nie wiem, pieniążki przeważnie.
5: Nie wiem, jestem już w takim wieku, że teraz już dawno nie miałam komu, nie miałam tak w rodzinie komunii. Naprawdę nie orientuję się.
2: A jakby miała pani teraz w tym roku iść na komunię, to ile by pani dała?
5: Nie wiem, 500? 500 zł to myślę, że dla dziecka to jest dużo. No nie wiem, to są rodziny, które naprawdę przesadzają. No, jedni rowery kupują, jedni... Ale jak ktoś już jest na emeryturze, no to też musi się ograniczyć, prawda?
2: A czy uważa pani, że teraz dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
5: Oj tak, na pewno tak. Na pewno tak, ale to w różnych rodzinach jest różnie, nie? Bo są rodziny bardzo zamożne, które naprawdę są dzieci rozpieszczone. No, oczekują nie wiadomo czego, a ja uważam, że ja jestem wychowana w takiej rodzinie, w której raczej przywiązana była waga do tego, co, że komunia to jest przyjęcie Pana Jezusa, nie?
6: No nie wiem, no to zależy jak, na ile kogo stać, mi się to wydaje, nie?
2: A jakie prezenty się daje?
6: No, że różne złote łańcuszki dają, złote pierścionki, no kolczyczki, no różnie.
7: 50 zł lub 1000 zł.
8: Co?
7: Najlepiej pieniądze na... No, ktoś będzie chciał, co będzie chciał, to kupi, nie?
2: A czy uważają państwo, że to święto dzień został taki bardziej skomercjalizowany, że dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
7: Tak. Teraz to nie wiedzą, co... Gwiazdkę z nieba by chcieli.
9: Na komunię.
7: Na komunię. A to jest faktycznie, że to jest biznes, a nie tam wiara po prostu.
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
7: Na dalszy ten plan, tak. Mało kto chodzi do kościoła. To widać jak w niedzielę. To stare babki tylko po prostu. Starsi seniorzy chodzą do kościoła. A młode to... To minęły te czasy.
1: Niezależnie od wartości prezentów, dla wielu wierzących rodzin pierwsza komunia święta pozostaje jednym z najważniejszych momentów w życiu dziecka. Ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
10: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły.

0: szkoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
1: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Powiat wrocławski wykonał kolejny krok w stronę realizacji ważnej inwestycji społecznej. Dziś podpisano dwie umowy dotyczące utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Pierwsza z nich to umowa dotacyjna z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Druga została zawarta z wykonawcą przebudowy budynku mieszkalnego, który zostanie przystosowany do nowych funkcji.
2: Spotykamy się dzisiaj, aby formalnie tę inwestycję rozpocząć. W tym miejscu ma powstać nowoczesny obiekt służący 40 osobom dorosłym z niepełnosprawnościami, także zaburzeniami psychicznymi, zapewniający codzienną terapię indywidualną, grupową, rehabilitację, integrację, zajęcia edukacyjne. Obiekt, który tutaj powstanie, będzie trzykondygnacyjny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście w pełni wyposażony. Powierzchnia jego użytkowa to blisko 750 metrów kwadratowych. W ramach tego zadania przebudujemy także budynek gospodarczy, zagospodarujemy ten teren. Zakupimy także dwa samochody 9-osobowe na potrzeby nowej jednostki, którą to wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, serdecznie witam panią dyrektor, w końcówce tego roku będziemy powoływać, tak aby w połowie przyszłego roku, jeżeli wszystko zgodnie pójdzie z planem, bo ta inwestycja zakłada 12-miesięczny termin realizacji, rozpocząć funkcjonowanie tej zupełnie nowej jednostki.
1: Nowy obiekt ma służyć osobom z niepełnosprawnościami i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu. Jak podkreślają władze województwa, takie miejsca są niezwykle potrzebne, ponieważ pomagają uczestnikom rozwijać samodzielność i odnaleźć się zarówno w społeczeństwie, jak i w życiu rodzinnym.
0: Ja się bardzo cieszę, że na mapie powiatu wrocławskiego, gminy Brześć Kujawski, ale województwa kujawsko-pomorskiego powstaje miejsce dla osób, o których przede wszystkim powinniśmy myśleć, czyli dla osób chorych. Dla środowiskowy dom samopomocy to miejsce, gdzie osoby chore psychicznie, z deficytami intelektualnymi, w spektrum autyzmu będą mogły znaleźć tutaj swoje miejsce, będą mogły nauczyć się funkcjonowania w jakimś chociaż stopniu w swoich rodzinach, ale również i w środowisku. Musimy myśleć o tych najsłabszych, tych, którzy nas najbardziej potrzebują. Oprócz tego takie miejsce powoduje odetchnienie dla tych rodzin, w których one na co dzień żyją. I myślę, że to jest najważniejsze. Dajemy światło i nadzieję. I ja chciałabym bardzo podziękować panu staroście ze wszystkimi współpracownikami, z radnymi, którzy przyjęli ten pomysł, bo dzisiaj doskonale wiemy, że tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Często mówimy o tym, że żyjemy w bardzo dobrych czasach, ale niestety ten pęd powoduje, że odbija się to na naszym zdrowiu, więc bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję.
1: Z inwestycji cieszą się również lokalne władze. Burmistrz Brześcia Kujawskiego zaznaczył, że adaptacja budynku właśnie na taki cel to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i całego regionu.
3: Dla mnie i myślę, że dla mieszkańców Rzadkiej Woli parcele to wspaniała wiadomość, wspaniała uroczystość, że dawna szkoła podstawowa odzyska jakby swój blask, ale też będzie tętniła innym, nowym życiem. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że ta decyzja powiatu była tak jednomyślna. My z panem starostą od dłuższego czasu rozmawialiśmy o tym, jak wiele potrzeb jest w obszarze całego powiatu w zakresie niepełnosprawności i ile jeszcze zadań przed nami, to zadanie było, myślę, kluczowe, żeby rozpocząć też pewien cykl dla powiatu wrocławskiego i tu chylę czoła dla całej Rady Powiatu, dla pana starosty, współpracowników, że ten kierunek został podjęty. Cieszę się, że to też się dzieje w gminie Brześć Kujawski i będziemy mogli otwierać też nowy rozdział w zakresie

0: pomocy osobom z niepełnosprawnością. Dziękuję moim współpracowników, całej Radzie Miejskiej. Myślę, że po zakończeniu tej inwestycji już nikt nie będzie miał wątpliwości, że włączenie się samorządu Brześcia Kujawskiego było bardzo potrzebne, żeby też ta inwestycja powstała.
1: Wykonawca inwestycji zapewnia, że obiekt przejdzie ogromną metamorfozę, a po zakończeniu prac zyska zupełnie nowe życie.
2: Cieszę się, że możemy realizować kolejny projekt z samorządem powiatu wrocławskiego. Nam się zawsze przyjemnie i partnersko realizuje tutaj inwestycje. A dodatkowo się cieszę, że jest to na terenie gminy Brześć Kujawski, bo tutaj z panem burmistrzem i z panem wiceburmistrzem również się partnersko współpracuje i myślę, że wspólnie dopniemy do tego, żeby za 12 miesięcy się spotkać i podziwiać efekty tego projektu. Jak widzimy, obiekt nie jest wielki kubaturowo, ale architektonicznie bardzo ładny i ja tutaj ze strony wykonawcy deklaruję, panie starosto, partnerską współpracę na każdym etapie realizacji tego projektu i myślę, że za 12 miesięcy się spotkamy i będziemy mogli ten obiekt podziwiać.
1: Wartość całego zadania wraz z wykupem działki przekracza 11 milionów złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Niedźwiedź od sceny. Pod koniec koncertu ich troje, a więc około 22:30, doszło do awantury z użyciem noża. Z pierwszych reakcji wynikało, że najpierw mężczyzna dźgnął kobietę. Dwaj kolejni, widząc zdarzenie, ruszyło za nim i zaatakowało nożem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
3: W związku z niedzielnym zdarzeniem już następnego dnia doszło do wykonywania czynności z uprzednio zatrzymanymi mężczyznami do wykonywania czynności w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Mężczyźni zostali przesłuchani, przedstawiono im zarzuty, mianowicie przedstawiono im zarzut działania wspólnie w porozumieniu, polegający na spowodowaniu na szkodę Pawła K. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia. Jeden z nich nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi można by ocenić, iż przyznał się w częściowym, częściowo jedynie. Wobec obu mężczyzn zostały skierowane wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego we Wrocławku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, podzielił również argumentację w nim zawartą. Podejrzani zostali osadzeni w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Mężczyźnie, który miał zaatakować kobietę, nie postawiono żadnych zarzutów.
3: Na obecnym etapie postępowania mężczyzna, Paweł K., został przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego. Prowadzone są czynności weryfikujące pojawiające się zwłaszcza w mediach wersje wydarzeń. Zmierzają one do ustalenia prawidłowego przebiegu wydarzeń. Wydarzenia miały charakter dynamiczny, pojawiło się tam wiele osób, dlatego też analiza zebranych dowodów musi być skrupulatna, rzetelna i wiarygodna. Na ten moment, tak jak już powiedziałam, Paweł K. występuje w sprawie w charakterze pokrzywdzonego.
1: Podsumowując ustalenia śledczych, na początku zdarzenia kobieta została raniona nożem. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto dokonał tego czynu. Następnie doszło do ataku na 38-latka. Zarzuty zostały postawione dwóm mężczyznom w wieku 46 i 37 lat. Jeden z nich działał w warunkach recydywy. Jak ustaliliśmy, kilka miesięcy temu miał wyjść z więzienia, gdzie odsiadywał długi wyrok. W szkole podstawowej nr 14 odbył się 23. rejonowy konkurs poezji i pieśni patriotycznej Moja Ojczyzna. Łącznie do konkursu stanęło 43 uczestników ze szkół we Wrocławku oraz powiatu wrocławskiego. Występy oceniało jury.
4: Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży, u uczniów, kultywowanie tradycji narodowych, ocalenie od zapomnienia pieśni i poezji patriotycznej. No, przede wszystkim również kształtowanie i rozwijanie możliwości artystycznej u naszych uczniów. Cieszy nas fakt, że 23. edycja, a konkurs cieszy się popularnością cały czas. W tym roku zgłosiło się do konkursu, jeśli chodzi o pieśń patriotyczną, 18 uczestników. Jeśli chodzi o poezję patriotyczną, 25 uczestników z różnych

0: szkół z Włocławka i okolic. Konkurs został objęty patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, prezydenta miasta Włocławek, kuratora, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, a także Muzeum w Sulejówku imieniem Józefa Piłsudskiego również objęło swoim patronatem ten konkurs.
1: Uczniowie starannie przygotowali wybrane przez siebie utwory. Jury miało twardy orzech do zgryzienia.
2: Przygotowałam fragmenty Reduty Ordona Adama Mickiewicza. Wybrałam ten utwór, ponieważ no, jest on patriotyczny bardzo, a ja bardzo cenię sobie polskość i bardzo dbam o patriotyzm.
3: Opowiedz, o czym jest ten utwór i jak będziesz go interpretowała?
2: Utwór opowiada o Reducie Ordona i ataku Rosjan. Na końcu, akurat to nie jest prawda, ale Adam Mickiewicz opisał, że Ordon zmarł. Tak naprawdę nie było. Lecz chciał on podkreślić po prostu bohaterstwo tego człowieka. Interpretuje ten utwór jako wyraz polskości i siłę ducha i siłę walki.
3: Czym jest patriotyzm dla ciebie?
2: Patriotyzm według mnie jest czymś bardzo ważnym w życiu człowieka, ten lokalny, jak i miłość do narodu. Wspieram Polskę nie tylko poprzez recytowanie utworów i po prostu szerzenie historii, lecz także gospodarczo, kupując na przykład polskie produkty.
3: Opowiedz, jakie utwory i dlaczego właśnie te przygotowałaś na dzisiejszy konkurs, bo wiem też, że będziesz i śpiewała, i recytowała.
4: W recytacji wybrałam utwór Modlitwa polskiego dziewczęcia Władysława Bełzy. Opowiada on o dziewczynce, która opowiada, że mama jej tłumaczyła, jaka ważna jest ojczyzna i że wie, jak jej ojczyzna jest miła i dobra. Piosenkę wybrałam pod tytułem Rozkwitały pąki białych róż. Jest ona o opowieści, gdzie pewna kobieta tęskni za swoim mężem, który poszedł w wojnę i powiada o białych różach, które mu da, jeżeli wróci.
3: W jaki sposób przygotowywałaś się do dzisiejszego konkursu? Czy robiłaś to sama, czy może pod okiem nauczyciela, nauczycielki, czy kogoś innego?
4: Pod okiem nauczyciela z tej szkoły.
3: Jak te przygotowania wyglądały?
4: No, przychodziłam na zajęcia, rozśpiewywałam się. Pani mi tłumaczyła, jak na przykład niektóre dźwięki skorygować, żeby to wyszło lepiej.
3: Okej, okay. I na koniec powiedz mi, czym jest dla ciebie patriotyzm?
4: Patriotyzm jest dla mnie miłością i szacunkiem do ojczyzny, tak jak i symbolów narodowych.

0: 8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. To wyjątkowa data przypominająca o zakończeniu II wojny światowej oraz bohaterstwa Polaków, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Tego dnia także jest oddawany hołd wszystkim ofiarom wojny, które straciły życie w imię wolności i pokoju.
1: Spotkaliśmy się, aby uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej, największego historycznego koszmaru współczesnej Europy. 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zawiera w sobie wszystko. Życie, walkę i ofiarę. Jednocześnie w historii Polski triumf nad hitleryzmem ma słodko-gorzki odcień. Choć oznaczał koniec okupacji niemieckiej, stał się początkiem radzieckiej dominacji i utraty pełnej suwerenności na dekady. Dziś pragniemy budować bezpieczną przyszłość bez wojny i śmierci. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by następne pokolenia żyły w dobrej, bezpiecznej Polsce, a ich rodzinne miasto Włocławek było pięknym i wygodnym miejscem. Często powtarzam, że każda rocznica, którą obchodzimy, w tym wszystkie nasze majowe święta państwowe, łączy jedno – ludzie, ich determinacja, poświęcenie, życie oddane walce. Jednym z patronów roku 2026 jest Józef Czapski, pisarz, eseista, świadek historii, major Wojska Polskiego i kawaler Orderu Virtuti Militari. W czasie II wojny światowej zajmował się między innymi bezskutecznym poszukiwaniem zaginionych, jak wtedy sądzono, oficerów polskich z ZSRR. Dopiero w kwietniu 1943 roku Polska i świat dowiedziały się, że nasi żołnierze zginęli śmiercią męczeńską, zamordowani w Katyniu. Wspomnienia te to jedne z najbardziej poruszających zapisków polskiej historii. Słowa, które stały się kluczowym dowodem w walce o prawdę, a dziś stanowią wielkie, niematerialne dziedzictwo. Każda wojna jest haniebna. Nie wolno o tym zapominać. W erze nauki, technologii, w czasach demokracji wciąż padają słowa zniszczyć, unicestwić, zabić. W wojnach giną cywile, dzieci, znikają całe miasta. Czy naprawdę chcemy, by nasze wnuki znały tylko taki świat? To głębokie i bolesne pytanie dotyka fundamentów naszego człowieczeństwa. Jak przekazać następnym pokoleniom tę lekcję, by nie stała się ona tylko suchym opisem faktów z minionych dekad? Dlatego trzeba wołać do młodych, czym dla ciebie jest patriotyzm? Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Budowanie empatii zaczyna się od uświadomienia sobie, że pokój nie jest dany raz na zawsze, lecz jest wynikiem obywatelskiej odpowiedzialności.
0: Podczas wydarzenia odczytano list wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla. Treść zaprezentował wicewojewoda Michał Koniuch.
2: Za wolność, w której dziś żyjemy, płacono krwią naszych rodaków. Nie abstrakcyjnie, nie tylko na kartach podręczników. Płacili za nią konkretni ludzie, żołnierze, cywile, matki, ojcowie, synowie i córki. Ludzie, którzy mieli domy, rodziny, plany i życie. Wojna nie pozwoliła im dokończyć. 8 maja przypomina o klęsce hitlerowskich Niemiec, o końcu wojny w Europie, o chwili, w której miliony ludzi mogły po latach przemocy uwierzyć, że noc

0: okupacji, terroru i pogardy dobiega końca. Ale zanim powiemy cokolwiek więcej, pierwszeństwo należy do tych, którzy zapłacili za tę chwilę życiem. Do żołnierzy, którzy szli tam, gdzie prowadził ich rozkaz, sumienie i odpowiedzialność. Do cywilów, którzy wojny nie wybrali, a ponieśli jej najokrutniejsze skutki. Do rodzin, które czekały na powrót bliskich, często bez odpowiedzi. Do dzieci, które zbyt wcześnie zobaczyły, jak bezlitosny potrafi być świat. To nie są ogólne obrazy historii. To były czyjeś matki, czyjeś ojcowie, czyjeś synowie, czyjeś córki. Naród nie składa się z abstrakcji, naród składa się z konkretnych istnień. Dlatego pamięć o wojnie musi zaczynać się od człowieka. Polskie doświadczenie 8 maja nie mieściło jednak w prostym geście zwycięstwa. Tak, tego dnia pokonano niemiecki nazizm, ideologię, która odebrała człowiekowi godność, a z państwa uczyniła narzędzie zbrodni. Tak, Europa miała prawo do ulgi, ale Polska nie mogła wtedy powiedzieć, że wraca do pełnej wolności. Koniec niemieckiej okupacji nie oznaczał końca zniewolenia. Po 1945 roku Polska znalazła się pod sowiecką dominacją, narzuconą przez Związek Radziecki, a suwerenność, o którą walczyły pokolenia Polaków, nie została wtedy przywrócona. Dlatego nasza pamięć musi być uczciwa. Nie po to, by odbierać znaczenie zwycięstwa. Przeciwnie, po to, by nie pozwolić, aby ktokolwiek opowiedział ją za nas. Wygodniej, prościej, fałszywiej.
1: W uroczystościach również udział wzięli parlamentarzyści.
2: Bardzo ważny dzień. Przede wszystkim dzień pamięci o ludziach, którzy ponieśli największą ofiarę dla drugiego człowieka. To o osobach, które już nie wróciły do domu, o osobach, które już nie spędziły kolejnego dnia z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi. To pamięć o osobach, które oddały swoje życie w imię czegoś najważniejszego, drugiego człowieka. Bezpieczeństwa, dobra, szczęścia. Bardzo ważny jest dzień i warto też pamiętać, że to może być przestroga dla współczesnego świata, że wojna może zacząć się od skrajnych poglądów, od hejtu, od nienawiści, od tego wszystkiego. To wszystko tworzy atmosferę, która później powoduje, że ludzie wzajemnie się nienawidzą. Oczekują, że należy im się więcej, że jedni są lepsi, inni są gorsi. Dlatego tak bardzo ważny jest ten dzień, żeby pamiętać i żeby młodzi pamiętali, żeby to była też przestroga i jednocześnie pamięć o tym, że warto być dobrym człowiekiem.
3: Świętujemy zakończenie wojny w 1945 roku, koniec pożogi wojennej, ale z drugiej strony pamiętamy o tym, że w Polsce miało to wymiar tak naprawdę szczególny, ponieważ z jednej opresji Polska weszła w kolejną, czyli w Polsce niestety rozpoczął się komunizm i tak naprawdę prymat i dominacja sowiecka. Ale wojna, II wojna światowa zakończyła się oficjalnie. Ja się bardzo cieszę z tego, że tak dużo młodych ludzi dzisiaj było na tej uroczystości. Poczty sztandarowe wszystkich włocławskich szkół. To jest ważne. To jest ważne, byśmy pokazywali młodym ludziom, że pamięć historyczna jest niezwykle istotna. Nie pamięć tylko na zasadzie nauczenia się, znajomości, dat historycznych, ale pamięć ta tożsamościowa, czyli to, aby młodzi ludzie wiedzieli, bo przecież dzisiejsi młodzi ludzie już wiedzą tylko o tej wojnie, na szczęście, z książek. Ci świadkowie, którzy no, czasem jeszcze żyją, mają naprawdę wiele lat, ale czas biegnie i ci młodzi ludzie, młodzi Polacy, młodzi włocławianie muszą mieć tę wiedzę gruntowną, głęboką, pamiętać o tym, że wojna jest złem, pamiętać o tym, jak wielkie straty poniosło także nasze miasto, niepowetowane straty przede wszystkim w ludziach, choć nie tylko, bo również straty materialne. I pamiętamy, jesteśmy tutaj dlatego, że pamiętamy i swoją postawą również pokazujemy kolejnym pokoleniom, że tę pamięć kultywować jest naszym obowiązkiem.
4: To jest swego rodzaju nasza pamięć, nasz hołd wobec tych wszystkich, którzy oddali najwyższą cenę za naszą wolność. Bo my dzisiaj oczywiście pamiętamy, kiedy wojna się zakończyła, ale tak naprawdę co niesie ta rocznica, to jest najistotniejsza.

0: właśnie niesie w konieczność oddania życia za ojczyznę, konieczność oddania życia za to, że dzisiaj spotykamy się tutaj w wolnym, niepodległym państwie, w państwie, które jest częścią Europy Zachodniej. I dziękujemy naszym przodkom za to, że to życie w obronie naszego kraju poświęcili. Ale widzimy, że choć skończył się nazizm w tym wydaniu niemieckim, to jednak imperializm i te nacjonalistyczne, skrajnie nacjonalistyczne ruchy, one mają się dobrze i w Europie i niestety konflikt całkowicie z globu nie zniknął. Więc szczególnie ze względu na to, że w Europie pojawiła się ponownie pojawiło się widmo wojny, musimy szczególnie pamiętać przypominać, czym jest wojna. A wojna to śmierć, to zniszczenie, to nigdy nic nie jest chwalebnego.
1: Integralnym elementem obchodów było uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Wiązanki złożyły delegacje władz miasta, przedstawiciele samorządów oraz poczty organizacji kombatanckich. Ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. W wydarzeniu wzięło udział około 30 włocławskich szkół. Uczniowie swoimi strojami reprezentowali kraje europejskie. W tym roku trasa przemarszu była nieco inna. Parada rozpoczęła się przy pomniku Ludziom Pracy. Przeszła bulwarami na Stary Rynek.
2: Włocławska tradycja to na pewno, ale też dzień radosny, dlatego że dzisiaj świętujemy wspólną Europę. To, że jesteśmy w jednej europejskiej rodzinie, oczywiście różni, oczywiście z różnymi tradycjami i nasza włocławska młodzież właśnie te różnice dzisiaj pokazuje, ale jednak pamiętając, że tworzymy wspólnotę europejską.
1: Robert Schuman jest jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Francuski polityk we współpracy z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem doprowadził do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przerodziła się w Unię Europejską. Polska jest jej członkiem od 1 maja 2004 roku.
2: Korzyści jest całe mnóstwo, od bezpieczeństwa zaczynając i od tego, że Unia Europejska jest podmiotem, który na tym globalnym rynku, w globalnym świecie liczy się. Pojedyncze państwa, takie jak Polska, Czechy, Słowacja, nawet Niemcy, Francja, w konfrontacji z Chinami, Indiami, czy nawet Stanami Zjednoczonymi, czy nawet Rosją, no tak naprawdę przepadają. A tylko wspólnota, tylko to, że mamy ponad 450 milionów obywateli, że właśnie jesteśmy silni swoją różnorodnością, to gwarantuje nam bezpieczeństwo i liczę na to, że to bezpieczeństwo jeszcze w ramach Unii Europejskiej będzie wzmacniane też, mówię o tym bezpieczeństwie militarnym, ale dla samego miasta to jest ogromny rozwój, bo właśnie na każdym kroku korzystamy ze środków z Unii Europejskiej, a nasi młodzi obywatele, mieszkańcy szczególnie, bo to są na przykład dobrze wyposażone pracownie, ale też Erasmus.
1: W paradzie wzięli udział parlamentarzyści z Włocławka. Zgodnie podkreślali rolę wspólnot lokalnych w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej.
0: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że Europa to nie jest Bruksela, to nie jest tylko to, co tam się dzieje, to nie jest to, co widzimy na ekranach naszych telewizorów, smartfonów. Europa jest tutaj, na naszych ulicach i to trzeba uświadamiać, szczególnie ludziom młodym. Ludzie, którzy dzisiaj tutaj będą brać udział w tej paradzie, mówię o uczniach w szkół podstawowych, szkół średnich, oni przyzwyczaili się do tego, że my jesteśmy częścią tej europejskiej wspólnoty. Natomiast to nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze, to nie jest tak, że zawsze było i trzeba uświadamiać, że kiedyś nie było tak, że można było bez obaw i bez problemu studiować za granicą, że można było tam pracować, że nasze miasta tak się rozwijały, więc to wszystko każdego w roku trzeba przypominać. Ale wartości, o których Pan wspomniał, czyli w coś, co dzisiaj czasami jest obśmiewane, ale czyli w pewne tego rodzaju solidaryzm, dobroć, normalność, współpraca, niezależnie od tego, kto jakiej jest narodowości. To są te wartości, które staramy się młodym ludziom wpajać i dzisiaj Parada Szumana jest na to dobrą okazją. Przy okazji poznanie kultur innych krajów, ale które są częścią tej wspólnoty, to też jest dobry przyczynek do tego, żeby o tym na paradzie rozmawiać. No i dużo dobrej zabawy, bo jest okazja, żeby odegrać pewne role. Mówię tutaj o ludziach młodych, a my mamy okazję, żeby właśnie o tych ważnych rzeczach porozmawiać.
3: Kochani, Parada Szumana to przede wszystkim dowód na to, że wspólnota europejska zaczyna się tutaj, lokalnie, we Włocławku, w szkołach, w rozmowach, w zaangażowaniu młodzieży, wspólnie. I to jest najważniejsze. Należy pamiętać o tym, że ta współpraca, zaangażowanie, pomysły, realizacja marzeń to jest wszystko

0: to, co buduje przyszłość. Dlatego jest to tak ważne, żeby ci młodzi ludzie, którzy są tutaj dzisiaj, żeby oni potrafili się zaangażować, żeby potrafili zmieniać świat, przede wszystkim, żeby chcieli zmieniać go na lepszy. I to jest dowód na to, że wspólnota europejska bez nas, bez lokalnej inicjatywy, bez lokalnej działalności nie mogłaby istnieć. Edukacja przy tym wszystkim jest niezmiernie ważna, bo to, że się jednoczymy, to, że wspólnie coś robimy, to, że chcemy coś zrobić, ale jednocześnie poznajemy świat, to jest ważne. Poznawanie świata, bo to jest coś, co nas inspiruje. Każda inna kultura, dziedzictwo, które te państwa posiadają, to są rzeczy niezmiernie ciekawe, rzeczy, które budują, które poszerzają nasze postrzeganie świata. Inspirują przede wszystkim, ale też i łączą. I to w tym wszystkim jest bardzo ważne.
1: Parada jak zawsze była radosna, głośna i kolorowa. Zadaniem uczniów było pokazanie kultury, mody i tradycji danych krajów. W przypadku młodzieży z Kopernika były to Włochy, co wyróżnia Italię.
2: Definitywnie kuchnia włoska, jest znana na całym świecie w sumie. Też muzyka, zabawa, słońce.
3: Co ciebie zainteresowało w historii, właśnie w kulturze? Jakieś może smaczki?
2: No głównie właśnie ta liczba potraw i tak dalej. A tak z historii, no to po prostu już ta długa obecność Włoch i tej tradycji włoskiej.
3: Macie Hiszpanię, wylosowałyście Hiszpanię. Powiedzcie mi coś właśnie o tym kraju. Co w nim jest ciekawego, co dzisiaj przygotowałyście?
4: No, przede wszystkim pokazujemy kolory flagi, czyli czerwony i żółty. Też Hiszpania ma ciekawą kulturę, dobre jedzenie, też muzykę fajną, flamenco na przykład. I myślę, że to będziemy chcieli pokazać.
3: Co twoim zdaniem jest najciekawsze w Hiszpanii?
5: Na pewno kultura, otwartość ludzi i myślę, że właśnie te aspekty.
3: Co przygotowałyście na dzisiejszą paradę? Jak to będzie wyglądało z waszej strony?
4: Mamy tancerki, które będą tutaj tańczyć dla nas ładnie i też głośną muzykę. Będziemy mieć też gitarzystów, żeby właśnie oddać tą kulturę jak najbardziej.
3: Luksemburg, kraj nieduży. Co możecie o nim powiedzieć?
6: No właśnie to jest najmniejszy kraj w Europie. Mają darmową komunikację miejską oraz jest to bardzo bogaty kraj.
3: Co przygotowaliście na dzisiejszą paradę Schumana?
6: Takie pompony właśnie mamy, kwiatki.
7: W kolorach flagi Luksemburgu. Mamy banery z nazwą kraju i mamy rowery, które symbolizują, że miasto właśnie ma czystą i tanią komunikację miejską.
1: Finał parady miał miejsce na Starym Rynku. Tam jury oceniało pomysłowość, kreatywność i wiedzę uczniów o krajach, które reprezentowali. Sezon rowerowy rozpoczął się w marcu. Trudno jednak powiedzieć, aby pogoda szczególnie zachęcała do używania tego środka lokomocji. Mimo to włosławianie chętnie sięgają po rowery miejskie.
8: Bardzo się z tego cieszymy, że Włower jest bardzo popularnym środkiem transportu, mimo właśnie tej pogody, która no, widzimy, że nie jest jeszcze nie jest najlepsza na rower. No ale statystyki pokazują, że użytkownicy się gremialnie, można powiedzieć, rejestrują, bardzo dużo kilometrów zrobili na Włowerze, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. To jest tak, teraz w tej chwili to jest prawie 7 tysięcy zarejestrowanych już użytkowników Włowera i przejechanych jest od rozpoczęcia sezonu, około 23 tysięcy kilometrów. Już na Włowerze.
1: Włower można zostawić w dowolnym, bezpiecznym miejscu na terenie Włocławka. Jednak najkorzystniej zrobić to na stacjach miejskiego jednośladu. Baza uruchomiła kolejne takie punkty koło wzorcowni Szkoły Muzycznej na pętli na ulicy Dębowej oraz dwie na Alei Jana Pawła II, na ulicy Szkolnej i koło skateparku.
8: Obiecaliśmy to w zeszłym roku wszystkim użytkownikom, że po pierwsze zwiększymy liczbę rowerów, które są na mieście do dyspozycji mieszkańców, a także, że zwiększymy ilość stacji i wywiązujemy się z tego po prostu. Więc teraz już do połowy maja na pewno w mieście będzie 220 rowerów. W tej chwili jest ich około 180 sztuk. No i zwiększamy liczbę stacji, tak? Ruszyliśmy 35 stacji na początku sezonu. Do 15 maja będzie ich 50, w tej chwili jest 45, więc jeszcze 5 stacji w mieście się pojawi. To bardzo oczywiście poprawia to, że użytkownicy chętnie korzystają z roweru, tak? Chcę powiedzieć, że zostawianie poza stacją roweru jest... No i jest kosztowne, bo co prawda to jest 5 zł, no ale wiadomo, że przy cenie też wypożyczenia i tak dalej, to jest znaczna suma. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby zostawiali jednak te...

0: rowery na stacjach.
1: W połowie maja zostanie zmieniony cennik rowerów. Dla posiadaczy karty mieszkańca wszystko zostanie po staremu.
0: Od 15 maja przy uruchamianiu, przy korzystaniu z roweru będzie można korzystać także z karty mieszkańca. Jest o tyle, będzie to o tyle korzystne, że ci, którzy będą przy wypożyczeniu wbijać numer karty mieszkańca, będą mogli korzystać z cennika, który jest do tej pory. Ci, którzy nie będą wbijać karty mieszkańca przy wypożyczeniach, będą troszkę więcej musieli za to zapłacić. To znaczy, dzisiaj mamy 25 groszy za wyciągnięcie roweru ze stacji, wypożyczenie, tak, uruchomienie go. Będzie bez karty mieszkańca, będzie to 40 groszy. I jeżeli chodzi o każdą minutę przejechaną na rowerze, to jest do tej pory jest 3 grosze i tak zostanie, jeżeli ktoś wypożyczy na kartę wraz z kartą mieszkańca, którą zaznaczam, numer trzeba wbić przy wypożyczeniu. A jeżeli nie będzie tej karty, będzie to 5 groszy za minutę, każdą przejechaną. I jeszcze za pozostawienie roweru poza stacją dzisiaj dla wszystkich jest to 5 zł, ale kara dla wszystkich, już bez względu, czy mają kartę, czy nie mają karty, wzrośnie do 10 zł, jeżeli pozostawią rower poza stacją, których zaznaczam, ilość się zwiększyła.
2: Z czego wynika ta zmiana kosztów?
0: Przede wszystkim chcemy nagradzać mieszkańców Włocławka, tych, którzy płacą tu podatki i którzy tutaj po prostu żyją, mieszkają. Druga sprawa, no, że te ceny i tak przy wzroście bez karty mieszkańca i tak będą naprawdę na poziomie bardzo, bardzo niskim.
2: Przejdźmy na zakończenie do mniej przyjemnego tematu. Mianowicie niestety zdarzają się też dewastacje i uszkodzenia miejskich rowerów. Rozumiem, że baza miała sygnały na ten temat.
0: To znaczy tak, no widzimy to, bo jesteśmy też odpowiedzialni za serwis, za naprawę tych rowerów, za relokację, więc ta skala jest nam po prostu znana, tej dewastacji, czy zniszczeń, uszkodzeń, usterek, no bo to znowu trzeba by było tą skalę tak rozciągnąć, tak, od usterki, która jest nieumyślna, która jest po prostu spowodowana pewnymi jakimiś takimi technicznymi sprawami, do bezmyślnej dewastacji i to też mamy takich przykładów kilka niestety już w tym sezonie. Bardzo też właśnie proszę, w związku z tym dbajmy o dobro wspólne, dbajmy o rowery, będą nas służyć jeszcze wiele lat, bo one są nowe fabrycznie także, więc mają szansę pojeździć bardzo długo w naszym mieście. Z tego co wiem, to średnio rowery zmienia się, flota tych rowerów mniej więcej po 6-7 latach.
1: Każda celowa dewastacja jest ścigana i karana. Baza zgłasza takie przypadki.

0: We Wrocławku rozpoczyna się muzyczne wydarzenie, które ma przyciągnąć miłośników organowego brzmienia z całego regionu. Już w niedzielę w Bazylice Katedralnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Wydarzenie organizowane jest w ramach 35. Katedralnych Koncertów Organowych.
1: Po raz 35. pragniemy zaprosić Was na koncerty organowe do naszej Bazyliki Katedralnej. W tym roku wyjątkowo, ponieważ w ramach już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Kiedy ruszamy? Już teraz, w niedzielę, 10 maja o godzinie 19. Później przez kolejne niedziele będziemy spotykali się z muzyką klasyczną aż do 7 czerwca. 7 czerwca o godzinie 19 w naszej Bazylice koncert finałowy, gdzie wiele niespodzianek.
0: Przed mieszkańcami i gośćmi 5 koncertów, podczas których wystąpią uznani artyści z Polski i zagranicy. Na scenie pojawią się m.in. profesor Julian Gębalski, profesor Andrzej Białko czy profesor Bartosz Jakubczak. Wielki finał zaplanowano na 7 czerwca.

Podczas festiwalu wystąpią najwybitniejsi profesorowie z Polski, a także z zagranicy. Na tym ponad 130-letnim instrumencie, organach romantycznych, usłyszymy dzieła od baroku poprzez muzykę współczesną. A już 7 czerwca po raz

0: pierwszy w historii organy zagrają z orkiestrą symfoniczną.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także promocja wyjątkowych ponad 130-letnich organów włocławskiej katedry oraz samego miasta. Wszystkie koncerty odbywać się będą w niedzielę wieczorem i mają tworzyć niepowtarzalny klimat spotkań z muzyką organową. Maturzyści zmagają się z egzaminem dojrzałości. Za nami część pisemna podstawowa z języka polskiego, matematyki i języka obcego. A już po weekendzie do egzaminów zasiądą ósmoklasiści.
2: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Podobnie jak w przypadku maturzystów, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęli przygotowania do egzaminów dużo wcześniej. Powtarzali z nauczycielami materiał, rozwiązywali testy, wracali do szkolnych lektur.
2: Mam nadzieję, że wszyscy włocławscy uczniowie świetnie zdają ten egzamin. Statystyki związane ze zdawalnością tych egzaminów oczywiście też wpływają na ocenę szkoły, więc zawsze pod koniec już tego roku szkolnego wiemy, kto jest w tej czołówce. Dzisiaj nie wspominamy to, co było w zeszłym roku, nie przytaczamy tych zwycięstw, bo też nie chcemy zapeszyć, bo być może ta pierwsza trójka się zmieni, dlatego każdy ma szansę, żeby być w tej czołówce najlepszych.
1: Ósmoklasistom życzymy połamania piór. Od połowy kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich. Zmiany obejmują sytuacje, w których pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za niewłaściwe wykorzystywanie L4.
3: Do tej pory, czyli do 13 kwietnia, ubezpieczony tracił prawo do zasiłku w dwóch przypadkach. W sytuacji, gdy wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo gdy pracował w trakcie zwolnienia lekarskiego i to się tak naprawdę nie zmieniło. Zasada pozostała niezmienna, nadal w trakcie zwolnienia lekarskiego nie możemy pracować, nie możemy wykonywać czynności, które będą wydłużać nasz powrót do zdrowia. Nowelizacja przepisów tak naprawdę tylko doprecyzowała pojęcie pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem tego zwolnienia, natomiast to, co się nowego pojawiło, to możliwość wykonywania czynności incydentalnych wynikających z ważnych okoliczności. Taką okolicznością nie może być oczywiście polecenie przełożonego, ale może być na przykład podpisanie ważnych dokumentów w sytuacji, gdy inna osoba nie była upoważniona do podpisania takich dokumentów. Może być to udział w pogrzebie bliskiej osoby, czy ważne sprawy urzędowe do załatwienia, których nie można przełożyć na inny termin. To mogą być właśnie takie czynności incydentalne, wynikające z ważnych okoliczności. One nie mogą być powtarzalne, czyli nie możemy za każdym razem podpisywać tych dokumentów. Natomiast czas zwolnienia lekarskiego jest to czas na leczenie, na rekonwalescencję, na powrót do zdrowia.
1: Nowe przepisy wprowadzają również inne zasady przeprowadzania kontroli lekarskich.
3: Taką kontrolę przeprowadzają nie tylko pracownicy ZUS-u, także pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników. Natomiast mamy tutaj większe teraz kompetencje, ponieważ osoba kontrolująca może wylegitymować osobę kontrolowaną, może wejść do miejsca przeprowadzania kontroli, a także może uzyskać dodatkowe informacje, czy to właśnie od osoby kontrolowanej, od pracodawcy, jak i również od lekarza leczącego.
1: Zmiany dotyczą także samego funkcjonowania ZUS-u. Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania związane z zatrudnieniem kadry medycznej.
3: Do tej pory ZUS zatrudniał głównie lekarzy, orzeczników, specjalistów, którzy orzekali na przykład

0: sprawie renty, czy też w sprawie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS-u. W tej chwili w sprawach na przykład rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS orzekać mogą fizjoterapeuci z tytułem specjalisty, a w sprawach o niezdolności do samodzielnej egzystencji pielęgniarki i pielęgniarze z tytułem specjalisty. Także zatrudniamy lekarzy niekoniecznie z tytułem specjalisty w trakcie specjalizacji bądź z 5-letnim doświadczeniem zawodowym, nie tylko na umowę o pracę, także serdecznie zachęcamy kadrę medyczną, która jest zainteresowana pracą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
1: Nowe regulacje mogą uszczelnić system i ograniczyć nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji oraz wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku. Dzień
1: Dzień
0: dobry,
1: dobry.
0: witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Wydaje mi się, że wiele osób zna to miejsce na mapie Włocławka, ale proszę przybliżyć widzom, którzy jeszcze nie znają tego miejsca, co możemy tam znaleźć.
1: Interaktywne Centrum Fajansu, Skarbiec Fajansu. Jest to takie miejsce, w którym w zasadzie jest to taka mozaika przedmiotów stworzonych w ciągu 120 lat istnienia zakładów fajansu we Włocławku w połączeniu z nowoczesnymi technikami prezentacji, multimediami i interaktywnymi stanowiskami. Jest to takie miejsce, w którym możemy prześledzić historię, która dotyczy tego miasta od 1878

0: 1973 roku, ale również, co istotne, na trzech piętrach pracowni warsztatowych dotknąć tego tematu osobiście. Czyli możemy prześledzić techniki zarówno tworzenia ceramiki, wypalania, dekorowania, nakładania dekoracji w różnych technikach, jak i przejść już do takich działań współczesnych, które co prawda nie miały kiedyś historycznie swojego udziału, ale w tej chwili stanowią też integralną część działalności, czyli chociażby nowoczesne technologie związane z projektowaniem obiektów 3D i drukowaniem ich na drukarkach, wykorzystywaniem lasera na przykład w zdobnictwie. No są to takie już współczesne zagadnienia.
1: No właśnie, jest to interaktywne centrum. Na czym to polega?
0: Interaktywne, czyli człowiek przychodząc, oglądając, wchodzi właśnie w tą interakcję. Właśnie zadaniem tego ośrodka kulturalnego jest to, żeby wprowadzić człowieka w zagadnienie, ale i też spowodować, że człowiek staje się po części elementem, po części właśnie staje w środku tej historii. I tutaj sprzyjają temu zarówno ścieżki edukacyjne, które możemy wykorzystywać w ramach stałej ekspozycji, z wykorzystaniem na przykład audioprzewodników, ale też możemy sięgnąć po bardziej analogowe formy, czyli na przykład oprowadzanie z przewodnikiem ukierunkowane chociażby dla małych dzieci, gdzie tutaj moje koleżanki z działu programowego i promocji oprowadzają z niebywałym wdziękiem właśnie po ekspozycji i jest to narracja skierowana specjalnie do odbiorcy, czyli może to być grupa małych dzieci, może to być grupa przyjezdnych, może to być także, mogą to być osoby działające na przykład w jakichś organizacjach senioralnych i tutaj ta narracja będzie dla nich specjalnie przygotowana, tak żeby poczuły się właśnie częścią tej historii, o której opowiadamy.
1: A jaka jest rzecz, która dla odwiedzających robi największe wrażenie?
0: Trudno mi powiedzieć. Ja sam się nad tym kiedyś zastanawiałem, które stanowisko w ramach Skarbca Fajansu jest dla mnie najbardziej ciekawe i muszę powiedzieć, że to się zmienia. Każdy obiekt, który jest prezentowany w ramach ekspozycji, ma swoją historię, można o nim opowiadać, można przedstawić wiele pobocznych dziejów związanych właśnie z historią danego przedmiotu. Temu może towarzyszyć narracja, bądź to, tak jak powiedziałem, która jest już nagrana w ramach audioprzewodników, bądź to może być narracja przewodniczkę czy przewodnika, ale również na skutek tego, że każdy ma jakieś doświadczenia z przedmiotami codziennego użytku, które znajdują się na ekspozycji, może to być narracja samodzielna. No i tutaj w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, czy chcemy podejść do tego bardziej zabawowo, czy bardziej naukowo, to możemy skorzystać z różnych poziomów. W związku z tym zmienia się, przynajmniej w moim przypadku, podejście do tego, który moment tej ekspozycji jest najciekawszy.
1: Ale nie tylko zwiedzanie, ponieważ odbywają się tam warsztaty.
0: Tak, tak jak wspominałem, warsztaty, część warsztatowa towarzysząca stałej ekspozycji jest umieszczona, co stanowi swego typu ewenement, jeśli chodzi o instytucje kultury, na trzech piętrach. Mamy pracownie, które służą temu, żeby wyrabiać ceramikę, żeby ją zdobić. Mamy pracownię 3D, a także takie pomieszczenia już technologiczne, dlatego że zagadnienie produkcji, otrzymywania dekoracji, ceramiki są to zagadnienia właśnie technologiczne i związane z pewnymi urządzeniami, które to urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi, takimi jak chociażby walcarki, jak toczki garncarskie, nie mówiąc już o maszynach do przerobu masy, czy o

0: piecach ceramicznych. To wszystko znajduje się na wyposażeniu. Tego wszystkiego uczestnicy mogą dotknąć, mogą zobaczyć, no bo jakież by to było interaktywne centrum, jeżeli na warsztatach by nie można było zobaczyć, jak przebiega właśnie proces produkcji ceramiki. W domyśle kiedyś fajansu, a obecnie no, możemy się pokusić o przedstawienie również produkcji nie tylko fajansu, ale też innych rodzajów ceramiki, czy to półszlachetnej, czy szlachetnej.
1: Czy te warsztaty są skierowane dla osób, które nigdy nie miały z tym styczności?
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj formuła ta edukacyjna no jest moim zdaniem szeroka i z każdym rokiem, myślę, będzie coraz szersza. Jeżeli chodzi o samą ideę edukacji, to program obejmuje zarówno zajęcia okołopołudniowe skierowane dla grup zorganizowanych, kiedy goszczą u nas bądź to jakieś grupy zwiedzające, bądź po prostu szkoły, przedszkola. Następnie popołudniami edukacja odbywa się na poziomach sekcyjnych, czyli są to takie sekcje, w których regularnie co tydzień przychodzi się i działa w sekcji, załóżmy, małe rzemiosło albo ceramika właśnie, a ewentualnie nowoczesne technologie, gdzie można poznać sposoby projektowania druku 3D. I to jest jak gdyby kolejny poziom. Następnym są to takie weekendowe dla takie przyspieszone kursy, czy to zdobienia ceramiki, czy to właśnie wytwarzania figurek czy naczyń. One są ujęte nazwą Pracownia Skarbów i odbywają się w soboty bądź w niedzielę. I trwają nieraz jako takie kursy kilkugodzinne, a nieraz są to jednorazowe zajęcia. Poza tym jeszcze w tej ofercie edukacyjnej mamy też swoją obecność na przykład na festynach, na jarmarkach, na konferencjach, na jakichś eventach, spotkaniach, nieraz firmowych, tak żeby zaprezentować Włocławek, skarbiec fajansu, co się dzieje, jak my funkcjonujemy wyjazdowo. Naszą taką wyprawą była obecność nasza na wystawie Expo w Osace w Japonii. Byliśmy też obecni na Daisy Days w Pszczynie na przykład. Taka kilkudniowa wyprawa z naszymi stoiskami skarbca fajansu, który służył promocji oczywiście Włocławka, dlatego że przekonaliśmy się, że będąc na południu Polski, wiedza na temat naszego miasta nie jest aż tak duża. Wiele osób wręcz dla mnie w sposób nieco naiwny, ale pytało się, co to jest w ogóle Włocławek, gdzie leży i co tam można zobaczyć w tym Włocławku. Więc to jest istotna taka rola promocji miasta. No i właśnie jeździmy, czy to Wieniec do Wieńca Zdroju, do Ciechocinka, to są znowu kurorty, w których bywają goście z całej Polski, w związku z tym tutaj też możemy się zaprezentować i jak gdyby zanęcić do tego, do odbycia wyprawy w końcu też niedużej do Włocławka, zwiedzenia skarbca fajansu. No to są takie właśnie kilkupoziomowe działania edukacyjne związane z możliwością poznania, co to był włocławski fajans, co oznacza słowo włocławski fajans, czy ta tradycja jest kultywowana, w jaki sposób i jak Włocławek jest związany z włocławskim fajansem, który właśnie od 1873 roku istniał, produkował bardzo wiele przedmiotów, związał się z historią Włocławka, związał się z włocławianami, dlatego że w pewnych okresach czasu działały tutaj i po 4 fabryki naraz produkujące ceramikę. Poza tym w latach świetności fajansu nie było we Włocławku praktycznie ani jednej rodziny, w której by ktoś nie pracował w tym włocławskim fajansie czy w

0: szeroko pojętym bardziej przemyśle ceramicznym.
1: Pan wspomniał o podróżach w Polsce i za granicą. Jakie są reakcje ludzi? Czy fajans budzi zainteresowanie?
0: Fajans budzi zainteresowanie. Co ciekawe, tutaj można podzielić to zainteresowanie na dwie kategorie. Nie jest to zresztą odkrywcze. Są to osoby, które znają włocławski fajans, które załóżmy w latach 70. miały kuchnię wyposażoną i udekorowaną włocławskim fajansem i wracają jak gdyby sentymentalnie do tamtych czasów i do Włocławka, bo przecież włocławski fajans był określany mianem Włocławków. I pytają się, dowiadują, począwszy od takich prozaicznych pytań, że dysponują jakimiś obiektami i co teraz mają zrobić i czy ta wartość tych obiektów ma jeszcze jakieś znaczenie, czy to dalej ten babciny talerz jeszcze warto w domu trzymać, czy już można się go pozbyć i czy w ogóle ktoś jest tym zainteresowany. No i jest grupa, ta druga, która o włocławskim fajansie, jest to z reguły młode pokolenie, które niewiele słyszało albo wcale nie słyszało o włocławskim fajansie. No i tutaj historia jak gdyby musi być podana i opowiedziana od początku. Czyli począwszy, co to jest fajans? Bo nie każdy ma pojęcie. My włocławianie, słysząc słowo fajans, jesteśmy już w jakiś sposób zorientowani, co to jest, czemu to służyło i czego dotyczy. Ale proszę mi wierzyć, że bardzo często, goszcząc gdzieś w Polsce i posługując się terminem fajans, spotykamy się z zapytaniem, a co to jest w ogóle fajans? Ludzie nie wiedzą, że to jest ceramika, nie wiedzą, jak to jest wytwarzane, nie interesowali się tym, no każdy może nawet je śniadanie na fajansie, może nawet kąpie się wśród fajansowych płytek czy jakichś innych rzeczy wyprodukowanych właśnie w technologii fajansu i nie wie o tym i pierwszy raz się dowie, że jest to właśnie rodzaj ceramiki, który był przez lata produkowany chociażby we Włocławku.
1: A czy możemy powiedzieć, że w tych czasach fajans przechodzi renesans?
0: Myślę, że tak. Rozkwit technik komunikacji w internecie spowodował, że powstało bardzo dużo takich zainteresowań niszowych. I myślę, że do takich niszowych zainteresowań śmiało można dopisać fajans. Fajans włocławski. Dlaczego? Dlatego, że no, wiąże się z tym, że Włocławek wytwarzał wiele dziesiątków ton ceramiki. Wypuszczał z fabryk swoich fajans czy ceramikę, która była niepowtarzalna, która była ręcznie zdobiona, która wyróżniała się spośród innych przedmiotów codziennego użytku. W związku z tym, jak mówimy o współczesnym chociażby designie, słowo to jest wprowadzone w języku polskim od niedawna. Wcześniej mówiło się o wzornictwie. Wzornictwo kojarzone jest jak najbardziej z fajansem poprzez chociażby dział, który znajdował się w fajansie, a mianowicie wzorcownia. Więc jeżeli mówimy o współczesnym designie, to nie sposób tutaj nie wspominać właśnie włocławskiego fajansu. W czasach słusznie minionych ten fajans był takim, no, można powiedzieć, kolorowym motylem. W czasach, kiedy jednak królowała szarość i taka przeciętność, włocławski fajans, wzornictwo włocławskiego fajansu, sposób dekorowania, wygląd wyróżniał się. I to, myślę, na tyle mocno odcisnęło piętno na wzornictwie polskim, na poczuciu estetyki, na sposobie dekorowania czy sposobie obserwacji pewnych rzeczy, że nadal istnieją kolekcjonerzy, którzy wręcz poszukują przedmiotów, którzy fascynują się historią, którzy opisują różne przedmioty na nowo, chociaż wcześniej nikt się tym nie interesował i takie historie

dotyczące przedmiotów codziennego użytku nie były pisane, to w tej chwili widać, że powstają całe historie, całe właśnie opowieści dotyczące wazonu, dotyczące talerza i dzieje się to na naszych oczach i jest ten powrót właśnie do fajansu, co nas bardzo cieszy, bo dzięki temu właśnie istnieje taka instytucja jak Skarbiec Fajansu, bo dzięki temu możemy promować

0: Edena. I w Todena właśnie jest wpisany ten kobaltowy zapis nici DNA i temu służymy. I właśnie czy to przez działania edukacyjne, czy tylko takie wspominki, chcemy cały czas nawiązywać do chlubnej naszej tradycji produkcji ceramiki od już można powiedzieć 150 lat.
1: Właśnie ten fajans jeszcze niedawno wyrzucaliśmy ze swoich domów, a teraz okazuje się, że te eksponaty naprawdę mogą dużo znaczyć i mają dużo wartości.
0: Tak, no ja pracując w Skarbcu Fajansu nie ma tygodnia, żeby ktoś nie przyszedł do nas i albo nie dopytywał się, czy znaleziony na śmietniku właśnie fajans ma jakąś wartość, a z drugiej strony przychodzą też ci, którzy i im serdecznie dziękujemy za to, którzy zamiast iść i wyrzucić, czy pozostawić gdzieś w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach ten fajans na pastwę losu, przychodzą do nas i przekazują różne eksponaty. Dzięki temu nasza kolekcja na razie dosyć skromna, ale i co roku jest wzbogacana w nowy żyrandol, w jakiś wazon, który ma unikatowe malowanie, w jakiś talerzyk, który ma niepowtarzalną dedykację na sobie. No więc są takie elementy, które się pojawiają u nas w skarbcu właśnie dzięki temu, że ten fajans nie trafia na śmietnik, tylko w bardziej przeznaczone do magazynowania miejsce i do tego, żeby przedstawić później historię fajansu za pomocą właśnie tych przedmiotów.
1: 16 maja odbywa się u nas w mieście we Włocławku Noc Muzeów. Czy również Skarbiec Fajansu włącza się w tą akcję?
0: Tak, od samego początku, jak powstaliśmy, organizujemy działania w ramach Nocy w Muzeów, ponieważ nie jesteśmy muzeum. To działanie ma nazwę Noc w Skarbcu Fajansu i w tym roku również zapraszamy. 16 maja ruszamy o godzinie 18. Normalnie w soboty skarbiec jest otwarty od godziny 10 do 16. Tym razem oprócz tych oficjalnych godzin jeszcze powiedzmy sobie nieoficjalnie otwieramy podwoje. W sposób, mówię, celowo nieoficjalny, dlatego że będą się takie działy rzeczy, które na co dzień nie mają miejsca. W związku z tym będzie gra terenowa w skarbcu. Do godziny 23 będą odbywać się warsztaty. O 18 zaczynamy takim warsztatem dla milusińskich. Polecamy wcześniej zadzwonić do nas i zarezerwować sobie miejsce. Później będą jeszcze warsztaty dotyczące druku 3D i mini wykład. Będzie też rzeźba w świetle księżyca, czyli tworzenie, tutaj nie zdradzę czego, bo jest to owiane na razie tajemnicą. W każdym razie będą to działania rzeźbiarskie o godzinie 21. Będzie też możliwość udziału w autorskim oprowadzaniu po wystawie czasowej, która znajduje się w Skarbcu Fajansu przez pana Jana Sieraczkiewicza. Będzie również wykład dotyczący produkcji i technologii ceramiki w podziemiach właśnie Skarbca Fajansu, gdzie zostaną uruchomione dwa nowe interaktywne stanowiska i będzie można zobaczyć to na własne oczy właśnie podczas trwania Nocy w Skarbcu Fajansu.
1: Czy w najbliższym czasie będzie można spotkać osoby, które były związane z włocławskim fajansem?
0: Jeżeli chodzi o kontakt z osobami, które są związane z włocławskim fajansem, to najwięcej takich imprez odbywa się w ramach festiwalu fajansu. Wtedy tych osób w ciągu dnia w ekspozycji, w ciągu dnia tego wystawowego, w zasadzie w ciągu tych dwóch dni, bo tradycją jest, że festiwal fajansu odbywa się w sobotę i w niedzielę, tych osób jest najwięcej. Są to projektanci, są to osoby zaprzyjaźnione, są to oczywiście panie malarki,

0: No i tutaj ten kontakt jest na zasadzie albo współudziału w tym festiwalu, a ewentualnie prelekcji, ewentualnie wystaw organizowanych właśnie w ramach Festiwalu Fajansu. Na co dzień Skarbiec Fajansu nie ma takich codziennych kontaktów, natomiast organizujemy też co jakiś czas prelekcje. Mamy wystawy czasowe, związane właśnie z włocławskim fajansem, a tym samym z osobami, które kiedyś pracowały w zakładach. No i oczywiście też mamy warsztaty prowadzone przez panie malarki, gdzie można na takie warsztaty się zapisać i pod okiem malarek dawnych zakładów ceramiki stołowej można brać udział w kursie tworzenia fajansowych wzorów.
1: Proszę jeszcze na zakończenie rozmowy powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Skarbca Fajansu?
0: Tych powodów jest wiele i mógłbym tutaj trochę czasu spędzić, no ale takim zasadniczym to jest na pewno poznanie historii włocławskiego fajansu, dlatego że ta historia sięga już w głąb półtora wieku. To jest poznanie technologii produkcji fajansu, a tym samym produkcji ceramiki. To jest poznanie designu, oryginalnego włocławskiego designu fajansu. To jest też spotkanie z ciekawymi ludźmi. To jest w przypadku udziału warsztatów poznanie technologii produkcji ceramiki. No i to, co też czyni, że Skarbiec Fajansu jest atrakcyjny, to to, że możemy wyprodukować coś swojego, związanego z fajansem. Począwszy od jakiejś prozaicznej przypinki, udekorowanej w fajansowe wzory, a skończywszy nawet na wazonie, na figurce wypalonej, poszkliwionej, na jakichś bibelotach, na talerzach pomalowanych w fajansowe wzory, na torbach, kurtkach jeansowych, które w ramach właśnie działania sekcji możemy sobie udekorować w fajansowe wzory i później cieszyć się posiadaniem takich przedmiotów właśnie związanych z...
1: Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Pan Janusz Bisaga, kierownik edukacji i wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku.
0: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 36, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.

0: Jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie wstępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu włocławskiego.
0: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor skarbca fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała a potem jury, powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo jak to dzieci, dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach w erze TikToka, w czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję włocławską, kujawską chcą poznawać i chcą kultywować.
2: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak, no bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych. Są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści, no to jest coś wspaniałego.
4: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki, prace są bardzo profesjonalne, niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. To, 9 miejsc będzie do wybrania, w związku z tym no, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty, czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się.

0: nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
1: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
2: Cenię sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym. I wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
3: Okej. Okay. To, co wykonałeś, trzymasz w dłoni, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
2: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły. Namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wzorunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu, już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
3: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
4: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
3: Okej, okay, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu. Wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
4: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty, rysowałam je w różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.
1: Jak konkurs, to również nagrody.
5: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu.
1: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
6: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
7: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
6: Mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i orkiestr Dętych, bo mamy przegląd orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzonych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. a na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, którego no, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
1: Nimi na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Włocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa food trucków. Miejskie

0: Jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
1: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe. Jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
2: Na stoisku teatru animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
0: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości włocławskiej publiczności.
3: We Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym. Ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem. No więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
0: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Włocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
4: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwonej, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej, wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Włocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
0: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
5: Bo mi się to bardzo podoba. No to święto flagi właśnie mam. No
6: właśnie, czym dla pani są te symbole biało-czerwone?
5: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
7: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
6: A czym dla pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
7: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.

0: to, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
1: No właśnie, czym dla Pani są te symbole narodowe? Czym dla Pani są te symbole narodowe?
0: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
2: Wacławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Wrocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
3: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matur Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we wrocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Wrocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Wrocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy wrocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
2: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
4: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce, nowożytne głównie, to będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach

0: okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów maturzyści będą musieli również przystąpić do dwóch egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego, krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa pół godziny, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na dwa pytania ze zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
2: No mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
3: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
2: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, przygotowywałem się w domu z polskiego, szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
3: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
2: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski był stresujący.
3: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
2: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
4: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
5: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor
4: tak,
5: nadziei, także udało się.
4: O, słonika też mam, także było dobrze.
3: A czy był dzisiaj stres od rana?
4: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
5: Nie, ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
6: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na dwa kolejne dni, ale myślę, że dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
3: Który temat wybrałeś?
6: Wybrałem temat pierwszy.
3: I do czego się odwołałeś?
6: Pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam, chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kmicic i jego przemiana, a drugim argumentem była lalka.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
6: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite, przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
3: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność? A czy był stres od rana?
6: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
5: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
7: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na początku.
4: Ogólnie bardzo, bardzo trudna, ale byle 30% i będzie dobrze.
3: Okej, czy się dzisiaj stresowałeś od rana?
5: Tak, zdecydowanie tak, no.
7: No, chyba wszyscy się stresowali.
4: No, tak, stresowałam się, no.
5: Polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
4: Wydaje mi się, że w porządku, zadowolona jestem, tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku, mam nadzieję.
3: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
4: O pracy.
7: Pierwszy.
3: A do czego się odwołałaś?
4: Naprawdę. Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszłam i sama już nie pamiętam, doktora Rie z Dżumy, jako że był taki pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.

0: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
1: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
0: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
1: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski, też to wypracowanie, tyle czasu, ale już mam z głowy.
2: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie 2 dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
0: A który temat wybrałaś?
2: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
0: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś. To jak opanowałaś ten stres?
2: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam, no. Nie mam sposobów wrednych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
0: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie, no, powtarzałam lektury, no tak głównie.
3: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
4: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
5: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
4: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie państwu gospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
3: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
6: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, że była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
5: No właśnie o to chciałam zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
7: To też zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
5: Czyli takie imprezy są potrzebne?
6: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
5: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
6: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale było
5: przygotowywaliście
6: dobrze.
5: Się do tego, czy...
6: No, oczywiście, że nie. My dzisiaj spontanie, po prostu nie mieliśmy grupy. W ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
8: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna bawi się na całego.
5: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
8: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
5: No właśnie, czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
9: Tak, i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
5: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
8: No, w sołectwie Baruchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę. W sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
5: A czy jakaś konkurencja sprawiła wam trudności?
9: Nie, wszystko było w porządku.
5: Czyli wszystko się udało?
9: Jak najbardziej.
8: Oczyszliśmy się bawić.
10: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę 6-osobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili, bierzemy akurat udział, panią wójt, bo jest naszą mieszkanką.
5: I czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
10: Tak. Dobrze było, żeby to co roku. Może nie akurat termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców, a tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dni majowe, co jest pierwszy, to... Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
5: Jeszcze proszę powiedzieć, czy...

0: ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła.
1: Nie, nie, ja mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
0: A czy któraś konkurencja sprawiła wam trudność?
1: Nie, nie było. Nie było. Jak na razie nie było. Zobaczymy, co się dalej.
2: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
0: Czy takie wydarzenia są wam potrzebne właśnie w gminie Barwów?
3: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas. Bardzo nam się...
0: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
3: Baruchowo.
0: Baruchowo.
3: Jesteśmy z Baruchowa.
0: Okay.
3: Ale wszystkim kibicujemy. Najważniejsze, liczy się dobra zabawa.
0: A jak te konkurencje podobają się?
3: Bardzo, pewnie.
4: Bardzo zadowolona, tak. Dzieci mogą, my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Barchowo, ale podoba mi się.
0: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
4: No Barchowo.
0: Barchowo.
4: Jestem z Barchowa.
0: Okej. Okay. A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
4: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
0: Czyli po, żeby więcej było takich?
4: Żeby było więcej takich, tak. Bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi. Pokaże, siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak, tak, to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także... W porządku, fajnie.
2: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Wrocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnych.
5: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
6: Na naszych sztandarach jest wypisane Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
2: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek, to pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
5: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy. Nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jak zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
6: No właśnie, ani to praca, ani to służba. To już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem. Pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd, no i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego jednostek OSP, My jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy. I to

0: w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego. Także no, pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
1: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
2: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
1: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Włocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem.
3: Dwa lata temu miasto Włocławek przejęło budynek zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej, znany włocławianom przede wszystkim z siedziby Teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera. I rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na przebudowę, rozbudowę oraz dobudowę właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, dwa lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie, ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
1: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych.
3: Oczywiście tutaj w tej inwestycji również zawarte są te tereny zielone i będą no, również służyły mieszkańcom pod względem takiej właśnie infrastruktury rekreacyjnej z roślinnością, z strefą zieloną. To, co jest potrzebne, żeby podnosić jakość życia mieszkańców. Ten przetarg to jest tak naprawdę drugi etap tego, co już się dzieje, ponieważ pięknie ten budynek połączy się z drugą inwestycją, z pierwszym etapem tej inwestycji, czyli z rozbudową wzdłuż ulicy Cyganka, a tak naprawdę no, od samej ulicy Cyganka do ulicy Żabiej cała ta pierzeja zostanie ładnie wkomponowana i wszystko to się połączy w funkcjonalną przestrzeń dla włocławian. Ta inwestycja spowoduje również to, że kolejna lokalizacja, kolejna część, kolejny obszar najstarszej dzielnicy naszego miasta przejdzie rewitalizację. Będzie to kolejna wizytówka w tej części naszego miasta.
4: Do kiedy można składać dokumenty?
3: Składanie ofert przez potencjalnych wykonawców jest możliwe do 19 maja.
1: W ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. We Włocławku doceniono wyjątkową postawę młodej bohaterki. Uczennica zespołu szkół chemicznych Kamila Weyer uratowała życie mężczyźnie, a dziś oficjalnie odebrała podziękowania od władz miasta. Do zdarzenia doszło w drodze do szkoły. W jednym ze sklepów przy ulicy Kaliskiej około 70-letni mężczyzna nagle stracił przytomność. Kamila nie zawahała się ani chwili. Sprawdziła funkcje życiowe i gdy okazało się, że poszkodowana nie oddycha, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Co ważne, nie tylko udzielała pomocy, ale też kierowała innymi osobami na miejscu, instruując je, jak działać do czasu przyjazdu ratowników.
5: Usłyszałam po prostu, ktoś woła o pomoc. Popatrzyłam się i tak naprawdę widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze, dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc i za pierwszym razem ocucił się, w końcu

0: odzyskał przytomność. No, panie zadzwoniły na pogotowie, w sumie pytały się, czy zadzwonić na pogotowie. Ten pan tak naprawdę nie chciał, żeby zadzwonić na pogotowie, ale wstał i chciał się schwytać o taką metalową, w sumie metalową półeczkę. I wtedy ja się do niego tak bardziej zbliżyłam, bo pani mnie poprosiły, żebym schwytała go za rękę. I dopiero wtedy zauważyłam, że nagle on padł na kolana. Ja do niego ukucnęłam i chciałam mu pomóc, po prostu go złapać, żeby nic mu się nie stało. I wtedy zaczęłam słyszeć, jak on po prostu charczy. On nie mógł oddychać i tracił przytomność po prostu. I pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. Zaczęło się od tego, że panie mi pomogły położyć go tak naprawdę w pozycji bezpiecznej i próbowałam tak automatycznie, nawet nie wiem czemu, po prostu podłożyłam mu rękę pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha, bo zauważyłam, że przestał już charczeć. I wtedy poczułam, że przestał oddychać i pierwsze, co wtedy mi przyszło do głowy, żeby go położyć na plecy, żeby po prostu zacząć reanimację, bo jeżeli stracił już oddech, to znaczy, że to już idzie w dalszą stronę. Pierwsze co, to pamiętam jedynie, że na początku chciałam od razu robić reanimację, ale pani mi podkreśliła, że trzeba mu odpiąć koszulę. Takiej ważnej rzeczy zapomniałam, że nie odpięłam koszuli, ale pani mi odpięła koszulę, bo mi wtedy już tak ręce drgały po prostu. Nie mogłam aż dobrze schwytać tego guzika i zaczęłam po prostu uciskać. 30 ucisków i 2 wdechy. I znowu zaczęłam robić uciski, 2 wdechy.
1: Podczas spotkania w szkole jej zachowanie zostało oficjalnie uhonorowane. Gratulacje i podziękowania wręczył prezydent Wrocławka, który podkreślał, jak ogromne znaczenie mają takie postawy, szczególnie wśród młodych ludzi.
2: Mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamini, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowania dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Wrocławku uczy nie tylko wychowania fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować i jak widać, pan profesor robi to skutecznie, bo w chwili próby Kamila dokładnie wiedziała, jak postępować i dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Kamila uratowała ludzkie życie. To jest najważniejsza sprawa, która dotyczy każdego z nas, więc to jest ogromna sprawa i nie ma tak naprawdę ani słów, ani prezentów, ani niczego, co mogłoby zrównoważyć tą wielką rzecz, której nasza bohaterka dokonała.
1: Dużą rolę odegrała też wiedza i przygotowanie. Nauczyciel, który uczył Kamilę zasad pierwszej pomocy, nie krył dumy, podkreślając, że właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest praktyczna edukacja.
3: Ważne jest to, chcemy jeszcze raz pogratulować Kamili, rodzicom, postawy córki, a najważniejsze to, żeby nie bać się właśnie, to co powiedziała Kamila, tak? Bo często jest tak, że patrzymy, ktoś potrzebuje pomocy i patrzymy na siebie, tak? Zadzwonić, chwycić za telefon, zadzwonić, wydać krótkie polecenia, zadzwoń. Ty wykonuje reanimację, tak? I działać. Nie wolno się bać.
4: A przypomni pan, jak to się robi? Czego pan uczy uczniów na lekcję?
3: Oczywiście, tak. Ja jestem w ogóle dumny z tego, tak? I mega szczęśliwy, że ta wiedza i umiejętności zdobywane na

0: lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy przyczyniły się do uratowania osobie życia ludzkiego, tak? A to jest naprawdę bardzo proste. Widzimy osobę poszkodowaną, wyzywamy pomoc, sprawdzamy przez 10 sekund, czy osoba jest przytomna, czy ma oddech. Jeżeli nie, przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeżeli się zmęczymy, prosimy kogoś o zmianę, tak? I kontynuujemy to do przyjazdu karetki. My nigdy nie stwierdzimy tak, czy osoba żyje, czy nie żyje. Do przyjazdu karetki dokonujemy reanimację.
1: Głos zabrali także przedstawiciele sklepu, w którym doszło do zdarzenia. Podziękowali Kamili za opanowanie i szybką reakcję, podkreślając, że dzięki niej ta historia zakończyła się szczęśliwie.
2: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby. W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze, wręcz jej decyzja przyczyniła się realnie do uratowania ludzkiego życia. Życzę nam wszystkim tak naprawdę, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok, kto podejmie tą decyzję, nie odwróci wzroku, tylko podejmie działania. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować, bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję ci bardzo. Mały poczynek.
1: Dyrekcja szkoły zaznacza, że to wydarzenie jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są takie umiejętności. Jednocześnie zapowiada kolejne działania. W planach jest zakup i montaż defibrylatora AED, który mógłby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców.
3: W rozmowach tutaj zakuluarowych z panem prezydentem, pan prezydent powiedział, że postara się o to, o co jako szkoła staramy się od jakiegoś czasu, mianowicie o system AED, który ułatwi w przyszłości. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystane ratowanie życia ludzkiego. I nie chodzi tylko o tą społeczność szkolną, o uczniów, nauczycieli, ale chodzi również o osoby, które poruszają się tutaj bulwarami. Ja również tutaj panu Marcinowi zapewnię odpowiednie przyrządy do nauki, jak prawidłowo prowadzić resuscytację poprzez zakup dodatkowych urządzeń w postaci fantomów, takich treningowych. Chodzi o to, że akurat tej wiedzy nigdy nie za dużo.
1: To historia, która pokazuje jedno. Szybka reakcja, opanowanie i wiedza mogą uratować życie. A takich przykładów warto nie tylko gratulować, ale też się z nich uczyć. To już za nami. Drugi dzień matur podstawowych i egzamin z matematyki właśnie dobiegł końca. Dla jednych był to jeden z łatwiejszych etapów, dla innych moment pełen stresu i niepewności. Jak co roku, Królowa Nauk wywołała sporo emocji.
4: Czas 4, 5, 6 maja to nie tylko emocje, które przeżywają maturzyści, ale także wszyscy nauczyciele, którzy zasiadają w komisji, którzy są w takich zespołach nadzorujących, czy zespołach przedmiotowych przeprowadzających część ustną. No wszystkim te emocje się udzielają. Myślę, że po tych 3 dniach głównych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, może troszeczkę opadają, ale do 20 maja jesteśmy w takiej gotowości maturalnej.
5: No właśnie, dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Czy uczniowie przed egzaminem dzielili się swoimi wrażeniami, czy się stresowali?
4: Myślę, że stresowali się, dlatego że nawet małe usterki w podpisach były w losowaniu numerków, czyli ten stres jednak się udziela. Twierdzą po wczorajszym dniu, że najgorzej, kiedy już zasiądą w ławce, kiedy zobaczą arkusz maturalny, to te emocje troszkę opadają i przystępują spokojnie do pracy.
1: Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści nie kryli swoich odczuć.
5: Dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Jak ci poszło? Jak oceniasz? Matura była łatwa czy trudna?
6: Porównując, jak robiłem sobie wcześniejsze zadania, to wydaje mi się, że łatwo i w porządku poszło.
5: Jak się przygotowałeś do dzisiejszego dnia?
6: Jakieś tam arkusze się porobiło, wiadomo, jakieś zadania, korepetycje, no i poszło jakoś, nie?
5: Czy matematyka była twoją lepszą stroną niż wczorajszy język polski?
6: No zdecydowanie tak.
5: Powiedz proszę, jak przed jutrzejszym dniem, pojutrze język angielski?
6: No jutro wiadomo, pójdzie najlepiej jak się da. Jest to najprostszy chyba egzamin, jaki może być z angielskiego, więc się nie spodziewam jakiejś trudności.
7: Taka określiłem średnią. Zdana powinna być.
8: Też tak uważam, że była taka pół na pół. Nie była ani ciężka, ani trudno.
5: A czy któreś zadania otwarte sprawiły wam trudność?
7: Z ostrosłupem. Nie pamiętałem nic z tego.
8: A mi to tak chyba trzy otwarte jakoś zostawiłem, więc no były trudniejsze dla mnie, otwarte, nie zamknięte po prostu.
5: Jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
7: Rozwiązywanie arkuszy i zadań i uczenie się z materiałów z internetu najczęściej.
8: Ja to sam.

0: Uważam, że był takiej średniej trudności. Nie był ani łatwy, ani trudny, ale no, ogólnie było spoko.
1: Jak przygotowałeś się do matury?
0: Na korepetycji chodziłem.
2: Mi się wydaje, że łatwo, ale zobaczymy na wynikach. Ciężko było, ale zobaczymy. Może coś się ustrzelało.
3: Myślę, że jest okej.
1: A czy któreś zadanie sprawiło wam wyjątkową trudność?
2: Ja nie miałem takiego zadania.
4: Myślę, że dwa ostatnie były. Kompletnie się nie spodziewałem.

0: Ja uczęszczałem na kursy pana Dariusza Kulmy i wydaje mi się, że przez to byłem dobrze przygotowany.
1: Przygotowywałem się sam od 3-4 miesięcy w tym roku. No i zobaczymy, jak poszło.
2: Korki i nauka w domu.
3: Okej, okay, to jeszcze jakie emocje przed jutrzejszym dniem, bo jutro język angielski?
0: Bardzo spokojnie. Na angielski to na luzie.
1: Tak samo jak kolega.
2: No akurat angielski mocna strona, więc na spokojnie.
4: Szczerze, paru rzeczy się nie spodziewałem, ale nie było źle.
3: A czy któreś zadania otwarte może sprawiły ci trudność?
4: Większość. No niestety, ale nie jestem humanistą z urodzenia, więc...
3: Czyli wczorajszy język polski był łatwiejszy?
4: O wiele i mam nadzieję, że angielski też będzie łatwiejszy.
3: Właśnie jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
4: Szczerze, w ogóle nie mam stresu, nawet nie za bardzo miałem co powtarzać, bo angielski już jest o wiele lepiej, jednak ta matematyka trochę tak kulawa, ale będzie dobrze.
3: A jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
4: No, od początku roku już trzeba było się zacząć uczyć. Niestety, takie są realia maturzystów, że cały rok trzeba zasuwać.
5: Już jutro maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Kolejny egzamin, kolejne emocje i kolejne wyzwania, które przybliżą ich do upragnionego świadectwa dojrzałości. Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście.
6: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.
5: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że na stadionie OSIR odbyły się ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę, doświadczenia, a także wolontariuszy, bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć.
7: Zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez.
5: Krzysztof Kukucki podkreślił, że organizacja zawodów wpisuje się w strategię rozwoju miasta, które chce przyciągać do siebie turystów.
6: Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy.
5: Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektry jest Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów.

0: Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie obejmującymi zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne.
1: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Śródkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZSZ, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, wprowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem. Na dzisiejszej sesji także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji. Także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
0: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację. Pierwsze majowe dni były słoneczne i bardzo ciepłe. W niedzielę temperatura sięgnęła w naszym regionie blisko 30 stopni. Taka pogoda sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sobotę na osiedlu Zazamcze. W akcję gaśniczą został włączony śmigłowiec.
2: Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom. Ze względu na to, że ten okres jest suchy, no niestety tych pożarów mamy więcej. W weekend doszło do 44 zdarzeń, w tym 28 zdarzeń to były pożary i tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują spore zagrożenie dla nas wszystkich, pożary tych traw.
3: Jeden z tych pożarów miał miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec lasów państwowych do gaszenia tego pożaru.
2: Tak, tam mieliśmy pożar poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z lasami państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy i dzięki temu też te akcje na pewno są bardziej skuteczne. Lasy państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec, my też działamy tam w trakcie tego pożaru. Dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się

0: zawiesić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
1: Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, a temperatura znacznie spadnie. Będzie to jednak chwilowe.
0: Uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzeci stopień zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. Idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te niedopałki nie były wyrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z czynnika ludzkiego, może być przy nasypach kolejowych, w których to gdzieś podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
1: W przypadku akcji gaśniczej w lesie problemem może być samo dotarcie do pożaru. Na szczęście ścieżki pożarowe w lasach Nadleśnictwa Włocławek są utrzymywane w dobrym stanie.
0: Drogi, jeżeli chodzi o lasy państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dostęp do dobry dostęp, natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to utrudnia, dlatego w żadnym sposób nie tarasujmy tych dróg, starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, to tylko w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur podczas jazdy, użytkowania samochodu, no i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.
2: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
0: No, całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa to na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria lasów państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze. Szybko dojeżdżamy, lasy państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach, no i te pożary są do 20 arów.
1: Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy. Pali się po szczycie leśnym, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wyschnięcie ściółki i roślinności dna lasu. Amelia Zimmermann nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, włocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
3: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
2: Opowiedz mi o samych walkach. Jak one przebiegały? Były to 3 starcia.
3: Tak, były to 3 starcia. 2 pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
2: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
3: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, ponieważ miałam 2 walki. Natomiast też dobrze się spisałam.
2: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki? Kto cię zachęcił? Jak to wyglądało?
3: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki po prostu, nie kickboxingu, sztuk walki. Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
1: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem 2 trenerów, Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
4: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość

0: Większość walk wygrała przed czasem, w walce finałowej również wygrała na punkt, zdobywając tytuł mistrza Polski i miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwia Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia, no, w mojej ocenie stała się rewelacyjnie, przywodząc stamtąd te pierwsze miejsca i to są taki element przygotowań przed mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
1: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
0: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze, dyscyplina, po drugie, wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było, te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę. Prowadzony zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
1: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
2: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to osobom z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości. Wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
1: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
2: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027. Wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu jak zatrudniają, jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość.

0: Zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu. Natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Dziś zakończył się trzeci, a zarazem ostatni dzień matur podstawowych. Na uczniowskich ławkach królowały egzaminy z języków obcych, najczęściej z języka angielskiego, choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
2: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby młodzieży się pisało spokojnie i bezpiecznie. Jest to też wyzwanie dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy, dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje i nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki. I 178 osób zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. I jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już trzy komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodzą już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
3: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych trzech dniach?
2: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polskim wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że matematyka widziałam, że bardzo skrupulatnie pisali i wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
1: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
3: Dzisiaj trzeci dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
4: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
3: A jak byś porównał te trzy dni matur?
4: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka, bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
3: Czyli dzisiaj bez stresu?
4: Dzisiaj bez stresu.
3: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
4: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
5: Możliwa setka może będzie.
3: Czyli był to łatwy egzamin?
5: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
6: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta. Raczej nie było żadnych trudności z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
3: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te trzy dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
6: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a po drugie język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
7: Wyśmienicie, to jest ta podstawa, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. co mówię, bardzo

0: z wielką, jak powiedzieć, pewnością siebie. Nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
1: Jak byś właśnie porównał te 3 dni?
0: Polski dziwnie przyjemny, łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.
1: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
0: Modlitwa, trochę płaczę. Z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
1: Jak stres w tym 3. dniu?
0: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to mi się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.
1: Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
2: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
1: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
2: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
1: Jak byś porównała te 3 dni matur?
2: No, polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
1: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
2: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
3: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też był, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
1: Jakbyś podsumował te 3 dni, który dzień był najbardziej stresujący?
3: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
3: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze, było to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
4: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz egzaminy ustne. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.
5: No jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
4: W kamienicach, bo właściwie są to 3 budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tani wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
5: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie 2 inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
6: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Włocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący Flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
5: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. na ścianie, od, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie maślanej 4x6

0: ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no, też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no, tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
1: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Ci jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Włocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
0: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwarach, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
2: I już na sam koniec zapytam o finansowanie z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasta Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
0: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
1: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
3: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej, powiedzmy, na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
1: Ważne jest nauczanie naszej pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
3: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dlatego w odpowiednim wieku, to znaczy kiedy już zaczną same

0: się wypróżniać, no a takie z reguły bierzemy. Po prostu zapewnijmy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym, zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest no, taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwalimy, bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super. Możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
1: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
0: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
1: Młode zwierzęta należy socjalizować tak, aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
0: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi, więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno, dwuletnim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak? Ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie.

0: pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi między innymi o drzewa przy ulicy Zbigniewskiej, które jak podkreślają, są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbigniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy, ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
1: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
2: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
3: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
2: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
1: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Anwil Włocławek udanie zakończył sezon zasadniczy. Rottweilery wygrały przed własną publicznością z treflem Sopot 94-79. Zwycięstwo było potrzebne zawodnikom Ronena Ginsburga, aby zająć siódme miejsce w lidze bez oglądania się na wyniki innych drużyn. Sam początek meczu nie napawał jednak optymizmem.
4: No rzeczywiście, no te pierwsze minuty to na pewno trener nie był zadowolony z tego, jak wyglądamy na parkiecie, no ale później ta obrona już się zdecydowanie poprawiła i też mówił o tym trener na konferencji prasowej, że jest zadowolony z tego, co pokazali nasi zawodnicy. No też sporo zawodników z ławki wchodziło i rzeczywiście dali to, co było nam potrzebne na parkiecie.
1: Gospodarze wyszli na prowadzenie w drugiej kwarcie. Sygnał do ataku dał Elvar. Celnie rzucać zaczęli Allen, Wachli i Slaughter. Ten

0: Ostatni był najskuteczniejszym zawodnikiem Anvilu, zdobywając 13 oczek. Zakończona runda zasadnicza nie była najlepsza w wykonaniu Rottweilerów. Wyniki były jednym z powodów zmiany na stanowisku trenera drużyny. Ostateczny bilans wrocławskiej drużyny to 17 zwycięstw i 13 porażek.
1: Dla nas tak naprawdę te ostatnie tygodnie to tak wyglądało, że żyliśmy z meczu na mecz i tak też jest teraz w tej fazie play-in. No musimy wygrać w piątek z zespołem Orlen za Stal Zielona Góra i wtedy będziemy już w play-offach.
0: Nie wiadomo jeszcze, czy kontuzjowani zawodnicy będą mogli zagrać w kolejnym meczu.
1: We wczorajszym meczu nie zagrali Maty Wucic i Michał Michalak. Co do ich urazów, to będą informacje na bieżąco. Trener i sztab będą podejmowali decyzje, co z nimi. Natomiast inni zawodnicy będą dostępni dla trenerów i dadzą z siebie wszystko w tym meczu.
0: Najbliższy mecz w piątek w Hali Mistrzów o godzinie 18:00. Stawką spotkania będzie rozstawienie z numerem 7 i gra z Kingiem Szczecin w serii ćwierćfinałów. Jeżeli Anvil przegra, będzie musiał rozegrać kolejny mecz w niedzielę w starciu o rozstawienie z numerem 8. Maj w Polsce nieodłącznie kojarzy się z białymi albami, rodzinnymi spotkaniami i uroczystością pierwszej komunii świętej. W tym roku do sakramentów w całym kraju przystąpiło blisko 90% ochrzczonych dzieci. Dla wielu rodzin to przede wszystkim ważne wydarzenie duchowe, jednak coraz częściej mówi się o tym, że współczesne komunie zaczynają przypominać wystawne przyjęcia, a lista oczekiwanych prezentów bywa dłuższa niż świąteczne marzenia. Smartfony, kłady czy zagraniczne wyjazdy to tylko część podarunków, które dziś pojawiają się przy tej okazji.
2: Zdecydowanie obserwujemy taki trend, że jest to coraz bardziej skomercjalizowane święto i ta duchowość odchodzi na dalszy plan. Dzieci widocznie, zdecydowanie oczekują tych prezentów, ale przede wszystkim jest to związane z tym, że to my dorośli coraz częściej mówimy o tych dużych prezentach, dopytujemy, a co ty byś chciał, podpowiadamy, że to raczej już nie jest jakaś taka pamiątkowa biżuteria, a kłady, laptopy, tablety, jakieś takie najwyższej klasy, a więc sami też to bardzo intensywnie napędzamy.
0: Zdaniem ekspertów najważniejsza jest dziś rozmowa z dzieckiem i przypomnienie mu, czym naprawdę jest pierwsza komunia święta.
2: Myślę, że przede wszystkim warto będzie wtedy wrócić do tych konkretnych wartości. Po co przystąpiłem do tej komunii? Co było tutaj dla mnie ważne? A jeżeli chodzi o ten czas po komunii, to jak ważne było to, że spotkałem się z rodziną i wytłumaczenie też tego, że każdy dał takie prezenty, jakie były ich możliwości, tak? Więc na co mogli sobie pozwolić i że warto docenić to, że w ogóle mogli sobie na coś pozwolić, że o nas pamiętali, że dobrali coś, co będzie adekwatne do naszego wieku, do naszych potrzeb, a jednocześnie być może niekoniecznie sprostało to tym wysokim oczekiwaniom i tutaj właśnie ogromna rola rodziców, aby też dawali dziecku znać już wcześniej, już przed komunią, że prezenty nie są tym najistotniejszym aspektem i że każdy ma swoje możliwości i warto doceniać gest, a nie wysokość kwoty, jaka została wydana na ten prezent.
0: Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, ile według nich wypada dziś włożyć do komunijnej koperty.
3: Ile według pani powinno się dawać w kopertę na komunię?
4: To zależności od dochodów, ile kto ma, nie? No ale nie mam zielonego pojęcia praktycznie, bo ja już mam prawnuków, którzy mają po 23 lata pokończone. No nie wiem, no, trochę tak, żeby się opłacało, nie? Żeby to dziecko pamiętało, że dostało, że było na komunii, prawda?
3: A czy uważa pani, że ten dzień, to święto stało się bardziej skomercjalizowane? Dzieci oczekują teraz większych prezentów niż to było kiedyś?
4: No oczywiście, jak najbardziej, kochana. Kiedyś to tam w ogóle nie ma co porównywać, nie?
3: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
4: Moim zdaniem chyba raczej tak.
5: Nie wiem. Ja wiem, z 500 zł.
3: Okay, a jakie prezenty się daje?
5: No nie wiem, pieniążki przeważnie.
6: Nie wiem, jestem już w takim wieku, że teraz już dawno nie miałam nie miałam tak w rodzinie komunii. Naprawdę nie orientuję się.
3: A jakby miała pani teraz w tym roku iść na komunię, to ile by pani dała?
6: Nie wiem, 500? 500 zł to myślę, że dla dziecka to jest dużo. No nie wiem, to są rodziny, które naprawdę przesadzają. No, jedni rowery kupują, jedni, ale jak ktoś już jest na emeryturze, no to też musi się ograniczyć, prawda?
3: A czy uważa pani, że teraz dzieci oczekują większych prezentów niż to?

0: było kiedyś?
1: Oj tak, na pewno tak. Na pewno tak, ale to w różnych rodzinach jest różnie, nie? Bo są rodziny bardzo zamożne, które naprawdę są dzieci rozpieszczone. No, oczekują nie wiadomo czego. A ja uważam, że ja jestem wychowana w takiej rodzinie, w której raczej przywiązana była waga do tego, co, że komunia to jest przyjęcie Pana Jezusa, nie?
2: No nie wiem, no to zależy jak, na ile kogo stać, mi się tak wydaje, nie?
0: A jakie prezenty się daje?
2: No że różne złote łańcuszki dają, złote pierścionki, no kolczyczki, no różnie.
3: 50 zł lub 1000 zł.
1: Co?
3: Najlepiej pieniądze na... No, ktoś będzie chciał, co będzie chciał, to kupi, nie?
0: A czy uważają Państwo, że to święto dzień został taki bardziej skomercjalizowany, że dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
3: Tak. Teraz to nie wiedzą, co gwiazdkę z nieba by chcieli.
1: Na komunię.
3: Na komunię. A to jest faktycznie, że to jest biznes, a nie tam wiara po prostu.
0: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
3: Na dalszy ten plan, tak. Mało kto chodzi do kościoła. To widać jak w niedzielę. To stare babki tylko po prostu. Starsi seniorzy chodzą do kościoła. A młode to minęły te czasy.
4: Niezależnie od wartości prezentów, dla wielu wierzących rodzin pierwsza komunia święta pozostaje jednym z najważniejszych momentów w życiu dziecka. Ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
5: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
4: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Powiat wrocławski wykonał kolejny krok w stronę realizacji ważnej inwestycji społecznej. Dziś podpisano dwie umowy dotyczące utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Pierwsza z nich to umowa dotacyjna z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Druga została zawarta z wykonawcą przebudowy budynku mieszkalnego, który zostanie przystosowany do nowych funkcji.
6: Spotykamy się dzisiaj, aby formalnie tę inwestycję rozpocząć. W tym miejscu ma powstać nowoczesny obiekt służący 40 osobom dorosłym z niepełnosprawnościami, także zaburzeniami psychicznymi, zapewniający codzienną terapię indywidualną, grupową, rehabilitację, integrację, zajęcia edukacyjne. Obiekt, który tutaj powstanie, będzie trzykondygnacyjny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście w pełni wyposażony. Powierzchnia jego użytkowa to blisko 750 metrów kwadratowych. W ramach tego zadania przebudujemy także budynek gospodarczy, zagospodarujemy ten teren. Zakupimy także dwa samochody 9-osobowe na potrzeby nowej jednostki, którą to wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, serdecznie witam panią dyrektor, w końcówce tego roku będziemy powoływać, tak aby w połowie przyszłego roku, jeżeli wszystko zgodnie pójdzie z planem, bo ta inwestycja zakłada 12-miesięczny termin realizacji, rozpocząć funkcjonowanie tej zupełnie nowej jednostki.
4: Nowy obiekt ma służyć osobom,

0: osobom z niepełnosprawnościami i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu. Jak podkreślają władze województwa, takie miejsca są niezwykle potrzebne, ponieważ pomagają uczestnikom rozwijać samodzielność i odnaleźć się zarówno w społeczeństwie, jak i w życiu rodzinnym.
1: Ja się bardzo cieszę, że na mapie powiatu włocławskiego, gminy Brześć Kujawskie, ale województwa kujawsko-pomorskiego powstaje miejsce dla osób, o których przede wszystkim powinniśmy myśleć, czyli dla osób chorych. Dla środowiskowy dom samopomocy to miejsce, gdzie osoby chore psychicznie, z deficytami intelektualnymi, w spektrum autyzmu będą mogły znaleźć tutaj swoje miejsce, będą mogły nauczyć się funkcjonowania w jakimś chociaż stopniu w swoich rodzinach, ale również i w środowisku. Musimy myśleć o tych najsłabszych, tych, którzy nas najbardziej potrzebują. Oprócz tego takie miejsce powoduje odetchnienie dla tych rodzin, w których one na co dzień żyją i myślę, że to jest najważniejsze. Dajemy światło i nadzieję i ja chciałabym bardzo podziękować panu staroście ze wszystkimi współpracownikami, z radnymi, którzy przyjęli ten pomysł, bo dzisiaj doskonale wiemy, że tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Często mówimy o tym, że żyjemy w bardzo dobrych czasach, ale niestety ten pęd powoduje, że odbija się to na naszym zdrowiu, więc bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję.
0: Z inwestycji cieszą się również lokalne władze. Burmistrz Brześcia Kujawskiego zaznaczył, że adaptacja budynku właśnie na taki cel to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i całego regionu.
2: Dla mnie i myślę, że dla mieszkańców Rzadkiej Woli parcele to wspaniała wiadomość, wspaniała uroczystość, że dawna szkoła podstawowa odzyska jakby swój blask, ale też będzie tętniła innym, nowym życiem. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że ta decyzja powiatu była tak jednomyślna. My z panem starostą od dłuższego czasu rozmawialiśmy o tym, jak wiele potrzeb jest w obszarze całego powiatu w zakresie niepełnosprawności i ile jeszcze zadań przed nami. I to zadanie było, myślę, kluczowe, żeby rozpocząć też pewien cykl dla powiatu włocławskiego i tu chylę czoła dla całej Rady Powiatu, dla pana starosty, współpracowników, że ten kierunek został podjęty. Cieszę się, że to też się dzieje w gminie Brześć Kujawski i będziemy mogli otwierać też nowy rozdział w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością. Dziękuję moim współpracownikom, całej Radzie Miejskiej. Myślę, że po zakończeniu tej inwestycji już nikt nie będzie miał wątpliwości, że włączenie się samorządu Brześcia Kujawskiego było bardzo potrzebne, żeby też ta inwestycja powstała.
0: Wykonawca inwestycji zapewnia, że obiekt przejdzie ogromną metamorfozę, a po zakończeniu prac zyska zupełnie nowe życie.
3: Cieszę się, że możemy realizować kolejny projekt z samorządem powiatu włocławskiego. Nam się zawsze przyjemniej partnersko realizuje tutaj inwestycje. A dodatkowo się cieszę, że jest to na terenie gminy Brześć Kujawski, bo tutaj z panem burmistrzem i z panem wiceburmistrzem również się partnersko współpracuje i myślę, że wspólnie dopniemy do tego, żeby za 12 miesięcy się spotkać i podziwiać efekty tego projektu. Jak widzimy, obiekt nie jest wielki kubaturowo, ale architektonicznie bardzo ładny i ja tutaj ze strony wykonawcy deklaruję, panie starosto, partnerską współpracę na każdym etapie realizacji tego projektu i myślę, że za 12 miesięcy się spotkamy i będziemy mogli ten obiekt podziwiać.
0: Wartość całego zadania wraz z wykupem działki przekracza 11 milionów złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Niedziela 3 maja miała dla włocławian upłynąć pod znakiem festiwalu na Starym Rynku. Na scenie znani artyści, plac przed nią pełen publiczności. Cieniem na tym dniu położyło się zdarzenie mające miejsce po sąsiedzku od sceny. Pod koniec koncertu ich troje, a więc około 22:30, doszło do awantury z użyciem noża. Z pierwszych reakcji wynikało, że najpierw mężczyzna dźgnął kobietę. Dwaj kolejni, widząc zdarzenie, ruszyło za nim i zaatakowało nożem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
4: W związku z niedzielnym zdarzeniem już następnego dnia doszło do wykonywania czynności z uprzednio zatrzymanymi mężczyznami do wykonywania czynności w prokuraturze rejonowej we Włocławku. Mężczyźni zostali przesłuchani, przedstawiono im zarzuty, mianowicie przedstawiono im zarzut działania wspólnie w porozumieniu, polegający na spowodowaniu na szkodę Pawła K. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

0: wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego we Wrocławku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, podzielił również argumentację w nim zawartą. Podejrzani zostali osadzeni w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Mężczyźnie, który miał zaatakować kobietę, nie postawiono żadnych zarzutów.
0: Na obecnym etapie postępowania mężczyzna, Paweł K., został przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego. Prowadzone są czynności weryfikujące pojawiające się, zwłaszcza w mediach, wersje wydarzeń. No, zmierzają one do ustalenia prawidłowego przebiegu wydarzeń. Wydarzenia miały charakter dynamiczny, pojawiło się tam wiele osób, dlatego też analiza zebranych dowodów musi być skrupulatna, rzetelna i wiarygodna. Na ten moment, tak jak już powiedziałam, Paweł K. występuje w sprawie w charakterze pokrzywdzonego.
1: Podsumowując ustalenia śledczych, na początku zdarzenia kobieta została raniona nożem. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto dokonał tego czynu. Następnie doszło do ataku na 38-latka. Zarzuty zostały postawione dwóm mężczyznom w wieku 46 i 37 lat. Jeden z nich działał w warunkach recydywy. Jak ustaliliśmy, kilka miesięcy temu miał wyjść z więzienia, gdzie odsiadywał długi wyrok. W szkole podstawowej nr 14 odbył się 23. rejonowy konkurs poezji i pieśni patriotycznej Moja Ojczyzna. Łącznie do konkursu stanęło 403 uczestników ze szkół we Wrocławku oraz powiatu wrocławskiego. Występy oceniało jury.
2: Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży, u uczniów, kultywowanie tradycji narodowych, ocalenie od zapomnienia pieśni i poezji patriotycznej. No, przede wszystkim również kształtowanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej u naszych uczniów. Cieszy nas fakt, że 23. edycja, a konkurs cieszy się popularnością cały czas. W tym roku zgłosiło się do konkursu, jeśli chodzi o pieśń patriotyczną, 18 uczestników. Jeśli chodzi o poezję patriotyczną, 25 uczestników z różnych szkół, z Wrocławka i okolic. Konkurs został objęty patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, prezydenta miasta Wrocławek, kuratora, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, a także Muzeum w Sulejówku imieniem Józefa Piłsudskiego również objęło swoim patronatem ten konkurs.
1: Uczniowie starannie przygotowali wybrane przez siebie utwory. Jury miało twardy orzech do zgryzienia.
3: Przygotowałam fragmenty Reduty Ordona Adama Mickiewicza. Wybrałam ten utwór, ponieważ no, jest on patriotyczny bardzo, a ja bardzo cenię sobie polskość i bardzo dbam o patriotyzm.
4: Opowiedz, o czym jest ten utwór i jak będziesz go interpretowała?
3: Utwór opowiada o Reducie Ordona i ataku Rosjan. Na końcu, akurat to nie jest prawda, ale Adam Mickiewicz opisał, że Ordon zmarł. Tak naprawdę nie było, lecz chciał on podkreślić po prostu bohaterstwo tego człowieka. Interpretuje ten utwór jako wyraz polskości i siłę ducha i siłę walki.
4: Czym jest patriotyzm dla ciebie?
3: Patriotyzm według mnie jest czymś bardzo ważnym w życiu człowieka. Ten lokalny, jak i miłość do narodu. Wspieram Polskę nie tylko poprzez recytowanie utworów i po prostu szerzenie historii, lecz także gospodarczo, kupując na przykład polskie produkty.
4: Opowiedz, jakie utwory i dlaczego właśnie te przygotowałaś na dzisiejszy konkurs, bo wiem też, że będziesz i śpiewała, i recytowała.
5: W recytacji wybrałam utwór Modlitwa polskiego dziewczęcia Władysława Bełzy. Opowiada on o dziewczynce, która opowiada, że mama jej tłumaczyła, jaka ważna jest ojczyzna i że wie, jak jej ojczyzna jest miła i dobra. Piosenkę wybrałam pod tytułem Rozkwitały pąki białych róż. Jest ona o opowieści, gdzie pewna kobieta tęskni za swoim mężem, który poszedł w wojnę i opowiada o białych różach, które mu da, jeżeli wróci.
4: W jaki sposób przygotowywałaś się do dzisiejszego konkursu? Czy robiłaś to sama, czy może pod okiem nauczyciela, nauczycielki, czy kogoś innego?
5: pod okiem nauczyciela